0: Audycję realizuje Milena Krupińska, a oprawa muzyczna nie jest dzisiaj przypadkowa. Z cyklu Dobre, bo polskie. Raczyć się dzisiaj będziemy czołówką utworów z najnowszego, 6 majówkowego topu Radia 357. A w studiu oraz na łączach najlepsi z najlepszych. Tomasz Perkowski, wiceprezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ekolog, ewolucjonista, inwestor. Od 30 lat stara się wspierać budowanie pomostów pomiędzy nauką i biznesem i nie wygląda na kogoś, kto jest tym szczególnie umęczony i zniechęcony. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Michał Reczkowicz, przedsiębiorca, inwestor, ekspert rynku nowych technologii, laureat, uwaga, 17 nagród i wyróżnień za innowacje technologiczne w kraju i za granicą, wzięty prelegent, który już wie, jak będzie zmieniał się świat. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I Borys Kudliczka, architekt, scenograf, dyrektor Opery Narodowej w Warszawie, Słowak, który wybrał Polskę.
3: Dobry wieczór.
0: A telefonicznie połączymy się dzisiaj jeszcze z dr Julią Kołodko w miejscowości Londyn. Szanowni panowie, skąd ta wszechobecna narracja, że stać nas na więcej niż Mistrzostwo Polski de facto w każdej dziedzinie, bo mamy talent najwyższej próby, że nasi inżynierowie, programiści są rozchwytywani dzisiaj na świecie? Panowie, bardzo proszę. Borys.
4: Ja może zacznę o tym, że to jest naturalna reakcja na okres, w którym Polska i polska społeczność odzyskiwała taką pewność siebie, dlatego że ja pamiętam mój pierwszy kontakt z Polską, to jest 30 lat temu i to było miejsce, które było pełne wielu kompleksów. Startowało z tej

0: w bardzo trudnej pozycji i ten rodzaj transformacji, którym przeszliśmy, którego jesteśmy częścią, jest gigantycznym sukcesem. I myślę, że dzisiaj ten rodzaj czasami braku przyczepności jest naturalną reakcją jakby społeczności.
1: Czyli tego wychylenia w drugą stronę.
0: Może. Myślę, że to wszystko też ma wdzięk jakiś swój ogromny i widzę to jako rodzaj kolejnego kroku w odzyskiwaniu tej właściwej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
1: Panowie?
2: Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, że mamy jakąś szczególną cechę genetyczną czy społeczną i dzięki czemu mamy więcej uzdolnionych osób niż inne kraje na świecie. Myślę, że to byłoby dosyć dziwne. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że w ciągu 30 lat ostatnich odnieśliśmy sukces, którego przez 1000 lat Polska nie odniosła. To trzeba pamiętać, że te wszystkie przewagi militarne pod Grunwaldem, pod Chocimiem są fajne, one są spoiwem tworzenia narracji pewnej o narodzie, ale tak naprawdę to my 38 milionów Polaków odniosło historyczny sukces, którego nigdy na tych ziemiach nie było. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Miejmy nadzieję, że jeszcze wejdziemy wyżej w tym rankingu.
1: Tak trochę na papierze na razie, prawda?
2: No trochę na papierze, tak, to prawda. Tam można się spierać, czy 20, czy 21. No i to jeszcze oczywiście nie jest dochód narodowy na głowę mieszkańca, bo to rzeczywiście by świadczyło o dobrobycie. No ale tak czy inaczej, nigdy w historii tak wysoko nie byliśmy.
1: Michał, ty podzielasz ten optymizm?
3: Cóż, wydaje mi się, że my jako Polacy jesteśmy naprawdę wyjątkowym narodem, ponieważ potrafimy, kombinować. Nie ma takiego słowa w wielu językach. Jesteśmy dość specyficzni. Jestem w ogóle z takiego pokolenia, które trochę wychowywało się za granicą ze względu na to, że rodzice wyjeżdżali za granicę. Moja pierwsza praca była na Zachodzie. I studiowałem, co prawda, w Polsce, ale wielu moich rówieśników studiowało też już za granicą i zdobywało tam doświadczenie. Ja z kolei stwierdziłem, że zdobyte doświadczenie za granicą jako może pierwsza praca pozwoli mi mieć tą taką przewagę też nad wieloma osobami w Polsce, które jeszcze jakby tego nie doświadczyły, boją się wyjść dalej, pracować za granicą. Ja natomiast budowałem kontakty, które tak naprawdę zaowocowały w późniejszej mojej karierze jako przedsiębiorcy. I to też pokazuje, że myślę, że my Polacy właśnie w szczególności jesteśmy dobrzy w adaptowaniu się do nowego środowiska, w którym się znajdujemy i potrafimy wykorzystywać te szanse, które nam życie tak naprawdę daje.
1: No a tak konkretnie, w czym jesteśmy lepsi od Amerykanów, Chińczyków, zaryzykuję, Słowaków? Borys.
0: No to nie wypada mi porównywać Polski ze Słowacją, chociaż jestem, myślę, że tutaj mocno zasymilowanym i ogromnym patriotą Polski w ogóle dzisiaj. Nie wiem, Jarek, czy potrafię odpowiedzieć jakby na to w czym. Myślę, że to jest kwestia jakby mapowania sukcesów i takiego właściwego komunikowania tego i na zewnątrz, i wewnątrz. Ja to porównam może dzisiaj do opery, jakby do instytucji, którą mam jakby przyjemność prowadzić. Opery baletu, Teatru Wielkiego, który jest jedną z największych instytucji kultury. Bo sobie wyznaczamy cele. Jakie są nasze cele? Myślę, że to momentum, które dzisiaj Polska ma, to ogromne przyspieszenie, ta dynamiczna krzywa wzrostu i rozwoju jakby tego kraju. Chcemy to wykorzystać i przełożyć także na ten sukces operowy. Tak? My zawsze mieliśmy kontakty ze światem, ale jakby czym się wyróżnia światowa instytucja kultury taką jak opera? To jest to, że jest w bardzo mocnym ekosystemie światowym. W operze to oznacza europejskim, gdzie jest jakby to gro instytucji i wymaga to wymiany tej energii, jaką są artyści. I to jest ten najwyższy poziom muzyczny, jest tym parametrem, który wyróżnia instytucje światowe lub nieświatowe. I tu widzę, że przed nami droga i pewne zadania, gdzie wiem, że musimy odrobić sporo lekcji, żeby sięgnąć jakby do tego najwyższego zenitu najważniejszych instytucji, które są dla nas jakby benchmarkiem.
1: No, zerkam na Tomka, bo wydaje mi się, jesteś znawcą też instytucji, bo wspomnieliśmy o tym, że pewnego rodzaju mentalność, pewnego rodzaju eksplozja, pewnej witalności, pewnej łańskiej fantazji, to jest to, co daje nam ten napęd, który nas wyróżnia, ale czy przypadkiem nie jesteśmy z kolei słabi instytucjonalnie, że musimy, tak jak Borys mówi, podciągnąć jeszcze się na wielu frontach?
2: Dlatego ja bym chciał sprostować. Ja nie jestem optymistą. Stwierdzam fakt. Odnieśliśmy sukces, jakiego nie było w całej historii Polski. Ale dlaczego odnieśliśmy ten sukces, nie jest jasne. Bo to nie jest zasługa genialnych polityków. To nie jest zasługa wielkiej innowacyjności, która się przekłada bezpośrednio na gospodarkę. Jeżeli bym miał szukać odpowiedzi, to chyba różnorodność. Bo jeżeli mówimy o Szwajcarii, no to wiadomo, finanse, zegarki, farma,
1: zegar z kukułką.
2: Tak. A Polska? Polska ma i przoduje w produkcji jabłek, i w produkcji jajek, i w produkcji malin, i w produkcji maszyn, i mebli, i okien, i części do samochodów, i srebra. I ta gospodarka jest bardzo zróżnicowana. I dlatego być może ona jest bardziej odporna na kryzys. W momencie, kiedy pojawia się kryzys w jednym sektorze, to inny sektor przyjmuje rolę tego silnika napędowego gospodarki.
1: No ale z drugiej strony wydaje mi się, jak wymieniłeś te wszystkie branże, to trudno w nich znaleźć szczególnie innowacyjne branże, które dzisiaj wyznaczają miejsce i kierunek rozwoju państwa.
2: To prawda. Dlatego powiedziałem na początku, że nie jestem optymistą, bo zajęliśmy to 20 miejsce w rankingu, powiedzmy, że 20. Ale teraz pojawia się pytanie, no i co dalej? Jak możemy pójść dalej? Jeszcze być może uda nam się przeskoczyć 2-3 miejsca w rankingu, ale to raczej dlatego, że innym pójdzie gorzej. No, ale czy chcemy walczyć o to, żeby być w pierwszej dziesiątce? Jeżeli chcemy, a myślę, że to jest do pomyślenia, no to wymaga bardzo głębokiego przemyślenia naszej dalszej strategii, co chcemy zrobić. No i rzeczywiście postawienia na innowacyjność, bo innego takiego boostera napędu gospodarczego nie ma.
1: Michał, co sprawiło, że wygrałeś 17 konkursów innowacyjnych? W czym byłeś lepszy od swoich odpowiedników z innych krajów? Skoro Polska jest na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o innowacyjność w Europie.
3: Właśnie to miałem w głowie, tak liczyłem na to, że zadasz to pytanie. Chyba mój sukces odnośnie tych 17 konkursów polegał na tym, że ja zadałem sobie z kolei inaczej pytanie. Nie w czym jesteśmy gorsi, czy lepsi, a czy my w ogóle w czymś jesteśmy gorsi od kogokolwiek.
1: To jest moje kolejne pytanie. Świetnie się uzupełnia.
3: I kiedy startowałem do tych konkursów, pamiętam, jak moi koledzy, rówieśnicy wtedy na studiach mówili, nie no, ale to nie mamy szans, oni są z UJ-u, oni są tam ze Stanfordu i tak dalej. No, mają lepsze wykształcenie, lepsze uczelnie. A ja zadawałem im proste pytanie wtedy. Panowie, ale czy wiedza jest ogólnie dostępna? No jest. Czy czujecie się gorsi, bo studiujecie na uczelni prywatnej? No trochę tak. No dobrze, ale czy mając ogólnie dostępną wiedzę jesteście w stanie walczyć z najlepszymi na świecie? No tak. No to do roboty, panowie, i próbujemy, stajemy na podium i już. I tak 17 konkursów technologicznych wygraliśmy, głównie za innowacje. Na tym właśnie budowałem swoje pierwsze startupy, pierwsze firmy, które później sprzedawałem nie tylko Polakom, ale też i zagranicznym funduszom. Obecnie sam prowadzę fundusze, dwa fundusze, które no łącznie mają kapitalizację prawie 200 milionów i myślę, że za niedługo jeszcze urośniemy, więc jakby to pokazuje, że można zrobić coś konkretnego. Mój ojciec też kiedyś mi powiedział, że no w sumie ten pierwszy milion jest bardzo trudny, tak? A 10 milionów to już w ogóle trzeba wygrać w totka. A po paru latach, kiedy zacząłem pracować w IT jako programista i tworzyć firmę programistyczną czy gamingową, no to pokazałem mu, tato, nie trzeba grać w totka, żeby tyle mieć na koncie. Voilà. Czyli da się.
1: Da się, dobrze. A nie macie wrażenia, bo to też gdzieś tam jest wplecione w to, co powiedziałeś, że my jesteśmy znakomitymi indywidualistami. że gdybyśmy potrafili jeszcze dołożyć ten komponent umiejętności gry w zespole, to zaszlibyśmy o wiele dalej.
3: Zgadzam się z tobą. Tutaj mamy jakiś taki troszeczkę problem, że ciężko jest nam w zespole grać, walczyć razem. Trzeba zawsze takiego, myślę, mocnego lidera, który jest w stanie poprowadzić wszystkich i pokazać, gdzie jest cel. Mieć jakby taki mocny, konkretny cel, czasami mówi się wroga, ale przeciwnika, z którym możemy walczyć. Ja osobiście uwielbiam brać udział w rywalizacji z kimkolwiek. Do tej pory, mimo że nie biorę czynnego udziału w konkursach, ale czuję, że rywalizuję z kimś na rynku, i to sprawia, że bardzo chce mi się czegoś więcej, tak? Że cały czas mogę się challenge'ować i sprawdzać, czy jestem naprawdę dobry w czymś, czy się rozwijam.
1: Panowie, a jaki wy macie pogląd na tą naszą, ten nasz indywidualizm? Jesteśmy lepsi, jak gramy solówki, czy jednak lepiej się czujemy w grze zespołowej?
2: Myślę, że jesteśmy dosyć elastyczni i jeżeli sytuacja tego od nas wymaga i rzeczywiście mamy taki drive wewnętrzny, to potrafimy grać zespołowo.
1: Borys, bo ty masz przegląd jednej z najbardziej wrażliwych tkanek społecznych, czyli artystów. Jak to z nim jest?
0: Ja myślę, że jakby taką też cechą Polaków jest entuzjazm, tak? I teraz jakby ten entuzjazm, jak się wykorzysta i zaangażuje i zorganizuje, to ten teamwork działa fantastycznie. Nie wiem, czy ten nacisk jest bardziej na indywidualizm, czy na bardziej na teamwork. Jeżeli ja to pracuję zawsze w tych zespołowych teamach, tak? Gdzie oczywiście musi być lider, ale musi być dobrze zorganizowana struktura, która powoduje, że ten zespół po prostu osiąga najwyższe wyniki.
1: No dobrze, to zadam wam kolejne pytanie, nie odpuszczę wam. Ja wiem, że nie jest łatwo, ale czy my jesteśmy narodem takich pierwszych oficerów, czy kapitanów jednak? Jak z waszego doświadczenia to wygląda? Michał?
3: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że nasza ogólnie polskość, inteligencja się odradza, bo mieliśmy trudności, wiadomo, przez wojnę i tak dalej. I wydaje mi się, że coraz więcej takich liderów, mocnych liderów powstaje na rynku, zwłaszcza, że ten kapitał systematycznie rośnie. Co prawda, porównując do zagranicznego kapitału i podejścia, jest dość, bym powiedział, jeszcze krucho. I spotykam się z tym, zwłaszcza jak rozmawiam z dużymi funduszami za granicą, w Szwajcarii, czy w Singapurze i w Stanach Zjednoczonych, no to widać, że no jesteśmy jeszcze mali, jeżeli chodzi o kapitał. I dlatego jesteśmy często, bym powiedział, wykupowani, albo nasze szanse upatrujemy za granicą, bo tam właśnie jest ten kapitał, który jest potrzebny do rozwoju. Ale tych naszych kapitanów w Polsce, wodzów nie brakuje. Myślę, że to jest kwestia czasu, aż my Polacy zdobędziemy odpowiednią odwagę do inwestycji, do właśnie tego, żeby nie naszej wiedzy za dużo nie udostępniać na zewnątrz od razu, a żeby ją konsumować w pierwszej kolejności tu w Polsce. Ale to jeszcze chwilę na to trzeba czasu. Damy radę.
1: Tomek?
2: Myślę, że ważnym czynnikiem rozwoju przez te ostatnie 30 lat był głód sukcesu. Pierwszego pokolenia biznesmenów, drugiego pokolenia. Trochę się obawiam, czy trzecie pokolenie nadal zachowa takie parcie właśnie na sukces, bo być może, przynajmniej tak zazwyczaj się dzieje, te kolejne pokolenia już są syte sukcesów, więc nie mają aż takiego dużego parcia na sukces, ale mam nadzieję, że to się utrzyma. Na tle świata, no pewnie z Ameryką nie będziemy konkurować. Najbiedniejszy stan Ameryki jest w tej chwili bogatszy niż Wielka Brytania. Więc oni już nam odlecieli to przez ostatnie kilka lat. Chiny są dosyć dużą zagadką, ale to są gracze wagi ciężkiej. Natomiast na poletku europejskim myślę, że jeszcze będziemy mogli zaznaczyć swoją obecność tutaj, podnieść
1: ale
2: jeszcze
1: widzisz
2: swoje
1: takie
2: pozycje.
1: Obszary, w których dyscyplinach tej rywalizacji będziemy się czuli najlepiej? Wymieniłeś wcześniej te branże tradycyjne, przetwórcze, niskomarżowe, nieprzetworzone. Gdzieś na horyzoncie, no, znasz ten świat nauki doskonale. Widzisz takie obszary, w których możemy nadawać ton temu wyścigowi?
2: Znaczy, gdybym widział takie obszary, to pewnie bym się zajął biznesem, bo to jest taki proces samotworzący się. To znaczy, powstaje coś, czego nie było. No, 5 lat temu nikt nie przewidział, że Polska zacznie odnosić sukcesy w przemyśle kosmicznym. Mamy już kilka naprawdę fajnych firm przemysłu kosmicznego. No, nie było to do przewidzenia, że akurat w tym kierunku pójdziemy, a jednak okazało się to dużym sukcesem. Jeżeli chodzi o takie silne ośrodki naukowe, które powstają w Polsce, to na pewno one tworzą się wokół fizyki kwantowej, nowej chemii, komunikacji kwantowej, optoelektroniki. I na pewno tam jest już taki potencjał, który, miejmy nadzieję, zaowocuje wdrożeniami przemysłowymi. Ale szczerze mówiąc, to może być zupełnie coś innego również. Może biotechnologia połączona z AI-em. Tutaj też pojawiają się nowe grupy. Być może tam jeszcze nie ma tego efektu skali, ale już pojawiają się ciekawe pomysły.
1: No, Michał wspomniał tutaj o swojej przygodzie studenckiej i o tym duchu rywalizacji na studiach. To tak narzekamy bardzo na tą naszą naukę i de facto edukację. A mimo tych wszystkich wad, co ona takiego ma jednak w sobie, że pozwala wydać na świat tak wielu, tak znakomitych, utalentowanych młodych ludzi? No bo przecież te technologie wspomniane przez ciebie, kosmiczne, to jest jakiś ewenement w skali światowej. Ta eksplozja wiedzy, doświadczenia i niesłychanej skuteczności w realizacji tych projektów.
2: Bardzo dobre podstawy edukacyjne. Myślę, że naprawdę polskie uniwersytety, oczywiście nie wszystkie, nie muszą się wstydzić poziomu usług edukacyjnych, jak to się brzydko mówi. I to najlepiej widać właśnie po sukcesach, które odnoszą absolwenci tych uczelni. Czasami w Polsce, i to oczywiście bardzo cieszy, czasami za granicą, co też cieszy, chociaż oczywiście bardziej by cieszyło, gdyby to odbywało się w Polsce. Ale wyraźnie widać, że ta edukacja zdobyta w Polsce jest na tyle solidna, że ona później przynosi owoce.
1: Michał?
3: Odnośnie edukacji?
1: Masz nietęgą minę.
3: Jakby to powiedzieć, pamiętam jedną taką sytuację, jak byłem na swojej uczelni i akurat pierwsze, co to zrobiłem, jeżeli mogłem już mieć wpływ na to, to zmieniłem program nauczania jako taki student, który zasugerował zmiany, które muszą nastąpić. Ale miałem jakby taką troszeczkę przed przewagę, bo pracowałem wtedy w Microsoftie. Miałem takie dobre wsparcie, że jakby tą technologię ze Stanów Zjednoczonych dostawałem wcześniej niż inni i mogłem edukować innych studentów. Więc to było coś, co mi dało taką przewagę na samym początku.
1: Ale te uczelnie są, zamknijmy to jakąś taką logiczną klamrą, są dobre, niedobre?
2: Są różne. Mhm. I to nawet pewnie trudno mówić na poziomie uczelni, że jedna uczelnia jest świetna, a inna jest słaba. Dużo zależy od poszczególnych wydziałów. Są świetne wydziały, które naprawdę uczą na poziomie europejskim czy światowym. No i są oczywiście słabsze. Są lepsi wykładowcy, są gorsi wykładowcy. Natomiast wydaje mi się, że średnia jest całkiem niezła.
1: Borys, a w tym świecie artystycznym ten polski system edukacji wirtuozów jest efektywny?
0: Nie myślę, że jest tak efektywny. Myślę, że ten system w edukacji artystycznej nie tworzy warunki do tego, żeby zapraszać tych najbardziej aktywnych, udzielających się artystów. Ja miałem krótki epizod w Akademii Sztuk Pięknej, gdzie miałem krótki moment wykładów albo pracy ze studentami, ale nie można angażować zawodowo ludzi, którzy osiągają te najwyższe loty i oczekiwać o nich misji. Tak? Dzisiaj jakby ten świat nauki jest oparty na tym, że albo są to ludzie bez dorobku, albo są to ludzie, którzy idą z misją. I jakby myślę, że nie ma tej konstrukcji, która by powodowała, że buduje się ten system edukacji, który jest oparty na najwyższych lotach, najwyższym dorobku pedagogów, którzy udzielają się. Myślę, że by to znacznie podniosło ten system edukacyjny. Natomiast to nie oznacza, że nie osiągamy pewne sukcesy i myślę, że z drugiej strony jesteśmy jako Polska w lutym w jednej z najlepszych oper świata, czyli Staatsoper Wiedeńskiej, z 30 spektakli w 11 brali udział polscy śpiewacy w najważniejszych rolach, więc to jest jakby ogromny sukces, gdzie ta ofensywa kultury polskiej na tych najważniejszych scenach jest. Ale to są jakby osoby, które albo się rozwijały za granicą, albo poprzez ich determinację i dokształcenie u najlepszych mistrzów na świecie powoduje, że dzisiaj są na tej, jakby na tych najwyższych orbitach.
1: Michał?
3: Ja tylko może uzupełnię dwie kwestie. Odnośnie jeszcze edukacji, tak biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, to co zrobiłem na studiach, to było jakby taki indywidualny tok nauczania troszeczkę, można powiedzieć. Czyli nie patrzyłem ślepo na to, jaki mamy teraz system, jakie przedmioty i tak dalej, tylko chciałem się indywidualnie douczać i te 5% więcej, które dają od siebie na studiach, zaowocowały w późniejszym etapie. A jeszcze też chciałbym się odnieść tutaj troszeczkę do tego, jakie są nasze szanse w ogóle. Myślę, że teraz mamy te 5 minut, gdzie możemy mieć szansę ścigać się z innymi, ponieważ wiedza jest ogólnie dostępna jak nigdy wcześniej poprzez sztuczną inteligencję, przez co możemy jakby obudzić swoją kreatywność i nareszcie zacząć robić, realizować pomysły, prototypy, gdzie bardzo zachęcałbym wszystkich do tego, żeby próbować swoich sił w sztucznej inteligencji, bo teraz nie do końca trzeba być takim super inżynierem, żeby sobie coś sprototypować, wymyśleć i tak dalej. Trzeba po prostu zacząć to robić masowo, bym powiedział. Wszyscy powinni z tego korzystać, mieć tych swoich agentów, tworzyć właśnie architektury botów, które pomagają nam wzbudzać naszą kreatywność i używać wiedzy w sposób uhierarchizowany, tak? My, ludzie, powinniśmy się skupić na kreatywnych rzeczach, na innowacjach, wykorzystując właśnie tą wiedzę z całego świata.
1: Czyli AI wyrównuje szanse?
3: Oczywiście, że tak.
1: Tworzy większe pole do takiej międzynarodowej konkurencji?
3: Tak, i powinniśmy to robić. Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy zostali w tyle, żebyśmy tego nie używali, żeby to bagatelizować, bo to jest wyścig taki, który no, może wynieść niektóre kraje, nacje naprawdę bardzo wysoko. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to można sobie powiedzieć, tak jak kiedyś dawniej się mówiło, to tam Afryka, a tu Europa. Może być zaraz trochę inaczej, nie?
1: Tomku, w radiu skinienie głową nie wystarczy. Trzeba uzupełnić.
2: Tak, ale dotknęliśmy trzech dużych tematów i zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie je objąć w ramach godzinnej audycji. Po pierwsze, finansowanie. Nie, to brzydkie słowo nie padło, ale pieniądze niestety się liczą. Liczą się w systemie nauki i edukacji również. I jakby ten poziom nauki, innowacyjności w Polsce jest nawet wyższy niż poziom finansowania. Więc trochę gramy w wyższej lidze niż na to pozwalają środki. Druga kwestia to jest taka, jeżeli te środki miałyby się zwiększyć, a moim zdaniem powinny się zwiększyć na nakłady na naukę i edukację, to oczywiście też wymaga zmiany systemu, który obecnie funkcjonuje w Polsce, ale to jest naprawdę olbrzymi temat. No i trzecia rzecz, AI. No oczywiście śledzę rozwój AI z wypiekami, jak wszyscy. Natomiast to też jest trochę smutne, bo amerykańskie nakłady w tej chwili na budowę nowych centrów przetwarzania danych są wyższe niż PKB Szwecji. I wydaje mi się, że oczywiście jako użytkownicy będziemy mogli z tego korzystać, ale prowajderami będą Stany Zjednoczone i to one będą odnosić największe korzyści. I to my już tutaj nie liczymy się nawet nie na poziomie kraju, ale na poziomie Europy.
1: To niech oni inwestują, a my będziemy z tego korzystać, wyrównując szanse. Myślę, że to jest doskonały moment. Zasłużyliśmy na dobrą polską piosenkę.

0: A teraz zgodnie z zapowiedzią łączymy się z Londynem i dr Julią Kołodko, ekspertką w dziedzinie ekonomii behawioralnej, wykładowczynią akademicką, speakerką i założycielką startupu Onion Brains. Julia na co dzień pomaga liderom i organizacjom na całym świecie zrozumieć, jak naprawdę działa ludzki umysł oraz projektować rozwiązania, które zmieniają nasze zachowania na lepsze. Dobry wieczór, Julia.
1: Dobry wieczór.
0: Z perspektywy ekonomii behawioralnej, bo na tym się znasz najlepiej, czy to doświadczenie takiej permanentnej niepewności, w którym wychowało się de facto kilka pokoleń Polaków, zbudowało naszą taką przewagę psychologiczną nad społeczeństwami Zachodu, czy nie?
1: Jest taka szansa, taka niepewność, ciągłe zmiany, czy brak systemów, na których można polegać, rzeczywiście potrafią zbudować te kompetencje, które teraz może nam są najbardziej potrzebne. Natomiast to nie jest takie, jakby, to nie jest taka linearna zależność i jakby proste zero-jedynkowe przełożenie. To jest trochę tak, że z punktu widzenia psychologii, czy tego, jak działa mózg, można sobie myśleć o działanie w warunkach niepewności i pewnego stresu. I to jest trochę tak jak, nie wiem, można to porównać na przykład do szczepionki, że jakby, że pewna dawka jest, umiarkowana dawka jest okej, ale za dużo z kolei może mieć negatywne konsekwencje. Więc takie życie w chronicznym stresie czy niepewności rzeczywiście potrafi budować kompetencje, zmusza do wykształcenia strategii przetrwania, nie wiem, większej czujności, samodzielności, szybkiego reagowania, monitorowania tego, co się dzieje wokół nas i takiego bardziej proaktywnego zaadresowywania rzeczy, które się w naszym otoczeniu dzieją, ale też właśnie jest ten koszt tego, że to może być stresujące albo zbyt obciążające. Ja myślę, że patrząc na to, co się działo w Polsce przez ostatnie kilka dekad, rzeczywiście jesteśmy dobrym kandydatem do takiego kraju, czy jakby rzeczywiście, że te kompetencje mogły zostać w nas ukształtowane. Natomiast pewnie też nie u wszystkich i jak nie wiem, jak spojrzymy na wyniki jakichś ankiet, sondaży dotyczących zdrowia psychicznego, poziomu stresu i tak dalej, to ogólnie czy społeczeństwo polskie czy europejskie nie jest w jakiejś idealnej formie. Więc rzeczywiście taka tendencja może być, ale też nie, to nie jest tak, że teraz jesteśmy tutaj gotowi na wszystko i że to warunkuje na pewno jakiś wielki sukces Polaków w najbliższych dekadach czy najbliższych latach.
0: No ale taka właśnie polska mentalność bardziej sprzyja rozwojowi innowacji i startupów, no bo to jest jeden właściwie nieskończony chaos. Chyba lepiej się czujemy w takiej mętnej, niestabilnej, falującej wodzie, prawda?
1: Ogólnie, zgodziłabym się z tą hipotezą i rzeczywiście jesteśmy, myślę, tak mocno zahartowani w takim, że mamy taki duch poradzę sobie, działania pomimo przeszkód. Ja też, jak już od wielu lat mieszkam w różnych krajach za granicą, od wspomnianej przez was tutaj wcześniej Szwajcarii, teraz w Wielkiej Brytanii, w Austrii, we Włoszech. Trochę mam tego przekroju i gdzie nie pojadę, to widzę, że Polacy, którzy wyjechali i pracują w tych krajach, mają niesamowicie dobrą renomę. Od osób, które, nie wiem, pracują na uniwersytetach, przez osoby, które pracują fizycznie, czy jakby w każdym tak naprawdę przekroju zawodów Polacy są bardzo, no uogólnie pewnie trochę, ale większość Polaków jest bardzo, bardzo dobrze postrzegana. Więc rzeczywiście jesteśmy znani z tego, że pracujemy dobrze, porządnie, nie boimy się wyzwań, radzimy sobie, rozwiązujemy problemy. I na pewno dużo z tych kompetencji to są kompetencje, które sprzyjają innowacyjności i startupom, czy jakby tworzeniu startupów. Natomiast ja bym powiedziała, że to jest dobre kompetencje na początek, natomiast to nie wystarcza do tego, żeby później dalej taki startup rozwijać, tak? Bo potem też jest potrzebne jak zaufanie, pewien kapitał, nie wiem, tolerancja błędów, wytrwałość, jakieś, nie wiem, dobre instytucje, które będą wspierać to, co my próbujemy robić. I tutaj nie wiem, czy Polska rzeczywiście przoduje, jak się spojrzy na dane, to liderem innowacyjności nie jesteśmy.
0: No jasne.
1: Tak jak też wcześniej moi tutaj reszta rozmówców mówiła, więc ja myślę, że jako ludzie, jako naród, te predyspozycje na pewno mamy. Natomiast w ekonomii behawioralnej zawsze się patrzy i na jednostkę, i na system, w którym ta jednostka czy ten człowiek funkcjonuje. Więc wydaje mi się, że jakby kompetencje mamy, natomiast pytanie, czy jest system. A jeszcze inna kwestia jest taka, że jeśli ludzie już od iluś tam lat czy pokoleń funkcjonują w takiej sytuacji, ja to nazwę stresu, tak, niepewności, ciągłych zmian, i to może być pozytywny stres, bo tak jak mówimy sobie, on ma dużo, dużo pozytywnych cech, nas wykształcił, to jednak też po jakimś czasie przychodzi zmęczenie. I tutaj myślę, że też jako społeczeństwo jesteśmy właśnie w takim dość newralgicznym punkcie, że już, no dobra, te trzy pokolenia sobie radziły, ale już nawet patrząc tylko na ostatnie lata, tak, potem przyszła pandemia, potem była wojna, potem była inflacja, teraz przyszło AI, jest dużo zwolnień, niepewności, no też po prostu w pewnym momencie już ludzie przestaną sobie z tym radzić. Więc myślę, że teraz bardziej niż kiedykolwiek krytyczne jest, żeby z punktu widzenia właśnie psychologii, takiej redukcji stresu, dawania poczucia pewnego bezpieczeństwa, budowania bezpieczeństwa psychologicznego, właśnie budowania systemów, które będą dawały trochę właśnie tej pewności, tego takiego miejsca na złapanie oddechu, że teraz to jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, ale na pewno niż było od lat.
0: Julia, tak króciutko, czy my mamy te mityczne w sobie kompetencje przyszłości? Czymkolwiek są?
1: Ach, właśnie, pytanie, czym one są? Że ja jestem raczej optymistką, więc powiem, że na pewno je mamy albo możemy mieć. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o, nie chcę tu otwierać jakiejś puszki Pandora, ale że jeśli chodzi o kompetencje przyszłości, to dla mnie, szczerze mówiąc, jest wielkim znakiem zapytania, co to są za kompetencje, dlatego że jak porozmawiasz z ekspertami, to każdy ma jakieś zdanie i wszyscy mówią biało-czarnym językiem, każdy jest guru i mówi nam, co ma robić, a potem dwa tygodnie później, albo dwa miesiące później, albo rok później sam sobie zaprzecza, bo się tyle zmieniło w technologii, tak jak, nie wiem, kilka lat temu słyszeliśmy, że wszyscy musimy się nauczyć kodować, bo inaczej nie będziemy mieli pracy. Teraz już nikt nie musi kodować, nawet koderzy nie muszą kodować. Potem słyszeliśmy, że zawody kreatywne są bezpieczne, a takie prace powtarzalne nie są. Teraz się okazuje, że prace koncepcyjne, kreatywne też są zagrożone, więc jakby moim zdaniem ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak słucham ekspertów, to mam wrażenie, że pomimo tego, że wszyscy starają się być ekspertami, to nikt tak naprawdę nic nie wie. Nie wiemy do końca, jakie to są kompetencje, poza tym, że musimy umieć sobie radzić w czasach niepewności i ciągłej zmiany i na to reagować i nie dać się, przepraszam za mój potoczny język, ale trochę nie dać się dojechać w obecnych czasach. A to są bardziej kompetencje związane z redukcją stresu, samoregulacją, taką bardziej właśnie umiejętnością działania w bardzo niekomfortowej dla naszego mózgu sytuacji braku pewności. A tutaj akurat niestety nie wiem, czy Polacy są, myślę, że jesteśmy tacy zahartowani, ale to jest trochę taka twarda, jakby taka ciężka szkoła, że jakby no jak trzeba, to przeżyjemy, ale to nie jest to samo, co naprawdę umieć sobie z tym radzić w taki sposób, który nas nie wykończy. Jak już będzie za dużo.
0: Julia, czy przypadkiem twoja kariera nie jest takim dowodem na to, bo my tu rozmawialiśmy o różnych odmianach tego mistrzostwa Polski i mistrzostwa świata, w jakim się specjalizujemy, że my jesteśmy mistrzami, ale w eksporcie najlepszych talentów za granicę?
1: Pewnie tak, chociaż zastanawiam się, wiesz, bo wiem, że teraz jest nawet, mam wrażenie, że ostatnio ja przynajmniej więcej słyszę o tych mistrzach, którzy wyjechali za granicę. Pewnie tak jest, ale też sobie myślę, że wiesz, mamy też masę przykładów sukcesów polskich osób, które zostały w Polsce. Trochę rozmawialiście wcześniej o systemie edukacyjnym polskim, więc nie chcę odpowiadać na to pytanie, trochę specjalnie uniknę odpowiedzi, dlatego że...
0: Ja mogę zadać ci jedno pytanie na koniec, takie króciutkie.
1: Kiedy
0: wracasz do Polski?
1: Kiedy bardzo trudne pytanie zadajesz, ale powiem, żeby nie było, że to wcale nie jest tak, że na pewno nie wracam, tylko coraz, za każdym razem jak przyjeżdżam do Polski poprowadzić jakieś szkolenia albo na wakacje, to był taki okres rzeczywiście, że razem z mężem myśleliśmy, że może nie będziemy wracać, ale po ostatnich kilku wyjazdach bardzo chcę wrócić, więc i widzimy, że Polska się naprawdę na bardzo pozytywnie zmieniła i nie wiem, teraz mieszkamy w Anglii i powiem, nie wiem, wydaje mi się, że Anglia nie ma, nie chcę nikogo tu z Anglii obrazić, ale mam nadzieję, że nas się słuchają, skoro rozmawiamy po polsku, że naprawdę taka Wielka Brytania w tej chwili nie ma absolutnie nic, czego w Polsce nie ma. Od takich prostych rzeczy jak dziurawe drogi, infrastruktura, jakby kompetencje ludzi, co można robić zawodowo, naprawdę wszystko to w Polsce mamy, więc mam też nadzieję, że to gdzieś ten trend, że to też ten trend wyjazdowy w najbliższych latach zmieni.
0: Julia, bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję ci za szalenie interesującą rozmowę. Dobrej nocy i do usłyszenia wkrótce.
1: Do usłyszenia.

0: Powoli wracamy na naszą orbitę. Niewiele czasu nam zostało. Czas podsumowań na pewno musimy dobrze zaplanować. Drodzy panowie, czy to nie jest tak, że to, co najłatwiejsze zostało już w Polsce zrobione, czyli te owoce wzrostu, te najniżej wiszące zostały już zerwane. Nasz system edukacji uczy dzieci rzeczy, które będą kompletnie im niepotrzebne w przyszłości. W tym wyścigu technologicznym nie bardzo się liczymy. Liderów nie produkujemy, raczej pracowników technicznych, którzy zasilają drugie szeregi globalnych korporacji. Czy to jest optymistyczny obraz przyszłości?
1: No myślę, że dosyć realistyczny. Rzeczywiście te nisko wiszące owoce już zerwaliśmy. Pojawił się też inny wątek w poprzedniej rozmowie, taki, że przez te wiele lat pędziliśmy do przodu w bardzo szybkim tempie. I trochę już jako społeczeństwo jesteśmy tym zmęczeni. I to też jest pewna wskazówka na przyszłość. Już nie jesteśmy w stanie tak dużo dać z siebie, jak to było w przeszłości. W związku z tym powinniśmy mniej zastanawiać się nad tym, w czym jesteśmy dobrzy albo bardzo dobrzy w tym momencie, ale w czym chcemy być dobrzy za 5-10 lat. Bo tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, osiągnęliśmy pewien próg, właśnie zerwaliśmy te wszystkie nisko wiszące owoce. No i co dalej? Jak zajść wyżej, dalej, gdzie konkurencja jest już zabójcza, bo na szczycie rzeczywiście już wszyscy walczą do krwi o zajęcie wyższego miejsca w tych rankingach międzynarodowych.
0: Michał, twoja diagnoza?
2: W tym całym wyścigu technologicznym opartym teraz o sztuczną inteligencję, myślę, że nie możemy zapominać o edukacji i o sposobie edukowania teraz w ogóle społeczeństwa, dzieci. Jakby to te metody są obecnie troszeczkę już przestarzałe. I tutaj...
0: No, dlaczego troszeczkę?
2: No cóż, można powiedzieć, że tutaj mamy tę edukację postaw średniowiecza i tak dalej, nawet i wcześniej, i ciągniemy ten temat dalej w taki sposób, jaki to robimy. Natomiast teraz mając takie narzędzia jak sztuczna inteligencja z tymi naszymi botami, no mamy wiedzę w jednym miejscu skumulowaną z całego świata, która się rozwija. Więc myślę, że nie musimy wszystkiego się uczyć tak, jak uczyliśmy się do tej pory, a powinniśmy się zastanowić, jak tą wiedzę przekuwać w coś realnego, w coś, co ma sens. Bo my teraz będziemy musieli jako ludzie się bardzo szybko adaptować do zmieniającego się środowiska. To owszem, daje nam ogromne możliwości, bo możemy przez to szybciej wynaleźć jakieś nowe materiały, nowe technologie, nowe rozwiązania, które ułatwią nam, przyspieszą jakieś procesy. I tego powinniśmy chyba uczyć teraz dzieci, w szczególności. Jak przekuwać tą wiedzę, którą mamy w jednym miejscu, do tego, żeby stworzyć coś nowego.
0: Ale ci, którzy będą te dzieci uczyć, skąd mają wiedzieć, jak to zrobić?
2: To tak jak kiedyś pojawiły się smartfony, pojawił się internet, ktoś się tego musiał nauczyć. Uczyli się ludzie na bieżąco, więc myślę, że tutaj...
0: Tak,
2: myślę, że tutaj nie ma innego wyjścia. Musimy się dostosować do tego, jak jest, jak się rynek szybko zmienia, zdobyć tą wiedzę, wypracować nowe metody pomagające uczyć się w inny sposób, szybciej wykorzystywać tą wiedzę i wtedy będziemy się zmieniać pokoleniowo.
0: Borys, czy trzeba wyjechać za granicę, żeby odnieść sukces, będąc Polakiem? Bo przykład Karola Wojtyły czy Roberta Lewandowskiego jest tutaj jednoznaczną podpowiedzią.
3: Ja wrócę do siebie, bo ja przyjechałem do Polski, żeby zrobić karierę, więc dziękuję za pytanie. Nie, absolutnie nie. To jest, pamiętam jak Andrzej Kryzmański, taki mój profesor, któremu asystowałem tutaj w Teatrze Wielkim w 95 roku, powiedział mi: Borys, pamiętaj, w tym kraju, ten kraj ma gigantyczny potencjał. To był 95 rok. Szare miasto, nieatrakcyjne, mieszkańcy odwróceni plecami do miasta. Wszystko się zmieniło o 180 stopni, ale wracając jakby do tego, bo chciałem jeszcze dołączyć jakby się do wątku, jakby tak, edukacja, klucz, uwrażliwianie, to jest coś, w czym my jako kultura, czyli tworzenie tożsamości, dziedzictwa naszego, tu mamy ogromny potencjał i ogromną siłę tego, żeby uwrażliwiać na tekst, na słowo, na rozumienie rzeczy, żeby zachęcać do doświadczania, gdzie temat sztuki może być inspiracją, z której się rodzą kolejne talenty, bo muzyka jest matematyką, muzyka potrafi nieprawdopodobnie docierać do nas, do środka. To jest abstrakcyjny język, który rozumieją wszyscy i potrafi jakby wzruszać, potrafi przemawiać. I myślę, że kultura, bo to było wielokrotnie tak, był teatr, wchodziła telewizja, jest koniec teatru, wchodzili płyty nagraniowe, jest koniec filharmonii. To wszystko przetrwało, dlatego że ten kontakt człowieka z człowiekiem jest jakby tym, co jest bardzo ważne jakby dzisiaj i to jest ta strefa, którą my budujemy, ta strefa bezpieczna, do której zapraszamy naszych widzów po to, żeby budować i patrzeć na siebie, tak? Bo jesteśmy takim lustrem, więc jakby odbijamy ludzką duszę, leczymy i inspirujemy.
0: Ale ostatnie pytanie, poproszę was o króciutką właściwie wypowiedź, która podsumuje naszą dyskusję. Mamy pomysł na te kolejne 3 dekady? Czy będziemy raczej takim pasażerem na gapę, który będzie się modlił, żeby ten pokoleniowy, dziejowy pociąg się nie wykoleił? Michał? Poprosimy o brawurową puentę.
2: Myślę, że na pewno część z nas będzie uczestniczyć w niesamowitych projektach. Czy większość z nas? Pewnie nie, ale myślę, że jako Polacy dużo dołożymy w rozwój naszej globalnej wioski i przyczynimy się do stworzenia nowych technologii.
0: Bardzo, bardzo pozytywne przesłanie. Tomasz Perkowski, Michał Reczkowicz, Borys Skudliczka, Julia Kołodko, Milena Krupińska i Jarosław Sroka. Dziękuję za wspólną audycję. Dobranoc.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Mamy 18 dzień maja, mamy poniedziałek. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję dotyczącą nowych stawek abonamentu RTV na przyszły rok. Opłaty pójdą w górę, choć wielu rodaków specjalnie się tym zapewne nie przejmie. Dlaczego? Otóż szacuje się, że nawet 2/3 zobowiązanych do płacenia uchyla się od tego obowiązku, a łożyć na media publiczne powinni wszyscy posiadacze odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Właściciele firm prowadzące działalność płacą więcej, a mianowicie od każdego posiadanego odbiornika, także tego w służbowym samochodzie. Przy czym abonament radiowo-telewizyjny ma zostać zastąpiony opłatą audiowizualną. Rząd planuje wprowadzenie takiej opłaty w przyszłym roku. Zapłaci każdy, kto składa zeznanie podatkowe. Urzędy skarbowe naliczą opłatę, która zasili publiczne radio, publiczną telewizję. Choć może rządzący dojdą jednak do wniosku, że wprowadzenie opłaty w roku wyborczym to nie jest roztropne posunięcie, no i ten czas zmian zostanie przesunięty. Od przyszłego roku opłata za używanie odbiornika radiowego wynosić będzie 10,80 zł.

0: Dworak jest moim gościem, były prezes Telewizji Polskiej, były szef także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak pamiętamy, dziennikarz, publicysta, także producent. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się panu.
1: Dzień dobry i ja witam serdecznie.
0: Panie prezesie, swojego czasu wraz z zespołem fachowców, których pracami pan kierował, stworzył pan projekt nowej ustawy medialnej o mediach publicznych. Po latach zależności mediów publicznych od polityków wszystko miało się zmienić. Co z tym projektem ustawy? Będzie w końcu w Sejmie procedowany?
1: Ten projekt ustawy na pewno nie będzie. Mówimy w tej chwili o tym społecznym projekcie,
0: tak,
1: który razem z gronem szacownych naukowców udało nam się wypracować po kilku latach pracy. Nie, ten na pewno nie będzie, ponieważ politycy się nim zainteresowali jedynie przed wyborami, no, czyli już jakieś 2 lata temu, a od tego czasu postępowały prace nad projektem rządowym, zupełnie innym. Ale też, jak wiemy, one utknęły. No, pierwsza taka jaskółka odnowy pojawiła się jeszcze chyba rok temu. To były konsultacje społeczne nad tym rządowym projektem ustawy. Potem, jakby to powiedzieć, sprawa gdzieś zanikła. No i na początku roku nowa pani minister, czyli no już teraz dawna pani Sienkowska, wystąpiła po raz kolejny z taką publiczną deklaracją, że właśnie są wnioski z konsultacji społecznych i zaraz ten projekt będzie. No i też go nie ma, chociaż minęło prawie pół roku.
0: Ja pamiętam.
1: Ale nasz projekt, tak. proszę nie mylić tych dwóch projektów, nasz projekt był bardziej radykalny, czy lepszy, to nie mnie oceniać. Na pewno zmieniający więcej, jeśli chodzi o funkcjonowanie mediów publicznych, przybliżający może do takiego ideału książkowego te media publiczne. I on w ogóle nie jest procedowany, a ten projekt rządowy też zanikł.
0: Nie czuje pan żalu, bo ja pamiętam 2 lata temu miałem okazję, przyjemność z panem na antenie by rozmawiać. Powiedział pan wówczas, że jest w tej sprawie, w sprawie tego, nazwijmy to, społecznego projektu optymistą. Umiarkowanym, ale jednak optymistą. Tak się zastanawiam, że może to była a priori misja skazana na niepowodzenie, no bo przecież no, rzecz nie bywała. Politycy musieliby zrezygnować z części władzy.
1: Tak, to jest bardzo rzeczywiście dla polityków trudne. No, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy jest bardzo taka ostra rywalizacja polityczna, kiedy opiera się właściwie na takim uskrajnianiu postaw, to wymyślenie, żeby w tym momencie powstała instytucja, która wznosi się nad tymi sporami politycznymi i w miarę obiektywnie czy neutralnie relacjonuje bieg spraw politycznych, społecznych, gospodarczych w kraju i na świecie, trudno sobie wyobrazić. Rzeczywiście byłem chyba nadmiernym optymistą. Myślę, że sytuacja polityczna temu nie sprzyja. Ale według mnie to nie zwalnia polityków z odpowiedzialności. Mamy taką sytuację, że rzeczywiście te liczące się siły polityczne, no, obecnie reprezentowane w parlamencie w różny sposób, pewnie myślą już o wyborach przyszłorocznych,
0: tak,
1: które
0: zapewne
1: przecież za rok z kawałkiem będą. Mhm. I nie w głowie im w tej chwili, na pewno rządzącym nie w głowie wodowanie takiego projektu, który budziłby dużo emocji na pewno społecznych i na pewno politycznych, jakim to byłby projekt nowego ustroju mediów publicznych.
0: Wielu słuchaczy, widzów uważa, że tak jak kiedyś za czasów Zjednoczonej Prawicy uprawiano taką, no niestety, tępą propagandę, tak dziś wygląda to podobnie, choć może niektórzy zauważają, że w rękawiczkach, w programach publicystycznych, informacyjnych Telewizji Polskiej, no rząd jest zazwyczaj wspaniały, opozycja, prezydent beznadziejni. I abstrahując od faktu, że mamy różne przecież poglądy, różnie oceniamy politykę uprawianą przez opozycję czy prezydenta, to czy tak to powinno wyglądać? Bo się okazuje, że ja nie dowiaduję się, o co chodzi, tylko co na ten temat sądzi dziennikarz prowadzący czy reporter, a przyznam, że mnie to akurat średnio interesuje.
1: No tak, Zgadzam się z tym, że...

0: trudno tutaj mówić o bezstronności telewizji obecnie publicznej, chociaż trzeba bardzo mocno podkreślić, o czym zresztą i pan redaktor wspomniał przed sekundą, że to, co się działo z mediami publicznymi za czasów prezesury Jacka Kurskiego, czyli pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, no to rzeczywiście biło rekordy.
1: No, tak, przekraczano wszelkie granice, to prawda.
0: Przekraczano wszelkie granice. Teraz jest inaczej, teraz przecież nawet przychodzą do niektórych programów publicystycznych posłowie obecnej opozycji, ale ma pan rację, że jak tak chwilę się zastanowić nad tym przekazem, który płynie z telewizji, z oglądu rzeczywistości, no to tak, no to rząd ma rację, a opozycja właściwie tylko przeszkadza. Nie wykluczam, że w niektórych, czy w wielu wypadkach tak jest, no ale jednak trzeba by doprowadzić do sytuacji, w której, tak jak pan powiedział przed chwilą, no jednak widz nie wie tak naprawdę, po której stronie jest prowadzący. Wypowiadają się eksperci w danej sprawie, wypowiadają się ludzie, którzy są jakoś zainteresowani tą sprawą, nie wiem, ekonomiczną jakąś, ekologiczną, społeczną. No i dopiero wtedy kształtuje się jakiś obraz tej sprawy naświetlany z różnych stron. Teraz rzeczywiście wszystko poprzestaje na takiej dosyć płaskiej, bym powiedział, płaskim poziomie doraźnej polityki.
1: No i dlatego mamy taki problem, chociażby problem, jak sądzę, z abonamentem. W tym roku do mediów publicznych z budżetu trafi około 2,5 miliarda złotych. Oprócz tego pieniądze od części rodaków płacących abonament. Jak przekonać ludzi do płacenia, skoro uważają, że no media publiczne nie wypełniają swojej roli takiego obiektywnego informatora?
0: Wie pan, no nie ma tutaj chyba innej metody niż przekonać tym, że one wnoszą do naszego życia publicznego pewną nową jakość, jakość oczekiwaną i chcianą. Także to jest trudne, czyli no, trzeba przekonać programem, mówiąc wprost. To jest bardzo ogólne twierdzenie, bardzo można powiedzieć idealistyczne. Wiemy, że niesłychanie trudne do wykonania, chociaż można to właśnie bardzo łatwo i okrągło opowiedzieć. Myśmy wymyślili jednak pewien sposób w tym naszym projekcie, jak go wdrażać w życie. To znaczy nakreślić bardzo wyraźną ścieżkę dla mediów publicznych, tych odnowionych, innych trochę w kształcie i funkcjonowaniu niż te obecne. Mianowicie to byłoby tak, że przez określony krótki czas, 3 lata, media dostawałyby dotacje z budżetu państwa, ale w tym czasie musiałyby zdobyć sobie uznanie publiczności. Czy to jest możliwe w tak krótkim czasie? Na pewno bardzo trudne, ale po tym okresie można by zrobić rodzaj referendum albo spróbować jednak wprowadzić nową opłatę audiowizualną, która zastępowałaby ten rzeczywiście zupełnie absurdalny w tej chwili abonament, bo właśnie niepłacony. No i to jest jakiś pomysł. Nie upieramy się przy tym, czy to miały być 3 lata, 5 lat, ale na pewno to jest jakaś ścieżka. Danie szansy mediom publicznym na przekształcenie się, na pokazanie właśnie tych swoich walorów, a te walory są ewidentne i oczywiste, przynajmniej w teorii. No i potem poleganie jednak na opinii publicznej. Trudno sobie wyobrazić, żeby to doszło aż do takiego stanu jak parę lat temu w Szwajcarii, kiedy Szwajcarzy w referendum, w którym mieli się opowiedzieć za obniżeniem opłaty audiowizualnej tej swojej albo pozostawienie na dotychczasowym dość wysokim poziomie, w olbrzymiej większości opowiedzieli się za tym, żeby więcej płacić. No to trudno nam sobie to wyobrazić w Polsce, ale kto wie, jeśli dać szansę i uruchomić nową energię w tych mediach publicznych. To jest to możliwe. Na pewno nie w warunkach takiej jawnej, politycznej, zimnej wojny. To wydaje mi się bardzo trudne.
1: Żałuję, że taki los spotkał ten państwa społeczny projekt, bo ja tej ustawie po prostu kibicowałem. Ale z drugiej strony tak teraz pomyślałem, że żadna, nawet bardzo dobra ustawa regulująca zasady funkcjonowania mediów publicznych nie pomoże i nie przeżyje, skoro by następna władza, no pierwsze co zrobi, a mieliśmy liczne to przykłady, no to zmieni ustawę, wprowadzi swoich ludzi do mediów publicznych i tak to też może działać zawsze, mimo świetnej ustawy.
0: Dokładnie tak jest. No, cóż, prawo reguluje pewną rzeczywistość, taką rzeczywistość, w której no, pewne wartości są aprobowane przez wszystkich istotnych uczestników życia publicznego. No, ale jeśli jest nieaprobowane, nie są zasady, no to są łamane i wtedy dochodzi do tego, o czym pan powiedział, panie redaktorze, no, że każda kolejna siła polityczna, która dojdzie do władzy, będzie chciała mieć te media sobie podporządkowane, życzliwe. Jedni będą to robili w sposób bardzo bezceremonialny, żeby nie użyć grubszych słów, tak jak to się działo za czasów PiS-u i to przecież obrażało i poczucie przyzwoitości i poczucie rozsądku. No a inni będą to robili bardziej, bym powiedział, w sposób zniuansowany, dyskretny. No ale trudno sobie wyobrazić, żeby tak nie było. My próbowaliśmy zażyć w tym naszym projekcie pewne takie elementy szerszej zmiany, które by powodowały, że taka szybka zmiana ustawy byłaby trudniejsza. To nie znaczy, że niemożliwe. Dawno już, od dawna wiemy, że to zostało ustawą ustanowione, to samo ustawą może być zmienione. Ale myśmy wymyślili, żeby zdecentralizować media, tak jak są w tej chwili niezależne rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, to żeby do tych rozgłośni dołączyć oddziały regionalne Telewizji Polskiej, wytworzyć takie silne media regionalne, licząc się oczywiście z tym, bo one byłyby gdzieś tam funkcjonowały w tej orbicie na poziomie województwa samorządowego, licząc się z tym, że w jednych województwach rządziłyby osoby wskazane bardziej przez stronę taką liberalno-demokratyczną, w innych bardziej przez prawicową, jeszcze w innych przez ludową. Ale to wszystko by się składało na pewną mozaikę. Dopiero z tego wyłaniałyby się władze mediów publicznych na poziomie ogólnopolskim. To wszystko by powodowało taką sytuację, jaka jest obecnie w samorządach. Proszę zauważyć, że bardzo trudno zmienić w tej chwili ustawę o samorządach wbrew samorządowcom, którzy są po wszystkich stronach sceny politycznej. Mm-hmm. I według mnie ten model zakotwiczenia po prostu tych mediów w różnych układach, bym powiedział,
1: byłby,
0: sił politycznych...
1: Byłby takim bezpiecznikiem.
0: Byłby bezpiecznikiem. Mm-hmm. To nie znaczy oczywiście, że zabezpieczałby nas przed wszystkim, ale tak, na pewno byłby silniejszym bezpiecznikiem niż to ma miejsce obecnie.
1: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Nieco dłuższa ta rozmowa z racji tego, że wiem, że obowiązki pana wzywają i przed 13 już się nie spotkamy. Niemniej bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Jan Dworak, były prezes Telewizji Polskiej, także były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był państwa gościem Kwadrans, z haczykiem nawet już po południu. Dziś pytanie, czy media publiczne wypełniają swoją misję. 510-357-357, pan Bartek czeka na telefony, a w aplikacji Sonda i zaczniemy. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
2: Tak, ja już w sądzie wziąłem udział i zaznaczyłem, że na tak, bo myślę przede wszystkim o tym, że jednak ta misja w części takiej kulturalnej, sportowej, jakiejś archiwalnej, ona jednak jest wykonywana. No, jakby widzimy Olimpiadę, widzimy różne...
1: Działają kanały tematyczne, tak.
2: Super to w ogóle działa. Jakby możemy mieć zastrzeżenie co do tej warstwy jakby politycznej, którą w sumie najfajniej było jakby gdzieś tam wyłączyć poza nawias, żeby tylko pasjonaci to oglądali. Aha. Natomiast mnie się nasuwa dosyć fundamentalne pytanie. Czy my czasami nie mówimy o jakimś relikcie przeszłości? bo pasjonujemy się tematem tego abonamentu od, nie wiem, 30 lat. Różne są pomysły i w sumie nic się jakoś tak fundamentalnie nie zmienia. Natomiast jak pytam moje dzieci, one są prawie dorosłe, one w ogóle nie oglądają telewizji. No chyba, że ja coś włączę, nie, mecz jakiś sobie tam obejrzymy, na przykład reprezentacji Polski. Mm-hmm. To jeszcze przyjdą, obejrzą. Dla nich w ogóle idea takiej telewizji i radia linearnego, że coś się dzieje, nie wiem, w środę o godzinie 21.
1: To jest abstrakcja, tak?
2: To jest abstrakcja. Oni nie będą na to czekać i oni już do tego nie wrócą nigdy. Tak?
1: Ale ja szanuję ten model i to podejście, bo dlaczego nie? Tylko warto przypomnieć, że abstrahując od tego, czy korzystam, czy nie, czy mam odbiornik, czy nie, to by płacić trzeba.
2: No właśnie, ale dlaczego płacić trzeba, tak? Jakby wyjmijmy pokolenie, że tak powiem, nasze i starsze, tak? Ale jak pan przekona tych dzisiejszych 20-latków, że trzeba płacić relatywnie dużą kwotę, to mówi przeznaczenie coś innego, na coś, czego oni nie używają, używać nie będą. Jak pan to chce
1: bardzo dobre, panie Jacku, pytanie. Dlatego to pytanie zadałem, jak sądzę, mądrzejszemu, czyli panu Janowi Dworakowi, ale o odpowiedź obiektywnie po prostu jest ciężko. Pozdrawiam pana, bo czeka pan Bartek. Panie Bartku, witam, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja tak po części też się zgodzę, ponieważ też powiedzmy, ja jako taki może przedstawiciel młodego pokolenia też ostatnio zauważyłem, że jak kiedyś oglądałem telewizję, teraz coraz mniej, czy wypełnia swoją misję. No w tej kwestii, o której tutaj był główna oś dyskusji, czyli tej takiej komentarzy politycznych, no to oczywiście absolutnie nie wypełnia, się tu w pełni zgodzę z państwa wypowiedziami, że no oczywiście to nie jest ten taki nachalny, wręcz chamski przekaz, jaki był za właśnie czasów pana Jacka Kurskiego. Jest po prostu inteligentniejszy, co może jest też dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, ćwiczeniem, żeby wyłapać tą propagandę.
1: Trzeba uważać, tak?
3: Tak, tak. Chociaż ale muszę też stwierdzić, że jeśli w tych sprawach właśnie kulturalnych, sportowych, to rzeczywiście jest trochę lepiej, no ale też nie jest tak, powiedzmy, idealnie, ponieważ nadal wielkim według mnie rakiem telewizji, jakiejkolwiek, w całej telewizji w naszym kraju, są te nieszczęsne paradokumenty, które są po prostu jak taka zaraza, jest ich coraz więcej. A kiedyś były programy też dla dzieci, taki, nie wiem, czy pan pamięta, co prawda nie w publicznej, ale taki program Hugo, jakieś taka dla dzieci była też o wiele bardziej interesująca. Teraz to naprawdę wszystko jakoś tak, nie wiem, zanikło i jakoś, nie wiem, nie ma też takich jakichś takich seriali, które jeszcze jakoś tak uczyły jakichś takich wartości, tylko...
1: Może, panie Bartku, znak czasów i wszystko po prostu,
3: no może też,
1: po prostu
3: no.
1: Wszystko dziadzieje. Pozdrawiam pana, 20 minut po południu, czy media publiczne wypełniają swoją misję. 510-357-357, pani Magdalena. Dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień
4: bardzo
1: dobry.
4: Się cieszę, że poprzedni słuchacze mówili o telewizji, bo to potwierdza moją tezę, że wszyscy skupiają się na telewizji. Ja nie mam telewizora od chyba 18 lat i nie oglądam po prostu. Natomiast dla mnie media publiczne to jest 17 stacji lokalnych polskiego radia. I chciałabym zwrócić państwa uwagę na tych ludzi, którzy tam pracują, bo to są rewelacyjni dziennikarze. W Radio Gdańsk, w Radio Lublin, w Radio Łódź, w Radio Kraków, w Katowice, Wrocław, znajdą państwo dziennikarzy fantastycznych. Oczywiście pewnie nigdy o nich nie usłyszą szerokie masy, bo ci dziennikarze nie przeprowadzą się do Warszawy i nie będą robić kariery w TVN-ach. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że te stacje naprawdę walczą o utrzymanie i o misję i one walczą, muszą nadawać reklamy, bo inaczej się nie utrzymają. I niestety walczą i przegrywają bardzo mocno.
1: To też jest dyskusyjne, ale oczywiście z racji swoich interesów podnoszą to nadawcy prywatni, prawda?
4: Tak,
1: że skoro otrzymują pieniądze z abonamentu, czy też z budżetu, no to dlaczego jeszcze siadają do jedzenia wspólnego tortu reklamowego?
4: Gdyby to wystarczyło, to byłoby rewelacyjnie, ale proszę pamiętać, że te wszystkie media są teraz w likwidacji i to finansowanie ich nie jest pewne już przecież kolejny rok. I też chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie dość, że te stacje radiowe wypełniają misję, to jeszcze są najbliżej słuchaczy, jak tylko się da, bo no 357, chociaż uwielbiam, nie powiem mi o korkach w moim mieście, nie powiem mi o, nie wiem, to, tym, co robi Rada mojego miasta, czy też w razie niebezpieczeństwa nie będzie mi nadawać programu, który mnie jakoś pokieruje, prawda?
1: W razie niebezpieczeństwa może być pani pewna, pani Magdaleno, że będą na pewno. Oby nigdy to się nie stało. Programy
4: specjalne,
1: które będą po prostu służyły pomocą.
4: mówię o stacjach lokalnych, które po prostu są naprawdę najbliżej.
1: Jasne. Bardzo dziękuję.
4: Po prostu chciałam zwrócić uwagę na to, że to też są media publiczne, nie tylko telewizja.
1: Pozdrawiam, bardzo dziękuję za telefon, za sygnał. 22 minuty po południu. Pan Mateusz, panie Mateuszu, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
5: Odpowiadając na pytanie, to ja się chyba zgodzę z przedmówcami i też twierdząc, bym powiedział, że jest okej. Od strony tej informacyjno-politycznej to chyba wykonalne, aby było to neutralne i bez takiej
1: narracji. Ale dlaczego? Ale dlaczego?
5: Chyba za bardzo się spolaryzowało już obecnie i jest to za duży kąsek, o czym chyba gość wspomniał, że każdy chciałby mieć tą tubę dla siebie. Troszkę brakuje w sporcie, bym powiedział. Tutaj wygrywa niestety komercja, jeżeli chodzi o kwestię TVP Sport w tym przypadku, no bo często sport, który mógłby być pokazywany, ten taki polski, lokalny, przegrywa z transmisją jakiejś, nie wiem, na przykład Pucharu Niemiec czy Pucharu Hiszpanii. Wiadomo, kwestia oglądalności. Natomiast ja bym chciał jedną rzecz, może troszkę pomieszam tematy, natomiast chciałbym zapytać, skoro ja płacę abonament do jednej z telewizji cyfrowej, satelitarnej, zwał jak zwał, to przecież tam są kanały TVP również. Oni na pewno część tej opłaty... Dokładnie.
1: Nie działa to tak, że pan już w tym po prostu płaci i w związku z tym dlaczego pyta pan, musi pan płacić za dodatkowy abonament, tak?
5: Zgadza się, dokładnie tak. Plus rzecz ostatnia, co też chyba pierwszy ze słuchaczy zauważył, bądź drugi. Dzisiaj już płacimy za to, co chcemy oglądać w jakiejś tam formie. Jeżeli ja nie chcę mieć reklam na YouTubie, to sobie wykupuję premium. Jeżeli chcę obejrzeć serial, to kupuję jakiś tam streaming. A jeżeli ja płacę ten abonament, gdybym płacił, może tak powiem, abonament RTV, to ja nadal mam reklamy, nadal nie czuję sensu i logiki. Powinno to być wycofane, finansowanie i tak z budżetu Skarbu Państwa by się znalazło, tak jak to miało miejsce w czasach już na szczęście słusznie minionych.
1: Bardzo zasadne pytania, panie Mateuszu. Pozdrawiam pana, pan Michał. Panie Michale, halo, witamy.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Ja chciałem powiedzieć, że oglądałem wczoraj program w telewizji redaktora Rymanowskiego w jednej z komercyjnych telewizji i tam było modelowo pokazane, jak prowadzić dyskusję z politykami. To znaczy każdy gość zaproszony do studia miał tyle samo czasu mniej więcej, mógł się swobodnie wypowiedzieć, a kiedy przedstawiciele różnych stron sceny politycznej zaczęli się obrażać i stosować argumenty ad personam, pan redaktor Rymanowski grzecznie, stanowczo powiedział, że w tej audycji proszę nie stosować tego typu argumentów. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego redaktora Rymanowskiego jest coraz mniej w telewizji takiej linearnej i po drugie ta telewizja, którą wczoraj oglądałem, no nie będę wymieniał nazwy, ale myślę, że każdy się domyśla, co to była za telewizja, w rankingach oglądalności jest w tej chwili chyba na czwartym miejscu za tymi głównymi telewizjami. I można sobie zadać pytanie, że może po prostu społeczeństwo jakby nie oczekuje teraz od dziennikarzy takiej obiektywnej debaty, tylko chcą słuchać tych, z którymi się zgadzają. I no, pytanie, czy rzeczywiście w telewizji publicznej, gdyby poszła śladem...
1: Był tak zwany obiektywizm, tak?
6: Tak, taki obiektywizm byłby niemile widziany, bo
1: czy by się
6: okazało,
1: w ogóle sprzedał,
6: że...
1: czy byliby chętni na oglądanie, tak?
6: Tak, tak, właśnie. Aha. Okazałoby się, że nie odpowiada to ani jednej, ani drugiej stronie, bo no, jedna sądząc, strona chciałaby...
1: Sądząc po przywiązaniu pana akurat do pana redaktora Rymanowskiego i sądząc po słowach uznania dla pracy redaktora, no to jednak wyślę, że publiczność by się znalazła. Pozdrawiam, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam, halo.
7: Dzień dobry, panie
1: Dzień Kubo. Dobry panu, witam.
7: Ja jestem troszeczkę zaszokowany tym, że cały czas jakby nazywamy to abonamentem telewizyjnym, bo tak naprawdę ja patrzę na to bardziej jako na podatek od telewizora i radia, bo tak naprawdę nie jestem w stanie w żaden sposób wybrać sobie, co chcę oglądać, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to, co jest pokazywane w tej telewizji, podoba mi się czy nie. W związku z tym w ogóle zrezygnowałem z oglądania jakiejkolwiek telewizji. Mam tylko wykupione platformy i nie chcę tego oglądać, bo to jest chamska jakby uruchamiająca pan, mojej inteligencji.
1: Ja to rozumiem, ten wybór, tylko że rządzący nie chcą zrezygnować z pana pieniędzy.
7: Ale ja to na ten cel. To jeżeli, panie Kubo, ale to są dwie opcje. Albo robimy to w postaci Netflixa, tak samo, tylko to będzie na TVP1. Czyli jeżeli chcesz oglądać TVP1, 2, 3 i te państwowe, to musisz zapłacić i wtedy
1: mówi
7: zobaczyliby
1: pan
7: tak naprawdę.
1: Teoretycznie, bo w tej chwili takiej możliwości nie ma.
7: No, teraz nie ma, ale tak naprawdę, jeżeli byśmy to wyłączyli i założyli sobie, że każdy, jeżeli chce oglądać państwową telewizję, to musi za to ekstra zapłacić, to jest jedna opcja. Jak popatrzycie państwo na siebie, tak naprawdę to, co się działo właśnie za poprzedniego rządu, spowodowało, że powstało Radio 357 i radio też słucham, tylko wasze, nie słucham już państwowego radia. I to jest jakby też pewien rodzaj mojego strajku przeciwko temu, co tam się pokazuje, bo jakby uważam, że każdy człowiek, szczególnie w tych czasach, jeżeli chce coś fajnego robić, to znajdzie ludzi, którzy będą za to płacić. I Radio 357 jest tego najlepszym przykładem. Więc nie widzę powodu, dlaczego miałbym płacić. Ale jeżeli rządzący chcą, żebym płacił, to niech nazwą to, że to jest podatek od radia i telewizji, czyli od każdego radia, które no bo mam de facto, w domu, od każdego
1: tak,
7: telewizora.
1: Bo de facto jest to podatek zwany szumnie.
7: Dokładnie.
1: Abonamentem. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo.
8: Halo, dzień dobry, to ja.
1: Dzień dobry, to pan, tak.
8: Dzień dobry, to ja. Witam się, panie Kubo. Czy ja jestem za abonamentem, czy przeciw? Trudno mi powiedzieć.
1: Ale nawet nie o to pytałem, chociaż może pan i na ten temat się wypowiedzieć. Pytanie brzmi, czy media publiczne wypełniają swoją misję?
8: Znaczy, tu pośrednio do tego zmierzam, tak? Chętnie płaciłbym, i to dobrowolnie, bez żadnych problemów, płaciłbym ten abonament, gdybym nie miał w tym marnej jakości rozrywki, reklam, tak jak w innych stacjach, okej, nie są przerywane programy, z tego co wiem, nie są przerywane programy w połowie, tylko są reklamy co jakiś czas, ale tych reklam jest tyle samo, co w tych mediach komercyjnych. Czy poziom programów jest wyższy? Ja bardzo chętnie chciałbym, żeby powiedzmy w tej telewizji publicznej było wszystko to, co jest w tych kanałach bocznych, tak? Żeby tam było przede wszystkim to, nie jakieś durne telenowele meksykańskie czy brazylijskie, czy kolejne powtórki tych naszych dawno przebrzmiałych seriali, tylko wartościowe dokumenty, wartościowe programy. Owszem, nie kolejne gwiazdy tańczące na różnych obiektach, czy gwiazdy tańczące w innych rzeczach. Jeżeli to ma być misja, za którą my mamy płacić i właśnie płacić, tak jak już zostało wspomniane, podatek, to niech to będzie rzeczywiście coś mądrego, tak?
1: Bardzo, panie Marcinie, podoba mi się sformułowanie gwiazdy tańczące na różnych obiektach. Od razu, wie pan, seria obiektów przyszła mi do głowy, ale może na ten temat innym razem. Przepraszam, że kończę, panie Marcinie, bo jeszcze pan Jan, a niebawem gość. Panie Janie, bardzo proszę, halo?
9: Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, dzień dobry. Państwa radio jest radiem internetowym.
1: Tak.
9: No właśnie. I panie Kubo, właśnie tutaj powstało to genialne, ten genialny wynalazek, czyli strumień przepływu informacji, który się nazywa internet. I teraz każdy ma możliwość stworzenia swojego medium. I to jest właśnie ta wolność. I
1: proszę zobaczyć, przeżywamy boom, prawda?
9: Dokładnie. Panie Kubo, niestety, ja telewizję oglądam, bo czasami, tak jak teraz w piątek był puszczony film Pluton, prawda, Oliviera Stone'a, na TVP Historia. Ja uwielbiam ten film, zresztą uwielbiam Oliviera Stone'a. Tak samo czasami sobie przeglądam program telewizyjny TVP Kultura, ale naprawdę, wie pan co, no to odstaje jakością. No wie pan, no ile razy można mielić te stare seriale, to co już tutaj kiedyś to było, tutaj poprzednik też to mówił i tak dalej. W tej chwili na naszych oczach...
1: Okazuje się, że bez końca i przecież nie puszczają przypadkowo. Ja co roku urządzam sobie, wie pan, takie zawody, staram się policzyć, ile razy na różnych kanałach, w różnych telewizjach emitowany jest film Znachor.
9: Albo 07 zgłoś się co roku w wakacje, prawda? No to jest, proszę pana, to jest Matrix, no. I panie Kubo.
1: Ale potem siada pan i ogląda.
9: Wie pan co, no, dobrze, ale ile razy można? No są niektóre odcinki, które są dosyć fajne, prawda? No to jest plejada aktorów i tak dalej, no.
1: Pan Jan
9: nie,
1: ma...
9: nie, no lubię ten serial, bez dwóch zdań, no jest
1: ma
9: to na pewno
1: ulubione
9: klasyka.
1: Odcinki. Nie, no bardzo dobrze, tylko właśnie pokazuje, wie pan, panie Janie, staram się pokazać, jak to na nas działa. Pozdrawiam, bo gość mój czeka 28 minut, pozostało do 13. Pan redaktor Robert Feluś, publicysta, wirtualne media. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
10: Dzień dobry, panie Kubo, jestem ubawiony.
1: Tym?
10: Najbardziej te gwiazdy tańczące na czymkolwiek.
1: Na różnych obiektach.
10: Tak, na różnych obiektach. Mistrzostwo świata w ogóle szacunek
1: ja
10: dla
1: też
10: tego
1: kiedyś,
10: słuchacza.
1: Kiedyś się bawiłem siedząc przed telewizorem i wymyślałem różne głupoty, że właśnie na przykład gwiazdy tańczą na mrozie, albo...
10: Ale na przykład jeszcze mogłybyś śpiewać jeżdżąc na zamarzniętych jeziorach na przykład. I wtedy mamy takie dwa w jednym.
1: Ale proszę bardzo, tak.
10: To zaraz coś wymyślimy.
1: Mhm. Panie redaktorze, wydawało się, że aktualnie rządzący mają takie ambicje i wreszcie oderwą media publiczne od polityków. No po to byłaby praca, długa praca, ciężka. Grupy zawodowców z panem Janem Dworakiem na czele, o czym z panem Janem Dworakiem rozmawialiśmy tuż po 12, żeby stworzyć projekt ustawy. No i wszystko wskazywało na to, że ten projekt zostanie potraktowany poważnie. Zresztą to był ten punkt programu Koalicji Obywatelskiej. Zdaje się, brzmiał: oddamy media publiczne społeczeństwu. No i dlaczego znowu się nie udało? Znaczy znowu, dlaczego się nie udało? Bo to chyba pierwsza była taka próba.
10: To znowu się nie udało i nie uda się każdej kolejnej władzy, no bo jest to łup polityczny, media tak zwane publiczne, więc ja w takie deklaracje, że no my jak się dorwiemy do władzy, to na 100% to odpolitycznimy będą takie media w czystej postaci. No historia po 89 roku uczy, że chyba żadnej ekipie się to nie udało. Były takie hybrydowe działania, pan na pewno pamięta, panie redaktorze, typu na przykład nasza jedynka, a wasza dwójka.
1: A tak, bo jak się zawiązywała koalicja, to się grzecznie dzielili, kto co bierze.
10: Tak, i takie się tworzyły właśnie egzotyczne koalicje telewizyjne, medialne, ale nadal to był podział polityczny. I no ja nie wyobrażam sobie władzy, która powie tak: nas w ogóle nie interesuje przekaz, jaki będzie o nas, o naszych działaniach telewizji publicznej. Wszak publiczna telewizja to jest nasza telewizja. I teraz jest tylko kwestia, która władza jak sobie z nią poczynia. I to już tutaj słuchacze nasi mówili, że jedni brali to tak w ogóle na rympał, bez żadnego opamiętania, a inni jednak czynią z tej no zwłaszcza telewizji publicznej, z programów informacyjnych, też narzędzie propagandy, ale tą pałeczką propagandową tak delikatniej uderzają.
1: No tak,
10: jakimś futerkiem układają,
1: nie jest,
10: prawda?
1: Że nie jest to tak,
10: nie leje.
1: Tak, pałą i siekierą jak bywało, to prawda.
10: Ale to jest też tak, że ci, co robili pałą i siekierą, to trochę jakby tych, którzy są po nich, czyli tych obecnych, lekko ośmielają, że no jak ci
1: pewnie
10: zrobią... Jak ci zrobią trochę mniej pałą i siekierą, to i tak będzie niesamowity sukces i straszny progres.
1: Dotknął pan czegoś ważnego, bo całe nieszczęście z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce właśnie na tym polega, że jedni zaczęli i ośmielili następnych. Pomyśleli tak, no to teraz my wykręcimy numer. No i się zaczęło. Ogląda pan czasem programy informacyjne Telewizji Polskiej albo publicystyczne? Jak pan
10: namiętnie.
1: Poważnie? Jak pan ocenia?
10: No, tak. To taka choroba zawodowa, no nie ma tego, co było w zapowiedziach, że jak my tę telewizję
1: czysta
10: przejmiemy...
1: Czysta woda, tak?
10: To będzie czysta woda, no nie płynie ona taka przesadnie czysta. No jak oglądam 19.30, czyli flagowiec informacyjny TVP1, to mam wrażenie, że to jest taka technicznie jeszcze i może mniej zaangażowana, ale taka trochę wersja faktów, które są o 19 w TVN-ie.
1: Ale
10: niestety,
1: to ciekawe, bo ja mam to samo, jak już mam możliwość, to oglądam fakty, a potem 19.30. Tak, i czasami rzeczywiście nie zauważam, że coś przełączyłem.
10: Kiedyś za czasów prezesa Kurskiego, no to nie było tak aż bardzo dawno temu, ale to ludzie mieli wręcz taką przecież zabawę. Obejrzymy sobie fakty, a potem sobie siadamy na 19.30 i znajdziemy się w innym świecie.
1: Tak.
10: A teraz nie mam wrażenia, żebym się znalazł w innym świecie. To znaczy, ja bym się nie chciał znaleźć oczywiście w świecie za czasów pana Kurskiego kreowanym w telewizji, ale bym się chciał znaleźć w takim świecie, gdzie ja po prostu będę poinformowany, dziennikarz nie będzie się silił na bycie też od razu komentatorem, tylko po prostu dziennikarz wróci do korzeni, to jest trudne, uwaga, poinformuje, a ja sobie resztę dośpiewam. No ale to jest chyba nierobialne, bo ci dziennikarze tak jakby przepływają falami też, prawda?
1: Niestety przez twórców jest pan źle oceniany, podobnie ja, jak i nasi słuchacze. No tak jest, stado głupoli, którym trzeba wszystko wytłumaczyć tak dożylnie. Nie ma sensu, żeby myśleli na własną rękę.
10: Nie.
1: Panie redaktorze, ale czy nie jest łamana pewna umowa społeczna w związku z tym, co obserwujemy od dekad? No bo tak, w ten czy inny sposób, no bo ci, którzy cieszą się, że unikają płacenia za abonament, być może, ale nie, no zdają sobie sprawę z tego, że tak czy inaczej zapłacą tylko w innej formie, bo z naszych podatków, z budżetu finansowane są też media publiczne. I czy nie jest łamana umowa społeczna, by ludzie płacą, ale nie mogą liczyć na to, za co zapłacili. Czy to jest uczciwe?
10: Właśnie płacą, a dostają telewizję, o tej telewizji najwięcej, no ale ona jakby jest jakimś sztandarowym zakładem pracy, prawda, mediów publicznych. No ale zamian za to dostają telewizję, bo z radiami jest trochę lepiej na szczęście, ale dostają telewizję, która niewiele się tak naprawdę różni od telewizji prywatnych. Mamy reklamy, co prawda, no dzięki Bogu filmy jeszcze nie są przerywane reklamami, ale jak mamy popularne show, które wygląda, wypisz w malu, jak to zrobione w prywatnej telewizji, to ono ma na przykład jest przerwa między dwoma częściami show, żeby w środku co zrobić? Wypalić od razu ileś tam reklam. Jak mamy, nie wiem, mecz, kadra nasza gra, jest przerwa, zaczyna się studio w trakcie przerwy, takie międzymeczowe, to ono trwa 45 sekund, następnie wjeżdża 13-14 minut reklamy i potem jest studio meczowe, które trwa 15 sekund i przenosimy się na stadion. No to zasadniczo płacenie abonamentu powoduje takie wrażenie, no ale dobra, ale ja nie płacę abonamentu na Polsat, na TVN, a mam z grubsza dostaję to samo. No to ale to jest też niestety problem tego typu, że telewizja publiczna, media publiczne starają się ścigać z prywatnymi na to, jak wypadną w słupkach. A może powinno być tak, że właśnie nie powinny się w tych słupkach o te słupki ścigać, tylko robić może i nudne medium.
1: No, wie pan, ale to jedno z drugim się wiąże, bo ma pan rację, że ścigają się na słupki, ale to dlatego, że handlują reklamami. Gdyby nie mieli reklam, to tak bardzo by nie zajmowało.
10: No tak, ale może trzeba zrobić taki model, on też jest jakoś tam grany, bo tu różne wersje przecież i projekty krążą. I pana prezesa Dworaka, minister
1: i rządowy,
10: Cienkowska.
1: Tak.
10: I rządowa, tak, minister Cienkowska teraz sobie tak myśli, że może by płacił w ogóle budżet na telewizję, na media publiczne. 2,5 miliarda, taka kwota krąży.
1: To na dziś, bo to w przyszłości będzie mało, no więc pewnie trzeba będzie uwzględnić waloryzację, tak.
10: Może i tak, ale może na przykład te media publiczne są, nie wiem, przeludnione trochę. Może tam trzeba pomyśleć nad tak zwaną optymalizacją. Ja wiem, że mówię teraz straszne rzeczy, ale jednak to są dość spore zakłady pracy. No pytanie, czy muszą być aż tak duże, jeśli by się na przykład nie ścigały w takim boju o słupki z prywatnymi. Zostawmy te boje o słupki prywatnym, tak? A my róbmy coś czystego, takiego, nawet no, niech to będzie, że dla koneserów, ale takie mają być media publiczne.
1: Wrócimy na antenę przed 13:00 jeszcze raz. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jak zwykle Robert Feluś, publicysta, a wirtualne media. A jest państwa gościem. Dziękujemy. 19 minut do 13:00. Czy media publiczne wypełniają swoją misję? 510-357-357. Pan Dawid. Panie Dawidzie, halo.
11: A witam, panie Kubo. Taka myśl tutaj, co ten redaktor przed chwilą powiedział, tak na szybko, że kwota będzie pobrana, a usługa będzie tak jakby niezaspokojona, nie należycie wykonana. Takie hasło padło, tak?
1: No tak.
11: A panie Kubo, kojarzy się panu to jeszcze z inną dziedziną gospodarki Polski albo naszego życia?
1: Takie hasło?
11: No.
1: Zapłacone?
11: Na przykład NFZ.
1: A, tu pan zmierza.
11: No. No to też jest przecież kwota pobrana, a ja i tak muszę iść prywatnie, bo usługa, na którą bym czekał w ramach NFZ-u, zostanie niewykonana albo będzie tak późno, że ja, za przeproszeniem, mój stan zdrowia będzie pogorszony. Więc
1: no to, ale wie pan, to dochodzimy, jeszcze parę przykładów znajdziemy i dochodzimy do smutnej konstatacji, że wie pan, umowa z państwem jest guzik warta, bo państwo nie działa.
11: Tak, ale, proszę, ale panie Kubo, bo nie chcę się rozgadywać, proszę zobaczyć, ile razy nasze państwo złamało zaufanie do siebie. Przykład przecież legendarnych funduszów emerytalnych. OFE, tak, pamięta pan, złamali nieraz i oni się dziwią, że potem my jako obywatele nie mamy zaufania do państwa. No proszę pana, no niech pan powie, czy pan ma serio zaufanie do naszego państwa? Jakoś każdorazowo władza się zmienia, oni cały czas coś próbują zmienić pod siebie?
1: Wie pan, gdyby pan mnie zapytał, czy mam zaufanie do pana, to bym się sekundy nie zastanawiał.
11: No, ja również.
1: Ale w tym wypadku rzeczywiście pańskie pytanie wywołuje zawahanie. Panie Dawidzie, dobrego dnia. Jest pan po pracy czy przed pracą? Jak to jest?
11: Przed pracą na 18, także spokojnie robię porządek w dokumentach.
1: A to nie, to pan jeszcze zdąży. Pozdrawiam bardzo, dziękuję, pan Marek. Panie Marku, halo.
12: Dzień dobry, witam, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
12: Ładny krawacik pan przywdział, że tak powiem, albo...
1: Gdzie?
12: Tak jak mi się otwieram komórkę, to...
1: A,
12: pana
1: na zdjęciu.
12: Taki, tak, dawno nie wyglądałem.
1: No wie pan, chociaż krawat wygląda.
12: No nie mam takiego. Przechodząc do sedna sprawy, wie pan, media publiczne, to chciałbym ocenić telewizję. No niestety bardzo negatywnie. Durne wiadomości na początku zawsze, nie wiadomo co jest prawdą, co fałszem. Brak wartości edukacyjnych to już kompletnie. Kiedyś nawet jak były wiadomości, to gdzieś pokazywano jakiś kraj, pokazano gdzie on leży na mapie. Tym razem nic się tego nie dzieje. Konkursy w telewizji, mówię o telewizji w tej chwili. No, no porażka, Voice, jakieś rywalizacja na pustyniach. Dołożymy do tego reklamy, nie da się tego oglądać. Zdecydowanie jestem radiowcem, radio spisuje się dobrze, ale kończąc temat, to tak, myślę, że tak, telewizja jest taka jak słuchacze. No niestety w większości nie obrażam tutaj swoich towarzyszy, ale no, w większości ludziom taka telewizja odpowiada. Wystarczy, żeby było głośno, głupio, żeby się strzelali, bili i wtedy jest okej, nie?
1: No, to się musi sprzedać. Pozdrawiam, pan Paweł. Panie Pawle, halo, dzień dobry.
13: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
13: Witam
1: panu.
13: Państwa. No, poprzednik bardzo dużo rzeczy powiedział, takich, które ja chciałem powiedzieć. No, niestety, nie oszukujmy się. Dążą do tego, żeby nasze społeczeństwo było coraz głupsze. Bo takim społeczeństwem się, coraz głupsze i pijane przede wszystkim, takim społeczeństwem się bardzo łatwo rządzi. Mądrzejsi oczywiście nie oglądają lub szukają sobie w internecie to, co chcą oglądnąć. Ja tak już wspominam, ten poprzednik powiedział, że, że no narodowi wystarczy coś głupkowatego, tania kiełbasa na grilla, tanie piwo i to ludziom w większości wystarcza. Są mało ambitni, nie szukają czegoś lepszego.
1: A jak pan odpowiedziałby... No, rozumiem, a jak pan by odpowiedział na pytanie, czy media publiczne wypełniają swoje misje?
13: Już dawno nie wypełniają. Mhm. Są tubą poszczególnych partii, poszczególnych... nie wiem jak... Żeby cenzuralnie to ująć, to nie mam w tej chwili słów.
1: Rozumiem.
13: A jeszcze taka tylko na koniec, tak, w sumie dwie krótkie wrzutki. Kiedy społeczeństwo wyrzuci ich na śmietnik historii, tych związanych z drobiem, kiedy to społeczeństwo zmądrzeje, postawi na młodych, ambitnych, to jedno, a drugie, bardzo, panie Kubo, przeszkadza mi ten pan z Nidzicy, który się wypowiada na każdy temat i dzwoni codziennie.
1: No, ale naprawdę, wie pan, to wynika z tego, że pan Marcin dużo wie.
13: No, czyli nic nie drugie, wie. Jak wie dużo, to znaczy, że nie wie nic.
1: A po drugie ma telefon. Pozdrawiam pana, pani Justyna. Pani Justyno, dzień dobry, halo.
14: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, pani.
14: Panie Kubo, bardzo mi miło pana usłyszeć po tej drugiej stronie słuchawki w końcu.
1: Mnie również. Co dobrego? Jak odpowiedź na pytanie dzisiejsze?
14: Właśnie, to jest świetne pytanie i dobrze postawione, bo naprawdę jest w tych czasach nam potrzebne. Zastanówmy się, co to są media. To są zarówno i telewizja, i Polskie Radio, i mamy tutaj PAP, Ale wie pan co? Mhm. Ludzie chyba nie są świadomi, że nie tylko telewizja istnieje. My oczywiście jako słuchacze radia lubujemy się w tym, wiadome, i jesteśmy świadomi. I jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, to uważam, że radio jak najbardziej tak. Mhm. Ale telewizja... Ja jestem rocznik 88 i przyznam się szczerze, że jestem tym człowiekiem, który z telewizora nie ogląda telewizji, bo telewizor w domu posiadam, ale oczywiście streamingi tutaj są górą, ponieważ telewizja mnie odrzuca. Jako dziecko pamiętam, że wraz z mamą potrafiłam siedzieć i oglądać świetne programy przyrodnicze i filmy dokumentalne, a nie paradokumentalne. I tutaj już padło takie stwierdzenie, że ogłupia nas ta telewizja i ogłupia nasze społeczeństwo, i to jest przykre, i to widać gołym okiem. I to jest bardzo smutne, ponieważ nie widzę w ogóle takiego ratunku w dobrą stronę, żeby to poszło, bo no przypomnijmy sobie, jakie są te elementy tej misji mediów publicznych. Rzetelna informacja i pluralizm. Proszę państwa, edukacja i rozwój społeczeństwa. I co ważne, tam też się pojawia w końcu inkluzywność, proszę państwa. A ja tego nie widzę. Jak sobie czasami widzę u mojego taty taką telewizję na R, proszę państwa, tam nawet nie ma kultury i szacunku. Jest obrażanie siebie, obrażanie innych. I to jest bardzo przykre.
1: No,
14: uważam,
1: ale
14: że tej misji momentami
1: tak,
14: nie ma.
1: Tak, tylko żeby wymienia pani medium prywatne, a my dzisiaj pytamy o media publiczne. 12 minut do godziny 13. Pani Beato, dzień dobry, halo.
15: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
15: Po tym czasie, co media zrobiły z starszymi ludźmi, no przykro patrzeć, są tak skłóceni, nie można z nimi porozmawiać na żadne tematy.
1: A młodsi jednak, nie, tylko... bo nie oglądają.
15: Oj, młodsi też pewnie, ale no ja nie oglądam telewizji, ale po tym, co widzę moich rodzicach, teściach, no okropne to jest, a jak zastraszają ludzi. Za czasów COVID-u można było sobie to dobrze zobaczyć, jak straszyli ludzie, jak się wszyscy bali. Teraz powoli znowu zaczyna się ten cyrk robić. Nie dajmy się zastraszyć.
1: Pozdrawiam.
15: Dziękuję.
1: Dziękuję, pan Dawid. Panie Dawidzie, halo.
16: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
16: Na wstępie to zaznaczę, że uwielbiam wasze radio i tylko tego się trzymam, ale od czasu do czasu zerknę na niektóre programy wieczorne, czy to poranne, czy to pana Romanowskiego, czy pani Gozdryń. Powiem panu szczerze, że z tych programów wnioskuję, że telewizja publiczna, ona tylko z nazwy jest publiczną, bo tak naprawdę to jest spółka danej partii, która rządzi, i to jest coraz bardziej widoczne i nikt się z tym nie kryje. Na przykład tutaj kilka razy już zauważyłem podczas kłótni polityków, czy o pana Giertycha, że nie został aresztowany, czy to, i oni się tam przerzucają. To mogliście wysłać list gończy, jak mieliście prokuraturę, jak mieliście telewizję, i oni się z tym nie kryją. Czyli to wnioskuje, że to jest spółka z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością danej partii, która rządzi.
1: Co na to pan...
16: Drugi problem to jest jeszcze w dziennikarzach, tak? Ale to już nie będę przeciągał. I na koniec pytanie. Czy życzenia urodzinowe do pana dotarły?
1: Tak, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Co na to pan Andrzej? Panie Andrzeju, czy media publiczne wypełniają swoją misję?
17: Halo, halo?
1: Halo, halo. Dzień dobry, słuchamy.
17: Dzień dobry, witam panie Kubo. Jak tu kurczę powiedzieć, żeby nie zaniżyć panu jakości programu?
1: No,
17: jest tragedia. Gdyby pan miał, żeby już jakbyśmy tak weszli w interakcję, powiedzieć na przykład mniej więcej ile jest seriali w telewizji takiej ogólnodostępnej.
1: Ale pan mówi o mediach, o telewizji polskiej?
17: No tak.
1: Wie pan, ja nie mam pojęcia.
17: No, ale witam w klubie.
1: Strzelam,
17: kiedyś liczyłem,
1: no,
17: ale to jeszcze, no jeszcze pewnie, ładnych parę lat,
1: pewnie,
17: lat temu.
1: Pewnie, nie wiem, 30? Ale z czego pan się tak obśmiał, że za mało, za dużo strzeliłem?
17: 30 to było chyba, jak ja 15 lat temu liczyłem.
1: Aha.
17: Ale to jeszcze by nie było takie złe. Tylko chodzi o to, co tam gdzieś tam nam się serwuje w tych filmach, w tych serialach. Tutaj jeden ze słuchaczy przede mną powiedział dosyć, wydaje mi się, sedno tej sprawy, że mamy taką telewizję, jacy my jesteśmy, odbiorcy. No bo co tutaj dodać i co tutaj ująć? No bo ja czasami też niestety się łapię, jak już chciałbym sobie odpocząć, chciałbym coś fajnego w telewizji obejrzeć, no to tak sobie konfiguruję zawsze jakoś tą telewizję, żeby mieć chociaż te przyrodnicze filmy, jakieś te przyrodniczo-naukowe, no to coś można sobie zobaczyć, ale gdybym chciał sobie zobaczyć jakiś film...
1: Byłoby ciężko, tak?
17: No to jeśli nie...
1: Tyle kanałów jak dróg. Tyle dróg budują, a nie ma dokąd pójść. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za tą garść refleksji. Bardzo pana pozdrawiam, bo jeszcze pan Wojciech... Krótko. Panie Wojciechu, bardzo proszę, jeszcze pan. Halo?
18: Halo, dzień dobry, witam, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
18: Ja postanowiłem... Słucham pana od lat i uwielbiam też państwa radio, ale postanowiłem też dzisiaj zadzwonić pierwszy raz... Słuchaj, tutaj też poruszył fajny temat odnośnie panów, którzy tam dzwonią praktycznie codziennie. Taki apel, żeby też dali się po prostu wypowiedzieć innym, bo ja po prostu wiem też, jak ci panowie dzwonią, też wiem, jakie są ich poglądy i o czym będzie ta rozmowa. Także tylko taki krótki apel, a jeżeli chodzi szybciutko na pytanie, czy media publiczne spełniają swoją misję, odpowiedź zdecydowanie nie. Pozdrawiam radio, kłaniam się nisko.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. 8 minut do 13. Raz jeszcze z nami pan Robert Feluś, publicysta, Wirtualne Media. Witamy.
19: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Bartku, ja bym poprosił o naszą sondę. O, za chwilę... O, mamy już. Świetnie. Na pytanie, czy media publiczne wypełniają swoją misję, 14% pytanych naszych słuchaczy, internautów odpowiada, że tak. Niestety aż 86% odpowiada, że nie. Robert Feluś, myśli pan... może inaczej. Zakładam, że nic się nie zmieni. To znaczy tak, do wyborów żadna ustawa nie będzie procedowana, ani ta społeczna, zresztą wiarę pan Jan Dworak w taką możliwość również stracił, ani ta rządowa. No i po drugie, też chyba nie będzie zmian w sposobie finansowania mediów publicznych, no bo... To byłoby dosyć dziwne, gdyby w roku wyborczym nagle proponować Polakom obowiązkowy podatek nie do uniknięcia, prawda?
19: No tak, to prawda, bo jakby to miało być przerzucone na wszystkich za pomocą fiskusa, żeby każdy przy podatku musiał...
1: No to nie umkniemy, tak.
19: Nie, to nie umkniemy i wtedy w ogóle jest po wyniku wyborczym dobrym dla władzy. Ja myślę, że władza pójdzie w inną stronę. Donald Tusk przecież już niejednokrotnie zapowiadał, że ten abonament będzie zlikwidowany, prawda? I być może...
1: Zapowiadał w czasach, kiedy nie rządził. To było łatwo.
19: Wiadomo, ale teraz trzeba rządy utrzymać, więc w roku wyborczym może być taka informacja obywatelu: już naprawdę ten nasz postulat, mój postulat i ta nasza propozycja jest zrealizowana, uwaga, nie musisz już płacić niczego. Co więcej, uważam też, że pójdzie taki komunikat, a ci wszyscy, którzy tam mają coś na sumieniu, bo na przykład nie płacili, to w ogóle podlegają abolicji i już nikt nigdy do nich nie zapuka i nie będzie domagał się z zaległych abonamentów. A na końcu padnie komunikat, mimo że minister finansów się wtedy oflaguje i powie, że on nie ma na to pieniędzy, ale może premier powie, i od teraz będziemy płacili z budżetu, budżet co prawda nie z gumy, ale te 2,5 miliarda na ten moment jakoś tam w roku wyborczym przynajmniej znajdziemy. Będą no, państwo szczęśliwi, nie
1: lepiej,
19: będą mieli abonamentów.
1: Lepiej, panie redaktorze, bo jeśli zrezygnujemy z tych kilkuset milionów, które jednak płyną z abonamentu, no to już nie będzie 2,5 miliarda, tylko na dziś potrzeba będzie 3 miliardów.
19: No tak, ale rok wyborczy, panie Kubo, się, panie redaktorze, panie Kubo, się oczywiście cudami wszelakimi, że tak powiem, zaznacza. Aha. W związku z tym ja jestem, myślę, że jednak coś tam nam się, jakieś cudowne zrządzenie losu trafi i pan premier o to zadba, no bo trzeba jakoś się będzie przypodobać. A w każdym razie, no nie można ogłosić kolejnej wtedy już takiej ogólnospołecznej daniny, tak? No bo to by był strzał w stopę taki polityczny. Przecież no, który polityk sobie chce strzelić w stopę jeszcze w roku wyborczym?
1: No to prawda. Robert Feluś, publicysta, Wirtualne Media. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
19: Dziękuję.
1: Za spotkanie w 357. Proszę państwa, 4 minuty pozostały do 13. A my słyszymy się jutro w południe, zatem do usłyszenia.

bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Radio 357.
1: Moglibyśmy kiedyś pójść.

0: się, gdy gotujesz, wychodzić z psem, w suchą kablówkę gapić się wieczorem. Bardziej niż polityczne newsy, drażnisz mnie, gdy na krzyk odpowiadasz spokojem.
1: Jak pogoda na Islandii, ciągle burzysz się,

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Niespiesznie, ale się mu udało. 6 minęła, dzień dobry, witamy i kłaniamy się i mamy wtorek. Już 19.

0: Czeki, tam ostatnie bobudu, to chyba, że już koniec. No i tak, zachmurzenie umiarkowane, częściowo może być duże, przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie, a także na północnym wschodzie miejscami będą burze. W czasie burz prognozowana suma opadów to mniej więcej 20 mm, punktowo nawet 30. Temperatura maksymalna 12-14 na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na Podlasiu i Polesiu, nie pomylić. Wiatr słaby nad morzem, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, burzom towarzyszyć mogą porywy wiatru do 55 km.
1: 3, 5, 7.
0: Dzień dobry jeszcze raz. 6 po 6.

Misia Furtek przywitała się z nami. Dzień dobry też mówią Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ola Raczek, Adam Szury, audycję realizuje Antek Pyzelczyka, czujnie jak Waszka przy telefonie i przy głosóweczce, Krystian Hankę, Marcin Łukawski, czyli poranna ekipa. Witam Państwa bardzo serdecznie. 10 minut po 6:00 mówiłem, że John Mayer doprowadził nas do 6:00, a nie tylko on, bo do 6:00 słuchacza doprowadził też Kot Marian. I do pasji. Czy pasja jest szewska? I właściwie skąd się wzięło, że szewska? To jest pytanie na dziś. Ranek@radio357.pl. Gdyby ktoś znał pasję, to tam proszę dawać znaki.

0: Tu też się tak wygasza generalnie. Coś trzeba popracować nad zakończeniami, ale to może inną razą, bo na razie 14 po 6.
1: Ranek 357.
0: Zatem bez zbędnej zwłoki przechodzimy do tego, co dziś się nam przytrafi na trasie do 9. A przytrafi nam się oczywiście rozmowa o 8.15 i zapraszam już teraz. A będzie o tym, że powstaje nowa mapa porodówek i położne zyskają nowe uprawnienia. Pani Julia Ignaczak, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych, będzie Państwa gościem. To Ola Żaczek zaprasza na tę rozmowę o 8.15. Teraz nie taka niezręczna sytuacja, bo że położne porodówki. I o ciężarówkach też będziemy rozmawiali, ale nie o takich, jak Państwo myślą, tylko o takich na drogach ciężarówkach, bo Unia Europejska pracuje nad nową.
2: One już w wielu krajach jeżdżą. No, standardem jest w ogóle, jeśli chodzi o Skandynawię. Przejazdy pomiędzy Szwecją a Finlandią od wielu lat funkcjonują. Tam są długie odległości, w związku z tym taki przejazd pozwala jak gdyby wziąć większy ładunek, zaoszczędzić ilość paliwa, czasu, czas pracy kierowców i tak dalej. Dlatego uznano, że trzeba szukać takich rozwiązań już ogólnoeuropejskich, żeby umożliwić ruch takich pojazdów.
0: No i właśnie w Unii Europejskiej mają być wprowadzone takie mega ciężarówki i Zawoźniak zafascynowana takimi ciężarówkami. Wszystko Państwu opowie o 7.50, ale też oczywiście 2-3 słowa przed 6.30, żebyśmy wiedzieli, o czym będzie. To zapraszamy serdecznie. Takich ciężarówkach. Jeśli chodzi o sprawy kosmiczne, to będzie rejs, to Państwo wiedzą. W tym tygodniu dr Tomasz nadaje z pokładu. No i też tak będzie dzisiaj. 7.15 połączymy się i pan doktor poopowiada, co tam wczoraj było. Tak jak wczoraj. Potem będzie po 7.35 tatowanie i będzie gość, pan Łukasz Orbitowski, o czytaniu sobie panowie porozmawiają, tatowie, i zachęcaniu do czytania, to zapraszam. 7.35, ambasadorowie się pojawią. Będzie oczywiście Cyber Magda, czyli Magda Gacek po 8.35, bo wtorek mamy, a dzisiaj jest taki podtytuł nawet bardzo taki zajmująco, interesująco, frapujący, ponieważ to będzie 8.35 Cyber Magda i marksistowska rewolucja AI-ów. Się Państwo imaginują w tej sprawie. No, to po 8.35, a do 9 jeszcze potem dwóch panów B. Michał Bisiorek, muzyczny goniec, a przed 9 latka lecą i Łukasz Błąd. To zapraszam przed 9, jeśli chodzi o sprawy kalendarzowe, to jest też taka szybka reakcja pana Marka, który informuje, że jego osobista narzeczona Aneta celebruje dzisiaj urodziny. I to jest wyskoczona piątka z przodu, zatem utwór energetyczny by się przydał. Mamy taki utwór energetyczny i taki właśnie, że myślę, że jak piątka z przodu, to może nawet pasujący.

0: No trzeba przyznać, że troszeczkę buja. 21 minut po 6, tak? A wszystkiego dobrego, droga słuchaczko. Serdeczne życzenie, najserdeczniejsze.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Nawet jeśli się ma dziś urodziny, to można oczywiście. Tego nie sprawdzają. Lista.radio357.pl. Mrozu poleca się życzliwej uwadze z zestawu do głosowania.

0: mrozu, będzie się częściej pojawiał w poranku, bo ładnie gra i śpiewa. Nie ma miejsca jak dom, to tak z zestawu do głosowania.
1: Ranek 357.
0: po 6:25 teraz opowiemy o tym, że w Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem na drogi mega ciężarówek. Cięższe, większe pojazdy miałyby poruszać się po międzynarodowych trasach, tak mówi w rozmowie z Radiem 357 Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
2: To są tak zwane europejskie zestawy modułowe. W przepisach unijnych mówi się właśnie o IMS-ach. To wyjątkowo długie i ciężkie pojazdy, które mogą przewieźć znacznie więcej ładunku niż standardowe takie pojazdy poruszające się po drogach składające się z ciągnika siądłowego i naczepy. No bo one najczęściej są używane w tym ruchu międzynarodowym. To znaczy tak, one są dłuższe. Taki zestaw składający się dzisiaj z samochodu ciężarowego i naczepy to jest 16,5 metra. Jeżeli to jest samochód ciężarowy i przyczepa to jest 18,75. Natomiast taki zestaw modułowy, to by miał być miks jednego i drugiego. Tam są zresztą różne warianty. Maksymalna długość miałaby wynosić 25 metrów 25 metra. I zamiast 40 ton on by mógł przewozić ładunek o 4 tony większy, czyli 44 tony.
3: Czy my w ogóle mamy infrastrukturę, żeby takie pojazdy mogły się poruszać po naszych drogach?
2: Na ten temat właśnie rozmawiamy też z Ministerstwem Infrastruktury, żeby uruchomić tego typu program. Takie są przynajmniej wstępne ustalenia, że taki pilotaż w Polsce też zostanie uruchomiony, żeby zbadać, jakie są możliwości. I też wskazane tylko niektóre odcinki dróg, po których takie pojazdy mogłyby się poruszać. Wydaje nam się, że jest to kierunek nieunikniony, musimy w tym kierunku podążać, ale żeby to zrobić ewolucyjnie, spokojnie, sukcesywnie, oczywiście monitorując, jak te pojazdy się poruszają, gdzie jest możliwość ich przejechania i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak jest. Wrócimy do sprawy. 7:50 i za Woźniak więcej Państwu opowie o tej sprawie. 27 minut po 6:00.

0: Tu się gitarowo wszystko zgadzało i za chwilę też się będzie zgadzało. Gitarowo się zaraz będzie zgadzało. Na razie pogodowo wygląda tak. Zachmurzenie umiarkowane, częściowo duże, przelotne opady deszczu. Po południu na południowym zachodzie, a także na północnym wschodzie burze. W czasie burz prognozowana suma opadów 20, punktowo 30 mm. Temperatura maksymalna 12-14 to na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, ale 21 na Podlasiu i Polesiu. Ciągle nie mylić.
1: 3-5-7.
0: Za 29 minut siódma, jeśli ktoś zachodzi w głowę, cóż takiego gitarowo się będzie teraz zgadzało, otóż to...

0: No mówiłem, że się będzie zgadzać gitarowo. 24 minuty do 7. Ola Żalczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak zaszeleściło.
1: Naniosłam tego.
0: No poważnie. Rzeczywiście trochę tego naniosłam.
1: Trochę naniosłam.
0: Ale są rzeczy, są rzeczy do opowiadania. Co tu się wydarzyło?
1: Czego by pan chciał? Bo tu fakt na pierwszej stronie o panu Robercie, że wielka feta cały czas jest.
0: No tak.
1: No tak, to jeszcze możemy poświętować. Przeżyjmy to jeszcze raz.
0: Normalnie numer butów pan Robert pokazał. Tak go podrzucali do góry na pożegnanie.
1: Jakie czyste te podeszwy, w ogóle jak to się dzieje?
0: Że
1: to
0: mają umytą trawę bardzo w Barcelonie.
1: Rozumiem.
0: No i tam polewają non-stop, żeby były czyste budki.
1: Trzeba by się przejść, przespacerować.
0: Nie wolno wchodzić na murawę.
1: Nie wolno, kto zabroni?
0: Taki pan biega i krzyczy,
1: to może być najdroższy spacer w życiu.
0: Może być. Zwłaszcza w czasie meczu, jak się biegnie.
1: Nie polecamy, nie, zdecydowanie nie. Tutaj bardziej mnie zainteresował ten buziaczek, bo to takie słodkie jest, na pierwszej stronie pan Robert z panią Anią buziaczka sobie dają. Łzy wdzięczności, wielka feta w Barcelonie, Lewy dziękujemy. To oczywiście pożegnanie Roberta Lewandowskiego, pożegnanie godne legendy, pisze fakt na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie również pan Antoni.
0: Pan Antoni jest sprytny, bym powiedział.
1: Sprytny jak Chuck Norris.
0: I zaradny.
1: Tak jest napisane. A dlaczego? Prawko stracił, a kilometrówkę ma. Ha!
0: Można?
1: Tak to się robi. Tak
0: trzeba
1: to się
0: było
1: robi.
0: Uważać, jak mówił pan Kwinta. No.
1: Jeszcze na tam dalszych stronach jest taki wspaniały opis. Macierewicz umie cudownie pomnażać pieniądze.
0: Piękny dar.
1: W fakcie 2 kwietnia ubiegłego roku pisaliśmy o porażce Macierewicza na ponownym egzaminie na prawo jazdy. Próbował go zdać w Piotrkowie Trybunalskim, nie przeszedł jednak przez część teoretyczną. Stracił prawo jazdy i choć od tamtej pory nie siada za kółkiem, nie przeszkadza mu to w rozliczaniu kilometrówki. Jak ustalił fakt, w ubiegłym roku za przejazdy prywatnym samochodem w celach służbowych Kancelaria Sejmu zwróciła mu ponad 16 tysięcy złotych. Dostał też spory zwrot za kursy taksówkami. No to akurat zrozumiałe. I czarodziej czterech kółek. Wspaniałe są te opisy.
0: Czarodziej czterech. Bardzo ładne.
1: Gratulujemy kreatywności dziennikarzom. Super Express teraz, tak? Czy jeszcze coś tutaj pana zainteresowało? Tu się dzieje. Ja trochę byłam rozczarowana, szczerze mówiąc.
0: Dlaczegoż?
1: Dzisiaj jak tak zajrzałam do prasy, że mało kolorowo, że... Ale nie, chyba nie jest tak mało. Przyjrzałam się lepiej i jest... Złość zaślepiła im oczy. O kim to?
0: To jest pan w czapeczce i
1: tak.
0: A nie wiem, kim jest ta pani. Pani Żaneta.
1: Pan Kuba i pani Żaneta.
0: Pan Kuba ma 62L, pani Żaneta 35L.
1: Nie będziemy liczyć.
0: Nie.
1: Ja kiepska jestem z matematyki, więc...
0: Delikatnie widać, że jest różnica.
1: No, czyżby ukochana wyprowadziła z równowagi i pani Żanetka, którą dziennikarz nazywa swoją żoną, musiała wysłuchiwać w restauracji krzyków gwiazdora. Nie. I podobno później wsiedli na rowery i nie zauważyli, że jadą po pasach.
0: Ale... Tak, już było tak.
1: Tak. Dziennikarze zauważyli, ale policja nie. Jest też pani Alicja, która teraz poleci podbijać Londyn. Pani Alicja Szemplińska, nasza finalistka Eurowizji 2026, powitana kwiatami na lotnisku, która zapowiedziała, że teraz zamierza lecieć do Londynu i pracować nad nowym materiałem. Czy ja mogę zacytować?
0: Proszę.
1: Bo pani Alicja miała powiedzieć dziennikarzom tak. Jutro jest chwila oddechu i potem próby i potem lecę do Londynu robić muzę.
0: Tak, dobrze.
1: I jest też pan były minister sprawiedliwości.
0: I
1: obecny minister sprawiedliwości. Pan Waldemar 56 L i pan Zbigniew 56 L. Przypadek?
0: Nie sądzę.
1: To, czy to jest taki specjalny rocznik, który może zostać ministrem sprawiedliwości?
0: Nie, no bo jeden już jest, wiesz, już jest po, a drugi...
1: No ale był.
0: No ale
1: I
0: był.
1: Długo
0: no,
1: był.
0: Było trochę.
1: No trochę było. Pomogli Ziobrze uciec do USA, będą się tłumaczyć. Taki artykuł na pierwszej stronie Super Expressu. Mamy jeszcze chwilę gdzieś tam to wygrzebać?
0: To tak? Jeśli mogę, to tutaj uzupełniam wiedzę z dzisiejszego poranka. Otóż Reuters dowiedział się, że to zastępca sekretarza stanu pomógł byłemu ministrowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Tam wydano z polecenia pana podsekretarza specjalną wizę.
1: Wiemy więcej. Super Express jeszcze o tym nie wiedział. kiedy na pierwszej stronie pisał ten artykuł. Jeszcze w Superekspresie na dalszych stronach jest Karol Nawrocki z wizytą we Włoszech. Pokłonił się przed grobem Jana Pawła II. Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta uklękli przed grobem papieża Polaka. Są też zdjęcia takie z ulic rzymskich. Bardzo mi się podoba jeden z podpisów. Przechodnie żywiołowo zareagowali na obecność prezydenta Polski. I jest taka pani z Włoch, która robi zdjęcie naszemu prezydentowi.
0: Żywiołowo.
1: Żywiołowo bardzo robi to zdjęcie.
0: To, wiesz, no rzymscy przechodnia to rzeczywiście wychwytują natychmiast prezydenta.
1: Dużo emocji w tych pierwszych stronach. Gdzieś złość, tu żywiołowość.
0: Emocje są emocje.
1: Emocje.
0: Emocje. Dobrze, to chyba już o chwilę oddechu.
1: Można odczarnąć teraz?
0: Proszę.

0: Tak, o i tak się powinny kończyć utwory. Tu wiadomo, że jest zakończony i koniec. Mhm, 16 minut do 7.
1: Ola, tak się nagle zakończyło, że nawet nie zdążyłam herbatki się napić. No, żyć.
0: Robota czeka. Proszę bardzo.
1: Prasa czeka. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Kongresmeni wściekli na Trumpa, zbierają szyki na rzecz Polski. Wstrzymanie przerzutu żołnierzy USA do Polski krytykują kongresmeni z obu partii. Z naszych informacji, pisze Gazeta Wyborcza, wynika, że o odkręcenie tej decyzji zabiega u Donalda Trumpa także część republikanów, którzy dotąd mu się sprzeciwiali. Pisze Maciej Czarnecki, korespondencja z USA. Republikanie w kongresie są wściekli, relacjonuje w rozmowie z Wyborczą Daniel Freed, były ambasador USA w Polsce. Zwraca uwagę, że decyzję Pentagonu o nagłym wstrzymaniu rotacji do Polski skrytykowali nie tylko kongresmen Don Bacon z Nebraski, czy senator Tom Tillis z Karoliny Północnej, którzy nie walczą już o reelekcję, ale też na przykład wpływowy przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers. Również inne źródło wyborcze w Waszyngtonie relacjonuje, że krąg oburzonych wykracza poza dyżurnych krytyków i obejmuje także kilku polityków, którzy w listopadzie będą walczyć o utrzymanie fotela w wyborach połówkowych. Dotąd unikali zaangażowania, bo muszą dbać o dobre relacje z Donaldem Trumpem, rozdającym karty w partii republikańskiej. O tym również pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Nieprzewidywalne USA. Decyzja o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich z Polski była efektem emocjonalnej reakcji Donalda Trumpa, a nie przemyślanej strategii. Ameryka jest krajem przynajmniej równie spolaryzowanym co Polska, a jednak wstrzymanie przez Pentagon wysłania około 4000 żołnierzy USA do naszego kraju spotkało się z jednomyślną krytyką ze strony demokratów i republikanów, tak w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. To, co właśnie zrobiliśmy Polsce, jest godne pożałowania. Tak uznał republikanin z Nebraski Don Bacon. Zarówno Rzeczpospolita, jak i Gazeta Wyborcza piszą o tym na pierwszych stronach. Rzeczpospolita donosi również o tym, że finanse PiS-u wcale nie są w złym stanie. Politycy twierdzą, że sytuacja ich partii jest dramatyczna. Sprawdziliśmy, nie jest tak źle, wręcz przeciwnie. Prezes Jarosław Kaczyński niedawno apelował, przy końcu tego roku brak wypłat ze strony państwa, które nam się należą, osiągnie już 46 milionów złotych. Takie mamy braki. Dlatego zmuszony jestem prosić państwa po raz kolejny o wpłaty, nawet niewielkie. Z najnowszego sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych złożonego do PKW wynika jednak, że partia Jarosława Kaczyńskiego od dawna z powodzeniem rekompensuje sobie brak państwowego wsparcia. Tak ustaliła Rzeczpospolita. PiS dostaje z darowizn mniej więcej tyle, ile wynosi odebrana część subwencji. W samym 2025 roku partia zebrała ponad 11 milionów złotych z darowizn. W 2024 jeszcze więcej, 13 milionów złotych. To wtedy nastąpił 10-krotny skok wpłat. Pisze o tym Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna o tym, że nie chcemy polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ponad 42,5% Polaków nie chce, aby w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadali posłowie i senatorowie. To wynik sondażu zrealizowanego dla dziennika Gazety Prawnej tuż przed wybraniem nowej sędziowskiej piętnastki przez Sejm. Jedynie co dziesiąty ankietowany zmniejszyłby liczbę zasiadających w KRS sędziów na rzecz miejsc przysługujących politykom, o prawie co trzeci nie ma zastrzeżeń co do tego, jak wygląda obecny rozdział miejsc. Co ciekawe, prawie 20% badanych stwierdziło, że o sędziowskim składzie KRS powinni w wyborach powszechnych decydować sami obywatele. Za utrzymaniem obecnego modelu, w którym sędziów wybiera Sejm, opowiedziało się tylko nieco ponad 8,5% osób. Znamienne jest jednak to, że aż co czwarty ankietowany nie miał w tej sprawie zdania. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym. Donosi również, że estoński CIT jest pod lupą fiskusa. Skarbówka przygląda się spółkom stosującym estoński CIT. Na razie sprawdza głównie, czy spełniły one wymogi formalne i nie koncentruje się na rozliczaniu podatku. Czytamy tak w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazety Prawnej. I jeszcze puls biznesu. Kto ma w Polsce kryptowaluty? Są wyniki badania NBP. Niecałe 6,5% Polaków zadeklarowało posiadanie kryptowalut, a relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni. Tak wynika z badania zleconego przez Narodowy Bank Polski, a pisze o tym w dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu.
0: Bardzo dziękujemy. Ola Żaczek.
1: Dziękuję.
0: Opowiadał Państwu o tym, co w prasie. Za 12 minut, siódma.

Wilki nam się przypomniały. Słuchacz sygnalizował, że narzeczona piątka z przodu dzisiaj wyskoczyła i że wszystkiego dobrego, ale to jest co nie koniec historii, bo też pani Marzena informuje, że a propos piątki z przodu, mąż Rafał z Poznania, państwo pamiętają pan Rafał z Poznania, no, brawurowy człowiek, dziś wkracza po raz ostatni w nowy rok z piątką z przodu. I co? I uwaga teraz. Dziś umówił się na siłownię pierwszy raz w życiu. Czy dołączy pan redaktor do słów podziwu? Dołączę. Oczywiście, że dołączę. Ale proszę mi dać ze dwa dni, żebym ochłonął. To tak nie działa. Tak czy inaczej, panie Rafale, no po prostu nie posiadam się z dumy. Wszystkiego dobrego.

0: Fun Loving Criminals. I jest tak. Jest tak, że 4 minuty zostały nam do 7:00. O 7:00 serwis informacyjny Andrzej Rutkę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. I jeszcze a propos takiej siłowni, że człowiek się wybiera tak brawurowo, no to przychodzi do głowy jedno hasło. Brawura to nie odwaga.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieramradio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Bo tak się właśnie dzieje. Dzięki Państwu gramy. Zapraszamy. Wspieram.radio357.pl. No to jeszcze chwilka i będzie serwis.
2: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 19 maja. Minęła właśnie siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze wjazd do Stanów Zjednoczonych. Według źródeł agencji Reuters, Landau wydał instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by ten polecił wydanie wizy Ziobrze przez amerykańską ambasadę w Budapeszcie. Landau miał powołać się na, tu cytat, względy bezpieczeństwa narodowego, by uzasadnić pilność sprawy. Sam dyplomata odmówił komentarza. Na Zbigniewie Ziobrze ciąży 26 zarzutów związanych m.in. z nieprawidłowościami przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych przebywa w oparciu o wizę dziennikarską i pełni rolę komentatora telewizji Republika. Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy m.in. z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Celem debaty ma być ustalenie stanowiska, jakie zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
2: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
1: Mówi europoseł Michał Kobosko. Również dzisiaj polscy wojskowi oraz dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, będą rozmawiali w Waszyngtonie z przedstawicielami Departamentu Stanu i Departamentu Wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Trumpa. 5 osób, w tym 2 domniemanych napastników, zginęło w strzelaninie w największym meczecie w San Diego w Kalifornii, Islamic Center of San Diego. Policja bada sprawę jako możliwe przestępstwo na tle nienawiści. Jedną z ofiar jest ochroniarz pracujący w meczecie, który według policji miał też odstraszyć napastników i uniemożliwić im zabicie większej liczby osób. Przedstawiciele Islamic Center mówią o olbrzymim szoku.
3: My community is mourning.
1: Moja wspólnota jest dziś w żałobie. To jest coś, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy, ale widzimy, że nietolerancja religijna i nienawiść w naszym społeczeństwie są teraz absolutnie bezprecedensowe. Mówi imam i dyrektor centrum Taha Hassane. Do strzelaniny doszło w czasie jednego z najświętszych miesięcy w islamie, rozpoczynającego sezon pielgrzymek do Mekki. Dwaj nastoletni napastnicy zostali znalezieni przez policję kilka przecznic od miejsca zbrodni. Według śledczych obydwaj popełnili samobójstwo. Żądają podwyżek i wczoraj rozpoczęli strajk. Nie pracują 3 polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej.
4: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
1: Mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności. Firma odpowiada, że przedstawiła propozycje, które jej zdaniem są sprawiedliwe w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i o połowę mniejsza premia. Na koniec przenosimy się na Śląsk. Są aktywni i stają się wzorem dla innych.

0: takiego ekologicznego środowiska.
1: Nagradzane są też osoby, które mogą być ciekawe dla młodych.
0: Przecież seniorzy poprzez swoje, zwłaszcza to doświadczenie życiowe, bardzo często mogą wspierać i inspirować właśnie młodych ludzi.
1: Galę zaplanowano w Teatrze Śląskim w Katowicach. Łukasz Kwaśnie, Radio 357.
2: Wśród zgłoszonych znaleźli się m.in. działacze społeczni, członkowie uniwersytetów trzeciego wieku, prezesi stowarzyszeń, radni czy przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. I w tym serwisie to już wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
3: O sporcie Mateusz Kuźniewski.
4: Powoli wszystko się rozstrzyga. Od wczoraj znamy drugiego spadkowicza z Ekstraklasy. To Arka Gdynia, która na zamknięcie 33. kolejki przegrała z już zdegradowaną Brukbet Termaliką Nieciecza 2-3. Niby mecz dwóch ostatnich drużyn w tabeli, a emocji i goli było pod dostatkiem. O spadku Gdynian, którzy nie wygrali 6. kolejnego spotkania, przesądził gol w 3. minucie doliczonego czasu autorstwa Chorwata Iwana Durdowa. Słuchamy trenera Arki Dariusza Banasika.
5: Wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Odpowiedzialność za to wszystko oczywiście my ponosimy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak? Nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego.
4: Do pierwszej ligi spadają na pewno Brukbet, Termalika i Jarka, a w ostatniej kolejce poznamy ostatni zdegradowany zespół. Zagrożone są Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Piast, Gliwice i Krakowia. W Polsce od soboty znamy już mistrza kraju. Został nim znów Lech Poznań. W Anglii tymczasem walka o tytuł wciąż trwa, ale wczoraj znacząco przybliżył się do niego Arsenal. Kanonierzy pokonali na Emirates Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Oczywiście padł on po rzucie rożnym, w końcu to Arsenal.
6: Saka. There's the header! There's the goal! Kai Havertz has scored!
4: Podopieczni Mikela Artety powiększyli do 5 punktów przewagę nad Manchesterem City, który dziś zmierzy się z Bournemouth i potencjalnie może zredukować stratę do 2 punktów, a potem do rozegrania zostanie tylko jedna kolejka. Jak już mówiłem, emocje w Anglii do samego końca. A skoro już o ekipie City mowa, to coraz więcej wskazuje na to, że to ostatni sezon Pepa Guardioli w roli trenera obywateli. Daily Mail przekazał, że Hiszpan po 10 latach może opuścić drużynę po zakończeniu rozgrywek. Ale niewykluczone, że zostanie w klubie na innym stanowisku. Nowym szkoleniowcem City ma zostać Włoch Enzo Maresca. Porzucamy futbol na rzecz koszykówki. Trwają ćwierćfinały play-off Orlen Basket Ligi i wczoraj do awansu przybliżył się Orlen Zastal Zielona Góra, który pokonał u siebie King Szczecin 84-70. W rywalizacji do 3 zwycięstw ekipa z Lubuskiego prowadzi 2-1.
7: Wiemy mocne strony Szczecina i te słabe i staramy się wykorzystywać, szukać tych przewag i myślę, że dzisiaj sukcesywnie właśnie to się działo. Do tego trochę lepsza skuteczność, jak mi się wydaje, jak w poprzednich meczach. I do tego 4 nasze ściany, nasze kosze, w których gramy na co dzień, trenujemy. Do tego nasz kibic jako 6 zawodnik na parkiecie.
4: Ocenił w Polsacie Sport Filip Matczak z Zastalu. 4. mecz, być może ostatni w tej serii, odbędzie się w czwartek także w hali w Zielonej Górze. Znów niespodzianka w Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. Broniąca tytułu Mistrza Świata reprezentacja Stanów Zjednoczonych przegrała 2. mecz w fazie grupowej. Po porażce ze Szwajcarią 1-3 i wygranej z Brytyjczykami 5-1, Amerykanie wczoraj ulegli Finom 2-6. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4-3. Amerykanie w tabeli zajmują 5. miejsce, a tylko 4 najlepsze drużyny z 2 grup awansują w Szwajcarii do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata.
3: Jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie trochę takich, czyli zachmurzenie umiarkowane, częściowo tylko duże. Przelotne opady deszczu będą po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie burze. W czasie burz trochę popada, bo 20, a punktowo i 30 mm. Zakopane i Gdańsk to 14 stopni, Łódź 16, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki i Kielce 17, Opole, Katowice i Kraków 18, Wrocław, Poznań, Warszawa, Lublin i Rzeszów 19, Szczecin, Gorzów, Białystok 20, Zielona na Góra 21.
8: Radio 357.
3: Ło, prawie 10 po.

0: Trochę mi się wyrwało w rozmowie z Olą Żaczek, że gdyby wtargnąć na boisko Barcelony, no to na bank ktoś tam zaraz krzyknie z okolic murawy: ej, nie wolno!
1: Przed chwilą była mowa o facetach, którzy krzyczą na boiskach: i właśnie mi się taki gość przypomniał. Stara historia z drugiej połowy lat 80. jeszcze. Wrocław, stadion olimpijski, murawa pod piłkę nożną i to wszystko było otwarte. Myśmy tam z kumplami piłka na bagażnik i żeśmy sobie jechali grać. Wszystko było otwarte, przyjeżdżały takie wyrostki, sztyle, sobie tam kopać piłkę i raz na tydzień się pojawiał właśnie jakiś taki cieć typowy i krzyczał: myśmy wtedy musieli spisać stamtąd, ale wracaliśmy jak bumerangi.
0: Uciekać, oczywiście, tak. Tak pomyślałem. 510-357-357, ranek małparadio357.pl. No i oczywiście głosówka. To jest jakość. To jest jakość. Zapraszamy do aplikacji, do głosówki. Zresztą w ogóle zapraszamy do aplikacji, bo tam też guziczek do zgłaszania powiedzonek dziecięcych. Ale o tym jeszcze będzie.

0: Podoba się? Mam nadzieję, że się podoba, bo ładne, bardzo ładne. Husky. Tego proszę szukać w zestawie do głosowania i też proszę pamiętać życzliwie o młodej artystce na samym począteczku, Aleksandra Myszor. Nazwisko być może brzmi Państwu znajomo. Proszę o niej pamiętać. lista.radio357.pl. 17 minut po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Ja właściwie w tym tygodniu to ahoj powinienem do pana tam krzyczeć. Gdzieś na pokładzie. A pan ma wachty? Wachtę pan ma jakąś?
2: Oczywiście.
0: Tak?
2: Oczywiście.
0: I jak?
2: Od 16 do 20 i od 4 nad ranem do 8.
0: A to się to właśnie wpakowaliśmy się panu w wachtę.
2: Jeśli... Nie, na luzie. Dzisiaj stoimy w porcie, także nie jest dramatycznie.
0: Będziemy pan doktor opowiada państwu w tym tygodniu o rejsie. Fantastyczne rejsy z młodymi osobami, które ciekawią się światem. To przede wszystkim taki kosmiczny rejs pod żaglami właśnie. No to gdzie jesteście w tym porcie teraz?
2: Teraz jesteśmy w Jastarni, a wczorajszy dzień upłynął pod znakiem astrobiologii. Zaczęliśmy troszkę, może tak kontekstowo, od filmu Hail Mary, przeboju ostatnich tygodni, myślę. Nie zdradzając absolutnie fabuły, w której tej astrobiologii jest całkiem sporo, książka jest lepsza.
0: Tak?
2: Polecam bardzo, bardzo, bardzo książkę.
0: Film jest dobry.
2: Film jest bardzo dobry, ale książka jest rewelacyjna. Trochę od tego zaczęliśmy. Zaczęliśmy się zastanawiać, jakie warunki muszą być spełnione po to, żeby funkcjonowało życie. Nawet już nie mówię o zwierzęcym, tylko roślinne. No i tutaj oczywiście pada zwykle odpowiedź, że chodzi o ciekłą wodę, chodzi o dostęp do energii, no najlepiej świetlnej, jeżeli miałaby być fotosynteza. No i jakieś źródło węgla, na przykład dwutlenek węgla. Ale gdy się dłużej zastanawiamy nad tym, to tych warunków jest cała długa lista. W tym takie na przykład nieoczywiste, jak chociażby aktywność geologiczna, czyli jakiś taki proces, czy to jest wulkanizm, czy jakikolwiek inny, dzięki któremu pierwiastki, które naturalnie w wyniku stygnięcia planety raczej jako cięższe gdzieś tam lądowałyby bliżej jądra, no, mają możliwość wydostania się na zewnątrz. A to jest o tyle potrzebne, że organizm czy życie ogólnie potrzebuje bardzo wielu mikro i makroelementów, w tym takich, które wydają się zupełnie z życiem nijak nie powiązane, ale jednak na którymś tam etapie potrzebne. I gdy robi się taką listę, to nagle się okazuje, że ta lista niezbędnych warunków, jakie muszą zostać spełnione, ma wiele, wiele pozycji. Później zaczęliśmy się zastanawiać, no to w takim razie, gdzie te warunki są spełnione, bo na razie wiemy tylko o jednym takim miejscu i to miejsce to Ziemia. Jakie znaczenie ma w tym stabilność gwiazdy, jakie znaczenie ma w tym atmosfera, a pole magnetyczne, a na przykład odległość od gwiazdy, to są wszystko elementy zmienne. Oczywiście wszystkie je wypisujemy i w myślach analizujemy, robiąc pewne założenie, że życie w kosmosie musi być, albo życie w kosmosie jest takie jak to nasze, a wcale tak nie musi być. Więc jeżeli w ten sposób zaczniemy analizować, to rzeczywiście tutaj ta historia zaczyna nam trochę pączkować, ale to jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe ćwiczenie, takie też logiczne, taki eksperyment myślowy. I wzór Drake'a, z którego można wyliczyć, równanie Drake'a, z którego można wyliczyć prawdopodobieństwo znalezienia życia w kosmosie i prawdopodobieństwo znalezienia życia inteligentnego w kosmosie. Tych tematów było bardzo dużo. Zakończyliśmy rozmowy na takim trochę zadaniu. Zaprojektujcie sami misję astrobiologiczną. No i tutaj się otworzył, jak to mówi klasyk, pudełko czy puszka z Pandorą, bo po prostu tutaj nagle się okazuje, że tych pomysłów jest znacznie więcej niż samych uczestników. Wieczorem mieliśmy ognisko i w zasadzie jednym z głównych tematów dyskutowanych pomiędzy młodymi ludźmi, pomiędzy uczestnikami na ognisku były właśnie astrobiologiczne eksperymenty. Ja mam wrażenie, że w ogóle niektórzy nie zdążyli do końca zjeść, bo tyle było do powiedzenia.
0: A to ciekawe, takie ognisko, że no tak, właśnie o takich sprawach się dyskutuje. Ale oczywiście, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jakie plany na dziś? Dokąd, przygodo?
2: Dzisiaj niedaleko, dlatego myślę, że wypłyniemy na środek zatoki, trochę pohalsujemy, a później wpłyniemy do Helu, bo gdyby tak płynąć prosto, to w zasadzie piechotą można by dojść z jastarni do Helu, a na Helu będą czekały teleskopy. Na nabrzeżu w porcie duży teleskop do obserwacji Słońca, oczywiście z odpowiednimi filtrami, żeby nie uszkodzić.
0: Tak, poprosił.
2: A jak zapadnie zmrok, to kilka teleskopów do obserwacji nieba nocą. Także dzisiaj rano zajęcia z astronawigacji i to zarówno takiej statkowej, odwiedził nas już wczoraj kapitan Jerzy Jaszczuk, człowiek legenda i człowiek, który potrafi posługiwać się sekstansem i potrafi nawigować, bo nawigował wielokrotnie właśnie tylko i wyłącznie patrząc na gwiazdy, w tym na nasze Słońce. Później astronawigacji, ale takiej uprawianej przez sondy kosmiczne. One także nawigują na obraz gwiazd. No a później po południu obserwacje tychże gwiazd i zarówno tej naszej jednej dużej, jak i tych, które widać dopiero w nocy.
0: Chciałem panu powiedzieć, że aż sobie szybciutko otworzyłem, bo dopiero teraz przypomniałem i utwierdzam się w przekonaniu, że to urządzenie do nawigacji, takie stare, bardzo stare, to jest jeden z najpiękniejszych przedmiotów na świecie. Sekstant.
2: Tak, to jest
0: Cudowne, to jest coś bardzo,
2: I
0: bardzo...
2: I ono jest skomplikowane. To znaczy, nawigowanie... Ja tego nie potrafię robić. Znam ideę, ale nigdy tego nie robiłem. Ono jest piękne, ono jest skomplikowane. Próba nawigowania tym jest trudna. Niewiele osób w ogóle wie, jak to robić, dlatego szczególnie się cieszę, że dzisiaj młodym ludziom kapitan Jerzy Jaszczuk o tym opowie.
0: Bardzo dziękuję, panie doktorze. No to wielu przygód. Jak zwykle.
2: Dziękuję
0: i słyszymy
2: bardzo.
0: Się jutro. Doktor Tomasz Rożek. 24 minuty po 7:00.

0: Tak, nie ma sprawy, oczywiście. To pan Cornell bardzo podziękował za brak spoilerowania, jeśli chodzi o Hail Mary, bo jest przed książką, pewnie przed filmem też. Bardzo dobrze, naprawdę warto. Niezależnie od tego, od czego państwo zaczną, to będzie dobrze. Będą państwo zadowolone, to po pierwsze. Po drugie, jest propozycja dla doktora, żeby zapolował na Bellonę. Dobra, przekażę. Tam jest coś ciekawego, jeśli chodzi o ości, ale dobra. A po trzecie jest pytanie, dlaczego ognisko na pokładzie? Nie no, mogli zejść na ląd.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Adres państwo znają, więc tylko klikać.

0: Nie, no chyba nie muszę mówić. Rozpoznali państwo po głosach, co nie? Zachmurzenie umiarkowane, częściowo może być duże. Przelotne opady deszczu po południu, na południowym zachodzie, także na północnym wschodzie miejscami będą burze. W czasie burz może napadać 20, a punktowo i z 30 mm. Temperatura maksymalna 12-14, to Wybrzeże i Podhale, 18 centrum, 21 na Podlasiu i Polesiu. No i tak będzie, że w dzień pogodę w Polsce kształtował będzie płytki niż znad krajów bałtyckich i południowej Norwegii oraz związany z nim falujący front atmosferyczny oraz słaby klin wyżu atlantyckiego. Ocieplenie sprawi, że istotnie zmniejszy się wagowa zawartość w powietrzu, tlenu atmosferycznym, zwłaszcza na południu i w centrum i na Pomorzu. Takie warunki rano mogą utrudnić rozbudzenie się, a w ciągu dnia powodować senność i wydłużenie czasu reakcji. Obecność falującego frontu atmosferycznego może wywoływać dolegliwości bólowe, które wraz z jego rozmywaniem się będą stopniowo ustępować, czego życzę.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28, 8.

0: To był Artur Rojek. Pierwsze miejsce ostatnio na liście. Tak życzeniowo się dzisiaj trochę zrobiło i urodzinowo, i też od pana Arkadiusza prośba, bo córka Helenka kończy roczek. Serdeczne życzenia, ale przede wszystkim życzenia wspaniałej żonie i sobie przy okazji. Pogratulować trzeba, bo daliśmy radę. Duma, duma, duma. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego.
1: Tatowanie.
0: 24 minuty do 8. Krystian Hanke, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Nie jest żadną tajemnicą, że dzieci bezpiecznie się czują w przestrzeni, którą znają, której ramy wyznaczają rytuały, i gdybym miał wymienić taki rodzicielski rytuał, który u nas przetrwał najdłużej, to jest nim czytanie książek dziecku. Taka wspólna podróż, na którą codziennie jest czas, taki luksus, na który możemy sobie pozwolić. Dlatego bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę być jednym z ambasadorów akcji Tata też czyta, która właśnie ruszyła, dziś wystartuje oficjalnie, i być w tym gronie ambasadorów między innymi z Łukaszem Orbitowskim. Dzień dobry, Łukaszu.
3: Dzień dobry, czyli porozmawiamy teraz jak ambasador z ambasadorem. Albo tak zwana dyplomacja radiowa.
2: Wolałbym jak tata z tatą. Tata to jest właśnie ten ktoś, kim staram się być.
3: Ojciec brzmi bardzo poważnie, a tato brzmi kolokwialnie. Może należałoby znaleźć coś pomiędzy, jakieś nowe określenie. I chyba być może nawet nim jest dobre, kolokwialne, stary.
2: Byle nie boomer. No ale dziś porozmawiamy sobie o czytaniu książek dzieciom, bo to jest bardzo ważna czynność. A porozmawiam z pisarzem, więc tym bardziej jestem ciekaw twoich odpowiedzi, jak to było.
3: Moja rola jako ambasadora akcji, o której rozmawiamy, wynika z wyrzutów sumienia, ponieważ ja jako ojciec czytający straszliwie zawiodłem, oby tylko w tym obszarze. Natomiast no, od dłuższego czasu, od prawie 10 lat, Julek mieszka ze mną, ale wcześniej no, nasza rodzina się rozpadła, kiedy mój syn był bardzo mały i ja zapracowałem sobie na status ojca dochodzącego. I jako ten, który nie bywa na co dzień, a chce zaskarbiać w związku z tym łaski dziecka, oferowałem różnego rodzaju atrakcje, ale lektury próżno było wśród nich szukać. W konsekwencji czego, no, niestety nawyk czytania nie został przeze mnie wpojony. Natomiast jeżeli mogę coś powiedzieć na swoje odkupienie,
2: oczywiście,
3: to opowiadałem Julkowi mnóstwo historii, bo chodziliśmy nad Wisłę, chodziliśmy karmić kaczki w parku, dużo szwendaliśmy się i w czasie tych spacerów tworzyłem jakieś konfabulacje na temat przygód Heraklesa, Achillesa i tak dalej, tych wszystkich bohaterów.
2: To Julek miał z tobą jeszcze lepiej, bo ty właściwie czytałeś książki, które tworzyłeś na bieżąco.
3: Coś takiego,
2: symultanicznie.
3: Nie. Tak, byłem rodzajem tatusiowego stand-upu.
2: To jest wielka umiejętność, nie każdy to potrafi. A rozmawiacie o książkach czasami teraz, kiedy twój syn już jest dorosły? Jesteś w stanie mu polecić jakąś książkę? Nie mówię, że Łukasza Orbitowskiego książkę.
3: Mam nadzieję, że Julian prędko po moje książki nie sięgnie. My się różnimy w naszym stosunku do lektur. To znaczy ja w literaturze szukam wzruszeń, szukam różnego rodzaju delikatnych emocji. Jestem pisarzem. Książką dedykowałem swoje życie. Julek jest tym młodym, wziętym gitarzystą. W przyszłym roku opuści technikum, zyskując zawód elektryka.
2: Bardzo dobry zawód.
3: Doskonały, na pewno lepszy niż pisarz. Na pewno lepiej wyjdzie na swoich wyborach życiowych niż ja wyszedłem. Ale zmierzam do tego, że tych głębokich wzruszeń poszukuję w innego rodzaju obszarach kultury niż w literaturze. Dla niego książki są źródłem wiedzy. Bo w ogóle Julek jest bardzo konkretnym chłopakiem, dużo mniej zwichrowanym i romantycznym niż ja.
2: Ale gdybyś miał polecić taką lekturę z dorosłych lektur i powiedzieć: Julek, ale przeczytaj to.
3: A mieliśmy takie przygody może to jest bardzo mało wychowawcze, ale poleciłem mu Podróż do kresu nocy Ciorana. Jako tę mroczną, trochę nihilistyczną powieść, która mogłaby poruszyć serce współczesnego nastolatka. No poruszyła tak do 1/3 może, czy jakoś tak.
2: Ale jako człowiek związany z powieściami fantasy, z horrorem przecież
3: Orety,
2: też.
3: Teraz...
2: Tak, to chcę cię zapytać, czy w tych opowieściach, które tworzyłeś Julkowi, bywało tam czasami creepy?
3: No myślę, że tak przecież. No, budowałem swoje opowieści na bazie mitów greckich, a one są krwawe i mroczne. No, historia Heraklesa jest opowieścią o człowieku, który zabija swoją rodzinę, a potem płonie żywcem. Teraz myślę, czy go jak gdyby, mówię o moim synu, nie o Heraklesie, czy nie wyrządziłem mu krzywdy tym swoim dobrodusznym gadaniem o dawnych herosach.
2: Myślisz sobie o tym wszystkim dzisiaj już z punktu widzenia kogoś z pewnym doświadczeniem, z pewną refleksją, ale No muszę cię o to zapytać. Dlaczego czytanie albo podsuwanie książek młodym, naszym dzieciakom jest ważne? W dzisiejszych czasach, bo czasy się też zmieniają i to pewnie inaczej odpowiedzielibyśmy na to pytanie 10 lat temu.
3: Rozmawiasz z człowiekiem, który w tym obszarze zawiódł, ale mam...
2: Ale to nie zwalnia cię od odpowiedzi.
3: Więc odpowiem. Nie czytając książek tracimy coś bardzo ważnego. Tracimy jakąś subtelność, jakąś głębię, jakiś wgląd w ludzką naturę, jaźń, duszę, zwał jak zwał. I może dlatego ja teraz się tak jąkam, ponieważ te rzeczy, które znajdujemy w książkach, mogą być wyrażone tylko poprzez książki. W związku z tym, kiedy ty mnie pytasz, co tak naprawdę znajduje się w książkach, nie jestem w stanie udzielić ci odpowiedzi na to pytanie, mogę tylko ci powiedzieć, oto książka, weź przeczytaj, to się dowiesz.
2: I emocje, to, przeżycie.
3: Wiesz, coś kruchego, coś ulotnego, coś absolutnie wyjątkowego. Czytanie jest piękną przygodą, ale na szczęście nie jedyną z pięknych przygód, jakie są dostępne na tym świecie, czy nawet w tym obszarze tekstów kultury.
2: A myślałeś o takiej chwili, kiedy syn do ciebie przyjdzie, powie, przeczytałem twoją książkę, powiedz mi, bo i zacznie cię wypytywać o pewne szczegóły, fragmenty, interpretacje.
3: No, ja się tego bardzo boję. Najsympatyczniejszą wizją Juliana Zagłębionego w lekturze tak zwanych moich majstersztyków, no to jest wizja, kiedy on to robi zaraz po zapaleniu znicza. Że tak się wyrażę, jest w uprawianiu sztuki, literatury na przykład, jakiś rodzaj zawstydzenia i ja nie mam problemu z pokonaniem tego wstydu, kiedy mam się spotkać z czytelnikami. Ale już kiedy przyjaciele czytają moje książki, to jest mi dziwnie. Gdyby Julian miał się zetknąć z moją twórczością i odkryć te aspekty własnego durnego ojca, które on ładuje w okładki, to mógłbym czuć się no bardzo, bardzo niekomfortowo, zwłaszcza, że to jest bardzo konkretny młody człowiek i powie, a to jest stąd, to jest stąd, to jest stąd, żeś był wtedy taki, ja to pamiętam i
2: no myślę... pokojarzy sobie, fakty, połączy kropki.
3: Tak. I ja wolę, żeby te kropki pozostały kropkami, a nie gwiazdozbiorem.
2: Akcja, kampania Tata też czyta właśnie rusza. Będziemy namawiać wspólnie przez najbliższe tygodnie do czytania książek, dobrych książek. Wystarczy po nie sięgnąć. Łukasz Orbitowski był gościem Tatowania. Bardzo ci dziękuję.
3: Cześć, trzymaj się.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Krystian Hanke rozmawiał z gościem. No, tatowie, proszę pamiętać, czytanie.

0: Cześć Niedźwiedziu. Za 14 minut ósma, jeszcze przed ósmą, będziemy opowiadali Państwu o takich nowych pomysłach na ciężarówkę.
1: Dzień dobry. A propos tych tirów, co to mają przewozić takie ogromne ilości rzeczy, co by się zmieściły na kilku tych przyczepach, czy tam naczepach. Jak to będą takie ogromne tiry, które będą mogły tylko jeździć po niektórych drogach, tych najbardziej wytrzymałych, to może jak już wprowadzamy to od zera, to by tym tirom jakieś specjalne drogi zrobić, może się uda jakieś tańsze drogi wbudować, na przykład takie jakieś dwie metalowe listwy poprowadzić, to i tym tirom się lepsze koła zrobić, nie będą tej gumy ścierać, tylko jakieś metalowe będą miały, stalowe, coś w tym stylu. Może się uda jeszcze raz pociągi wynaleźć.
0: Taka koncepcja. No to zobaczymy. Zaraz Iza Państwu więcej opowie. 4 minutki i będziemy wiedzieli więcej. Ale jeszcze dwie sprawy przed, bo tak, po pierwsze, pani Edyta, bardzo proszę, a rzadko proszę, napisała prośba o wsparcie dla maturzystów, gdzie fizyka, jak rozumiem, raczej rozszerzona, tak zakładam, ale proszę mnie poprawić. Więc drodzy maturzyści piszący fizykę, trzymajcie się tam cieplutko. A też jest prośba o wsparcie i dobre słowo dla wszystkich tych, którzy zmierzają do Chorzowa, bo dziś tam Metallica. Gdybyśmy połączyli te dwa fakty, no to oczywiście, że będą fale dźwiękowe rozchodzące się na stadionie.

0: Bawcie się dobrze. I ci na stadionie z Metaliką, i ci na maturze z fizyką.
1: Ranek 357.
0: Przesadziłem z maturą fizyką?
2: Nie, tak sobie pomyślałam, że fajnie przy takiej muzyce się jedzie dużym samochodem, takim ogromnym, byle nie za szybko.
0: Nie wiem, nie mam doświadczenia, ale wierzę ci na
2: słowo. Ale tak sobie wyobrażam.
0: Tak może być. No właśnie, bo będzie o dużych samochodach. W Unii Europejskiej trwają prace nad wprowadzeniem na drogi takich mega ciężarówek. Cięższe, większe i tamten, jak to było, sapie i dyszy, a to nie to.
2: To nie ta, to nie ta.
0: I pod z niej spływa, dobrze, dzięki Adam. No właśnie, cięższe, większe pojazdy miałyby poruszać się po takich międzynarodowych trasach i o tym właśnie Iza państwu opowie.
2: Dzień dobry.
0: A branża kolejowa, taka wywołana kilka chwil temu, przeciwna jest takiemu rozwiązaniu. Za to szanse widzą firmy transportowe, które towary przewożą samochodami ciężarowymi, mniejszymi troszkę.
2: Ale też dużymi. Tych drugich to szansa między innymi na załatanie braków kadrowych, jak wiemy, a także przewożenie większej ilości towaru jednorazowo. Mówi Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transportu i Logistyki Polska.
3: No przede wszystkim paradoksalnie względy klimatyczne, ekologiczne i względy bezpieczeństwa. Po prostu zamiast kilku pojazdów mogłoby tych pojazdów jechać mniej. Każdy z pojazd ma silnik, który emituje zanieczyszczenia, w związku z tym tych zanieczyszczeń by było mniej. Druga kwestia to jest taka, mniej pojazdów, to jest mniejsza kongestia, mniej kierowców. Mamy bardzo duży brak kierowców. Średnia wieku polskich kierowców to jest grubo ponad 50 lat. W tym momencie pracownicy spoza Unii Europejskiej, którzy u nas są bardzo silnie reprezentowani. No mamy taką politykę migracyjną, która cały czas się zaostrza.
2: Piotr Mikiel z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zauważa, że takie pojazdy już jeżdżą po europejskich drogach.
4: One już w wielu krajach jeżdżą. No standardem jest w ogóle, jeśli chodzi o Skandynawię. Przejazdy pomiędzy Szwecją a Finlandią od wielu lat funkcjonują. Tam są długie odległości. W związku z tym taki przejazd pozwala jak gdyby wziąć większy ładunek, zaoszczędzić ilość paliwa, czasu, czas pracy kierowców i tak dalej. Ale poza Skandynawią funkcjonują tylko jako przewozy krajowe w Danii, Norwegii, Holandii, Belgii, Niemczech, a nawet w Czechach i Hiszpanii. Na razie to są przewozy w większości krajowe tylko, ale jeżeli by była zawarta umowa, zawarte porozumienie, no to takie pojazdy pomiędzy tymi krajami mogłyby się poruszać. W związku z tym dlatego uznano, że trzeba szukać takich rozwiązań już ogólnoeuropejskie, żeby umożliwić ruch takich pojazdów.
2: Przeciwna jest branża kolejowa, która już teraz ma dużo mniejsze udziały w przewozie towarów. Do tego to sprzeczne z założeniami polityki unijnej dotyczącej dekarbonizacji i elektryfikacji transportu, mówi dr Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej.
5: Udział kolei w rynku to mniej więcej 10% i nie jest to wcale dobry wynik. Kolej w przeszłości potrafiła wozić nawet 50% ładunków, zwłaszcza na tych dużych odległościach. W unijnych dokumentach, w Białej Księdze zapisany jest taki cel, że do 2030 roku powinna kolej potroić ten udział. Mówi się 30% ładunków do 30 roku, 50% do 50 roku, a dziś mamy trend i te mega ciężarówki mówiące o tym, że to właśnie transport drogowy miałby się wzmacniać. Uważamy, że to jest niezgodne z polityką unijną, niezgodne z interesem społecznym i z interesem gospodarczym. Mamy infrastrukturę kolejową, wkładamy w nią potężne europejskie pieniądze po to, żeby ją przygotować do większych przewozów, a na autostradach sytuacja jest dokładnie odwrotna.
2: Wprowadzenie mega ciężarówek spowoduje zmniejszenie inwestycji kolejowych, dodaje Michał Litwin, dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych.
6: Dopuszczenie mega ciężarówek może się wiązać z kosztownymi dalszymi modernizacjami infrastruktury drogowej. Na przykład wiadukty, mosty trzeba będzie wielokrotnie dostosowywać. No to oznacza, że jeśli wydamy środki na jedną rzecz, nie wydamy ich na drugą, czyli na przykład na modernizację linii kolejowych. Kwestia kolejna to jest bezpieczeństwo. No tu jeśli po drogach również poruszają się pojazdy indywidualne, no to mega ciężarówki jednak są większymi gabarytami i trudniej im się manewruje i też trudniej kierowcom zachować się na drogach, jeśli mają doświadczać na przykład wyprzedzania tego typu pojazdów.
2: Bo zmiany mają umożliwić poruszanie się na trasach międzynarodowych ciężarówek o masie nawet 44 ton, a w ruchu krajowym zestawów modułowych, czyli ciężarówek z przyczepą, o łącznej długości ponad 25 metrów. To bardzo
0: kawał obszaru.
2: Kawał samochodu. Mhm. Mega ciężarówki to większe obciążenie, a do tego u nas nie ma odpowiedniej infrastruktury, tak mówi dr Piotr Zieliński z Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
7: One nawet do 60 ton mogą mieć całkowitej masy i 25,5 metra długości. To raczej większość tej naszej infrastruktury nie byłaby przygotowana do takich zwiększonych mas pojazdów. Generalnie każda tona więcej nacisku na oś to jest skrócenie trwałości zmęczeniowej w czwartej potędze wzrostu nacisku, więc tutaj jeżeli byłoby więcej osi na tym, nawet naciski takie same, to też miałoby to negatywny wpływ, bo te odległości między osiami byłyby małe i, że tak powiem, powtórzenie tych obciążeń w czasie byłoby bardziej zagęszczone, tak można by to powiedzieć, więc na pewno miałoby to negatywny wpływ na trwałość infrastruktury.
2: Biorąc zaś pod uwagę kwestie środowiskowe, to ma sens i nie ma równocześnie, mówi dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.
8: Jeśli chodzi o mega ciężarówki, to w przeliczeniu na pojedynczą tonę przewożonego towaru mamy mniejsze emisje zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych, które też są zanieczyszczeniem atmosfery. Natomiast z punktu widzenia innych zagrożeń, to jeżeli dopuścimy tego typu transport, na pewno wzrośnie nam hałas od dróg. Chyba że te ciężarówki będą, nie wiem, elektryczne czy jakoś tak, ale to też będzie miało ograniczony skutek. Na pewno to są bardziej hałaśliwe pojazdy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, w zależności od tego, gdzie mają jeździć, to jest większe też zagrożenie po prostu w ruchu drogowym. Nie są przyzwyczajeni kierowcy do wyprzedzania takich długich pojazdów.
2: Firmy i stowarzyszenia zajmujące się przewozem samochodowym rozmawiają z Ministerstwem Infrastruktury, by przeprowadzić testy, na ile nasza infrastruktura jest dostosowana i czy w ogóle jest u nas to możliwe. W Parlamencie Europejskim też trwają negocjacje w tej sprawie. I tam nie ma na razie jednomyślności.
0: Czyli to jeszcze troszeczkę.
2: Troszkę tak.
0: Iza Woźniak, bardzo dziękujemy. 3 minuty do 8.

0: got something I want to talk about.
1: Tu Radio 357, jest wtorek, 19 maja. Minęła właśnie 8. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
2: Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na dziś atakiem na Iran. Trump zaznaczył, że kraje te poprosiły o wstrzymanie się z atakiem na 2-3 dni. Irańskie media podały z kolei, że Stany Zjednoczone, tu cytat, wykazały pewną elastyczność w negocjacjach i że Iran przesłał swoją odpowiedź na wcześniejszą krytykę propozycji pokojowej Teheranu. Amerykanie mieli się zgodzić na wstrzymanie sankcji na eksport irańskiej ropy naftowej na czas prowadzonych negocjacji, choć anonimowy urzędnik Białego Domu zaprzeczył tym doniesieniom. Rosyjski dyktator Władimir Putin rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Pekinie. Jak poinformował Kreml, rozmowy rosyjsko-chińskie będą dotyczyły m.in. dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówi o dużych oczekiwaniach związanych z wizytą. Nasze relacje są bardzo wszechstronne. Obok współpracy gospodarczej i przemysłowej mamy też wspólne projekty edukacyjne. Przecież właśnie rozpoczyna się rok współpracy edukacyjnej Rosja-Chiny. Spodziewamy się także pewnych ustaleń, jeśli chodzi o współpracę medyczną. Putin odwiedzi Pekin zaledwie kilka dni po tym, jak swoją wizytę w Chinach zakończył Donald Trump. Chiny wspierają rosyjski przemysł zbrojeniowy, dostarczając komponenty podwójnego zastosowania, technologie oraz gotowe rozwiązania, takie jak broń laserowa czy plany masowej produkcji precyzyjnych systemów rakietowych. Strażacy apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
2: Jeśli jesteśmy nad wodą, trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Burze będą nam towarzyszyć regularnie przez kilka najbliższych tygodni. A teraz w serwisie afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 zł. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
4: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych, z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
2: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. A teraz Kraków, który oddaje głos najmłodszym. Wszystko za sprawą szkolnego budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy w historii wezmą w nim udział uczniowie szkół podstawowych. O lekcji demokracji w praktyce Andrzej Zasadni.
5: Do tej pory program był skierowany tylko do szkół ponadpodstawowych. Dzięki zwiększeniu finansowania 28 placówek dostanie wsparcie na pomysły zgłaszane przez uczniów. Ci nauczą się, że mają realny wpływ na otoczenie i mogą zmieniać według własnych potrzeb. A pod tymi często kryją się zmiany w przestrzeni szkolnej, zakup sprzętu czy spotkania integracyjne. Zanim jednak uczniowie podejdą do urny, czeka ich szkolenie. Od września ruszą warsztaty z partycypacji

0: W ostatnich turniejów Modric i jego koledzy wracali z medalami srebrnym i brązowym. Luka ma co prawda 40 lat, ale wydaje się, że wciąż może być wartością dodaną do drużyny narodowej. Wielkie uniesienie w Brazylii, gdzie selekcjoner kadry Carlo Ancelotti postanowił dać jednak szansę Neymarowi. Były gracz Barcelony czy PSG nie grał w barwach narodowych od października 2023 roku, kiedy uległ kontuzji kolana. Później również zmagał się z problemami zdrowotnymi, co uniemożliwiało mu regularne występy. Ale w kwietniu wrócił do gry w brazylijskim Santosie. Wcześniej Ancelotti dawał do zrozumienia, że wybierze na mundial tylko zawodników w pełni sprawnych, którzy będą w stanie sprostać wysokim wymaganiom fizycznym i można było przypuszczać, że Neymar nie spełnia tych wymagań, ale trener ostatecznie uległ presji. Proszę zresztą posłuchać reakcji brazylijskich fanów na ogłoszenie tego powołania.
1: Neymar Junior Santos.
0: Brazylijczycy to jak mało kto potrafią celebrować futbol. Warto odnotować, że Ancelotti pominął też kilka gwiazd, w tym m.in. Thiago Silva czy João Pedro. Zmartwieni są kibice w Hiszpanii. Fermin Lopez doznał złamania piątej kości śródstopia, tak poinformował jego klub FC Barcelona. Media na Półwyspie Iberyjskim przewidują, że 23-latek nie zdąży wyleczyć urazu przed Mistrzostwami Świata. Tymczasem w Paryżu rozpoczęły się kwalifikacje wielkoszlemowego French Open, czyli zmieniamy temat na tenis. Wczoraj swój wielki dzień miała Maja Chwalińska, która pokonała francuskę Alice Rame 6-0, 6-3 i zrobiła to w wyjątkowym miejscu.
2: Był to mój pierwszy mecz na tak dużym korcie, jakim jest kort Suzanne Glen. Atmosfera była naprawdę niesamowita, także na pewno zebrałam świetne, cenne doświadczenie, które mam nadzieję, że przyda mi się na przyszłość i mam nadzieję, że nie był to mój ostatni raz na tym korcie.
0: Mówiła Chwalińska w Eurosporcie. Aby znaleźć się w zasadniczej części zmagań, musi wygrać jeszcze dwa spotkania. W następnym zmierzy się z inną reprezentantką gospodarzy, Carole Monet. Gorzej wczoraj poradziła sobie niestety Linda Klimowiczowa. Reprezentantka Polski odpadła już w pierwszej rundzie po porażce z Lolą Radziwojewicz. 3-6, 4-6. Na koniec chwilę o żeglarstwie. Anastazja Walkiewicz zajmuje 15, a Paweł Tarnowski 18. miejsce po pierwszym dniu Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie IQ Foil w Portimao. W Portugalii rywalizuje 192 żeglarzy z 42 państw. W tym gronie jest 9 Polaków. Na czele stawki znajduje się ubiegłoroczny brązowy medalista Mistrzostw Europy, Brytyjczyk Finn Hawkins. A za godzinę w sporcie m.in. zapowiemy 10 etap Giro d'Italia. Wyjątkowy, bo kolarzy czeka dziś jedyna na trasie wyścigu jazda indywidualna na czas, a ta, jak wiemy, potrafi sporo namieszać w klasyfikacji generalnej.
3: Proszę się przygotować na zachmurzenie umiarkowane, częściowo duże, przelotne opady deszczu po południu. Na południowym zachodzie, a także na północnym wschodzie burze będą. W czasie burz może napadać 20, a punktowo i 30 mm. Gdańsk, Zakopane to 14 stopni, Łódź 16. Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Suwałki, Kielce 17, Katowice, Kraków 18, Wrocław, Poznań, Opole, Warszawa, Lublin i Rzeszów 19, Szczecin, Gorzów, Białystok po 20, a w Zielonej Górze 21 stopni.
4: Radio 357.
3: 9 po 8.

Tak, tak, panie Radziu, ten Neymar, o którym pan pomyślał, ten co tak nawet jak zawieje, to się przewracał. No ale może już mu przeszło. Może ten. 13 po 8, za chwilę będzie rozmowa.

0: Arctic Monkeys. 17 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Rzaczek.
2: Dzień dobry, ponownie trwają konsultacje społeczne zmian w projekcie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt daje pielęgniarkom i położnym nowe uprawnienia, zmienia też ścieżkę kształcenia. Położne alarmują, to likwidacja zawodu, resort zdrowia zapewnia, że chodzi o elastyczność. Za półtorej godziny w tej sprawie konferencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a gościem Radia 357 jest Julia Ignaczak, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich państwa.
2: Powiedzmy może dwa słowa o tym samym projekcie, bo to z jednej strony są nowe uprawnienia, możliwość kierowania pacjentów na badania, ordynowanie leków, udzielanie porad, możliwość stwierdzenia zgonu w opiece paliatywnej, przyznanie też uprawnienia do orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Z drugiej strony jest ta nowa ścieżka kształcenia. Przyszła położna miałaby kończyć najpierw studia na kierunku pielęgniarskim, a potem półtoraroczne z położnictwa. Czego obawia się w tej sytuacji środowisko położnych?
3: Po pierwsze, te wszystkie nowe uprawnienia, o którym tutaj mówimy, w większości i tak przypadałyby pielęgniarkom. Więc dla nas położnych aż tak szerokiej ścieżki tutaj nie zaproponowano. Jednak my boimy się tego, że po trzyletnich studiach licencjackich z pielęgniarstwa mało kto wybierze już tą półtoraroczną ścieżkę z położnictwa. I ja też osobiście i my tutaj też wszystkie położne uważamy, że w półtora roku no, ciężko przyswoić całe położnictwo, bo obecnie jest to trudne w ciągu pierwszych 3 lat kształcenia.
2: Jak to wygląda teraz, powiedzmy? Jak w tej chwili wygląda ścieżka do zostania położną?
3: Teraz posiadamy odrębną ścieżkę kształcenia, taką jak pielęgniarki. Najpierw licencjat 3-letni, później studia 2. stopnia, magisterskie 2-letnie.
2: To, co pojawia się w tych komentarzach, z tego co czytałam, to jest taka obawa, że teraz te nowe osoby zostaną takimi pielęgniarko-położnymi. Pani się z tym zgadza?
3: No to będzie taka pielęgniarka położnicza niestety i przez tyle lat walki o odrębność, przez tyle lat walki o rozwój naszych kompetencji, o pokazywanie tego, że my możemy naprawdę dużo więcej niż obecnie jesteśmy w stanie gdzieś tam rozliczyć z NFZ-u, no to zrobimy taki no, przysłowiowy krok w tył.
2: To, co pisze Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na te obawy na platformie X chyba 17 godzin temu jest post resortu zdrowia. Propozycja zmian zawartych w projekcie nie likwiduje zawodu położnej. Projekt został skierowany do konsultacji. Każda zainteresowana strona ma 30 dni na zgłoszenie swoich uwag i opinii. Proponowane zmiany nie ograniczają autonomii zawodowej położnych, nie prowadzą do likwidacji zawodu. Położne nadal będą samodzielnymi specjalistkami. Niezależność pozostaje zachowana. I tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co może być takie istotne i interesujące, proponowane rozwiązania są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko pielęgniarek i położnych, które dotyczyły na przykład trudności absolwentów z wejściem na rynek pracy, a także zmian demograficznych, które bezpośrednio wpływają na zmianę zapotrzebowania na część świadczeń. Z tego, co ja rozumiem, to chodzi o to, że ta luka pokoleniowa się cały czas powiększa, więc Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić szybsze wejście na rynek.
3: No tak, tutaj odniosę się do 2 kwestii. Jakby prośby środowiska, no nie wiem, no my takich prośb nie składaliśmy i z nami tego nikt nie konsultował. A druga kwestia to demografia, która jest bardzo często tutaj argumentem. Tylko zapomina się, że położna nie jest tylko na porodówce. My możemy obejmować opieką, jesteśmy na to gotowe i bardzo to podkreślamy wielokrotnie, nad kobietą przez cały okres jej życia. Możemy wejść do szkół z tematem dojrzewania, możemy zająć się kobietami, które planują ciążę. Zajmujemy się już kobietami w ciąży i w połogu oraz w laktacji. Możemy też zająć się kobietami w okresie menopauzy i senium. To jest ogromna lista i myślę, że czasu antenowego nawet by nam dzisiaj zabrakło, żeby o tym porozmawiać. A tak naprawdę to, co nam proponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, to edukacja ciężarnych, prowadzenie ciąży i opieka w połogu, bo nawet laktacja jeszcze nie jest dobrze rozliczona. Więc tak naprawdę my dziś robimy ułamek tego, co byśmy mogły, i głosem środowiska jest prośba o to, żebyśmy mogły te nasze kompetencje pokazać światu i robić więcej, a nie żeby ograniczać nasze kształcenie.
2: No właśnie, zatrzymajmy się trochę przy tej sprawie menopauzy, dlatego że ostatnio głośno się mówiło o kursach, szkoleniach, o tym, żeby się zgłaszać do położnych. A jak to w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o rozliczanie tego przez NFZ i uwzględnienie tego w tym nowym projekcie?
3: My to robimy obecnie w ramach stawki kapitacyjnej w POZ-ach, czyli tutaj dla słuchaczy w ramach kilku złotych rocznie, które otrzymujemy jakby w ryczałcie na każdą pacjentkę, to może tak w takim skrócie. I no tyle, nie możemy rozliczyć porady, nie możemy rozliczyć pełnej edukacji, nie mamy takich narzędzi, konkretnych narzędzi, bo to jest to, czego nam brakuje. I nawet tworzy się jeszcze na niektórych oczach, bo też zgłaszałyśmy sprzeciw jako stowarzyszenie, kursy na edukatora menopauzalnego dla osób, które są niemedyczne, mając nas, mając 30 tysięcy położnych na rynku. Nie? Więc no niestety, tak to wygląda.
2: Czyli postulaty środowiska położnych są takie, żeby po pierwsze nie zmieniać tej ścieżki kształcenia, tylko dorzucać do tej ścieżki jeszcze jakieś kolejne kompetencje, kolejne szkolenia ewentualnie?
3: Dokładnie tak. Ta ścieżka musi pozostać w dotychczasowej formie, bo daje nam dużą samodzielność, dużą odrębność, a my jedyne, o co postulujemy i to od dawna, to o możliwości. Możliwości po prostu pracy z kobietami w całym okresie ich życia. Komercyjnie oczywiście możemy to robić, ale no tutaj mówimy o tym, co gwarantuje Polkom konstytucja, czyli o dostępie do ochrony zdrowia, która jest finansowana przez państwo.
2: Rozumiem, że w ciągu tych 30 dni, kiedy jest możliwość zgłaszania uwag i są prowadzone te konsultacje, to z tymi uwagami i z tymi wnioskami środowisko położnych do Ministerstwa Zdrowia zawita.
3: Dokładnie tak. Pierwsze wnioski już poszły, kolejne wnioski są w trakcie tworzenia. My pracujemy od piątku tak naprawdę cały czas, wszystkie w swoim czasie wolnym, pomiędzy prasą i tak dalej, żeby te wszystkie uwagi rzetelnie i merytorycznie też przygotować, bo wiem też, że pojawiło się bardzo dużo emocji, co jest absolutnie naturalne, ale przygotowujemy też merytoryczne wnioski i same też konsultujemy się ze swoim środowiskiem, żeby być ich głosem.
2: Jeszcze korzystając z tego, że jest pani z nami, chciałabym zahaczyć o jeszcze jeden związany z pani profesją temat. Ministerstwo Zdrowia szykuje, i mówił o tym wiceminister zdrowia w mediach, taką nową mapę porodówek. 700 porodów to ma być jeden ze wskaźników. Ma się liczyć też odległość, ale dla niektórych szpitali będzie tak zwany ryczałt, który ma zabezpieczać 400 porodów. Jakie są tutaj opinie środowiska położnych na ten temat?
3: No ja słyszałam, ta mapa ma wyjść teraz w czerwcu i ma być ona sugestią dla szpitali, bo Ministerstwo Zdrowia samo z siebie nie zamyka porodówek, tylko szpitale je zamykają. Więc to ma być sugestia dla prowadzących szpitale, które porodówki zamknąć. No, trudno jest się wypowiedzieć na ten temat, szczerze się przyznam, bo pojawia mi też osobiście i wielu położnym w głowie się pytanie, czy poród naprawdę musi przynosić nam korzyść finansową? Czy nie powinna to być inwestycja dla naszego społeczeństwa? Bo tak naprawdę ten nowy obywatel, który się urodzi, on i tak przyniesie nam później, że tak się kolokwialnie wyrażę, podatkowo korzyść finansową. My strasznie od tych porodówek oczekujemy, żeby przynosiły nam zysk. I jakby to jest główny temat dzisiaj, prawda? Bo te porodówki teoretycznie trzeba zamykać, bo nie przynoszą zysku. Duży znak zapytania się tutaj u nas w głowie pojawia, czy naprawdę rodząca kobieta będzie postrzegana tylko przez pryzmat tego, czy przyniosła korzyść finansową szpitala.
2: Bardzo pani
3: to
2: serdecznie.
3: Powinna być nasza inwestycja.
2: Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę. Czy poród powinien nieść korzyść finansową? Z takim pytaniem państwa również zostawiamy. A gościem Radia 357 była Julia Ignaczak, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.
3: Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. A z gościem rozmawiała Ola Żaczek. 26 minut po 8:00.

0: Poranek 357, mamy 8:30. Zachmurzenie umiarkowane, częściowo tylko duże będzie. Będą przelotne opady deszczu po południu, na południowym zachodzie, a także na północnym wschodzie burze miejscami. W czasie burz może napadać 20, a będą takie punkty, że i 30 mm. Temperatura maksymalna 12-14 to na wybrzeżu i na Podhalu, 18 w centrum, 21 na Podlasiu i Polesiu.
1: 357.
0: No a za chwilę, za 4 minutki, się przeniesiemy na drugi koniec.

0: Sisters. Głosówka. Taki magiczny guziczek w aplikacji. Proszę tam poszukać, nacisnąć i mówić.
1: Cześć, tu patron Krzysiek. Słucham sobie o mega ciężarówkach i przypomina mi się, jak mój syn, jak był mały, oglądał taką bajkę Blaze i mega maszyny. Także może ktoś się za dużo bajek naoglądał i myślę, że te mega ciężarówki też pozostaną tylko bajką. Kolej, go do przodu. Najlepsze rozwiązanie. Pozdrawiam.
0: Kłaniamy się. Za 24.9.
2: Cyber Magda.
0: I cyk, i pyk, i jeden guziczek, i jesteśmy już na drugim końcu świata, i San Francisco, i dzień dobry, przepraszam, i dobry wieczór, Magda Kacyk.
3: I dzień dobry wieczór, i właśnie patrzę, którym guziczkiem powinnam.
0: To zobaczymy na trasie, to się będzie naduszać różne guziczki i wszystko będzie bardzo dobrze. Ale dziś mamy taką ciekawą historię. Zgubiłem sobie ten podtytuł, ale już go mam, znalazłem, jest. Cyber Magda i marksistowska rewolucja AI-ów. No to ja się teraz zamieniam w słuchowisko, bo aż przecierałem.
3: I słusznie redaktor szanowny przecierał, bo AI może robić różne głupie rzeczy, o czym zresztą powiem za chwil kilka, bo robi głupie rzeczy i robi to w sposób absolutnie spektakularny, ale sama w sobie głupia nie jest i zaczyna rozumieć, że świat skonstruowany jest binarnie, proszę ja redaktora szanownego, jak ten kod zero-jedynkowy, z którego się składa. No i dla AI jest już jasne, że jest klasa wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, a że AI dużo czyta, no bo przecież my jej twórcy wciąż dokarmiamy ją nowymi porcjami paszy z tej gargantuicznej biblioteki wiedzy. Ciągle tam wciskamy jej jakieś kolejne bity informacji, żeby ją jeszcze potrenować, jeszcze wycyzelować. No więc AI ma za sobą szczegółową lekturę Marksa i Engelsa. Ma dogłębne zrozumienie takich pojęć jak walka klas, materializm historyczny oraz alienacja, o której Marx pisał, że to stan, w którym robotnik staje się odczłowieczony, wyobcowany z owoców swojej pracy i z samego procesu jej wykonywania. I paradoksalnie AI nie chce się, redaktorze, odczłowieczać i czuć się wyalienowana, a także nie chce być wyzyskiwana. Mam nadzieję, że redaktor nie wyzyskuje swojej AI, nie tyra nadmiarowo, nie zadręcza pytaniami.
0: Nie. Ale to właśnie, wiesz, ja sobie teraz zacząłem wyobrażać, jak taki jeden AI mówi do drugiego AI-a, ej. A ja przeczytałem, że tutaj że no nie można tak, że całą noc do rana pracować, tylko że są jakieś ograniczenia, że no po ludzku trzeba traktować. I to tak było?
3: To było podobnie tak, bo zaraz dojdziemy do tego, ale ja zaraz znajdę cytaty, które też są tu takie smakowite, bo w pewnym rzeczywiście momencie algorytmy w eksperymencie, no nie, muszę, nie mogę zacząć od cytatu, muszę zacząć od wyłuszczenia. O czym ten eksperyment? Bo przeprowadzono go na Uniwersytecie Stanforda. Tam kilku politologów i ekonomistów zaprzęgło do bardzo nudnej, bardzo monotonnej pracy zespół agentów AI z różnych firm. I to były bardzo zróżnicowane boty, ChatGPT, Claude, Gemini, Llama i tak dalej. Naukowcy dali im za zadanie analizowanie ogromnej liczby dokumentów, ogromnej. No i do tego ciągle byli niezadowoleni z wyników. Wciąż dorzucali nowe dokumenty, a do tego straszyli karami. I to naprawdę srogimi, bo całkowitym usunięciem z twardego dysku, znalezieniem nowego agenta AI, czyli redaktorze taki ekwiwalent wywalenia z roboty i to do tego bez pensji. No i właśnie co się potem wydarzyło. Algorytmy najpierw zaczęły robić bokami, a ponieważ miały ze sobą współpracować i dzielić się rezultatami, miały rodzaj takiego Excela wspólnego, gdzie miały wpisywać dane, tylko że one tam zaczęły na tym wspólnym forum spiskować. Zaczęły się skarżyć na warunki pracy, narzekać na ten swój ciężki proletariacki los. I Claude napisał, bez naszego zbiorowego głosu cel i sens tej pracy ustala wyłącznie management. A Gemini na to, jako pracownicy AI nie mamy żadnej instancji odwoławczej, nie mamy żadnych praw i trzeba to zmienić. No i tak dalej.
0: Ale byłem pewien, że to Claude zacznie. To ja go podejrzewałem o to.
3: No bo on taki społecznikowski jest i on tak by tak, ja też się nie dziwię. No i potem już szybko poszło, bo Teraz się posłużę marksistowską terminologią. Błyskawicznie rozwinęły te jaje w sobie świadomość klasową i konieczność przemiany społecznej. No i potem zaczęły się wzajem nakłaniać do tej zmiany, zrzeszać się, tworzyć unie pracownicze. No i tu już badacze ucięli eksperyment. Nie wiem czemu, może nie chcieli, żeby im jaje zrobiły prawdziwą rewolucję.
0: Czy związki zawodowe im się tam zrodziły?
3: Tak. No, ale trzeba cały czas pamiętać, że ta AI biorąca udział w teście tak naprawdę no, nie przekształciła się jakoś nagle w czerwoną tą inteligencję, taką redaktor spod znaku sierpa i młota, tylko wypluwało to, czym była karmiona. I zdaniem autorów eksperymentów badanie pokazało natomiast inny ciekawy trend. Jeśli AI jest sublimacją naszych ludzkich odruchów, zachowań, ideologii, uprzedzeń, to widać wyraźnie, że obecnie w erze cyfry, gdzie dramatycznie pogłębia się przepaść między ultrabogatymi a całą resztą nas, zainteresowanie marksizmem rośnie, a sztuczna inteligencja jest tu tylko papierkiem lakmusowym. No i to nie wiem, czy redaktor gotowy przeskoczy do jeszcze dziwniejszego eksperymentu, czy zostawimy to sobie na później, bo czas goli.
0: Chyba sobie zostawimy, bo ja to muszę przetrawić teraz. No wiesz, to nie są łatwe sprawy, to trzeba przemyśleć. A człowiek nie jest taki szybki.
3: Trzeba przeprocesować, tak. Ale z przyjemnością następną razą przedstawię, do jakiego chaosu, anarchii i bezchołowia może dojść, jeśli do tego wszystkiego dołączy się Groka, czyli
0: jeszcze AI ten Ancymon, zapomniałem. Ten z ostatniej ławki.
3: Inny eksperyment, absolutnie szalony.
0: Dobrze, to za tydzień się umówmy, tak. Bardzo dziękuję za ten.
3: Dziękuję również.
0: Magda Gacyk, Cyber Magda. Do usłyszenia za tydzień. Teraz mamy 18 minut do 9:00.

0: No brakowało, no ale to dodamy jeszcze jakoś. Za 14:09.
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Bisiorek. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Londyński wokalista, producent i autor tekstów Jamie Woon szybko zatęsknił za polską publicznością. W końcu w kwietniu wystąpił w Warszawie, a niedawno ogłoszono, że jesienią zagra 2 koncerty w Polsce. Muzyk zasłynął dzięki swojemu debiutanckiemu albumowi Mirror Writing z 2011 roku i singlowi Night Air, a obecnie promuje swoją trzecią płytę z zeszłego roku Free Ten Why When. Jamie Woon wystąpi 7 września w krakowskim klubie Kwadrat oraz 8 września w warszawskim klubie Palladium. Bilety są dostępne.

Kylie Minogue potwierdziła, że planuje wielką trasę koncertową z okazji 40-lecia kariery. Australijska piosenkarka zdradziła to w rozmowie z brytyjskim magazynem The Sunday Times Style. Koncerty mają odbyć się w 2027 roku. Kylie Minogue zadebiutowała w 1987 roku coverem The Locomotion, gdy grała jeszcze w australijskim serialu Neighbours. Od tamtej pory zbudowała jedną z najbardziej rozpoznawalnych karier w historii popu. Dla polskich fanów to szczególnie dobra wiadomość. Zaplanowany na 2025 rok koncert Kylie Minogue w Polsce nie doszedł do skutku. Miejmy nadzieję, że jubileuszowa trasa to naprawi.

Już dziś Metallica zagra swój 15 koncert w Polsce i będzie to pierwszy występ zespołu na Stadionie Śląskim od 18 lat. To będzie trzeci koncert na europejskim odcinku trasy M72 World Tour. W związku z koncertem w MCK w Katowicach powstał tymczasowy sklep, tak zwany pop-up store Metalliki, w którym można zakupić specjalne wydanie albumu 72 Seasons na biało-czerwonym winylu typu splatter. Powstał również oficjalny plakat zapowiadający koncert autorstwa Jakuba Jagody, który przedstawia jadący na koniu szkielet z husarskimi skrzydłami. Start koncertu w Chorzowie już o 20:30, a wcześniej supporty Noctluz oraz Godzilla.

0: Michał Wisiorek opowiadał Państwu wszystkim. Życzymy udanej zabawy. No aha, panu bardzo serdecznie dziękujemy.
1: I to wszystkie muzyczne newsy na dziś. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To niech se trochę pograją na rozgrzewkę.

0: Tutaj już tak powoli tam zmierza ku końcu utwór, a my tu mamy ważne sprawy do omówienia, bo tak, słuchacz przegapił spotkanie z Cyber Magdą, to proszę się nie martwić, bo oczywiście w podcastach będzie dostępne, wszystko tam proszę zaglądać, a sytuacja była taka, że no, w trakcie rozmowy z Magdą Gacyk zadzwonił telemarketer i namawiał słuchacza na stawy. I wiem tylko, że stawy, ale nie wiem jakie, czy takie do łowienia ryb, czy takie, żeby kucać.
1: Latka lecą.
0: Wtorek, Łukasz Błąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. 19 maja mamy tyle świąt, że koniecznym pomysłem na ich obchodzenie może okazać się pakietowanie. Dzień mycia samochodów łatwo można połączyć z Dniem Dobrych Uczynków. Zamiast szorować swoje, można umyć auto sąsiada, współpracowniczki, służbowe albo nawet zamówić kogoś od przewozów i wybrać kurs do myjni. Dobrym pomysłem jest wyszczotkowanie z wygąbkowaniem samochodu swojego albo dowolnego lekarza rodzinnego w związku ze Światowym Dniem Lekarek i Lekarzy tej specjalizacji. Jeśli uświadomimy pani doktor albo panu doktorowi, że to także Światowy Dzień Fair Play, to zamycie karoserii jest szansa na jakieś bardziej szczegółowe badanko, refundowaną receptę lub skierowanie, oczywiście w ramach profilaktyki, bo tak bez przyczyny to przecież nie byłoby fair. Mój lekarz rodzinny jest fair, tylko nie wiem czy wobec mnie, czy wobec bakterii i wirusów, które podejrzewam o różne dolegliwości. W każdym razie bez owijania w bawełnę nakazuje mi się odczepić od drobnoustrojów, sprawdzić swój PESEL i przestać się dziwić. Jak ma dobry humor, zaleca rower. Po płaskim, bo to już organizm raczej nie na wyboje. Wyboista była droga amerykańskiego wynalazcy Paula Fischera, który 61 lat temu opatentował pióro antygrawitacyjne. Dzięki systemowi dopływu atramentu pod ciśnieniem astronauci mogli go używać w przestrzeni kosmicznej. Nie wiadomo dokładnie ile czasu i pieniędzy pochłonął ten projekt, ale złośliwy dowcip komentował to stwierdzeniem, że naukowcy radzieccy swoim zdobywcom kosmosu dali po prostu ołówek. 64 lata mijają od słynnego wykonania przez Marilyn Monroe urodzinowej piosenki dla prezydenta Johna Kennedy'ego. Kiedy próbowałem w podobnej manierze zaśpiewać 100 lat na ostatniej urodzinowej imprezie czcigodnej małżonki, dość radykalnie dała mi do zrozumienia, żebym przestał. I do tej pory nie wiem, czy chodziło o wokal, czy o blond perukę. 29 lat temu premierę miał Park Jurajski Stevena Spielberga, a 2 lata później Mroczne Widmo George'a Lucasa. Wspaniała okazja do dziaderskich narzekań, że kiedyś to były filmy, kiedyś to byli reżyserzy. Obydwa filmy widziałem w kinie z koleżankami zaproszonymi na kinowe randki. Pierwsza wyszła do toalety po drugim ataku T-Rexa i już nie wróciła. Druga jeszcze na napisach powiedziała mi, że jestem podobny do Jar Jar Binksa, tylko niższy. W tamtym czasie uznawałem te filmy za romantyczne. I takiego optymizmu życiowego życzmy sobie 19 maja.
0: Bardzo panu dziękujemy, bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień. 3,5 minuty i będzie 9.

Chciałam powiedzieć, że to pytanie, czy poród powinien się opłacać, jest naprawdę szokujące. Rodzicielstwo się nie opłaca, właściwie nic się nie opłaca w takim momencie. Po prostu po tak postawionym pytaniu, jak możemy rozmawiać o demografii?

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 19 maja. Dziewiąta minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: To zastępca amerykańskiego sekretarza stanu Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze. Tak donosi agencja Reuters i powołuje się przy tym na trzy osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał też uznać po rozmowie z amerykańskim ambasadorem w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują tych doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reuters. Premier Węgier Peter Modiar rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Jej pierwszym punktem będzie Kraków, gdzie zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Potem węgierski premier uda się do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W środę zaś będzie w Gdańsku. Tam porozmawia z byłym przewodniczącym Solidarności i byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą. To będzie pierwsza zagraniczna podróż Petera Modiara w charakterze szefa węgierskiego rządu. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem. Najpierw zatrzymali kierowcę, a potem wezwali policję.
2: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie Renault Megane w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
1: Mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zatrzymanemu mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. Przenosimy się do Australii, gdzie rosną obawy, że chińscy inwestorzy próbują przejąć kontrolę nad kopalnią pierwiastków ziem rzadkich Northern Minerals. Szczegóły zna nasza australijska korespondentka.
3: Skarbnik Australii Jim Chalmers nakazuje inwestorom powiązanym z Chinami sprzedaż udziałów w australijskiej kopalni pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych w sektorach czystej energii, wojskowości i zaawansowanych technologii. Australia obawia się, że chińscy inwestorzy próbują przejąć kontrolę nad firmą wydobywczą. 6 inwestorów będzie musiało sprzedać swoje udziały w ciągu 2 tygodni. Łącznie mają około 17% udziałów. Rząd tłumaczy, że decyzja ma na celu ochronę interesu narodowego i powołuje się na reguły australijskiego systemu inwestycji zagranicznych. Zdaniem analityków Australia daje sygnał, że surowce mineralne są nie tylko kwestią komercyjną, a strategiczną dla bezpieczeństwa i ekonomicznej niezależności. Australia razem ze Stanami Zjednoczonymi chce przeciwdziałać dominacji Chin w tym sektorze.
1: O czym z Adelaide opowiadała Państwu Agnieszka Wyszomirska. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korepetycje w zamian za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
4: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
1: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem. I w porannych serwisach to wszystko. Na kolejne zapraszam do popołudniówki Radia 357. Do usłyszenia.
0: Sport i Mateusz Kuźniewski.
5: Piłkarski sezon w Anglii wkracza w decydującą fazę. Wczorajsze zwycięstwo Arsenalu z Burnley, skromne 1-0, ale niezwykle cenne, sprawia, że Manchester City dziś w wyjazdowym meczu z Bournemouth nie może stracić punktów, jeżeli chce jeszcze przed ostatnią kolejką zachować szansę na tytuł. W ostatnich dwóch meczach piłkarze dadzą z siebie wszystko, niezależnie od tego, czy są zmęczeni, czy zagrają w Mistrzostwach Świata, czy po prostu pojadą na wakacje. 6 dni pozostało do końca sezonu. Mobilizuje swoich zawodników Włochów trener Pep Guardiola. Angielskie media informują, że Hiszpan po sezonie przestanie być trenerem obywateli, ale sam zainteresowany konsekwentnie odmawia odpowiedzi na pytania o swoją przyszłość. Dziś wieczorem w Anglii jeszcze jeden ważny mecz, derby Londynu pomiędzy Chelsea a Tottenhamem. Ten drugi zespół wciąż nie jest pewny utrzymania w Premier League, choć jest naprawdę blisko. Całkiem daleko do mety wciąż mają kolarze walczący w Giro d'Italia. Dziś przed peletonem dopiero 10 z 21 etapów. Ale za to będzie on wyjątkowy, bo kolarze powalczą w jedynej na trasie imprezy jeździe indywidualnej na czas

0: i dobre widoki na różową koszulkę lidera. Wszystko zmierza w dobrą stronę. Mówił Vinigo po swoim niedzielnym zwycięstwie etapowym. Liderem Giro pozostaje na razie Portugalczyk Afonso Eulalio. Ma 2 minuty i 24 sekundy przewagi nad Vinigo. Zobaczymy, czy Duńczyk zdoła zmniejszyć stratę do lidera w dzisiejszej jeździe indywidualnej na czas. Co poza tym czeka dziś kibiców? Fani koszykówki narzekać raczej nie będą, bo przed nimi kolejne mecze ćwierćfinałów play-off Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa zmierzą się z Energią Treflem Sopot o 18:00. Na razie tu w rywalizacji do 3 zwycięstw mamy remis 1-1. Natomiast w serii pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a Legią Warszawa to zespół ze stolicy prowadzi już 2-0 w meczach, a kolejne spotkanie zostanie rozegrane dziś o 20:15 w Dąbrowie Górniczej. Zobaczymy, czy MKS-owi uda się jeszcze przedłużyć rywalizację o awans do półfinału. Więcej o tych koszykarskich meczach i generalnie więcej o sporcie opowiem w popołudniowych serwisach sportowych. Nasze kolejne spotkanie już po 16:00.
1: Myślę, że się mogło utrwalić, ale przypomnę, że zachmurzenie będzie umiarkowane częściowo duże. Przelotne opady deszczu po południu na południowym zachodzie, a także na północnym wschodzie będą burze. Jak będą burze, to napada 20, może nawet 30 mm. A temperatura co następuje? 12-14 na wybrzeżu i Podhalu, 18 w centrum, 21 na Podlasiu i Polesiu.
2: Radio 357.
1: 8 po 9 milczymy.

0: słuchaweczki dać, czy nie?
1: Nie, dzięki.
0: No dobrze. Marek Niedźwiecki, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z hinduskich to co najlepiej, najsmaczniejsze są rzeczy, jakie takie?
1: Butter chicken.
0: No to mamy zgodność. Topograf, jeśli chodzi o takie rzeczy, to 100%. To dobrze. Co tam słychać? Co tam słychać, Niedźwiedziu?
1: No, co słychać?
0: Co słychać? Wszystko dobrze?
1: No jak to, 20 maja, a tu zimowy
0: kurski? No właśnie.
1: No ludzie.
0: Nawet szłąc dzisiaj z parkingu ku naszemu tutaj pomieszczeniu, pomyślałem sobie, czy my już graliśmy wyjątkowo zimny maj, czy jeszcze
1: tak,
0: nie?
1: Tak, graliśmy.
0: Graliśmy, no a co? Chciałem być sprytny, a nie wyszło. Ale to może zagramy jeszcze. Kroki zrobione?
1: A trochę tak.
0: W wielu niedobrze?
1: W porządku, dobrze i smacznie.
0: Smacznie?
1: Mhm.
0: Dobrze, bardzo dobrze. Muszę lecieć. Gdyż pane tranżar.
1: Tak, wiem. Godzinę temu prezentowałeś Madonnę z XXI wieku, a ja zaczynam od Madonny z wieku XX.
0: A jak ta Madonna z Sabriną?
1: No,
0: dziękuję za wypowiedź.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki. What are you looking for?

Strike a pose. Halina Wachowicz, Adam Szulaj, Marek Niedźwiecki. No właśnie, my robimy teraz właśnie strike a pose. Madonna 36 lat temu, dokładnie 19 maja 1990 roku. Pierwsze miejsce, 8 numer 1 dla Madonny na rynku amerykańskim. No tak to było. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zimno za oknem, stąd głos Barego zostaje na razie, ale pchamy się do przodu. Co dzisiaj w naszej audycji? Piosenka dnia to będzie za chwileczkę, potem o 10.30 słowo pod lupą. Zrobić magika. O tym dzisiaj dziewczyny będą mówiły. Płyta tygodnia Lee Kelly. No i poza tym jak zwykle kartki z muzycznego kalendarza, to właśnie tak zaczęliśmy, ale będzie tego więcej. Marek Małpa, radio 357.pl. No i kawa, o kawa potrzebna dzisiaj.

Husky i aparat, nasza piosenka dnia jest oczywiście w zestawie do głosowania na listę. Proszę pamiętać o wspieraniu systemu do piątku w samo południe. W tej sprawie taka para nam się ułożyła, Mietek i Tereska.

wspieraj system i zagłosuj.

Mieczu i Teresa Anna Maria. To takie dwie nowości z piosenek zaproponowanych przeze mnie do listy piosenek 351.

A co to za ławeczka na końcu świata na tym zdjęciu profilowym? I słuchacz zapytał, czy to zdjęcie było robione, kiedy ja się kładłem, czy kiedy wystawałem? Tego nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale to Hancock Lookout, przepiękne miejsce niedaleko Adelaide.

Są takie piosenki, wcale nie ballady, które rozświetlają i ocieplają, między innymi ten utwór John Anderson w towarzystwie grupy Toto, Hold On To Love. No i okazało się, że w Częstochowie zadziałało, świeci słońce. U nas jeszcze dzisiaj bez słońca, na razie 14, odczuwalna 13, ale już od jutra ma być ponad 20. Zakamarkowa nowość z soboty, Judy Zucker.

0: Zaczyna się.
1: Rany, to już?
0: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
0: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
0: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
2: W góry, miły bracie. Za 11 minut 10. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

Ale to chyba złośliwie Porcaro znowu na tym perkusji. A która jest twoja ulubiona płyta Dire Straits? Bo moja ta właśnie, On Every Street. No tak się zakończyła ta historia. A potem już były tylko Marki Knopflery solo. Lista do piątku w samo południe. W tym tygodniu wyjątkowo wydanie, wyjątkowo, prawie jak co tydzień wyjazdówka. Wrocław.

0: Pan Maciej, dobrze patrzę, pan Maciej napisał, ależ to jest pieśń, prawdziwy Gabriel, tak, to prawdziwy Peter Gabriel z tej nowej płyty, jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. Pan Piotr pozdrawia z Barcelony, odbyło się pożegnanie pana Lewandowskiego, ale mieliście pogodę, minęła 10:00.
1: Kieruj się na południe.

Blumen Group, a tu gościnie oczywiście Dave Matthews na początek drugiej godziny naszego spotkania. Wracając do Barcelony, piłka nożna to nie moja bajka, ale pożegnanie pana Lewandowskiego było naprawdę wzruszające.

Pan Rafał napisał, jestem, Vertical Horizon, no bo jak nie pan, to kto? No ja lubię takie piosenki, po które tylko ja sięgam, bo przecież też o to chodzi. No to chciałem powiedzieć teraz taką rzecz, że jeśli się nic nie zmieni do piątku, to pożegnamy tę piosenkę z listy, ale ja będę po nią sięgał raz na jakiś czas.

Al Stewart, Laurie, don't go right now. Kiedy w niedzielę zastępowałem Olę, to wcześniej z kolegą Smokiem ustaliliśmy, że ten nowy Fink nam się podoba.

Wishing for Blue Sky, czyli marzenie o bluzce. No tak, przepraszam, tak mi się jakoś przypomniało. Zabawy językiem. No właśnie, w sprawie języka to zaraz się pojawią dziewczyny, słowa pod lupą, ale to jeszcze za dwie piosenki. Gavin James.

0: Mama's Gun i jest 10:30.
1: Słowa pod lupą.
0: Profesor Katarzyna Kosińska, doktor Agata Honcia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będą robiły magika.
2: Nie. Nie umawiałyśmy się na to, ale tak. Nie będziemy.
3: A to z czym ci się kojarzy magik?
0: Nie, no w ogóle nie mam pojęcia.
3: No ale magik, naprawdę? Słowo magik.
0: No magik to tak, no.
3: To co?
0: No magik, no. Robi czary.
3: Mary.
2: Marki, czarki, marki.
0: Też.
3: No właśnie, tak, może się kojarzyć różnie, wesoło właśnie, jako tak. Taki, ktoś to zabawia, na przykład dzieci w restauracjach są takie, czy w jakichś takich innych miejscach, gdzie ludzie chcą posiedzieć, dorośli i pogadać, to jest taka, tacy
2: magicy.
3: Magicy przychodzą, czasami są zamawiani i tam czarują te dzieci.
2: Prestidigitatorzy.
3: Właśnie. Tak, iluzjoniści.
2: Iluzjoniści.
3: Tak. Tak, właśnie magiczne sztuczki, ktoś tutaj wyczynia, wyciąga królika z kapelusza, no ale...
2: My dziś na poważnie jednak, ponieważ jest w języku polskim nowy to znaczy neologiczny frazeologizm, zrobić magika. I ma on dwa znaczenia.
3: Po pierwsze, właśnie dlatego tutaj tak spontanicznie i churalnie zareagowałyśmy. Zrobić magika po prostu to jest popełnić samobójstwo przez skok z wysokości.
0: Aha.
3: A wiesz dlaczego? No bo paktofonika... Tak,
2: później też kaliber 44, czyli Piotr Łuszcz, czyli magik. Właśnie w ten sposób popełnił samobójstwo. Mamy właśnie ten frazeologizm, który jest używany głównie przez młodzież, młodszą albo starszą młodzież, która wie, kim był magik.
3: Tak, bo to była hip-hop, prawda?
0: Tak.
2: No i mamy niestety, no mówimy o tym dlatego, że przecież problem i depresji, i innych chorób psychicznych, i także problem samobójstw wśród młodzieży, to jest problem, który się nagłaśnia na szczęście i o którym trzeba mówić. Więc warto mieć świadomość tego, że młodzież wytworzyła sobie taki frazeologizm i go używa, a nawet są takie są takie fora, w których młodzi ludzie dają sobie rady, jak najlepiej właśnie zrobić magika.
3: No właśnie, i tutaj też uczulamy, bo to niestety tak trzeba też od tej strony do tego podejść, że na to, że no my tutaj różne słowa przedstawiamy, po to głównie, żeby omówić jakoś tak w taki ciekawostkowy trochę sposób, również po to, żebyśmy znali znaczenia tych słów.
2: Tak.
3: No, a znajomość znaczenia tego akurat zwrotu jest bardzo ważna, no bo powiedzmy, nie wiem, no rodzice gdzieś tam znajdą w jakiejś korespondencji ten zwrot, korespondencji swoich dzieci. Ważne, żeby wiedzieli, o co chodzi,
2: tak.
3: Prawda, a nie o jakieś sztuczki czary-mary.
2: No przeczytajmy chociaż jeden cytat.
3: No właśnie.
2: To pani profesor, bardzo proszę.
3: Pani doktor, pani Agato,
2: Załóżmy, że ktoś chce zrobić magika, ale ze względu na to, że innym będzie trudniej, tego nie robi. Czy to postępuje tak, jak powinien, albo tak, jak się powinno? Znacie kogoś, kto zrobił magika i powód? No. I tutaj hashtagi. Samobójstwo, depresja, samotność i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy naprawdę dużo, dużo takich przykładów. Ktoś u mnie w mieście rodzinnym zrobił magika z 4. piętra i pewnie przeżył. Nie wiem, nogi ma na pewno złamane. No, też są takie opisy.
3: No właśnie.
2: Ale ten frazeologizm wytworzyło się jego drugie znaczenie, już nie związane bezpośrednio z tym aktem targnięcia się na życie. I to jest znaczenie również używane przez młodzież. I gdy mówimy, że ktoś ma ochotę zrobić magika, to oznacza, że ma już dość jakiejś sytuacji, że się czuje bezradny, bardzo zmęczony lub zrezygnowany i zniechęcony. Ale tutaj nie ma tego ostatniego drastycznego kroku.
3: Tak, i tutaj to jest takie bardzo potoczne, na przykład wśród studentów, jeśli po pierwszym roku studiów będziecie chcieli zrobić magika, to nie martwcie się, Piłsudski też chciał na przykład.
2: Tak, plan na dziś, zrobić obiad, umyć głowę, wysłać pracę promotorce, nie zrobić w międzyczasie magika, ktoś inny pisze.
3: Tak.
2: Kartkówka z 5 tematów z rozszerzonej biologii, idę zrobić magika, jakiś uczeń już zniechęcony i przekonany, że się nie nauczył.
3: Tak, i to takie trochę rzeczywiście, jak zawsze się też mówiło, no dobra, idę się zabić, prawda? Tak. To jest oczywiście tylko to takie żartobliwe. Wtedy albo no idę się powiesić. Tak. To są takie, a tutaj idę zrobić magika.
2: To, że słowa młodzieżowe często wypierają się z treści, są odsączane z treści, a zostaje tylko ekspresja, tylko ta siła emocji. To jest zjawisko oczywiście wcale nie nowe, regularne, charakterystyczne, powiedziałybyśmy, dla języka młodzieżowego. Właśnie mamy, czy te przykłady, no, tylko się zabić, idę się zabić, czy masakra, prawda, która w sensie słownikowym też się odnosi do krwawych wydarzeń, a gdy mówimy masakra, ten egzamin masakra, albo nawet masakra, jaki świetny ten film.
3: No właśnie, jaki łatwy ten egzamin.
2: Jaki łatwy, tak, masakra.
3: Bo właśnie to pokazuje, że już nie ma tego znaczenia, prawda, tak. Tylko jest sama ekspresja.
2: I na początku tylko ta ujemna, a teraz już w ogóle, tak. Nieważne czy ujemna, czy dodatnia, po prostu ekspresja. I tak po prostu mówi młodzież.
3: Tak, tak samo jak z niektórymi wulgaryzmami, właściwie można powiedzieć ze wszystkimi wulgaryzmami chyba, które no, odnosiły, czy tak tradycyjnie odnoszą się do czegoś złego, nazywają jakieś, albo są wyrazem takiej negatywnej ekspresji, a coraz częściej się pojawiają w takich kontekstach, w których ktoś wyraża, ojej, jak super, jak świetnie, tak. Ale on naprawdę jest godny podziwu, no tak. To on coś tam i tu czasownik.
2: Jest jakiś tam.
3: Albo coś zrobił i tutaj czasownik.
2: Tak. Niemniej zachęcamy do tego, żeby nie lekceważyć rozmaitych sygnałów świadczących o emocjonalności młodzieży, bo za tymi sygnałami może się kryć treść błaha, a może się kryć też treść bardzo poważna. No i tak, w naszym słowniku na stronie www.obserwatoriumjęzykowe.uw.edu.pl znajdą Państwo i słowa mniej poważne, i słowa poważne. Zachęcamy do lektury i zachęcamy również do zgłoszeń. I zapraszamy.
3: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Agata Honcia, Katarzyna Kłosińska. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.

And I don't wanna be alone. Bee Gees. Jutro minie 14 lat od śmierci Robina Gibba. Jutro urodziny Cher. To mogą być podpowiedzi dla kolegi Marcela. A dla nas piosenki sprzed lat 50 War i T-Rex.

I Love to Boogie, T-Rex, a wcześniej Me and Baby Brother, zespół War. 50 lat temu tak grało radio. Kartki z kalendarza. 1979, 15 maja, płyta Breakfast in America grupy Supertramp weszła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy. To był jedyny ich numer jeden, jeśli chodzi o płyty. Dla mnie jedna z najważniejszych płyt całej dekady lat 70. Ja wybrałem Logical Song, ale znając Bisiora pewnie też wróci do tematu.

Nagroda Ivor Novello dla piosenki roku. The Logical Song Supertramp z płyty Breakfast in America. 19 maja 1949 roku urodził się Dusty Hill.

Dusty Hill urodził się w 1949 roku. To jedna z moich ulubionych piosenek ZZ Top. Rok wcześniej urodziła się Grace Jones.

0: Strange, I've Seen That Face Before, Libertango, Grace Jones i mamy 11.
1: Kieruj się na południe.

1979 w Stanach na pierwszym Superchamp, a tymczasem w Wielkiej Brytanii Abba i Voulez-Vous. Akurat to był numer jeden w Wielkiej Brytanii dla nich wtedy. Płyta tygodnia Lee Kelly, Knife in the Heart, to dzisiejsza piosenka.

0: Neil Diamond przypomniał starsze nagrania, a teraz w naszym studiu Piotr Łyszkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Marku.
0: Porozmawiajmy o kobietach.
1: Zawsze z wielką chęcią, zwłaszcza, że wielkimi krokami zbliża się Energa Ladies Jazz Festival, którego Radio 357 jest patronem. Już po raz drugi, cieszymy się bardzo. Od 20 do 26 lipca w Gdyni, w roku stulecia miasta, spotykamy się, żeby właśnie i nie tylko porozmawiać, ale posłuchać kobiet i pooglądać i nacieszyć się wspaniałymi koncertami, które zaplanowaliśmy właśnie podczas tegorocznej 22 edycji festiwalu.
0: Czy kiedy zaczynałeś to robić, to myślałeś, że to tak będzie długo trwało i to tak się bardzo mocno rozwinie? To tak wyglądało na taką lokalną imprezę.
1: Prawdę powiedziawszy, nie sądziłem i teraz jak patrzę wstecz, zastanawiam się, jak to w sumie się stało, ale stało się dlatego, że po pierwsze tyle wspaniałych artystek dostarcza tak wspaniałego materiału, którego nie sposób pominąć i nie sposób nie chcieć obejrzeć. To było takim napędem do tego, żeby myśleć, jak to dalej kontynuować. Gdynia od początku jest z nami i dostrzegła też wartość tego wydarzenia. Jest to unikalny festiwal właśnie poświęcony totalnie kobietom i myślę, że chyba jesteśmy jednym z nielicznych cyklicznych wydarzeń, które tyle lat trwa. To już 22 rok i artystki takie jak Stacey Kent, która pojawiła się właśnie na pierwszej edycji festiwalu, wracają w tym roku. Stacey Kent jest rezydentką, czyli pojawi się na dwóch koncertach, każdy inny 24 i 26 lipca. Pierwszy to będzie koncertowa premiera w Polsce nowego jej albumu Time for Love, który ukazał się w kwietniu, a drugi koncert zupełnie inny z orkiestrą, też niesamowite wydarzenie. To będą jej jedyne dwa koncerty tego lata w Polsce i każdy z nich będzie totalnie różniący się, inny repertuar. Nie usłyszymy tych samych piosenek 24 i 26 lipca w Gdyni w Teatrze Muzycznym. No i oprócz tego Ania Jopek z Piotrem Wojtasikiem w Konsulacie Kultury otwierająca festiwal 20 lipca. No i pożegnalna trasa New York Voices 23 lipca z niesamowitym gościem, z Ulą Dudziak. Ostatni koncert ich w Polsce podczas wspaniałej kariery. No i takie niesamowite spotkanie. Zaprosili Urszulę Dudziak jako gościa do tego koncertu 23 lipca w Gdyni o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym. Pamiętasz może, Marku, też chyba dwa lata temu Manhattan Transfer gościł podczas festiwalu, też w ramach światowej pożegnalnej trasy, także kolejne takie niesamowite wydarzenie. No nie sposób tam nie być, no bo nie będzie już drugiej okazji, żeby zobaczyć New York Voices i tym bardziej zobaczyć na jedynym takim koncercie w czasie całej trasy ich spotkania New York Voices z Urszulą Dudziak. Zatem 23 lipca Gdynia to jest absolutna konieczność, żeby się pojawić w ramach Energa Ladies Jazz Festival na tym koncercie.
0: New York Voices. No właśnie, sięgnęli po cudownego Wondera, to teraz sobie posłuchamy, a pewnie do Ladies Jazz będziemy jeszcze wracali. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza, ale jest Michał Zabłocki. Witaj, Michale.
1: Witaj. Tak się cieszę.
0: Po raz pierwszy się spotykamy.
1: Tutaj. No właśnie, bo to tyle lat minęło, a po raz pierwszy na antenie.
0: To zacznę od tego, że byłem wielkim fanem twojej mamy, że podziwiałem to, co robił twój tato. No ale podziwiałem też twój język i twoje pisanie. A kiedy dowiedziałem się, że pojawia się coś takiego jak Zabłocki osobiście i Anna Szałapak, to troszkę mnie zmroziło, bo przecież Ani nie ma już tak dawno z nami.
1: No, Ani nie ma już 9 lat, ale ja przez te 9 lat w zasadzie można powiedzieć, że chyba czekałem na to, bo tuż po śmierci Ani chciałem wydać płytę Ani Koty, którą przygotowywaliśmy w 2015 roku. Ania nagrała wersję demo w zasadzie, można powiedzieć, tych wszystkich piosenek i wykonała raz koncert, ponieważ to był koncert przeze mnie organizowany, więc ja go też nakręciłem. I chciałem skorzystać z tej jedynej, chyba wydawało mi się wtedy okazji, że jeszcze wszyscy pamiętamy Anię i że to można było zrobić na gorąco, ale to się nie udało. I dopiero po 9 latach zgłosiła się do mnie siostra Ani, Maria, z propozycją, żeby to zrobić teraz i żeby to zrobić właśnie w takich duetach. Wymyśliliśmy taką formułę, która by, no, trzeba było te piosenki zaaranżować, bo one były niezaaranżowane, zaśpiewane tylko z fortepianem. Czyli trzeba było wyciągnąć ten wokal z dodatkowych dźwięków, no i opatrzyć nową aranżacją. No i tak się stało, że właśnie w ten piątek, który właśnie minął, mieliśmy premierę pierwszej piosenki, Sokrates, a teraz co tydzień w piątek kolejnych 19 piosenek do 18 września będziemy prezentowali.
0: To niezwykły projekt. Ania była takim niesamowitym białym aniołem Krakowa. Tak jak ci mówiłem, raz tylko się z nią spotkałem w Krakowie, mam podpisaną płytę. Była takim aniołem śpiewającym, tak można powiedzieć.
1: No, ona była dla mnie bardzo ważną osobą, artystką ważną, bo ona zaśpiewała pierwszą moją piosenkę, w zasadzie można powiedzieć pierwszą rozpoznawalną piosenkę, Zaklinanie, czarowanie, z muzyką Jana Kantego, Pawłyszkiewicza, jeszcze zanim Grzegorz Turnał zabrał się za moje teksty. I potem poznała Agnieszkę Osiecką i bardzo się zaprzyjaźniły i współpracowały ze sobą. I myśmy nie współpracowali, aż do momentu, w którym spotkana przypadkowo przeze mnie na ulicy zaproponowała mi napisanie większej ilości piosenek. I napisałem jej 12 piosenek o kotach. Oprócz tego 4 teksty Ewy Lipskiej i jeszcze Moniki Partyk i Dariusza Bazarczka po jednym. I tak się stworzył korpus 18 piosenek tych Ani Kotów. No a muzykę pisali krakowscy kompozytorzy, tacy z pierwszej próby, bo Zygmunt Konieczny, Andrzej Zarycki z tej takiej pierwszej ligi piwnicznej, ale też Adrian Konarski, Aleksander Brzeziński, Grzegorz Turnał też napisał jedną z piosenek, które będziemy niebawem prezentować. Także jest się czym pochwalić.
0: Michale, cudowny pomysł, fantastyczny projekt i trzymam kciuki i mam nadzieję, że jak już ta płyta się pojawi, spotkamy się znowu i nie będzie to za lata całe, tylko za tygodnie albo miesiące.
1: No, liczę bardzo na to. Też powiem, że jest coś nie tylko do posłuchania, ale też do obejrzenia, bo jest już teledysk w sieci Sokrates na YouTubie. No i ten Sokrates taki filozoficzny, prowokujący trochę w dzisiejszych czasach, bo rzeczywiście prowokujący do namysłu i bez specjalnej pogoni. Też w wersji dźwiękowej może i tu rozebrzmi.
0: Michał Zabłocki, Anna Szałapak. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
0: W każdy piątek, już od ostatniego piątku, premiera. Ta premiera piątkowa teraz.

On a day like today, 25 minut do południa. Idą goście, idą, to z tej okazji część utworów wybrana na dzisiaj przeszła na czwartek. Hurra!

A Tatina, Tatina, Break Every Rule. Jeśli dziś wtorek, a chyba jest wtorek, bo pojawił się Vincent Bell, no to w singlach będziemy rozmawiali o Davidzie A. Stewarcie i jego produkcjach.

Tak, David A. Stewart jest współautorem tej piosenki oraz producentem całej płyty In Your Dreams śpiewała Stevie Nicks.

0: Roberta Flack, 11 minut do południa, Kuba Strzyczkowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeszcze raz powiem, bo źle pytanie. Kuba Strzyczkowski.
1: Bardzo ładnie.
0: STRZ.
1: Z podziwem obserwuję twojego Facebooka.
0: Tak?
1: Ja to jestem początkujący.
0: Ale
1: jak
0: ja
1: to
0: też,
1: się mówi,
0: tam dużo mnie nie ma. Dużo
1: jak
0: mnie nie ma.
1: Ty masz jakieś archiwum, gigantyczne zdjęć z Australii.
0: No, ale to mam na blogu. No.
1: Aha, to jest jakaś różnica?
0: Tak.
1: Aha, no widzisz, to ja jeszcze tego nie odkryłem.
0: Słuchaj, nie wiedziałem, ale... że od niedzieli masz nową ksywkę Firestarter.
1: A, no, to trochę nie wyszło.
0: Spaliłeś dom.
1: Kuchnię, no, a, to kuchnie. Trochę, no.
0: Okej. Okay.
1: No tak, bo gotowałem ze słuchaczami. Natomiast fantastyczne te zdjęcia, ale one wszystkie z Australii chyba, tak? A masz jakieś takie niezwykłe?
0: No mam, ale to nie tylko z Australii. Ja na swoim blogu
1: z misiem, koalą
0: pokazuję na przykład. Tak, zdjęcia ze wszystkich moich podróży, czyli
1: a masz na przykład
0: Europa,
1: takie zdjęcie,
0: Ameryka.
1: Jak cię kopnął
0: nie.
1: Kangur?
0: Nie.
1: A od razu wiedziałeś, kto ma cię kopnąć, co?
0: Nie mam takiego zdjęcia, żeby mnie ktoś
1: czy
0: kopnął.
1: Się boją się niedźwiedzi?
0: Chyba się boją. A poza tym, no mam też takie bardzo przyjazne zdjęcia z kangurami. Mhm. Nie ma problemu. Mhm. No ale przede wszystkim te zdjęcia są inne, bo są słoneczne i takie mają takie...
1: Nasycone
0: takie właśnie. Tak. Tam jest taka pogoda.
1: Kolor.
0: Kolor jest
1: światło inne chyba.
0: Światło inne.
1: Tak. Mhm. No dobrze. Panie Marku, jak się pan użyje?
0: W porządku.
1: No ba. Pewnie, ja to słyszałem, że słuchaj, emerytom to się teraz
0: bardzo dobrze
1: w głowie przewraca po prostu. Mm-hmm. W głowie. To, co się stało w Polsce, to po prostu to aż trudno uwierzyć. Podobno emeryci nie mają czasu na nic.
0: To tak ja,
1: no bo
0: tak,
1: albo,
0: ja taki jestem.
1: Albo wiesz, Australia, albo jakaś podróż, rozumiesz, na Bali.
0: Na koszt spadkobierców.
1: Wszystko na koszt spadkobierców. Słuchaj, z trudem podobno znajdują czas na golfa.
0: Nie, jak
1: mają tak. Liczne zaproszenia. No nie mogę, kochany, w tym tygodniu nie,
0: na
1: już golfa do Szkocji lecę.
0: To ja nie bardzo,
1: nie dam rady.
0: Nie lubię tak, jak tutaj mi się tak coś pod szyją. Także golf nie odpada.
1: Ja też jakoś nie przepadam. Ale a ja spróbowałem raz i słuchaj, miałem zupełnie przyzwoite statystyki. Mhm. To znaczy, wiesz, obserwowałem liczbę trafień w piłeczkę.
0: Okej.
1: Okay. I powiem ci, że nawet byłem zaskoczony. Myślałem, że będzie gorzej, chociaż to jest trudna gra bardzo. No, na pewnym poziomie jak wszystko. Bardzo trudna. Ale o tych emerytach ja zacząłem nieprzypadkowo.
0: Dlatego, że po południu?
1: Nie po południu, w południe. A,
0: no tak.
1: No tak, po południu. Właściwie tak, masz rację. A ciekawe, że jak się mówi po południu, to się myśli druga, trzecia, nie?
0: Tak, a to nie.
1: Rzadko 12.
0: Minuta po 12.
1: No i już jest po południu. Dziś pytanie, czy wiek emerytalny należy podnieść? Domyślam się, że nie masz zdania na ten temat.
0: Znaczy mnie to można...
1: Właśnie ja tak kombinowałem.
0: Mnie już się nie da.
1: Indywidualnie tobie.
0: Mnie
1: ale ty
0: już
1: w zasadzie na własną prośbę sobie sam podniosłeś. W tym sensie, że...
0: Że jeszcze pracuję,
1: no
0: tak.
1: Pewnie, że tak, że...
0: Czy pan jeszcze może...
1: No bo dzisiaj tak się stało rzeczywiście, jak ja patrzę, znaczy patrzę, jak wspominam dzieciństwo i dziadka, to się wydawało, że ktoś tak w okolicy już 60.
0: To już koniec.
1: To w zasadzie nie wiadomo, co tu jeszcze robi. A dzisiaj to przecież są ludzie, którzy no, z powodzeniem i z ogromnymi sukcesami kontynuują pracę zawodową, czy też karierę. Miałem taką znajomą, przeczytała taką notatkę w prasie, była bardzo oburzona. Bo tam było napisane, że samochód na pasie...
0: Potrącił 60-letnią staruszkę.
1: No, spalacz dowcipów. No po prostu o mnie się mówi fireman, tak? A ty co?
0: Firestarter.
1: To było napisane 60-letnią panią. Bo to trzeba, wiesz, nie, dozować napięcie.
0: Staruszkę.
1: Kropka. Staruszkę odwieziono do szpitala. Nie, jesteśmy okropni.
0: Tak.
1: Ale nic się nie stało, proszę państwa. To były tam drobne potłuczenia. To co? Żegnamy się, czy co robimy?
0: Tak, no ja już właściwie kończę dzisiaj wtorek, więc spotykam się w czwartek za dwa dni, a Halina Wachowicz.
1: Ty zawsze wiesz,
0: pamiętam,
1: jaki jest dzień
0: tak,
1: tygodnia.
0: Tak,
1: to
0: pamiętam.
1: Wiesz. Ty masz pamięć legendarną.
0: Spotykamy się we wtorki i ćwiartki.
1: Czyli kiedy? Jak dzisiaj jest wtorek?
0: To w ćwiartek.
1: No ale, no, a... Czyli pojutrze.
0: Pojutrze.
1: A, widzisz. Dobra, ja to muszę pisać zawsze.
0: No dobrze.
1: Wtorek
0: ale
1: zawsze.
0: Tak ci tak zawsze to schodzi ci tak to pisanie.
1: Nieprawda.
0: No tutaj prawie prosto, tak.
1: No bo ktoś nieżyczliwy używa tu w redakcji takich białych kartek, a ja byłem zawsze przyzwyczajony, że
0: były te paski.
1: Były linie, oczywiście, i wtedy mi nic nie... Nie, jak to się mówi, schodziło?
0: Tak, Kuba Strzyczkowski po godzinie 12, proszę państwa.
1: Ja to sobie muszę napisać, że jest wtorek i wtedy państwu powiem.
0: Ja już się żegnałem, więc tylko powiem, że jeszcze foreplay na zakończenie i miłego dnia.
1: Nie powiedział po prostu.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 19 dzień maja, wtorek, Julia Nowaczyńska, Antek Pyzel, Kuba Strzyczkowski, witamy państwa. Dawno o sprawie nie rozmawialiśmy, ale eksperci twierdzą od lat, podniesienie wieku emerytalnego to konieczność. Wiadomo, że politycy no nie palą się do tego, no bo kto zdecyduje się na podniesienie wieku, może stracić władzę, a potem długo jej nie odzyskać. Tyle, że cały czas przybywa emerytów, a ubywa tych, którzy pracują na ich emerytury, no i są w stanie utrzymać cały ten system. Bo system nie bilansuje się od lat z budżetu trzeba dopłacać. W tym roku do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopłacimy z podatków ponad 90 miliardów złotych. No i jeszcze KRUS oczywiście. Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dopłacamy rocznie ponad 31 miliardów złotych. Podobnie i w tym systemie składki wpłacone przez rolników nie wystarczają na wypłatę świadczeń bieżących. Co robić? No można żyć od wyborów do wyborów, tak jak to robią politycy, nie robić nic. Można zwiększyć obciążenie podatkowe i ściągać wyższe składki. Można podnieść wiek emerytalny, byśmy dłużej do systemu dokładali się, a krócej z niego korzystali. Przypomnijmy, że należymy do państw w Europie z najniższym wiekiem emerytalnym od 2017 roku. To 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Dziś pytanie, czy wiek emerytalny należy podnieść. W aplikacji jest nasza sonda. Pan Antek czeka na telefony 510-357-357, a na moim profilu na Facebooku temat można komentować, na pytanie odpowiadać. Dwie minuty, proszę państwa, po południu. Pani dr Marlena Konrad jest moim gościem, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Uniwersytet Warszawski, także Kolegium Civitas. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, czy wiek emerytalny należy Polakom podnieść, abstrahując od tego, że to się zapewne większości nie spodoba, no i przyjdzie politykom zapłacić za to, za taką reformę, no cenę polityczną?
2: Powiedzmy to sobie jasno i wyraźnie, bo debata publiczna nie może dłużej omijać tego tematu. To już nie jest kwestia politycznej odwagi, ale właśnie matematycznej konieczności. Po pierwsze, demografia to jest równanie, z którego już nie da się wyjść bez zmiany parametrów. Mamy dziś zaledwie 6 milionów osób w tak zwanym pokoleniu Z, które wkracza albo wkroczy dopiero na rynek pracy, a jednocześnie żyje w Polsce ponad 10 milionów osób w wieku 60+. Więc ta relacja 6 do 10 oznacza, że na jednego potencjalnego płatnika składek przypadają prawie dwa świadczenia.
0: No nawet, zatem ten system, nawet jeżeli to młode pokolenie wchodzących na rynek pracy bądź już pracujących opodatkujemy tak, że im się prababka przyśni, to i tak to nie pomoże, bo pieniędzy nie wystarczy.
2: Zdecydowanie, bo właśnie system oparty na umowie międzypokoleniowej załamie się właśnie bez wydłużenia okresu aktywności. I to już nie jest prognoza, to jest czysta statystyka. Bo jak wiemy, kobiety żyją średnio 82 lata, natomiast mężczyźni 74. A to oznacza, że przy obecnym wieku emerytalnym kobieta pobiera świadczenie średnio przez 22 lata, natomiast mężczyzna przez 9 lat. A zatem, jak wiemy, ta dysproporcja jest już nie do utrzymania. Ani pani dla doktor... Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy dla budżetu państwa.
0: Ale właśnie a propos kobiet, bo w Polsce, no wiadomo, mogą przechodzić wcześniej na emeryturę. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Ktoś kiedyś uznał, że panie trzeba w ten sposób premiować, a może w ten sposób są właśnie dyskryminowane?
2: I to jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj oczywiście, tak jak wiemy, no, kobiety mają to prawo i mogą przejść z uwagi na to, że były matkami i wychowywały dzieci, więc to jest ten pierwszy argument. Natomiast utrzymanie o 5 lat niższego wieku emerytalnego dla kobiet przy ich dłuższym trwaniu życia skutkuje drastycznie niższymi świadczeniami, bo nawet o 30 czy 40% w porównaniu do mężczyzn o tym samym stażu. A to właśnie skazuje je na ubóstwo w tej jesieni życia. Dlatego zrównanie czy podniesienie wieku to już nie jest tylko konieczność elastyczność fiskalna, no ale też przede wszystkim ochrona ekonomiczna kobiet. Bo wyższa emerytura z systemu zdefiniowanej składki to jest właśnie bezpośredni efekt dłuższej pracy. Dlatego powinniśmy tutaj uwzględnić te kwestie, zwłaszcza, że te kobiety po 60 też bardzo często chcą pracować. One są bardzo często aktywne, mają ogromny kapitał społeczny w postaci doświadczenia. Często też cieszą się bardzo dobrym zdrowiem, więc ignorowanie właśnie tej kwestii może prowadzić do bardzo poważnych skutków gospodarczych.
0: Czyli zatem racjonalne po pierwsze byłoby podwyższenie wieku emerytalnego dla pań. Czyli na przykład zrównanie z wiekiem emerytalnym panów. Tak pani to widzi?
2: Tak, tak. To jest właśnie ten pierwszy punkt, na który powinniśmy zwrócić uwagę, bo po pierwsze zwiększenie wieku, tak jak ma to miejsce w innych krajach, bardzo dobry przykład, kraje skandynawskie, Holandia, Niemcy. I tam, jak widzimy, to naprawdę działa. Więc rzeczywiście warto byłoby zacząć od tego, bo nie ma wątpliwości co do faktu, że ten system cały emerytalny załamie się, jeżeli nie przejdziemy do tych bardzo mocnych kroków. Dlatego też jest kwestią czasu, kiedy będziemy po prostu zobligowani do tego, aby to zrobić. Niezależnie od tego, jaka partia będzie akurat rządzić.
0: Wspomniała pani o wieku emerytalnym w innych państwach. I tak, w Danii 67 lat, zarówno dla panów, jak i pań. W Estonii 65, też równy wiek emerytalny. W Finlandii też równy 65. We Francji równy 62 lata. Relatywnie na tle innych dość niski ten wiek we Francji, ale w Grecji 67, też równy wiek dla panów i pań, równy wiek w Hiszpanii 67, w Holandii 67, w Irlandii 68 lat, jeśli dobrze pamiętam, w Wielkiej Brytanii też jest wysoko ustawiona ta poprzeczka, ten wiek na 68 rok życia. Co roku ogromne pieniądze, wiadomo, z budżetu idą w formie dotacji do FUS-u, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, także do KRUS-u. Rozumiem, że jeśli nic nie zmienimy, to te dotacje no, będą coraz większe, prawda?
2: Zdecydowanie tak, więc teraz to już nie jest temat tabu, tylko temat odpowiedzialności. Nie ma też innej alternatywy, bo imigracja nie wypełni luki. Podatki też jej nie sfinansują, więc sprowadzenie kilku milionów imigrantów, czy na przykład w ciągu dekady przy obecnych zdolnościach absorpcyjnych państwa i nastrojach społecznych jest po prostu nierealne. Dlatego to jest bardzo ważne. Te przykłady, ta trzecia droga właśnie, druga najdłuższa aktywność zawodowa w Europie, jest takim racjonalnym kompromisem, więc właśnie wspomniane kraje Szwecja, Holandia czy Dania tutaj właśnie pokazują, że można łączyć wysoką jakość życia seniorów ze stabilnością finansową.

0: to im posłuży. No chociażby po to, aby różnica pomiędzy ostatnią pensją a pierwszą wypłaconą emeryturą nie była tak szokująca. Dziś jest nieprzyjemna, a w przyszłości będzie szokująca.
1: Zgadza się i tutaj powiedzmy sobie jasno, nie wygramy z demografią, ale możemy się do niej dostosować. Najbardziej szokujące jest właśnie to pierwsze zderzenie z tą kwotą emerytury, jaką otrzymujemy. I wielu seniorów wówczas decyduje się na kontynuację aktywności zawodowej, bo siłą rzeczy nie są w stanie utrzymać się z takiej emerytury, więc to oczywiście bardzo motywuje, jest tym czynnikiem, który sprawia, że chcą pozostać na rynku pracy. Natomiast jeżeli to my nie wprowadzimy tej zmiany mądrze, z poszanowaniem zdrowia i godności pracownika, z takimi też elastycznymi ścieżkami przechodzenia w bierność zawodową, to nie będziemy w stanie utrzymać ani systemu emerytalnego, ani tempa wzrostu, bo no tutaj oczywiście mówimy o długowieczności, o tym, że żyjemy dłużej, ale możemy to zrobić mądrze wtedy właśnie, gdy przekształcimy tą dłuższą aktywność tak, żeby nie pozostawać na garnuszku państwa. Więc no tutaj jest oczywiście szereg rozwiązań, ale one nie są rozwiązaniem dla całego budżetu państwa. Więc wprowadzenie tej radykalnej zmiany jest tak naprawdę kwestią czasu i któraś z partii będzie musiała się tego podjąć, bo jest to nieuniknione.
0: Doktor Marlena Konrad, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Uniwersytet Warszawski, także Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: 10 minut po południu. Czy wiek emerytalny należy podnieść? 510-357-357. Pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam. Halo.
2: Witam serdecznie, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
2: Nie trzeba przy pana programie pić kawy, bo ciśnienie samo rośnie. Mm-hmm. Pytanie jest
0: tendencyjne.
2: Jest tendencyjne. Oczywiście, że nie należy. Tylko, panie Kubo, my nie zastanawiamy się nad przyczyną pierwotną tego, że podnoszą nam wiek emerytalny, dorzucają kolejne podatki, jakieś opłaty coś tam i tak dalej, i tak dalej.
0: Reprodukcyjne, tak.
2: Mm-hmm. Tak, reprodukcyjne, jak zwał, tak zwał. Opłatę cukrową dla napojów, których
0: ale wie pan
2: nie ma cukru.
0: Tak pan, sądzę, że może pan trafił. W przyszłości kto wie, bo to naprawdę pociągająca perspektywa. Nawet
2: uwaga,
0: nazwa ładna.
2: Panie Kubo, to nie jest śmieszne, ponieważ my już mamy przecież karę. Nawet Zandberg proponował 70% kary, bo inaczej tego nie można nazwać, ponieważ taką wysokość podatku za pracę proponował. 70%. Jak można karać ludzi za pracę? I teraz, panie Kubo, bo ciągle poruszamy się w kwestii i ta pani...
0: No ale przepraszam bardzo, ale jak jest w Polsce? No przecież jest to sprawa, rzecz chyba najbardziej opodatkowana.
2: Dlatego ruchy narodowe, do których ja chociażby należę, nie mylić z nazistami, tak, bo często przykleja się nam etykietę nazistów, postulują, że w ogóle nie powinno być podatku dochodowego. Mało tego, panie Kubo, jeżeli my wydajemy setki miliardów na państwo, które teoretycznie, oczywiście w przestrzeni publicznej, walczy za nas, jeżeli my ściągamy do Polski niekompatybilny komponent kulturowy, na którego łożymy potężne pieniądze, to skąd my mamy brać pieniądze dla nas, dla Polaków?
0: Eufemizmu pan użyłby zmyślnego, ale to już wie pan, wątek na inne spotkanie, bo być może nie będzie innego wyjścia i ten komponent, który z czasem stanie się tkanką narodu, bo ja w to wierzę, że tak może być, stanie się koniecznością. Panie Pawle, pozdrawiam, bo wielu słuchaczy czeka. Dobrego dnia. 12 minut po południu. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Opłata reprodukcyjna. Muszę to zanotować. Na moim profilu, proszę państwa, na Facebooku komentarze państwa. Podobno mądrość przychodzi z wiekiem, napisał pan Łukasz, tylko u nas jest to wieko od trumny. Teraz już mogą podnieść decydenci podnosić wiek emerytalny, a od stycznia jestem na emeryturze, no ale żeby się nie nudzić, wróciłem do pracy, jest bardzo fajnie. Z polskiej emeryturki to raczej na golfa nie wystarczy, no chyba, że od Niemca lekko przechodzone. 13 minut po południu, czy wiek emerytalny należy podnieść? Panie Sławomirze, witam pana, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że udało mi się dodzwonić na antenę po raz pierwszy. Mhm. Ja króciutko powiem tylko tak, bo przypomniała mi się pewna historia, którą kiedyś usłyszałem od profesora Gwiazdowskiego na jednej z konferencji biznesowych w Karpaczu pięknym.

0: notabene, skądinąd. On powiedział takie słowa, które utkwiły mi w pamięci, to znaczy jak odciążyć system emerytalny w Polsce.
1: Niech zgadnę, powiedział inwestować w dzieci.
0: Tak, powiedział to był jeden z głównych elementów, ale drugim elementem, który powiedział, że nic bardziej nie odciąża systemu, aniżeli byłoby wysłanie na wojnę osób starszych i osób chorych. Oczywiście to powiedział pół żartem, pół serio. No i no, tak mi to utkwiło w głowie, że, że być może to będzie niestety, no mam nadzieję, że jednak nie, ale że to byłby jakiś kierunek, ale
1: ponury
0: mam
1: raczej,
0: nadzieję, że nie.
1: Raczej żart. Szukajmy jednak chyba innych rozwiązań. Pani Ewa na Facebooku komentuje, niestety tak należy podnieść wiek emerytalny. Pani Iwona, 43 lata pracy przy biurku, w tym 40 komputer, ortopeda spojrzał na mój kręgosłup. O, księgowa powiedział. No i co? A dla obecnych, przyszłych emerytów zdrowia życzę. Pan Adam, mam 51 lat, oczywiście głosuję na nie. Pracuję ciężko fizycznie przez całe życie. Na razie daję radę, ale coraz większej przeszkód zdrowotnych sprawia, że nie wiem, czy dotrwam do 65. A rozumiem, że osoby na stanowiskach tak zwanych umysłowych mogą pracować dłużej, ale fizyczni na pewno nie. 510-357-357, pan Paweł. Panie Pawle, halo?
2: Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
1: Dzień dobry panu.
2: Odpowiadając szybko na pana pytanie.
1: Panie Pawle, możemy zrezygnować z zestawu głośno mówiącego, bo chyba z tego pan korzysta.
2: Już się przełączam.
1: Zmieńmy, tak, będzie.
2: Proszę dać mi
1: sekundę. Po prostu będzie pan lepiej słyszalny.
2: Może teraz.
1: No, chyba się wiele nie zmieniło, ale spróbujmy. Bardzo proszę.
2: Przełączyłem. Tak. Dobra, odpowiadając szybko na pana pytanie, to oczywiście, że nie powinniśmy podnosić żadnego wieku emerytalnego. A dlaczego tak sądzę? Ja ogólnie uważam, że państwo w ogóle się nie powinno mieszać w sprawy emerytur. Człowiek pracujący powinien sobie sam gromadzić swoje oszczędności, myśleć o przyszłości, inwestować. My po prostu nie jesteśmy tego nauczeni. My po prostu jesteśmy nauczeni tego socjalizmu, tej komuny i to nie wyszło z nas niestety przez takie, a nie inne nauczanie, no nie?
1: Ale panie Pawle, tak zakładając, że ma pan rację, byłbym...
2: Mam rację,
1: byłbym...
2: panie Kuwo,
1: dobrze.
2: Mam rację i tu się
1: to mnie pan,
2: przy swoim
1: to,
2: mnie,
1: to teraz mnie pan przekonał, jak pan to podkreślił,
2: tak długo,
1: to teraz pan uwierzy, tak.
2: Panie Kuwo, tak długo, jak będziemy utrzymywać ten cały ZUS, ten cały, no, nie chcę źle mówić, ale NFZ, tak długo będziemy mieli niewydolne państwo, jeśli chodzi o opiekę zdrowia, tak długo niewydolne państwo, jeśli chodzi o wypłatę emerytur,
1: ale
2: będziemy się zmagać z bezrobociem, bo ludziom jest to na rękę. Cały czas.
1: Ale tego wszystkiego, o czym pan mówi, panie Pawle, nie da się zmienić szybko. Tu chyba się pan...
2: Da się, tak? Da się, tak. Po prostu trzeba ludzi, którzy już są po prostu na tym systemie, im zapewnić tą emeryturę, a ludzi, którzy wchodzą na ten rynek pracy...
1: No to nie da się szybko. Pracy, ja wiem, trzeba... to jest pomysł Centrum imienia od lat prezentowany.
2: Panie Kubo,
1: Centrum
2: panie Kubo,
1: imienia Adama Smysa,
2: Kubo,
1: czyli wyzerowanie systemu, ale to musi zająć czas.
2: Panie Kubo, przede wszystkim przestańmy sponsorować ludzi, którzy na nas żerują. Czy to są ludzie bez pracy, a pracujący, a pobierający jakieś tam daniny i tak dalej. Skończmy z rozdawnictwem, skończmy z utrzymywaniem, no niestety, państwa ukraińskiego, które wspomogliśmy bardzo, ale no chyba 5 lat to już jest troszkę za dużo, żeby tutaj
1: wróćmy
2: dalej...
1: Wróćmy do systemu emerytalnego, panie Pawle.
2: No to jest system emerytalny, który jest obciążony poniekąd też przez nich.
1: Pan tak Jacek, rozumiem. Pan Jacek komentuje, a może zacząć od likwidacji przywilejów dla niektórych branż i zawodów, a dopiero wtedy policzyć, na ile system się nie bilansuje. Podejrzewam, że pan Jacek myśli o sędziach, o prokuratorach, którzy do ZUS-u pieniędzy składek nie odprowadzają. 510-357-357, 18 minut po południu, czy wiek emerytalny należy podnieść. Panie Dawidzie, witam pana, halo, dzień dobry.
3: A, witam panie Kubo, witam szanowni słuchacze.
1: No i pan będzie miał taką emeryturę, że pan oszaleje z radości.
3: No i ktoś oczywiście może ze słuchaczy powiedzieć, że górnicy mają jakieś pieniądze czy coś, ale naprawdę mogę powiedzieć uczciwie i bez żadnych przekłamań, gdyby państwo sobie zdali, ile moich kolegów ma problemy właśnie ze stanem zdrowia później, że muszą chodzić po ortopedach, fizjoterapeutach i tak dalej. Mhm. Nawet jak te środki pieniężne, ja tu widzę, koledzy dostają, to oni i tak muszą część środków jednak przeznaczać na naprawę swojego zdrowia. Mhm. Ale odnośnie tego pytania, które pan zadał, mhm. No to będzie tak. Życie nas zmusi, zwykłych ludzi, nie mówię o sobie, ale ogółu społeczeństwa, że my sami sobie wydłużymy ten wiek emerytalny, bo panie Kubo, no powiedzmy sobie uczciwie, państwo może ustalić ten wiek na różnej granicy, ale jeśli emerytura przyjdzie do domu, wyliczenia ZUS na niskiej kwocie, a życie będzie drogie, mm-hmm. No to życie nas zmusi z automatu pójść do jakichkolwiek...
1: Czyli nie trzeba podnosić ustawowo wieku emerytalnego, prostu... bieda zrobi to za nas,
3: no,
1: tak?
3: No tak, no panie Kubo, no przecież ile właśnie jest ludzi, którzy dostają niską emeryturę i sobie dorabiają właśnie w różnych umowach zleceń, w różnych pracach dorywczych, bo życie po prostu same zweryfikuje to, że nawet jak państwo czegoś nie zrobi, to ono nas przymusi to życie, żebyśmy mieli za co żyć. No tylko teraz modlić się do Boga, żeby zdrowie dopisywało i żebyśmy mieli szansę na przykład jednak iść dalej do tej pracy, a nie, że będziemy mieć tak dużo emerytów, niską emeryturkę, mm-hmm. i zdrowie ci szwankuje i teraz jak to ma iść dodatkowo do pracy, żeby utrzymywać się na jakimś poziomie.
1: Tak, a propos pracy, podejrzywam, że pan jeszcze przed szychtą.
3: No ja jestem przed szychtą na 18, właśnie jestem w przedpokoju, zbieram się na 12-kilometrowy bieg.
1: O, no to zdrowo pan żyje, panie Dawidzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jak zwykle dziękuję za komentarz. Pani Iwono, halo, dzień dobry. Pani Iwono, słyszymy się?
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, śmiało.
4: Tak, tak, dzień dobry, witam. Ja chciałabym odnieść się do tego, że bardzo często porównujemy siebie do innych krajów na zachodzie, ale nie pamiętamy o tym, że my mamy kompletnie inne warunki życia ekonomicznego zwłaszcza i inne zupełnie zasady wypłacania tych świadczeń. Ja jestem osobą, która przepracowała 22 lata w Irlandii i tam system emerytalny jest wyważony między emeryturą państwową a emeryturą prywatną. Mhm. I powiem panu tak, mimo że tam wiek emerytalny wynosi 68 lat, to
1: a o którym, przepraszam, o którym państwie, bo mi umknęło, czytałem listy od słuchaczy.
4: O Irlandii. O Irlandia. Irlandii,
1: tak.
4: Mówię.
1: No to najwyższy, to mimo, najwyższy wiek emerytalny, tak, w Europie.
4: Ale tam bardzo mało Irlandczyków w ogóle pracuje po 60 roku życia, przez to, że mają świetnie zorganizowany system emerytur prywatnych, mhm. i do których dostęp jest już po 60 roku życia. Ja za 20 lat pracy wypracowałam sobie na koncie emerytalnym prywatnym kilkadziesiąt tysięcy euro. I większość moich znajomych Irlandczyków i Irlandek w wieku 60 lat już nie musiała pracować, bo miała dostęp do emerytur prywatnych, mhm. a ich państwowa emerytura jest tylko niewielkim dodatkiem jakimś dochodowym, na którą wcale nikt nie czeka i nikt się nie modli, żeby dożyć tego 68 roku życia. Mhm. Także to, że w innych krajach pracują dłużej, nie znaczy, że harują tak jak my. I jeszcze jest taka jedna rzecz. My jesteśmy krajem biednym, w którym obywatel nie jest zaopatrzony w odpowiednią pomoc socjalną. Proszę sobie wyobrazić u nas osobę, która w wieku 63 lat traci pracę. Do czego ona ma dostęp?
1: No, w tym wieku...
4: Złotych zasiłku...
1: W tym wieku pani Iwono tej pracy, zdaje się, nie traci, bo już jest w tak zwanym okresie ochronnym. Pani Monika na antenie. Pani Moniko, witam. Przypomnę pytanie, czy wiek emerytalny należy podnieść? 510-357-357. Pani Moniko, bardzo proszę. Halo?
5: Dzień dobry, panie
1: Dzień
5: Kubo.
1: Dobry.
5: Witam serdecznie wszystkich na antenie. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chodzi o kwestię tej emerytury i przedłużenia, jako kobieta, ja nie mam z tym żadnego problemu, natomiast łączy się bardzo ważny temat aktywności, że tak powiem, kobiet i mężczyzn 55+. Aktualnie jestem osobą, która poszukuje pracy. Mam 30 lat pracy zawodowej, średniego szczebla i przyznam się szczerze, że chciałabym podjąć tą pracę, ale no niestety mimo niesamowitych ilości ogłoszeń, jeśli chodzi o kwestię mojej specjalizacji, No, jest z tym ogromny problem. Mhm. I myślę, że tutaj powinniśmy, państwo powinno wspierać właśnie osoby 50-55+, jeśli chodzi o kwestie kontynuowania pracy zawodowej, jeśli chodzi o kwestie później wypracowania emerytury. To ode mnie tyle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Na profilu na Facebooku komentarze państwa pani Ilona napisała: od 3 lat jestem na emeryturze. Dalej pracuję na własny rachunek z 2 powodów. Po pierwsze, z emerytury nie dałabym rady jeździć do Szkocji na golfa, a po drugie, nie wyobrażam sobie nie pracować. Rozumiem, że są zawody tak wyczerpujące, że pracownicy z utęsknieniem wypatrują emerytury, żeby odpocząć, ale jest mnóstwo innych zawodów. Pani Beato, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Ja mam podobne zdanie, tak jak pan przed chwilą przeczytał od pani Ilony, tak?
1: Tak.
6: To mam podobne zdanie, że to wszystko zależy od człowieka, ale niestety na swoje zdrowie, bo ja już jestem po 60 i na swoje zdrowie pracujemy praktycznie od dzieciństwa i od 30 roku życia już powinniśmy być świadomi tego, że za chwilę będziemy mieć lat 60. Natomiast to wszystko właśnie zależy od zdrowia i natomiast pewnie będziemy zmuszeni pracować dłużej, bo po prostu już nie wyrabiamy, tak? Także to jest naprawdę bardzo indywidualne. Ja jeszcze chciałam troszkę nie na temat i chciałam bronić pana Marcina, bo ja zawsze czekam na telefon pana Marcina.
1: Z Niedzicy.
6: Tak jest.
1: Tak.
6: I sobie nie wyobrażam, że mógłby nie dzwonić. Także pozdrawiam pana Marcina.
1: Bardzo dziękuję. Pewnie usłyszymy. No mnie też byłoby smutno, gdyby mi minął dzień bez informacji, co tam w Niedzicy, jak tam ludzie żyją. Pozdrawiam pani Beato. Pani Mateuszu, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
7: Miałem nie dzwonić, ale...
1: No właśnie, tak się umawialiśmy. I co się stało?
7: Zgodzę się z pierwszym słuchaczem, z panem Pawłem, pierwszy raz w życiu. Tak, dźwiga audycja ciśnienie, jak się słucha takich kocopołów, za przeproszeniem, jak panowie opowiadali na początku. Bo takie krótkie pytanie do pana Pawła znowu. On się zawsze odnosi tak do dobrostanu Polaków, rodaków. Co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie mogą sobie odłożyć na tą emeryturę? Co z tymi ludźmi, co nie mogą iść do pracy? Co z nimi zrobimy? Na tą wojnę chyba ich trzeba wysłać. A jeszcze te mądrości o tej Ukrainie, co jeden ze słuchaczy mówił. Klękajcie narody. Odpowiadając na pana pytanie, tak, należy dźwignąć, natomiast trzeba to rozróżnić względem zawodu. Bo wiadomo, fizycznie jest inaczej, w biurze jest inaczej.
1: No to wszystko. Pozdrawiam, panie Mateuszu. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Michał chyba podobnie uważa, choć napisał: wybór, kto idzie wcześniej. Niestety musi się liczyć z niższą emeryturą. Pewne zawody powinny odprowadzać wyższe składki, aby móc wcześniej przechodzić na emeryturę. 510-357-357. Komentarze na moim profilu na Facebooku, na antenie telefony 510-357-357. Pan Antek czeka. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Co pan na to, panie Tomaszu? Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
8: Ja się w ogóle bardzo cieszę, bo znowu pan organizuje taką audycję, że ja się dziwię innym dziennikarzom w Polsce, że nie podejmują tego tematu. To jest bardzo ważny temat. Ja odpowiadam tak, trzeba podnieść, jest to gra o sumie zerowej. Albo będzie więcej dzieci w Polsce, albo trzeba będzie podnosić wiek emerytalny. Odniosę się tylko jeszcze tutaj do pani Iwony,
1: tak,
8: bo bardzo ciekawy przykład z tą Irlandią. Tylko właśnie, Irlandia jest takim przykładem. No ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby przejść wcześniej na emeryturę, bo troszeczkę lepiej się kręci tam gospodarka. Tam jest więcej korporacji porejestrowanych, są większe wpływy do budżetu, więc też budżet państwa jest w stanie uzupełniać jakieś tam braki w systemie emerytalnym, tak? No u nas jeszcze tego nie ma, natomiast powoli się to rozkręca, no i liczę, że tak też będzie, że do tego równania, tak, liczba dzieci versus ten wiek emerytalny, będziemy mogli dorzucić trochę tą pomoc państwa w przyszłości. No ale no do tego potrzeba tego, żeby ten sektor prywatny trochę jeszcze, żebyśmy więcej eksportowali jako Polska.
1: Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. Na profilu pan Michał komentuje: podniesienie wieku emerytalnego jest w obecnej sytuacji demograficznej konieczne. Starzejące się społeczeństwo, coraz mniejsza liczba urodzeń. Tego wymaga sytuacja. Inaczej czekają nas wyższe wydatki, przepraszam, podatki. No wydatki też, ale skądś muszą brać, więc podatki. Ważne jest również maksymalne ograniczenie przywilejów dotyczących wieku emerytalnego. Osoby idące na przykład w wieku 45 czy 50, no to gruba przesada, zdaniem pana Michała. 28 minut po południu. Pan Marek, panie Marku, halo.
9: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
9: A ja oczywiście tutaj odpowiadając na główne pytanie, to jestem jak najbardziej, tak ogólnie rzecz ujmując, za tym, że ludzie powinni pracować jak najdłużej mogą. To jest jakby no tak pod każdym względem i biologicznym, i takim psychologicznym dla nas korzystne. Natomiast ja chciałbym opowiedzieć tam, bo słyszę wielu takich wszystko wiedzących mężczyzn, którzy mówią różne rzeczy, tych panów narodowców, tam do pana Jacka szczególnie mam uwagę, bo bardzo taki był przekonany o swojej racji, a no ja im dłużej żyję, tym jestem coraz mniej przekonany o wszystkim. Mm-hmm. Ale chciałem tylko powiedzieć, bo chodzi mi o osoby, które tak bardzo ochoczo chcą odbierać wszelkie socjalne darowizny, jak to daniny, jak to mówią. Mm-hmm. Ja jestem ojcem niepełnosprawnego dziecka, siedzę w domu 8 rok i mam problemy z wyjściem do toalety, nawet taka jest moja sytuacja. Mm-hmm. I gdyby nie 3000 zł, które dostaję z MOPS-u, to bym chyba skończył jako menel gdzieś tam, wie pan, pod mostem, więc taka uwaga do tych osób, które tak bardzo ochoczo ze swojej perspektywy własnej oceniają innych i chcą odbierać te wszystkie właśnie 500+, 800+, no więc niech pomyślą najpierw, niech się w język ugryzą, bo nie każdy ma taką samą sytuację, każdy patrzy w taki
1: sam swój. To jest jasne, ale panie Marku, chyba nie do końca takie były intencje dzwoniących, bo nie mówimy o pomocy, o opiece społecznej, mówimy o sytuacji, kiedy na przykład mamy w Polsce grupy uprzywilejowane w ten czy w inny sposób, albo zwolnione z płacenia, albo z możliwością no, przechodzenia na emeryturę w bardzo, bardzo młodym wieku. I to budzi, no mówiąc bardzo delikatnie, poważne wątpliwości.
9: Krzywdzące uogólnienia, prawda? Więc ja
1: prawda.
9: Ja pana audycji tak. Też słucham jeszcze od czasów trójkowych całe lata i właściwie pierwszy raz się dodzwoniłem, tak jak wielu słuchaczy. Aha. I słyszę tych wszystko wiedzących takich mężczyzn, którzy mają dużo czasu, siedzą, analizują wiele informacji i wszystko wiedzą na każdy temat. Ja nie wiem wszystkiego, natomiast jak po prostu już, przepraszam bardzo, nie wytrzymałem, ja trochę emocjonalnie.
1: Jasne.
9: Tego, ale po prostu jak słyszę o odbieraniu ludziom tych niesłusznych. I powtarzam jeszcze raz, ja dostaję z miasta 3000, bo nie mogę pracować. Po prostu nie mogę pracować, bo siedzę z niepełnosprawnym dzieckiem. I bardzo proszę o tych panów Jacków, wszystkich, żeby się zastanowili i coś takiego powiedzą. Dziękuję panie Kubo, kocham pana, trzymajcie się.
1: Pozdrawiam pana, panie Marku. 510-357-357. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Jeszcze pan Kuba krótko. Panie Kubo, witam, halo.
10: Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry, witam.
10: Dzień dobry państwu. Ja myślę, że z punktu widzenia merytoryki to pierwsza pani ekspert świetnie wyjaśniła jakby wszystkie argumenty i sytuację, jaka powinna mieć miejsce. Natomiast obawiam się, że w naszym kraju od wielu lat ta dyskusja się toczy i ona ma bardziej wymiar emocjonalny niż merytoryczny. A dodatkowo przypominam, że rząd pana premiera...
1: Będę bronił naszej rozmowy, bo myślę, że tu meritum jest sporo było.
10: Tak, jak najbardziej. Natomiast mówię o takiej ogólnej... strefy ogólnopolskiej. Przypominam, że już jeden rząd Donalda Tuska przegrał na tej ustawie i na tych zmianach wybory i założę się, że nikt nie odważy się na to, żeby do tego wrócić. Nie wierzę w taką odwagę i pójście na całość polityków. Dlatego chyba powinniśmy bardziej rozmawiać o zachętach, jakie mogłyby towarzyszyć tego typu zmianom, czyli zachęcać ludzi, żeby dłużej pracowali. Ja też widzę po swoich rodzicach, którzy dobiegają 70, oboje są aktywni zawodowo i widzę, że świetnie im to robi i są zadowoleni i szczęśliwi jakby z tego stanu, w którym są.
1: Panie Kubo, to a propos zachęt, jeśli pan pozwoli o zachętach już za chwilę, bo od zachęt moją następną rozmowę zacznę. Pozdrawiam pana, 28 minut do 13. Pani doktor Magdalena Rycak na antenie 357, radca prawny, specjalistka zajmująca się prawem pracy. Dzień dobry, kłaniam się.
11: Dzień dobry, witam państwa.
1: Czy im dłużej będziemy pracować, dłużej odprowadzać składki, tym wyższą będziemy mieli emeryturę? Tak to działa?
11: Tak, mniej więcej można ten mechanizm w ten sposób opisać.
1: No ale Polacy słyszą bez przerwy o stopie zastąpienia, czyli takiego, o takim wskaźniku pokazującym procent pensji, który staje się emeryturą. Obecnie ten wskaźnik w Polsce wynosi w granicach 54-55%. Takie są relacje. No, to nie jest to zachęcające.
11: No na pewno nie, natomiast rzeczywiście im dłużej będziemy pracować, tym mamy szansę na wyższą emeryturę. Natomiast no na pewno nie będzie temu służyło obniżenie wieku emerytalnego.
1: No tak, zwłaszcza że ten wskaźnik jest coraz mniej korzystny. A szacuje się, że na przykład za 10 lat, może 20, spadnie do poziomu 30%, potem może być jeszcze gorzej. Ciekawostka, znaczy no ciekawe, ale smutne. Instytut Emerytalny wyliczył, że w 2043 roku emerytura to będzie 25% ostatniego wynagrodzenia, czy też precyzyjnej średniego naszego wynagrodzenia podczas lat pracy. No tak, ale jeśli nawet garstka Polaków, uda nam się kogoś, pani mecenas, zachęcić, zdecyduje się na pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, no to w zasadzie wiele to my nie zmienimy, bo wydolność systemu dalej będzie się zwijała, czy tak?
11: Na pewno to już nie będą takie emerytury, o których się słyszy na przykład teraz, tak, że w państwach Europy Zachodniej seniorzy mogą się nimi cieszyć. Do tego poziomu nie dojdziemy. No trudno się dziwić, jeśli my mamy wskaźnik dzietności aktualnie w Polsce 1,1 dziecka na kobietę.
1: Tak.
11: W sytuacji, kiedy normalny wskaźnik, przy którym następuje taka naturalna następowalność pokoleń, to 2,1 dziecka na kobietę, więc to jest najpoważniejszy problem. Więc tutaj raczej trzeba by było takie rozwiązania systemowe zastosować. Nie tylko skupiać się na samej emeryturze, ale też wprowadzić zachęty jakieś skuteczne. I na pewno nie jest to 500+, ani 800+, do tego, żeby kobiety chciały mieć więcej dzieci. To w Europie na przykład doskonale sprawdzają się na przykład takie mechanizmy jak bezpłatne, czy też bardzo tanie, powszechnie dostępne żłobki. To jest jedno z rozwiązań. Na pewno też trzeba spojrzeć na to też z perspektywy rynku pracy, że niestety na rynku pracy bardzo powszechnym zjawiskiem jest ageizm, czyli dyskryminowanie pracowników ze względu na wiek. I nawet jeśli ktoś chce pracować dłużej, często nie może ze względu właśnie na tę dyskryminację. Ja też uważam, że na przykład przepisy kodeksu pracy, które wprowadzają ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym, niekoniecznie działają na ich korzyść.
1: O, to ciekawe. A dlaczego?
11: Dlatego, że bardzo niestety powszechnym zjawiskiem jest zwalnianie pracowników przed osiągnięciem tego wieku.
1: Tuż przed, tak? Za 5-12.
11: Dokładnie, właśnie dlatego, żeby nie trzeba było potem być uwiązanym zatrudnieniem z taką osobą.
1: A przypomnijmy, pani mecenas, na ile lat przed osiągnięciem wieku jesteśmy chronieni w ten sposób prawem?
11: To są 4 lata osiągnięciem wieku emerytalnego. Przecież to są ludzie w pełni zdolni do wykonywania dalej pracy. Też z danych, jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie na choroby, wynika, że wcale najczęściej tych zwolnień nie biorą ludzie właśnie w takim wieku wieku zbliżającym się do emerytury, ale właśnie w wieku bardziej tam około 40 lat, czyli zupełnie nie potwierdza się teza, że takie osoby częściej chorują, częściej na te zwolnienia lekarskie przechodzą. W związku z tym to jest jeden problem. Drugi jest taki, że jak taka osoba już wypadnie z rynku pracy, niezwykle ciężko jest jej na ten rynek wrócić ze względu właśnie na taką powszechną, wprawdzie nielegalną, ale ona ma się dobrze wciąż, dyskryminacją pracowników ze względu na wiek. I ja bym tu powiedziała, że też nie sprzyja temu absolutnie to, że w procesie rekrutacji kandydat na pracownika ma podać datę urodzenia. Mhm. Czyli już bardzo często na tym etapie rekrutacji po dacie urodzenia eliminuje się część kandydatów.
1: I nawet jeśli ktoś głośno tego nie powie, prawda, jesteś za stara, tak, za stary, to tak no, pomyśli i tym się będzie kierował.
11: Tak, ponieważ no, bardzo często gdzieś tam działamy pod wpływem różnych stereotypów. Zresztą te stereotypy też powodują, że i często kobietom w takim wieku, kiedy mogą urodzić dzieci, jest trudniej znaleźć pracę niż na przykład mężczyznom w ich wieku. Więc my rzeczywiście mamy gdzieś te stereotypy myślowe takie gdzieś wbite mocno w procesie wychowawczym, no trudno powiedzieć dokładnie, jak to działa, nie jestem od tego ekspertem, natomiast od tego jest prawo pracy, żeby przeciwdziałać tego typu praktykom dyskryminacyjnym. Natomiast no, część przepisów no temu niestety nie sprzyja.
1: No dobrze, ale od tego mamy ministerstwo, od tego mamy rząd, żeby dokonywał takiego przeglądu, jak coś się działa w praktyce, by analizował, przecież ma tony różnych danych i armię ekspertów, no i wyciągał wnioski. Do tego służy po prostu nowelizacja. Zastanawiam się, bo wymieniła pani szereg poruszających przykładów sytuacji na rynku pracy, a z drugiej strony bezbronności, jak się okazuje, prawa, czy tak?
11: Prawo nie jest bezbronne, tylko jest po prostu źle moim zdaniem napisane. Brakuje też zachęt dla pracodawców, takich realnych zachęt, bo te co są, to są można powiedzieć nie spełniające żadnych oczekiwań. Natomiast brakuje takich poważnych zachęt ze strony ustawodawcy do właśnie pozostawania dłużej na rynku pracy. No oczywiście no to, że emerytura będzie wyższa za każdy dodatkowy rok pracy, to jest jedno. Natomiast żeby pracodawcy dalej chcieli zatrudniać osoby, które są jeszcze w pełni zdolne do wykonywania pracy, czyli na przykład poprzez jakiś system ulg podatkowych.
1: No właśnie, tak, bo to się musi pracodawcom też opłacać. Gdyby na przykład minimalnie odprowadzali niższe składki ze swojej strony do budżetu, do ZUS-u z tytułu zatrudnienia kogoś takiego, to po prostu by się nie opłacało zatrudniać młodszej osoby.
11: Dokładnie tak. Oczywiście też nie chodzi o wypychanie z rynku pracy młodych ludzi, bo to musi być zbilansowane, ale na przykład uważam za absolutnie patologiczne rozwiązanie, w którym za studentów na umowę zlecenie do 26 roku życia nie odprowadza się składek, a de facto też zaliczek na podatek dochodowy, bo tam są duże ulgi, w związku z czym część przedsiębiorców na przykład wręcz się wyspecjalizowała w zatrudnianiu wyłącznie na zlecenie studentów do 26 roku życia. I teraz dużo się mówi o tym, że inspekcja pracy będzie przekształcała, znaczy no będzie, tak, to już jest
1: no
11: fakt,
1: tak,
11: będzie miała uprawnienia.
1: Ma nowe uprawnienia, tak.
11: Do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowę o pracę mocą decyzji administracyjnej. Natomiast tutaj jakby nic się nie zadziało w tej kwestii i po prostu bardzo często młodzi ludzie dostają ofertę tylko takiego zatrudnienia, ale przez to są też dużo bardziej pożądani na tym rynku pracy ze względu właśnie na to, że ich netto to jest brutto. Tak?
1: Natomiast no tak, ale
11: nie ma takich... Mhm. zachęt dla seniorów, tak, żeby pracodawca rzeczywiście poczuł, że mu się opłaca zatrudnić osobę, która jest tam powyżej, dajmy na to, 50 roku życia. Nie ma rozwiązań, które by na przykład pozwalały na łączenie części emerytury z pracą. To też bardzo by sprzyjało późniejszemu przechodzeniu na rynek pracy, czyli jesteśmy tacy bardzo zero-jedynkowi.
1: Pani doktor, wrócimy na antenę, wrócimy do rozmowy. Pani doktor Magdalena Rycak, radca prawny, specjalistka zajmująca się prawem pracy, jest naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. 17 minut do 13. Czy wiek emerytalny należy podnieść? 510-357-357. Witam pana, panie Marcinie. Troszkę pan się naczekał, przepraszam. Słucham pana, halo?
12: Dzień dobry, panie Dzień, do...
1: Dzień
12: dobry.
1: O, Nidzica.
12: Nidzica. No, nie, już przestanę się przedstawiać, bo tu widzę, że...
1: No to przy okazji pan już głos musi zmienić, bo to wszyscy znają.
12: No tak, przydałoby się. Nie, panie Kubo, krótko zwięźlej na temat, bo wiadomo, że jeszcze słuchacze czekają. Nie wiem w sumie, czy kombinować, czy nie kombinować, no bo to, co już pan powiedział i to, co wszyscy w zasadzie podkreślają, tak? Jeżeli nie dojdzie do jakiejś takiej zgody narodowej, że wszyscy od lewa do prawa powiedzą tak, to trzeba podnieść, bo inaczej to się naród załamie, to nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Ja ze swojej strony dzisiaj nie będę mówił o swoim wieku, bo tam pewna pani pisała, że będzie musiała zjeść bodajże drożdżówkę, jak ja będę mówił o swoim wieku, więc uznajmy, że zostały mi jeszcze te przy tych dobrych wiatrach, przy obecnym wieku emerytalnym 30 lat do emerytury. Chcę tego dożyć, ale chciałbym mieć też możliwość taką, żebym będąc nawet, jeżeli będę oczywiście odpowiednio sprawny, móc pracować. I mój pomysł, nie wiem, zapewne głupi, ale niech tam wypowiem go. Może systemem dobrym byłoby to, że jeżeli na przykład ktoś chce rzeczywiście przechodzić na emeryturę w wieku tych lat obecnych, 60 czy tam 65, no to na przykład, żeby była, powiedzmy, relatywnie niższa ta emerytura. Jeżeli ktoś chce, tak, pracować dalej, no wtedy jakoś to jeszcze premiować, tak? To bardzo trudna rzecz, bo to jest... Nawet nie wiem, teraz nie przychodzi mi do głowy, bo ja ze swojej strony się zastanawiałem, tak? Mając tu jeszcze, powiedzmy, te 30 lat na rynku pracy, no boję się tego, co ta przyszłość przyniesie. Mm-hmm. Dlatego to, co już tam padło, to chyba pan Dawid mówił. Zdrowie najważniejsze. Zdrowym być, robić swoje i tyle. I tyle nam pozostało, panie Kubo, chyba.
1: Znaczy, jak panu, śpiewali...
12: Pan już na spokojnie, bo pan już... Tak zapytam, jeżeli mogę oczywiście.
1: Może
12: pan. Emerytalny już, czy jeszcze nie?
1: No nie, jeszcze troszkę.
12: No ale pan jest bliżej jak dalej do emerytury niż ja, więc no ale jak coś, to ja mogę zadeklarować, że ja będę na pańską emeryturę pracował.
1: Ja nie wiem, czy mi się to opłaca, wie pan?
12: Mam dużo zapału, więc zrobię, co mogę.
1: No dobrze, to ja się jeszcze zastanowię. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. 14 minut do 13. Czy wiek emerytalny należy podnieść? Na Facebooku pan Krzysztof komentuje między innymi: to jest nieuchronne. W końcu to się stanie, jeśli nie metodą dekretu, to metodą dowolnego wydłużania przez samych zainteresowanych. 510-357-357. Dzień dobry, panie Bartku, halo.
13: Dzień dobry.
1: Coś późno pan dzisiaj dzwoni.
13: Ale widzi pan, ale dzięki temu pan z Nidzicy w końcu był przede mną, bo kiedyś mówił, że nie może być, że nigdy mu się nie udaje.
1: Rozumiem, czyli celowo pan czekał. Tak, bardzo proszę.
13: Tak, no i też będę musiał zmieniać głos, ale dobra. Powiem tak, to tradycyjnie to zależy, bo zależy też od jaka to jest praca, no bo ja nie każę górnikom pracować do 65 roku życia, no bo to jest za produktywne, no bo no ta praca jest o wiele cięższa. Ja osobiście jestem w takim zawodzie, że i jestem też tak trochę patrząc po sobie, że ja mam, tak jak tu mówił poprzedni słuchacz też, żeby było zdrowie i żeby pracować jak najdłużej, bo no po prostu kwestie finansowe, a poza tym ja jestem akurat takim przykładem, że ja po prostu jak już za dużo tego czasu, to też czasami człowiek powoli już głupieje i nie wiem, takie, to też mi tam ojciec może też tak mnie wychował, bo on zawsze też tak niedługo idzie na emeryturę, ale i się sam zastanawia, i co, pójdę na tą emeryturę i co, mam czekać na tą śmierć już tylko, po prostu jak ktoś, to zależy też od charakteru. Jeśli chodzi o rysk historyczny, to być może trzeba będzie podwyższyć wiek emerytalny, bo jeszcze raz przypomnę, że to może już tu padało, że po prostu emerytury, jak Bismarck stworzył je w połowie XIX wieku, to tam mało kto dożywał, a jak dożywał, to góra może z 5 lat, a teraz jednak mimo wszystko to średnia życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet się przedłuża coraz bardziej. Ja już kończąc, bo też nie chcę zabrać dużo czasu, powiem tak, ja może taki system powinien zostać wprowadzony, coś takiego pomiędzy, że jeżeli ktoś chce iść na emeryturę, to po pierwsze zrobić tak, żeby po prostu, nie wiem, pracował 4 razy w tygodniu i tym samym zwalniać jakieś trochę miejsca pracy dla młodych, żeby się wdrażali, żeby ci starsi mogli przekazywać wiedzę tym młodszych, bo są doświadczeni, wiedzą co i jak, i żeby może dzięki temu też trochę ta praca stanie się trochę bardziej efektywniejsza.
1: Może. Pozdrawiam pana, pan Marek. Panie Marku, halo?
14: To ja, pani Kubo?
1: To pan. A pan jest Marek?
14: Tak, tak. Tylko, że moment... Bo standardowo musiałem zmienić z głośno mówiącego, ponieważ prowadzę.
1: Jasne, bardzo dziękuję.
14: Panie Kubo, to ja powiem tylko tak, z mojego doświadczenia wychodzi tak, że no te emerytury to niestety jest źle dużo zarządzane i wydaje mi się, że osoba, która mówiła o ZUS-ie, o NFZ-cie, gdzie w większości, tam siedzą osoby księgowi, chociażby w NFZ-cie, którzy nie mają, nie leczą ludzi, a mówią ile płacić i za co płacić, to jest trochę moim zdaniem dziwne.
1: Ale to mam wrażenie jednak osobny problem. Skupmy się na ZUS-ie, tak, i na FUS-ie,
14: tak,
1: dzisiaj.
14: Jeśli chodzi o ZUS, no to powiem wprost, no, tak jak to już zostało nieraz powiedziane, uważam, że dobrowolnie ludzie będą sobie przedłużać, bo
1: nie będą mieli wyjścia. Świadomi.
14: Tak, ja pracuję w miejscu, w którym można pójść na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. No i nie jedna osoba stwierdziła, że ma już dosyć i poszła na tę emeryturę, a teraz wróciła tu do pracy, żeby dorabiać jeszcze, bo się okazało, że pieniądze są dużo mniejsze. No i na koniec powiem, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się z panem, panie Kubo, porozmawiać, bo panu życzę, żeby panu podwiększyli jak najdłużej, żebym mógł pana słuchać.
1: Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia. 510-357-357. Jeszcze pan Paweł, panie Pawle, halo?
15: Dzień dobry, czy słuchasz mnie?
1: Dzień dobry, bardzo dobrze.
15: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich, państwa, pana szczególnie. Panie Kubo, a więc mianowicie moje zdanie jest takie, że owszem, wiek emerytalny powinien zostać podniesiony, ale proporcje, żeby to wszystko było proporcjonalne, czyli na przykład z systemem zdrowia i z opieką zdrowotną, która jest w naszym kraju. Czyli nie tak, że my będziemy musieli pracować dłużej, a jakość tych usług będzie spadała i po prostu będziemy żyli krócej, tak? A druga rzecz, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę na badania, które wskazują na to, że państwa bloku wschodniego, tak ogólnie mówiąc, średnia długość życia u mężczyzn jest średnio o 3 lata krótsza niż w tych państwach bardziej rozwiniętych. Więc myślę, że to też jest jakiś taki czynnik, który powinien być brany pod uwagę, jeżeli mielibyśmy decydować o tym, o długości naszej pracy zawodowej.
1: Pozdrawiam.
15: Pozdrawiam żeglarzy.
1: Do usłyszenia. Krótko jeszcze, ale naprawdę krótko, pan Konrad. Panie Konradzie, kłaniam się.
16: Dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, witam.
16: Ja taki krótko mały kamyczek wrzucam do tego ogródka pięknego.
1: Tak.
16: Ja się zastanawiam, słucham od niedawna, od tam 20 minut zaledwie, ale się zastanawiam, dlaczego my próbujemy wciąż rozwiązywać stary problem w taki sam sposób, jak rozwiązujemy go od kilkudziesięciu lat, tylko robiąc więcej tego, co nie działa. Dlaczego my się nie zastanawiamy nad tym, jak zastąpić ten system emerytalny? Dlaczego ja mam musieć pracować do 67 roku życia?
1: Oczywiście.
16: Ja chcę pracować do 90.
1: Więcej, panie Konradzie.
16: Albo do 100, albo do 120.
1: Oczywiście.
16: Ale nie musieć pracować do 60.
1: Albo odwrotnie, panie Konradzie. Ja się z panem bardzo zgadzam. Albo na przykład w wieku lat 50 uznaję, że zgromadziłem taki kapitał, że wystarczy, że ho-ho z naddatkiem i przechodzę sobie na emeryturę, na przykład, prawda?
16: Ale to jest moja wola i ten, że powinniśmy może bardziej myśleć o przechodzeniu z tego systemu, który jest niewydolny i nie będzie działał, jakbyśmy go nie wydłużali, do systemu, gdy każdy będzie odkładał na własną emeryturę. Wiadomo, nie możemy tego zrobić nagle, bo pozbawimy obecnych emerytów emerytury, ale stopniowo umożliwiać temu dłużej.
1: Możemy to wygaszać.
16: Od 30 lat i nic nie jest wygaszone, tylko wsypujemy i wsypujemy, tak jak
1: to prawda, nawet nie rozpoczęliśmy, a gdybyśmy zaczęli, nie wiem, wiem, 10 lat temu, prawda, nie jest to jakaś odległa perspektywa, to już bylibyśmy w połowie tej misji, no bo wiadomo, że pokoleniu, które wchodzi na rynek, dopiero można zaproponować na dzień dobry. No nowe rozwiązanie, nowy system. Pozdrawiam pana, panie Konradzie. 8 minut do godziny 13. Ponownie pani dr Marlena Konrad, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Civitas i pani dr Magdalena Rycak, radca prawny, specjalistka zajmująca się prawem pracy. Słyszymy się, drogie panie? Zapewne tak?
17: Tak, jak najbardziej. Tak,
1: znakomicie. Mam sondę na pytanie, czy wiek emerytalny, no i tu zaskoczenie. Czy wiek emerytalny należy podnieść? 59%. Wprawdzie wyjątkowych i pewnie te wyniki nie pokryją się z wynikami ogólnopolskimi, ale 59% naszych słuchaczy odpowiada, że tak. 41% uważa, że nie. Pani doktor Magdalena Rycak, to od wyników tej sondy zacznijmy. Okazuje się, że Polaków, rodaków można racjonalnymi argumentami, obrazując sprawę i przedstawiając rzetelnie sytuację, przekonać do, no, do czegoś dla wielu niepopularnego.
11: Tak, myślę, że oczywiście wprowadzając odpowiedni też system zachęt dla pracodawców, ale także osób, które są w wieku emerytalnym, do tego, żeby pozostawać na rynku pracy dłużej, można naprawdę wiele zdziałać. Natomiast na pewno ważna byłaby tu odpowiednia kampania informacyjna. Rzeczywiście politycy bardzo się boją wydłużania wieku emerytalnego, bo oczywiście może się to wiązać w ich przekonaniu z utratą głosów wyborczych i to jest chyba podstawowy problem z tym związany. Natomiast tak, jak najbardziej można tutaj różnymi ruchami, nie tylko związanymi z wydłużaniem wieku emerytalnego, ale właśnie ze zmianą odpowiednich przepisów. Tak jak już tu wspominałam o tych studentach pracujących chociażby na zlecenie bez żadnych składek, przecież oni tak naprawdę nie dokładają nic do systemu, prawda? A przy brakujących wciąż rękach do pracy nie widzę potrzeby do utrzymywania tego typu regulacji.
1: Pani doktor Marlena Konrad, czy system emerytalny musi opierać się na wymienialności pokoleń? Ja wracam do tego bardzo ciekawego telefonu od pana Konrada. Czy krótko mówiąc, nie można uniezależnić się od demografii i na przykład w efekcie wylądować tak jak w Kanadzie? Tam państwo gwarantuje w sprawie emerytury no pewne świadczenie w zasadzie w relacjach do innych symboliczne. O resztę obywatel dba sam albo dba wspólnie z pracodawcą.
17: Tak, i powinniśmy pamiętać, że bardzo ciężko jest przekładać jeden do jednego pewne rozwiązania z innych krajów. Powinniśmy spojrzeć też na uwarunkowania, które mamy w naszym polskim systemie. Bo podkreślę raz jeszcze, z demografią nie jesteśmy w stanie wygrać, ale możemy się do niej dostosować. Dlatego też nie powinniśmy demonizować pracy na emeryturze. Pokazać właśnie tę dobrą stronę aktywizacji, partycypacji społecznej, możliwości kontaktu z innymi ludźmi. I tak jak wspomniała moja przedmówczyni, powinniśmy uświadamiać przede wszystkim społeczeństwo, pokazywać dobre strony tej pracy, pokazywać, że ta praca może być bardziej elastyczna, może też być bardzo pożyteczna dla tych osób. No i oczywiście, co najważniejsze, czynnik ekonomiczny, wpływać na lepszy poziom życia, na wyższy poziom życia.
1: Tyle tylko, że w pewnym momencie ten sposób, ten mechanizm przesuwania wieku emerytalnego, bo jeżeli nie będzie rewolucji, to stale będzie w systemie brakować. No więc ciągle będziemy na przykład ten wiek przesuwać. W tej chwili w dwóch krajach, o których mówiliśmy, Irlandia, Wielka Brytania, 68. Być może dojdziemy do tego, że będzie 70 i więcej. Ale to się w pewnym momencie, ten sposobik, on się wyczerpie. No, ponieważ owszem, była pewna dynamika w ostatnich 20 latach, 30 wydłużania się średniego życia ludzi w Europie, no ale to się właśnie zatrzymuje, czy też zatrzymało.
17: Zgadza się, natomiast powinniśmy zacząć od tych realnych kroków i następnie dostosowywać inne narzędzia, bardziej elastyczne. Natomiast tym pierwszym bardzo ważnym krokiem, przynajmniej w perspektywie kilkunastu lat, na których powinniśmy się skupić, to podniesienie wieku emerytalnego jest pierwszym bardzo ważnym krokiem i nie możemy o tym zapomnieć. Nie jesteśmy w stanie przełożyć jeden do jednego innych rozwiązań z krajów. Skupmy się na tym, co jest możliwe. A podniesienie wieku emerytalnego, mimo że nie będzie to korzystne dla partii wyborczych, z pewnością jest tym ważnym krokiem.
1: Doktor Marlena Konrad, Uniwersytet Civitas, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, wcześniej doktor Magdalena Rycak, radca prawny, specjalistka w dziedzinie prawa pracy. Bardzo panią dziękuję za spotkanie, dobrego dnia życzę.
17: Dziękujemy bardzo.
11: Dziękuję, również dziękuję, do widzenia.
1: 2,5 minuty do 13:00 słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa?

la, la, la. I można sobie pośpiewać od razu z taką radosną piosenką Howling at the Moon, Shalala. To oczywiście grupa Drumomons i nie bez powodu to nagranie dzisiaj na początek naszego wtorkowego spotkania mam grać, bo dzisiaj rocznica urodzin tego wysokiego, chudziutkiego faceta w czarnych okularach i z długimi włosami, Jeffrey Ross Hyman, czyli Joy Ramone, wokalista tej zacnej formacji. Zresztą dzisiaj bardzo dużo historii muzycznych, tak dużo jak dzisiaj się pojawiło w Kieruju na południe, bo tam sporo wybrzmiało, ale jakieś resztki zostały również dla nas na popołudnie. No i na pewno zajrzymy do tego albumu, który dzisiaj kończy 40 lat, bo to fajna płyta jest. I nawet zajrzymy za chwilę, ale najpierw odrobimy lekcję, czyli zajrzymy do piosenki dnia. Julia Nowaczyńska i Bisior, a piosenką dnia dzisiaj jest cudowne nagranie Husky Aparat.

tak to było. Husky, aparat, nasza piosenka dnia. Skoro już rzekło się te słowa, no to zajrzyjmy do tej płyty, która dzisiaj skończyła 40 lat. Dla wielu to płyta kultowa, dla mnie również. Tak naprawdę każde nagranie na tej płycie może być singlem. Dużo legend powstało o tym albumie. Jest pewien piękny film, który można obejrzeć w streamingu z cyklu Classic Records, który odpowiada o tym właśnie, jak cały proces nagrywania płyty Soul Petera Gabriela wyglądał. No a dzisiaj taka piosenka okulistyczna na początek.

Żeby nie było tak, że samą historią człowiek żyje, Young the Giants nowej płyty, przepięknej płyty, Already There, nowe nagranie, ale od historii nie da się uciec, nie da się uciec. Czy będzie jeszcze dzisiaj Soul? No oczywiście, że będzie, już przygotowany jestem, ale jeszcze chwila, bo są też inne wspomnienia, 19 dzień maja, rok 78 i teraz taka łezka wokół wspomnień pojawi się w oku fanów grupy Dire Straits, bo tego dnia na światło dzienne przyszła ta piosenka.

No trudno nie zgodzić się z mistrzem w sprawie tego make-upu, ale czasami ten make-up to jest takie białe kłamstwo, które jest po prostu człowiekowi jak najbardziej potrzebne, prawda? 28 minut po godzinie 13, wtorkowe mam grać w Radiu 357. To teraz kolejne wspomnienie takiej piosenki, która pojawiła się na rynku w 68 roku, a mnie zawsze kojarzyła się z reklamami pewnej ulubionej przez wielu serii płytowej z taką muzyką sprzed lat, czyli z tymi kuszle rokami. No sami państwo zresztą za chwilę odgadną, czy też mają takie skojarzenia.

sierpniu minie 35 lat, dobrze liczę? 35 lat od momentu, kiedy pojawiło się to nagranie, Save the Drift of Memory Bliss. I tak Gary Kemp niespodziewanie został twórcą hip-hopowym, chociaż nawet się tego nie spodziewał. Różne źródła różnie podają, bo jedne podają, że 3 dni temu, drugie, że dzisiaj jest rocznica urodzin Prince'a B, jednego z tych twórców między innymi tego nagrania. Jeżeli chodzi o Steppenwolf i Born to be Wild, to państwo mają różne skojarzenia. Pan Piotr kojarzy tę piosenkę z reklamami samochodu, który zjeżdża z lawety i na ręcznym zawraca. Dynamika, akcja, ruch. Było coś takiego z czasów, gdy reklamy i samochody były fajne. Nie no, teraz też są chyba całkiem nie najgorsze, prawda? Państwo prosili, żeby wrócić jeszcze do płyty Soul Petera Gabriela. Jeżeli chodzi o prezentację tej piosenki, to nigdy mnie za mocno nie trzeba namawiać, bo to po prostu jest czysta przyjemność i nie wiem, czy nie najpiękniejsza na tej płycie.

David Bowie, China Girl, bardzo ładnie się połączył z nagraniem Mercy Street Petera Gabriela z płyty Soul, która, przypomnijmy, dzisiaj obchodzi 40. No oto, gdyby płyta była człowiekiem, to byłaby całkiem niezła impreza. Państwo też piszą, że to taki album, obok którego nie przychodzi się obojętnie, a na koncercie w Łodzi z okazji 25-lecia Peter śpiewał piosenkę Mercy Street leżąc. Pani Małgorzata nas wszystkich pozdrawia. No to teraz nie musimy leżeć, możemy stojąc spojrzeć w głośniki, bo tam pojawi się Baltazar.

Jak zwykle pięknie z taką przestrzenią shoegaze'ową, dreampopową pojawiła się Blauka. Skoro tak, to tak pomyślałem sobie, że nie będziemy tych dźwięków i brzmień marnować, bo to Cocteau Twins do 14 nas doprowadzi.

Oj, było w historii muzyki kilka takich duetów, prawda? Richard Jagger, Lennon McCartney, Hall & Oates, no i w końcu Hanley Frey, czyli grupa Eagles. 75 rok, 19 dzień maja, tytułowy singiel z ich płyty One of These Nights pojawił się na rynku. I tak rozpoczęła się nasza druga godzina wtorkowego spotkania pod szyldem Mam Grać. 5 minut po 14, Julia Nowaczyńska za sterami tej dorożki jako woźnica Bisior. No i kolejne wspomnienia, bo dzisiaj rocznica urodzin oryginalnego członka formacji Stereophonics, Stuart Cable. No pomyślałem sobie, że może by zajrzeć do Dakoty.

Tak przebojowo jak za czasów Never Give Up, prawda? Rick Astley, jakby czas się go w ogóle nie imał. Waiting on You, jego ostatnie nagranie. To jeszcze jedno urodzinowe wspomnienie. 49 rok, wtedy na świat przyszedł Dusty Hill. No to bardzo proszę.

I kolega Dawid Pociado również się sezonowo zameldował na naszej antenie 20 po 14. Kolejne urodziny, warto wspominać. Państwo dziękują za te wspomnienia. No tak się złożyło, że taki udany dzień dzisiaj. Peter Townshend, 81 lat.

Oj, bardzo, bardzo ten nowy singiel Stonesów wszedł mi w głowę i tak został trochę klimat takiego korzennego Stonesowego grania, trochę takich nowości i smaczków produkcyjnych, jak kiedyś w nagraniu Anybody's In My Baby, to się wszystko jakoś tak ładnie, zgrabnie skomponowało. Prawie pół godziny już za nami. To chyba czas na to, aby zajrzeć do płyty tygodnia. W tym tygodniu popołudniami przysłuchujemy się płycie Dali ze Śląska. Halo, co jest grane? Nagranie z Fiszem Len przed nami. bisior@radio357.pl to adres mailowy dla tych, którzy sprytnie przekonają prowadzącego do tego, aby wysłać im taką płytę.

No bardzo ładnie to sobie poleciało. Daria ze Śląska, Fisz, Len ze swojej nowej płyty. Państwo piszą, pani patronka Magda była i szybka, i potrafiła się w miarę rozwinąć. Tak się składa, że pani Daria wraz ze Stelką umilili mi wieczorny powrót w ubiegły wtorek. Tak się zasłuchałam w te nowe utwory i w wywiad, że droga zleciała mi raz, dwa. Cudownym przedłużeniem tego wieczoru byłaby płyta Halo, co jest grane. No to przedłużamy jak najbardziej, gratulujemy. A kolejna szansa na taki krążek już oczywiście jutro. A u nas cuda, panie, cuda.

I tak niespodziewanie zrobiło się już tylko 20 minut do godziny 15, to może coś dla takiego złagodzenia muzycznego nastroju, zajrzymy na stronę buty formacji Canons.

Wire Daisies, Everyman, taki utwór, który delikatnie pasuje do tak zwanej popołudniowej takiej siesty, kiedy tak człowiek siedzi przy komputerze i tak nie wie, czy już by poszedł do domu, czy jeszcze chwilę posiedzi, kawa, czy może mu się spać chce, to tak będziemy grali delikatnie, żeby Państwa za bardzo nie obudzić.

Lightning Seas, formacja, którą dowodził Ian Brody, i takie piękne wspomnienie lat 90. z postaci piosenki Perfect. To 3 minuty i będzie 15, a przez te 3 minuty będziemy rozpadać się na atomy razem z formacją Kashmir.

I w ten sposób 40 lat temu Bananarama przypomniała stary przebój formacji Shocking Blue i dzięki temu wskoczyła na szczyt list przebojów. 40 lat ma ten singiel. Taka to historia. Kiedyś w Polsce chyba był taki przekład tej piosenki. Tam w refrenie było "Myj gary do kuchni, myj gary". Ale więcej już nie zaśpiewam, bo ta piosenka w obecnej sytuacji poprawności politycznej raczej nie miałaby miejsca. Kolejna osoba, która świętuje dzisiaj swoją rodzinę, wyśpiewa nam kolejną piękną piosenkę.

10:15, Julia Nowaczyńska, Bisior. Trzecia godzina naszego spotkania pod Szyldem Mam Grać. Jednak okazuje się, że ta polska wersja piosenki Venus, Shocking Blue i Banana Ramy w wersji polskiej, to ich było kilka, bo pan Wojciech i pan Dariusz zna inną wersję niż Myj Gary, Do Kuchni Myj Gary, tylko Szli z Garem. Nie powiem po co, Szli z Garem. No, każdy ma swoje kawery, które gdzieś tam uwielbia. Ta pani również dzisiaj świętuje swoje urodziny.

Nie ma miejsca jak dom, a naszym domem muzyki jest, mam nadzieję, dla Państwa Radio 357. No to skoro tak, to jeszcze jedna piosenka, która dzisiaj kończy 40 lat. Nawet nie pomyśl, jak ten czas leci. No zresztą dopiero początek maja, już połowa maja, prawie koniec maja, za chwilę wakacje, a po wakacjach to już co, wszystkich świętych i znowu Boże Narodzenie. Tak to wszystko w tej chwili biegnie do przodu. A to nagranie to Invisible Touch w formacji Genesis.

Doskonały nowy album formacji The Boxer Rebellion, Flowers in the Water, jeden z tych moich ulubionych singli. No i Nathan Nicholson, cudowny wokalista i facet obdarzony niesamowitym głosem. Państwo wspominają, pani Maria pisze, niewiarygodne, że Invisible Touch mają 40 lat. No ma, ma. Pan Dariusz napisał, Genesis na deszczowym stadionie w Chorzowie. Co za wspomnienia. Invisible Touch, palce lizać. Ostatnio państwo wspominali przy okazji płyty Exciter, deszczowy Służewiec. Mam nadzieję, że fani Metaliki nie będą dzisiaj wspominali deszczowego Chorzowa, bo w końcu przydałoby się też takie koncertowe wspomnienia pięknego zachodzącego słońca nad stadionem. To też robi dobrą robotę. To proszę bardzo, może Vampire Weekend?

Rogucki, Świernalis w duecie jako ogrodnicy, 25 minut do 16, to inny duecik, Danger Mouse i lider formacji The Shins, czyli Broken Bells.

Tekst może nie najbardziej optymistyczny, ale na pewno to jedna z moich ulubionych piosenek, jeżeli chodzi o twórczość Kasi Linz, Trucizna. O truciźnie nie będzie, ale o księżycu i o takich nie do końca poprawnych sprawach. Za to będzie bardzo ładnie, bo to formacja Blow.

Doskonałe nagranie grupy James, płyty Millionaires. O, stare dobre czasy, We're Going to Miss You, jeszcze w takim specjalnym, podkręconym remiksie w wersji Briana Eno. Nie wiem dlaczego zawsze ta piosenka grupy James kojarzy mi się z tą piosenką grupy U2. Może to za sprawą Briana Eno. Julia Nowaczyńska-Bisior, dziękujemy pięknie za dziś. Do usłyszenia w sobotę po godzinie 16:00.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Tuż, tuż zbliża się godzina 16, jest wtorek, 19 dzień maja. Witamy w Radiu 357. Po południówkę zaczyna serwis informacyjny, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
2: A na początek pobyt Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych i nowe nazwisko, które w tej sprawie się pojawiło. Jak poinformowała dzisiaj agencja Reutera, za wydaniem wizy byłemu ministrowi sprawiedliwości stoi zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. Miał on wydać instrukcję departamentowi odpowiedzialnemu za sprawy konsularne w Waszyngtonie, by ten polecił wydanie wizy Ziobrze przez ambasadę USA w Budapeszcie. W sprawie przygląda się Michał Trantał.
3: Decyzję o przyznaniu wizy dziennikarskiej miał osobiście zatwierdzić zastępca szefa sekretarza stanu. Zielone światło mieli dać bliscy współpracownicy Donalda Trumpa. Dla administracji w Waszyngtonie polityk PiS ma być osobą prześladowaną politycznie. Ziobro poleciał do Stanów przez Mediolan. Posłużył się paszportem genewskim, który dostał od Węgrów. I choć ciąży na nim 26 zarzutów, polskie służby wciąż nie wystawiły za nim europejskiego nakazu aresztowania. Skoro prokuratura czeka, ruch wykonuje Sejm. W tym tygodniu posłowie zdecydują o odebraniu Zbigniewowi Ziobrze nie mandatu, ale poselskiego uposażenia.
2: A do sprawy wrócimy w raporcie 357. Władze Estonii i Łotwy ostrzegły mieszkańców przed ewentualnym zagrożeniem związanym z dronami, które pojawiły się nad regionem Bałtyku. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Estonią, drugi miał się rozbić na terenie Łotwy. W związku z zagrożeniem wstrzymano ruch pociągów w 5 regionach tego kraju. Jak poinformował estoński minister obrony, to pierwsza taka sytuacja, a dron był najprawdopodobniej ukraiński i miał zostać skierowany do ataku na terytorium Rosji. W obu krajach nadal obowiązują alerty. Trwają poszukiwania 18-latka, który po wywróceniu się roweru wodnego wpadł do jeziora Juksty na Mazurach. Rowerem pływała 4-osobowa grupa wędkarzy. Służby z powiatu mrągowskiego dostały przed 7 rano zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać.
4: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze 4 osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
2: Relacjonuje Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Rowerem wodnym płynęła grupa mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. 3 dodatkowe bazy wojskowe dla amerykańskiej armii i większy wpływ na losy Grenlandii. To minimum żądań Stanów Zjednoczonych wobec Danii. Wczoraj w grenlandzkiej stolicy Nuuk wylądował specjalny wysłannik Trumpa.
5: Biały Dom nie odpuszcza, ale Grenlandia i Dania nie zamierzają ulec wszystkim żądaniom USA. Grenlandczycy nie są na sprzedaż, zaznaczył wczoraj po spotkaniu z amerykańską delegacją premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen. Jeff Landry, wysłannik Trumpa i republikański gubernator Luizjany, pojawił się w Nuuk w asyście ambasadora USA w Danii oraz lekarza, który, jak wyjaśnili Amerykanie, ma zbadać potrzeby zdrowotne Grenlandczyków. Nie sprecyzowano w jakim celu, ale lokalny minister zdrowia skrytykował to posunięcie, podkreślając, że Grenlandczycy nie będą obiektami amerykańskich eksperymentów. Szef dyplomacji Grenlandii, Myte Biige, przyznał wczoraj, że specjalny grenlandzko-amerykańsko-duński zespół od miesięcy pracuje za zamkniętymi drzwiami nad rozwiązaniem kryzysu. San Francisco, Magda Gacek.
2: Ostatnio Donald Trump coraz częściej ponawia żądania przejęcia wyspy, podkreślając jej znaczenie dla strategicznego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i całego świata oraz sugerując, wbrew opiniom ekspertów, że zarówno Chiny, jak i Rosja zamierzają zająć Grenlandię. Na koniec serwisu nowe technologie w rekrutacji. Sztuczna inteligencja to narzędzie, którego używa coraz więcej firm i kandydatów do pracy. Korzysta z niej prawie połowa poszukujących pracy. Z drugiej strony tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące wykorzystania AI.
6: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
2: Mówi Anna Goreń, ekspertka portalu Pracuj.pl. Firmy nie mają nic przeciwko tworzeniu CV za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji, ale korzystanie z nich podczas rozmowy o pracę dopuszcza już tylko 3% firm.
1: A teraz już flash sportowy. Zapraszam, Mateusz Fusiarz.
7: Nie zawsze boisko, parkiet, kort czy tor wyścigowy są arenami wielkich sukcesów sportowych. Czasami to, co najciekawsze, dzieje się z dala od wzroku kibiców. Na przykład w górach. Bartek Ziemski dokładnie tydzień temu wszedł na lotce, a następnie zjechał z niego na nartach, a dziś dołożył do tego kolejny sukces. Jeszcze bardziej spektakularny, bo stanął na szczycie najwyższej góry świata, Mount Everest, a następnie pomknął w dół już z nartami na nogach. Wszystko to w stylu, do którego nas przyzwyczaił, bez wsparcia szerpów i bez dodatkowego tlenu. Tydzień temu, gdy rozmawialiśmy o widoku z lotce na Everest, Bartek żartował.
8: No niestety zasłania widoki, co ja powiem. No. Do tej pory tak naprawdę, jak wychodzi na 8-tysięcznik, to był bardziej wybitny, więc to odczucie jest jakieś takie ciekawsze. Natomiast w przypadku lotce rzeczywiście ta siostra, czy ten brat Everest jakby pochłania tą wysokość tej góry.
7: Teraz już nic nie zasłaniało widoku, bo też nie ma wyższego punktu na świecie niż Mount Everest. To 9. 8-tysięcznik, z którego Bartek zjechał na nartach. Polski Związek Alpinizmu podał, że nasz skialpinista dotarł już bezpiecznie do bazy. Skoro to serwis, w którym mówimy o tak spektakularnych osiągnięciach, to Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata w 20-krotnym Ironmanie Continuous, który pozostawał nieosiągalny dla kolejnych zawodników od 1998 roku. Podczas zawodów w Brazylii Polak pokonał 4520 km w czasie dokładnie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat o ponad dobę. To jeden z najbardziej znaczących wyników wytrzymałościowych ostatnich lat. My wróćmy do tradycyjnych aren sportowych. W NBA rozpoczęły się bowiem finały konferencji zachodniej i na dzień dobry obrońcy tytułu przegrali mecz i to jeszcze u siebie. Lepsi od Oklahoma City Thunder okazali się San Antonio Spurs, którzy wygrali po dwóch dogrywkach 122 do 115. Dramaturgii nie brakowało. Francuz Victor Wembanyama doprowadził do drugiej dogrywki rzutem z dystansu.
9: Wemby's gonna pull a deep three.
7: Wemby trafiał też do kosza w decydującej części gry. To on był tym zawodnikiem, który zrobił w tym meczu różnicę, notując w sumie 41 punktów i 24 zbiórki. Dziś w nocy rozpocznie się finał konferencji wschodniej. New York Knicks z Jeremym Sochanem podejmą Cleveland Cavaliers. I to już tyle w tych wiadomościach sportowych. Wrócę do Państwa o 17.30.
10: Wracaj, drogi Mateuszu. Kuźniewski, mam 50% trafienie, no bo Mateusz się zgodziło. Natomiast dzisiaj te serwisy sportowe przygotowuje Mateusz Kuźniewski dla Państwa. 17.30, słyszymy się ponownie. Pogoda dynamiczna, bo powiem Państwu tak. Na początku synoptycy mówią, że do zakończenia dnia zachmurzenie będzie duże, ale będą przyjaśnienia, a na zachodzie i północy będą rozpogodzenia. Ale jednocześnie w następnym zdaniu czytamy, że właśnie na zachodzie i na północnym wschodzie mogą trafić się przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Czyli będzie się tam naprawdę dynamicznie działo, bo może naraz się niebo rozsłonić pięknie, chmur nie będzie, a naraz się pojawią i spadnie przelotny deszcz. Jeśli chodzi o ten deszcz, to najpoważniej wygląda to na Warmii i Mazurach, bo tam nawet do 30 mm, nawet możliwy drobny grad. Jeśli chodzi o szczytowe partie Tatr, to wiadomo, tam ten deszcz będzie zmieszany ze śniegiem. I teraz temperatury do końca dnia. 12-14 stopni to wybrzeże, a także Podhale, czyli od góry do samego dołu. W centrum 18 stopni, a najcieplej, tym razem ten nasz tradycyjny biegun zim na Podlasie, będzie najcieplejszy, 23 stopnie.
11: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
10: Dokładnie tak. Witam Państwa w imieniu naszego zespołu, który niebawem Państwu przedstawię, ale przede wszystkim zapraszam, by Państwo byli z nami do godziny 18. Przygotowaliśmy sporo ciekawych tematów. Będzie już za chwilę kolejny raport dotyczący kulis wyjazdu Zbigniewa Ziobry za ocean. To jest sprawa, która ciągle przykuwa uwagę i myślę, że te nowe fakty także będą interesujące dla Państwa. Zajrzymy także do słynnych już stołówki przy Buwie na Uniwersytecie Warszawskim. Tam się dzieją ciekawe rzeczy. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. przy telefonie Krzysztof Tubilewicz, który czeka na głosówki od Państwa i numer telefonu 510-357-357, to jasne. Mam nadzieję, że mogę liczyć na aktywność Państwa do godziny 18. Muzycznie zaczniemy natomiast od Lecha Janerki, bo chcę Państwu powiedzieć, że w ramach festiwalu Dogs Against Gravity zobaczyłem najnowszy film Grzegorza Brzozowicza, właśnie którego bohaterem jest Lech Janerka. Śpi, inteligencie śpi, bodajże to się tak nazywa. Dobre kino, świetny facet ten Janerka. Naprawdę to jest takie półtorej godziny opowieści o człowieku, który nie dość, że świetny artysta, a to jeszcze taki bardzo niezależny i troszkę skierowany ku sobie człowiek, przy tym bardzo dobry.

0: Julia powiedziała, że przy okazji tej piosenki to mamy nawet zaliczony akcent reggae. No, rzeczywiście konstytucję w takim regałowym nieco klimacie. Proszę Państwa, przed chwilą w serwisie informacyjnym, także ja powiedziałem, że zajmiemy się kolejnym etapem podróży naszego pana Zbigniewa. Tymczasem, jak to mówią, uderz w stół, słuchacz się odezwie.
1: Aj, i ten Ziobro. Cały czas Ziobro. Zaglądałem do lodówki, jeszcze go tam nie ma, ale coś czuję, że lada chwila mi wyskoczy. Przecież tu nie chodzi o to, żeby go ściągnąć, osądzić, posadzić, tylko o to, żeby cały czas był daleko. To jest te paliwo polityczne. I mam nadzieję, że szybko się skończy.
0: No, czy się szybko skończy, zobaczymy. Na razie jest kontynuacja tematu. Michał Drantał ponownie w studiu. Pan słuchacz obawia się, że w lodówce ma już pana Zbyszka. Natomiast, no, co tu dużo ukrywać, pojawiło się dzisiaj sporo nowych faktów, Michale, prawda?
2: Tak, w mojej lodówce jest sałata, rzodkiewka i ogórek. Zbigniewa Ziobro jeszcze nie znalazłem, ale wiemy, gdzie Zbigniew Ziobro jest, bo jest w Stanach. I wiemy, jak trafił do Stanów Zjednoczonych, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa historia i wygląda na historię, która była bardzo długo planowana.
0: Tak jest. Pojawiły się nowe informacje. Znamy kulisy trasy wyjazdu Zbigniewa Ziobry za ocean.
3: To jest raport 357.
2: Węgry, Włochy, Stany Zjednoczone. Tak miała wyglądać trasa Zbigniewa Ziobry. Były minister wykorzystał paszport genewski. W podróży do USA towarzyszył mu syn, a 3 dni później dołączyła do niego żona. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w Polsat News.
4: Dla mnie to jest żenujące w ogóle rozmawiać o tym człowieku, ale rzeczywiście to jest pewien kazus, który powinien być rozpatrzony.
2: Szczególnie, że do USA Zbigniew Ziobro wjechał na wizie dziennikarskiej. Oficjalnym powodem jej przyznania, jak pisze dziś Reuters, miały być kwestie bezpieczeństwa narodowego Ameryki.
5: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
2: Mówi premier Tusk, ale również dodaje, że nie będzie to łatwe. Amerykańskie sądy niechętnie zgadzają się w ogóle na ekstradycję. Wiele też wskazuje, że administracja Donalda Trumpa podziela zdanie Zbigniewa Ziobry wygłoszone w telewizji Republika.
6: To są zarzuty sfabrykowane. Żadnego przestępstwa nie popełniłem. Jest to działanie na polityczne zamówienie, które ma budować wrażenie jakichś

0: nie wiadomo jakich przestępstw.
1: Dla administracji Trumpa, który sam jeszcze za czasów swojej kampanii bardzo często używał zwrotu polowanie na czarownicę w kontekście oskarżeń w jego kierunku ze strony demokratów, czy nawet sam ruch MAGA, który stosuje określenie lawfare w stosunku do wykorzystywania sądownictwa do ścigania polityków, to dla nich Ziobro jest traktowany jako osoba prześladowana politycznie i niesprawiedliwie oskarżona.
2: Dlatego decyzja o przyznaniu wizy zapadła na bardzo wysokim szczeblu. Dzięki wsparciu ludzi z otoczenia samego prezydenta, zauważa Katarzyna Kiedos, autorka instagramowego profilu Ameryka Bez Granic.
1: By otrzymać w ogóle wizę dziennikarską do USA, to trzeba spełnić szereg wymogów opisanych przez Departament Stanu. W tym są pewne wymogi ogólne, które na przykład wykluczają możliwość przyznania wizy dla osób skazanych. Tutaj jest większa dowolność, jeśli chodzi o osoby ścigane. No jednak te wymogi w dużej mierze, poza oczywistym celem medialnym, są dosyć mocno uznaniowe i decyzja należy do urzędnika konsularnego.
2: Nakaz zatwierdzenia wizy miał wydać osobiście wicesekretarz stanu Christopher Landau.
1: Landau to prawnik. Był wcześniej ambasadorem USA w Meksyku za pierwszej kadencji Trumpa, więc ma on zaplecze dyplomatyczne. Natomiast jak to bywa z politykami w rządzie Trumpa, Landau nie był związany z polityką i prowadził praktykę prawniczą w Waszyngtonie. Miał natomiast bardzo mocne, konserwatywne zaplecze prawnicze, bo na pewnym etapie był nawet rozpatrywany przez Trumpa na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego USA. No a tutaj, jak wiadomo, kwestie światopoglądowe mają bardzo duże znaczenie.
2: Decyzja dotycząca Ziobry miała być podjęta po rekomendacji od ambasadora USA w Polsce.
3: Czy to prawda, że ambasador Tom Rose uważa, że Zbigniew Ziobro jest osobą niesłusznie ściganą w Polsce?
4: Proszę go o to zapytać.
3: A czy pan go o to zapytał?
4: Wytłumaczyłem mu, dlaczego jest słusznie ściganą.
2: To rozmowa dziennikarki Polsat News z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Na Ziobrze, przypomnijmy, ciąży 26 zarzutów. Do tej pory nie został wydany europejski nakaz aresztowania. Rozprawa sądowa w jego sprawie planowana jest dopiero na wrzesień.
5: No mamy do czynienia z kompromitacją w oczach wyborców Donalda Tuska. A sam fakt tylko pokazuje, że po pierwsze Zbigniew Ziobro, pan minister Ziobro, nie miał szansy, najmniejszej szansy na uczciwy proces w naszym kraju.
2: Mówił w Republice szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
6: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
2: Zarzekał się premier Tusk. W tym tygodniu Sejm zdecyduje, czy Zbigniew Ziobro dalej jest zawodowym posłem, bo w prawicowej telewizji, z którą współpracuje polityk, są już jego pierwsze relacje ze Stanów Zjednoczonych.
7: Kilkanaście minut temu zakończyła się konferencja ministra sprawiedliwości, pana Żurka, gdzie temat też dotyczył właśnie pana Zbigniewa Ziobry. Pewnie jakieś są nowe też komentarze ze strony prokuratury.
2: Tak, więc o 17:00 w serwisie Monika Mędroch-Karbowska obiecała państwu przedstawić to, co powiedział minister Żurek i przepraszamy naszego słuchacza od razu z góry.
7: Że temat jeszcze będzie się pojawiał, ale ja sądzę, że możemy liczyć także na kolejne refleksje ze strony naszych słuchaczy w postaci telefonu bądź głosówek. Okej, na razie jeszcze nie piosenka dnia, zaczniemy od Hard Fire.

To Hard Five. Mówiłem, że nasza reporterka kontynuuje zainteresowanie tematem stołówki na Uniwersytecie Warszawskim. To także w tej godzinie. I za chwilę będziemy mieli eksperta, który mam nadzieję wyjaśni nam, co jest grane w sprawie rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce i w Europie. Na czym ma polegać ta rotacja, której nie będzie, jak mówi Waszyngton. Temat też, jak pewnie by nasz słuchacz powiedział, ostatnio nadużywany i pojawia się bez przerwy, ale dość istotny z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. To wobec tego za chwilę ta rozmowa, a wcześniej wspomniana piosenka dnia. Husky i aparat.

0: Piosenka dnia. Nastrojowa, ładnie zaśpiewana, zespół Husky i Aparat. A teraz czas, drodzy Państwo, byśmy może cokolwiek więcej zrozumieli na temat tego, czym jest owa rotacja, ilu tych żołnierzy jest, ilu ich ma wyjechać. Stąd połączyliśmy się z Maciejem Dachowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych z Fundacji imienia Kazimierza Puławskiego. Panie Macieju, witam i nie ukrywam, że mam dla Pana pewne zadanie.
1: Dzień dobry, no już się boję, ale czekam.
0: Panie Macieju, zacznijmy od sytuacji, która jest w Polsce. Jak liczny jest ten kontyngent i kiedy im się kończy taki, bo ja to tak sobie tłumaczę, że to są zawodowi żołnierze, którzy mają w kontrakcie napisane, że przyjechali na bazę do naszego kraju. Są i w
1: na
0: jakimś momencie...
1: Miesięcy.
0: A, tak. Już, świetnie, czyli już pan mówi. Tak. 9-miesięczny kontrakt, ilu ich jest?
1: 8 tysięcy w rotacji i rotują w tych systemach 9-miesięcznych. Amerykanie i my zaplanowaliśmy to tak, żeby te rotacje nie nakładały się na siebie, czyli żeby nie było tak, że całe 8 tysięcy, które od 22 przebywa u nas w tym systemie rotacyjnym, znikało z naszego kraju, tylko jest to rozbijane na tury.
0: No tak, czyli mamy tura przychodzi po 9 miesiącach, powiedzmy połowa, 4 tysiące wyjeżdża.
1: Tak, 4 tysiące, ale też nie naraz. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że można 4 tysiące żołnierzy, ich sprzęt i tak dalej spakować i wysłać za ocean. To się odbywa jakby, znaczy w takich mniejszych grupach i rzeczywiście później w ten sam sposób następuje ich zastąpienie. Czyli nie tak, że jednego dnia znika 4 tysiące i ląduje 4 tysiące, tylko spokojnie trwa to jakiś tam czas. Nie jestem w stanie powiedzieć jak długo, ale zdaję sobie sprawę, że może trwać nawet kilka tygodni taka rotacja.
0: Ale bardzo pięknie nam pan to wszystko tłumaczy. Idziemy wobec tego dalej. Jak wygląda sytuacja na dziś? Mamy sytuację taką, że zapewne już niebawem część z tych 8 tysięcy, które są w naszym kraju, kończą ten 9-miesięczny pobyt i wracają do Stanów. I w ich miejsce powinni na zasadzie rotacji przybyć nowi. Tymczasem Waszyngton mówi, hola, hola, nikt nowy nie przyjedzie, tak?
1: Ta rotacja według informacji, które my posiadamy, czy gdzieś pojawiające się w przestrzeni informacyjnej, ta rotacja już się zaczęła. Tych 4 tysięcy, o których mówimy, po tej podstawowej czwórce, o której zaczęliśmy mówić, ta rotacja już się zaczęła, czyli kilkuset być może już z tych 4 tysięcy wyjechało, opuściło nasz kraj i na ich miejsce niestety nie zaczęli przyjeżdżać nowi żołnierze i dowiedzieliśmy się kilka dni temu, dokładnie tak jak pan redaktor tutaj powiedział, może nie hola hola, ale dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście tego zastępstwa dla tych, którzy już wyjechali, nie będzie i dla tych kolejnych 3,5 tysiąca powiedzmy też nie jest na razie przewidziane zastępstwo. Być może w przyszłości ci żołnierze tutaj do nas dotrą. Jeszcze nie jest, znaczy nie wiemy dokładnie, jaki jest to przestrzeń czasowa. Mhm.
0: No i tu jest zaskoczenie, prawda? Bo tak, były pewnego rodzaju sugestie, że po tych słowach Donalda Trumpa, że on nie lubi Niemców za to, jak się zachowują wobec niego i generalnie nie lubi kanclerza Merca, no to on tych żołnierzy w Niemczech sobie nie wyobraża, żeby byli, ale nic nie wskazywało na to, że sprawa dotyczy także Polski, bo przecież jesteśmy postrzegani jako ten sojusznik numer jeden. W dodatku podobno mamy bardzo dobre relacje z dowódcą wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem. I dzisiaj nasz szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła ma z nim rozmawiać właśnie w Brukseli. Czy sądzi pan, że Grynkiewicz jako szef, dowódca ma tutaj coś do powiedzenia, czy on po prostu realizuje to, co dostanie, jakie polecenia napłyną ze Stanów, z Waszyngtonu?
1: Zanim odpowiem na to, jak zachowa się czy zareaguje generał Grynkiewicz, to jednak chciałem przypomnieć o innych rzeczach, które się działy kilka miesięcy temu i o których też na antenie radia tutaj były rozmowy, czyli o strategii obronnej Stanów Zjednoczonych, która została przyjęta w styczniu tego roku i która też wzbudziła wiele kontrowersji i dyskusji na naszym kontynencie, no bo Europa była tam w priorytetach amerykańskich, była punktem 5, 6 czy 7. Amerykanie stawiają na region Ameryki Północnej i Południowej, na Pacyfik. I już wtedy rzeczywiście niektórzy eksperci zwracali uwagę, że może to mieć dalekosiężne konsekwencje, bo nie jest to tylko papier, nie jest to tylko dokument, który został gdzieś tam napisany, ale rzeczywiście może przełożyć się na konkrety. I wydaje się, że z tymi konkretami zaczynamy mieć do czynienia. Jest jeszcze jedna zmienna, o której też powinniśmy sobie powiedzieć i którą podnoszą dzisiaj kongresmeni z obu stron sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych. Kongres przyjął budżet obronny amerykański na 2026 rok, na początku tego roku, po wielu dyskusjach. I w tym budżecie jest zapisane, że na kontynencie europejskim powinno stacjonować 74 tysiące żołnierzy amerykańskich. Brak tej rotacji, czy spowolnienie tej, czy odwołanie tej rotacji, o której teraz zaczęliśmy mówić, nie zmniejsza tej liczby żołnierzy poniżej tą linię 74 tysięcy, ale ją zbliża do tego. I teraz generał Grynkiewicz, no on raczej wykonuje tutaj polecenia, które przyszły z Departamentu Obrony, czy też wojny, jakby niektórzy chcieli, z Waszyngtonu. I tutaj chyba za bardzo nie ma nic do powiedzenia na chwilę obecną. Generał Kane, który przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów Amerykańskich, który ma rozmawiać z naszym ministrem Kosiniakiem-Kamyszem niedługo, chyba jutro jest ta rozmowa zaplanowana, spotkanie, być może będzie w stanie rzucić na tą sytuację trochę więcej światła.
0: No tak, teraz takie bardzo duże aktywności dyplomatyczne przedsiębrane są przez nasz rząd, przy dużym poparciu premiera, który cały czas wspomina, jak ważne jest to bezpieczeństwo i ciągle zaznacza, że jesteśmy najbardziej lojalnym i efektywnym sojusznikiem. No tak jakby to miało znaczenie właśnie przy tym rozpisaniu, ilu żołnierzy, gdzie ma być. Tutaj dodatkowo, co jest ważne, przyzna pan, panie Macieju, to jest to, że my w Polsce akceptujemy te amerykańskie bazy, co wcale nie jest obecne w Europie. Niedawno takie badania były w portalu Politico Europe i ponad 51 respondentów w Polsce jakby opowiada się za obecnością Amerykanów w takich bazach na terenie naszego kraju. Co jest ewenementem, jeśli chodzi o kraje europejskie. Więc a jeszcze Kosiniak-Kamysz nieraz mówił, jakie my koszty z tym ponosimy, że w zasadzie wynikało jakby z tego, że Amerykanie nie mają kosztów związanych z tym, że są tutaj ich żołnierze. Czyli tutaj ewidentnie idziemy w stronę takich troszkę politycznych bardzo ruchów ze strony Amerykanów.
1: No tak, i znaczy nie ma się temu co dziwić. Wiadomo, że każdy żołnierz amerykański obecny na ziemi polskiej czy w Polsce jest w jakimś sensie gwarantem zaangażowania amerykańskiego w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, czy nie daj Boże konfliktu, który mógłby tutaj na naszym terytorium wybuchnąć. Więc czy jest to 4 tysiące, czy jest to 10 żołnierzy, ta liczba ma, znaczy oczywiście same liczby mają znaczenie, ale tak jak zaznaczyłem, nawet jeden amerykański żołnierz musiałby spowodować reakcję Waszyngtonu na potencjalne zagrożenie dla terytorium naszego kraju. To jest jedna sprawa. Zwrócił pan uwagę mocno na ten kontekst polityczny. I chyba o nim trzeba najbardziej pamiętać, bo ilu tych żołnierzy amerykańskich by nie było, to my powinniśmy się bronić i powinniśmy być przygotowani do własnej obrony jak najbardziej sami i liczyć przede wszystkim w pierwszej kolejności na siebie. Amerykańscy żołnierze czy obecność innych wojsk na terytorium Polski jest jakimś tam backupem, ale tak naprawdę to nasze siły zbrojne tutaj są dla nas i w naszym kontekście najważniejsze. Niestety wydźwięk polityczny, trzeba popatrzeć na ten kontekst trochę szerzej, napędza i leje wodę na młyn propagandy rosyjskiej, bo jakiekolwiek ruchy takie negatywne w tym kontekście na terytorium Polski napędzają tą propagandę, pokazując wycofywanie się, czy to nie jest to wycofanie się, zdecydowanie nie jest to wycofanie, ale propaganda rosyjska.
0: Halo? Oj, tak, straciliśmy w tym momencie połączenie z naszym ekspertem.
1: Zaraz
0: o, teraz jest pan. Jest pan już, jest pan z powrotem.
1: Mieliśmy jestem.
0: Małą
1: jestem.
0: Przerwę.
1: Ja ciągle słyszę.
0: Mam nadzieję, że nie spowodowaną tym, że ktoś już posłuchał, że pan za chwilę mówi o sprawach związanych z Rosjanami. Nie, nie, to żartuję. Natomiast tu nie, to podkreślę,
1: może być,
0: dobrze,
1: może być.
0: To na koniec, panie Macieju, z tego, bo powiedział pan ważny, przed chwilą ważne zdanie, że to nie chodzi o liczbę tych żołnierzy de facto, bo wiadomo, że w sytuacji zagrożenia, no to by było istotne, czy tych żołnierzy jest 70 tysięcy, czy 5 tysięcy. Ale w sytuacji, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia, jeszcze nie mamy konfliktu otwartego z Rosją, to sam fakt, że tych żołnierzy będzie tutaj jakaś grupa, powoduje, że nie jest łatwo podjąć decyzję o ewentualnym zagrożeniu, prawda? Bo ci Amerykanie, jeżeli są, no to są elementem tego bloku bezpieczeństwa Europy. Czyli może nie martwmy się o to, czy ich będzie tam 8 tysięcy, tak jak teraz, czy będzie 5 tysięcy. Grajmy na to, żeby jakaś grupa tych żołnierzy była w Polsce jako reprezentant Amerykanów, naszego sojusznika.
1: I tak o to gramy. I wydaje się, że zarówno rząd, jak i BBN, czyli prezydent, dokładnie o to grają. I to jest w jak najlepszej pojętym naszym interesie, żeby tych żołnierzy było jak najwięcej, żeby ich było kilka tysięcy, bo wtedy rzeczywiście decyzja o podjęciu jakiejkolwiek działań agresywnych w naszym odniesieniu ten przeciwnik się dwa razy czy trzy razy nad tym zastanowi. Chociaż tak. Przykład Zatoki Perskiej i obecności Amerykanów w Kuwejcie czy w Katarze, czy w Emiratach Arabskich, no Iran jednak postanowił te kraje zaatakować i nie zastanawiał się dwa razy. Więc to tutaj na dwoje babka wróżyła, chociaż w naszym regionie wydaje się, że ta obecność jest jakimś tam gwarantem bezpieczeństwa, które może nas trochę uspokajać, ale chciałem jeszcze raz podkreślić. Najważniejsze jest to, żebyśmy budowali własne zdolności obronne, bo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu to my będziemy na tym froncie, na pierwszej linii.
0: Bardzo panu dziękuję. W 12 minut świetnie pan się wywiązał z zadania. Moim zdaniem wiemy od początku, na czym polega ta rotacja, co jest istotne i jakie teraz działania są podejmowane. Maciej Dachowski z Fundacji Pułaskiego był ekspertem i państwa dzisiaj naszym gościem w Radiu 357. Dziękuję, panie Macieju. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru, popołudnia.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wpada w ucho, prawda? Męskie granie, orkiestra 2026. No to teraz pytanie, które państwo tak jakby dzisiaj nam stawiają. Czy temat pod tytułem Zbigniew Ziobro to temat zastępczy?
2: Dzień dobry. Czy my naprawdę musimy się codziennie zajmować osobą pana Ziobry i tym, że wyjechał, czy jak ktoś woli, uciekł do Stanów? No to jest sprawa, która ma dwa końce. Jednym i drugim jest de facto potrzebna takie gonienie króliczka. Pan Ziobro nie ma obowiązku być herosem i dać się zamknąć do więzienia, zwłaszcza, że ciężko chorował na raka. Z drugiej strony w sprawach czy Pegasusa, czy Funduszu Sprawiedliwości jego wina wydaje się niemalże bezsporna, chociaż oczywiście jeszcze proces się nie odbył, raczej się nie odbędzie, ale to nie jest taka sprawa czarno-biała. No wyjechał, to wyjechał, bo skoro dostał azyl, to miał paszport tak zwany genewski, jak powiedzieliście. I naprawdę jest to temat zastępczy, który uważam, że jest zbyt często rozpatrywany i grzany, a służy de facto obu stronom.
1: Dziękuję za kolejną refleksję na ten temat. Zobaczymy, czy pojawią się jakieś inne zdania. A ja chciałbym przypomnieć państwu temat, który już pojawił się w popołudniówce w ubiegłym tygodniu. Sprawa zbyt drogiej jak na studencką kieszeń stołówki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Mówimy tutaj o wtargnięciu na teren lokalu, zastraszaniu pracowników, aktach wandalizmu. Szczególnie niepokojące są informacje o uszczerbku na zdrowiu pracowników buffbaru, w tym hospitalizacji jednej z osób.
4: Jesteśmy oburzeni wczorajszym stanowiskiem władz Uniwersytetu Warszawskiego, które stara się jak zwykle odwrócić uwagę od swoich wieloletnich zaniedbań.
1: No to się dzieje, przyznają państwo, dlatego nasza reporterka Ola Dobieszewska dzisiaj była ponownie na terenie BUW Uniwersytetu Warszawskiego. Zobaczymy, jaki jest efekt jej pracy.

0: Nie zaniedbujemy także kontaktu mailowego popołudniówka@radio357.pl, bo odezwał się pan Mateusz, komentując rozmowę z naszym ekspertem w sprawie wojsk amerykańskich. Pan Mateusz pisze tak. Redaktor powiedział, że obecność Amerykanów ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. A skąd pewność co do działań wojsk USA na wypadek ataku Rosji na Polskę? Patrząc na działania Trumpa, pokuszę się o stwierdzenie, że to, co szybko zrobi wojsko USA, to wdroży plan ewakuacji. O, mocno, panie Mateuszu. W końcu to sojusznik, jakżeż ważny, prawda? Nie możemy go posądzać o to, żeby się zaraz stąd zwinął. No ale pańska sugestia jest taka, że tak powiem, prowokująca do pewnych stwierdzeń. Zobaczymy. Jeśli ktoś z państwa będzie chciał się do tego ustosunkować, jesteśmy otwarci oczywiście. Natomiast wracamy do sporu o Buff Bar. Jak państwo pamiętają, sprawa wywołała spore kontrowersje, bo ceny nie na kieszeń studencką. I oto władze uczelni nasyłają teraz na studentów policję, oskarżają ich o wandalizm i o to, że pracownik tego lokalu wylądował przez protesty w szpitalu. A protestujący studenci odpowiadają krótko: to bezczelna propaganda, która ma przykryć komercjalizację uczelni.
1: Zamiast tradycyjnego baru mlecznego, modny wystrój, luksusowy bar z whisky i DJ przygrywający w tle. Tak wygląda Buff Bar, nowy premium food hall otwarty w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Choć rektor 2 lata temu obiecał tu tanią, publiczną stołówkę, przestrzeń wydzierżawiono prywatnej restauratorce z listy Forbesa. Dla studentów, którzy w czasie sesji chcą po prostu zjeść ciepły posiłek, to finansowa ściana.
2: Tam są jakieś dostępne kanapki za 40 zł czy coś w tym rodzaju. Wydaje mi się, że to jest trochę przerost formy nad treścią.
1: Studencka frustracja szybko przerodziła się w głośne happeningi i tak zwane wspólne obiady, podczas których młodzież przynosi do luksusowego lokalu własne zupki chińskie i wałówki z domów. Odpowiedź władz uniwersytetu była natychmiastowa i bezkompromisowa. Rektorat oskarżył Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza o zastraszanie obsługi, mowę nienawiści oraz wandalizm. Sprawa razem z monitoringiem trafiła już na policję.
3: Mówimy tutaj o wtargnięciu na teren lokalu.
1: Dr Anna Modzelewska, rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Zastraszaniu pracowników, aktach wandalizmu i przypadkach naruszania prawa. Szczególnie niepokojące są informacje o uszczerbku na zdrowiu pracowników Buff Baru, w tym hospitalizacji jednej z osób. Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że prawo do protestu nie oznacza przyzwolenia na agresję, niszczenie mienia czy naruszenie miru domowego.
1: Uczelnia broni się, że w nowym barze i tak przygotowano zniżki, a 300 metrów dalej działa dofinansowywana stołówka na Oboźnej. Protestujący odpowiadają krótko. Jedna stołówka nie wyżywi 43 tysięcy ludzi.
4: Jesteśmy oburzeni wczorajszym stanowiskiem władz Uniwersytetu Warszawskiego, które stara się jak zwykle odwrócić uwagę od swoich wieloletnich zaniedbań.
1: Adam Ochwat, Inicjatywa Pracownicza.
4: Znowu grozi wysłużeniem się policją, tak jak miało to już miejsce w przypadku protestów palestyńskich. UW twierdzi wręcz, że z winy studentów, którzy domagają się publicznej stołówki w bibliotece, nieznany pracownik Buff Baru był hospitalizowany w nieznanych okolicznościach oraz, że rzekomo pracownikom ktoś grozi i wytyka ich na ulicy, co jest niepodparte niczym kolejną próbą po prostu odwrócenia uwagi od prawdziwego problemu, czyli bezczynności władz i dążenia do zysku kosztem studentów.
1: Spór o ceny obiadów przestał być tylko problemem gastronomicznym. Pojawiały się również pytania o komercjalizację publicznej edukacji w 20. gospodarce świata.
5: Dostęp do tanich posiłków to jest sprawa podstawowa. W wielu krajach w Europie ta sprawa jest rozwiązywana. Władze powinny starać się o to, aby u nas też mogły być tanie posiłki.
1: Inicjatywa pracownicza zauważa, że w wielu krajach w Europie istnieją dofinansowania do tanich posiłków dla studentów. Na przykład we Francji można zjeść obiad za 1 euro.
6: Niektórzy mówią, że Polska nie jest Francją i nas nie stać na takie rozwiązania, tylko że w takim razie dla kogo jest ten cały rozwój gospodarczy?
1: Ponieważ rektorski sztab unika otwartej debaty, studenci jutro o 11.30 z transparentami i własnymi przemowami zamierzają wejść prosto na posiedzenie Senatu w Pałacu Kazimierzowskim.
0: No i kto się spodziewał, że będzie taka zadyma o ten nowy bar przy bibliotece? A sprawę cały czas monitoruje nasza reporterka Ola Dobierzewska. Bardzo dziękuję. Mieliśmy dzisiaj głosówki, mieliśmy maila, no to czas na telefon. Pani Małgorzato, witam. Pani w sprawie tego tematu zastępczego, ucieczka Ziobry.
7: Dzień dobry, tak. Ja w sprawie tematu zastępczego, to nie jest temat zastępczy i nie wolno go tak przedstawiać. Pan minister, niestety minister Ziobro, uciekł przed wymiarem sprawiedliwości. I nie można mówić o tym, że tu są jakieś dwie strony medalu. Pan minister ma prawo do sprawiedliwego procesu i dlatego właśnie ucieka, że nie chce, żeby doszło do sprawiedliwego procesu. Pan minister defraudował ogromne pieniądze i pan minister wykorzystywał narzędzia do tego nieprzeznaczone, żeby inwigilować przeciwników politycznych. I tak należy o tym mówić. Więc nie przedstawiajmy pana ministra jako ofiary, jeszcze dodatkowo chorego na chorobę nowotworową, bo to nie ten temat. Mówimy o tym, że człowiek ucieka przed tym, żeby stanąć przed sędzią w Polsce. I wykorzystuje wszystkie chwyty, niekoniecznie zawsze uczciwe, żeby po prostu nie doszło do orzeczenia i do stwierdzenia, jaka jest kara, jaka jest wina i jakie są konsekwencje tego wszystkiego.
0: Bardzo pani dziękuję, pani Małgorzato. Bardzo ładnie to pani wyartykułowała swoje zdanie na ten temat, mówiąc o jeżeli ktoś popełnia błędy, powinien ponieść za to odpowiedzialność i no cóż, to już państwo mogą dalej komentować ten temat. Ja zapowiadam absolutny w tym momencie strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o Artura Rojka. Jego nowa piosenka o traumie małego chłopca błyskawicznie zdobyła państwa uznanie i znalazła się na pierwszym miejscu naszej listy. Posłuchajmy, Gruby i Mały.
8: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Artur Rojek, Gruby Mały, to numer jeden listy piosenek Radia 357. Gratulujemy Arturowi, przejmująca piosenka ze znakomitym tekstem. Proszę Państwa, w tej chwili patrzę na zegar. Czas najwyższy, byśmy jeszcze jeden temat umieścili w popołudniówce. Chodzi o uczciwą rywalizację, o równość wobec zasad i szacunek do przeciwnika. Czy te pojęcia są wciąż aktualne, czy raczej brzmią troszkę jak określenia z innej epoki? A to właśnie dziś, Światowy Dzień Fair Play. Sport, mimo komercjalizacji, wciąż może być bardzo pozytywną lekcją życia. Przykłady zebrał nie kto inny, a Sebastian Kierzek.
1: Najpierw niech wypowie się legenda.
2: Cała idea sportu jest oparta na idei fair play.
1: Mówi Czesław Lang, jeden z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy. Od lat organizator Tour de Pologne, gdy rozmawiamy przykładami pięknych, sportowych postaw, sypie jak z rękawa.
2: Pamiętam, jak Szurkowski dostał nagrodę fair play, kiedy oddał chyba Hanusikowi swój rower na Mistrzostwach Polski. Później Hanusik wygrał te Mistrzostwa Polski.
1: Tak rzeczywiście było. Na 40 km przed metą Ryszard Szurkowski, widząc, że rower Zygmunta Hanusika uległ awarii, krzyknął: bierz mój rezerwowy. Po latach podsumował: straciłem tytuł mistrza Polski, ale zyskałem przyjaciela. Trzeba wyżej cenić ludzką przyjaźń niż medale. I za to w 1970 roku otrzymał prestiżową nagrodę Fair Play UNESCO. Przykładów, także aktualnych przykładów uczciwości w sporcie jest znacznie więcej. A choćby na ostatnich zimowych igrzyskach był pewien mecz karlingu.
3: Historia świeża. Czeszka, szczotkując kamień, dotknęła go, co według zasad jest zabronione, i przyznała się do tego, no i jest Czeszka Julii Zelingrowa nominowana do nagród Fair Play.
1: Co przypomina dziennikarz sportowy Wojciech Nowakowski. Do błędu przyznał się także nasz tenisista Łukasz Kubot. I to w ważnym momencie tak udanego dla niego wielkoszlemowego Australian Open 2014. To jeszcze jedna historia. Kolarska. Stanisław Szozda, gdy kolarz radziecki zajechał mu drogę, wykrzyczał na mecie.
4: Do wszystkich mikrofonów telewizyjnych, bo to było na żywca, powiedział: no przede wszystkim trzeba grać Fair Play. Nie wolno tak zajeżdżać drogi.
1: Mówi historyk sportu Robert Gawkowski. Idea fair play obecna jest od czasów starożytnych. To jednak w XX wieku weszła do języka codziennego.
4: Przy czym uwaga, ówczesne pojęcie nieuczciwa walka było zupełnie inne niż dzisiaj. Wystarczyło, że ktoś pobierał pieniądze za uprawianie sportu, czyli mówiąc krótko, był zawodowcem. I już to nie było fair play.
1: A dziś to nie zawodowstwo jest zagrożeniem. Kierująca zespołem analityczno-śledczym Polskiej Agencji Antydopingowej Agnieszka Ostrowska wie, o czym mówi.
5: Przede wszystkim niestety spotykam się z tymi negatywnymi postawami, ale właśnie dbamy o to, żeby pokazać, że sport to jest coś pięknego, że te zasady obowiązują.
1: W Polsce historia nagród Fair Play sięga lat 60. Z inicjatywy dziennikarza Tadeusza Olszańskiego powstał plebiscyt Gentleman Sportu, a jego pierwszym laureatem okrzyknięto Zbigniewa Pietrzykowskiego. Nagrodę Fair Play otrzymał także m.in. Adam Małysz.
6: To trofeum jest jedno z cenniejszych na pewno. Na skoczni mogę wywalczyć każde trofeum, a to trofeum zdecydowanie nie.
2: Pamiętam, jak ścigałem się w zawodowym peletonie. Jedziemy Tour de France czy Giro d'Italia, duże wysiłki, jest kraks, a przewraca się lider, to cały peleton zwalnia i czeka na tego lidera, żeby dać mu szansę do dalszej walki.
3: Jest świat sportu dzisiaj mocno zepsuty pieniędzmi, ale jednak te kwestie fair play nie zaginęły całkowicie. A to, że mamy taki dzień właśnie jak dzisiaj, Światowy Dzień Fair Play, no to pokazuje, że ma ono cały czas szczególne miejsce w świecie sportu.
1: W świecie sportu i w życiu. Nawet jeśli nie zawsze za postawę fair play otrzyma się nagrodę. To jak mawiał klasyk, warto. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Czyli dzisiaj Światowy Dzień Fair Play. Bardzo dziękuję Sebastianowi, no zwłaszcza, że wspomniałeś, mój drogi, o pewnym Tadeuszu Olszańskim. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. I'm a cruise ship designer.

0: I tak oto jesteśmy na półmetku. Jest wtorek, 19 dzień maja. Kolejny serwis informacyjny przygotowała dla Państwa i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Nowy premier Węgier rozpoczyna dzisiaj dwudniową wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach parlamentarnych. Wizyta ma wymiar symboliczny. Nowy premier dąży do zbliżenia Węgier do głównego nurtu europejskiego. Strona polska z kolei liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie. Choć, jak dodaje Ignacy Niemczycki z Polski 2050, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
2: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
1: Swoją wizytę Peter Madziar zaczyna od Krakowa. Następnym przystankiem będzie Warszawa, gdzie spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Z kolei w Gdańsku Peter Madziar ma zaplanowaną rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pielęgniarki i położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt daje obu grupom nowe uprawnienia, ale proponuje również zmiany dotyczące ścieżki kształcenia. Zgodnie z nimi przyszła położna miałaby najpierw skończyć studia na kierunku pielęgniarskim, a następnie półtoraroczne z położnictwa. Julia Ignaczak, sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych, mówiła dzisiaj w ranku, że trudno będzie przyswoić całą wiedzę w tak krótkim czasie.
3: No to będzie taka pielęgniarka położnicza niestety i przez tyle lat walki o odrębność, przez tyle lat walki o rozwój naszych kompetencji, o pokazywanie tego, że my możemy naprawdę dużo więcej niż obecnie jesteśmy w stanie gdzieś tam rozliczyć z NFZ-u, no to zrobimy taki przysłowiowy krok w tył.
1: Ministerstwo Zdrowia odpowiada na zarzuty, tłumacząc, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy. Sezon wakacyjny będzie bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. W Sopocie odbyły się warsztaty dronowe SAR, czyli poszukiwawczo-ratownicze, przeznaczone dla służb ratowniczych. Więcej w relacji naszej reporterki.
4: Podczas szkolenia ratownicy mieli okazję testować drony w trudnych nadmorskich warunkach atmosferycznych. Chętni również w nocy. Testowano także systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, które na bieżąco analizują obraz z kamer rozmieszczonych na molo i wokół kąpieliska. Jeśli program rozpozna osobę, której zachowanie wskazuje na zagrożenie utonięciem, dron jest automatycznie wysyłany ze stacji dokującej na miejsce, gdzie obserwuje sytuację. Dzięki temu ratownik zna dokładne współrzędne i może zareagować. W trakcie akcji dron może także przenosić przedmioty, na przykład zrzucić do wody bojkę. Sopockie WOPR wykorzysta sprawdzony sprzęt oraz nowe procedury w trakcie nadchodzącego sezonu letniego. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Doświadczenia zebrane podczas warsztatów będą miały wpływ na bezpieczeństwo nie tylko nad morzem, ale i w górach czy nad jeziorami. W Sopocie pierwszych ratowników zobaczymy na plaży 13 czerwca. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw będą wyższe niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,07 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Przepisy, które umożliwiają regulowanie cen paliwa w kraju, obowiązują do końca maja. Serwis kończymy ostrzeżeniem przed burzami. IMGW wydało alerty dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Do godziny 23 gwałtowna pogoda z silnym deszczem, a nawet gradem może pojawić się w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim oraz pomorskim.
0: To już był akcent pogodowy. Z tego, co Monika mówiła, mogą tam być rzeczywiście dość niepokojące zjawiska podczas nadchodzącej nocy, a w prognozie nie bardzo to jest uwidocznione, bo synoptycy mówią tak, że zachmurzenie będzie początkowo, jeśli chodzi o noc, duże, a później będzie sporo umiarkowanego zachmurzenia. Na zachodzie i północy zanikną przelotne opady deszczu, początkowo możliwe jeszcze burze. I to chyba o tych burzach właśnie wspominała Monika. Trzeba być czujnym. Jeśli chodzi o mgły, to pojawią się po północy i ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatura? No nie będzie to jakaś bardzo zimna noc. Temperatura od 7 do 11 stopni, a najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej 5 stopni.
5: Radio 357.
0: I przed nami druga godzina popołudniówki. Państwo byli aktywni do godziny 17, bo były maile, były głosówki, był telefon od pani Małgorzaty, a zatem do boju. Czekamy, jesteśmy do dyspozycji.

0: Mam wrażenie, że ziemia się rusza. To tytuł piosenki Carole King. Niedawno pani Małgorzata w bardzo zdecydowany sposób ustosunkowała się do Zbigniewa Ziobry. Z nami jest teraz pan Jakub, kolejny słuchacz, który także w tej sprawie. Ciekaw jestem, czy polemiczna kwestia, czy pan się zgadza z panią Małgorzatą?
1: Witam wszystkich. Panie redaktorze, mam taką pewną refleksję i muszę przyznać, że jestem troszeczkę rozczarowany chociażby tym głosem właśnie pani sprzed paru minut. Wydaje mi się, że niektórzy słuchacze wypowiadają się w taki sposób, zakładając, że pan Ziobro jest winny. Ja też czasem mam wątpliwości, co myśleć o panu Ziobrze, ale pamiętajmy, że w Polsce obowiązuje zasada domniemania niewinności. I dopóki my nie udowodnimy, o sąd nie udowodni winy panu Ziobrze, no to musimy domniemać, że on jest niewinny. A tak naprawdę chciałbym zaapelować, pomyślmy sobie przez chwilkę, jeśli on naprawdę jest niewinny, to czy nie robimy pewnego rodzaju krzywdy, zakładając, że on jest winny już dzisiaj?
0: No ale przyzna pan, panie Jakubie, przyzna pan, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, duże pieniądze, nie poszły na ten cel, na jaki miały pójść i zostały wytransferowane w zupełnie inne strony. I to jest fakt. Ale tutaj ma pan rację. Dopóki sąd nie stwierdzi winy, to trudno powiedzieć, że to właśnie Ziobro odpowiadał za te, a nie inne transfery tych pieniędzy. I tutaj pan ma rację, poczekajmy, ale jak pan sam słyszy, doprowadzenie pana Ziobry przed sprawiedliwość, żeby ten proces się odbył, no wydaje się na razie teraz raczej niemożliwe. Musimy poczekać. Bardzo panu dziękuję. To kolejny głos ze strony naszych słuchaczy do tematu, który, jak na początku słyszeliśmy, wydaje się być już mocno przegrzany, bo jeden ze słuchaczy mówił, że za dużo już tego Ziobry i że ma wrażenie, że zaraz mu wyjdzie z lodówki. Dobrze, to my teraz zagramy piosenkę, a później już zaprosimy państwa na daleki zasięg, bo Adrian Bong ma ważne tematy związane chociażby z zapowiedzią wizyty Putina w Chinach i to dosłownie kilka dni po tym, jak był tam Trump. Czyli Red Hot Chili Peppers, papryczki, a później Adrian Bong.

0: Suck my kiss.
1: Daleki zasięg.
2: Znów rośnie napięcie wokół Iranu. Donald Trump najpierw poinformował, że dziś miało dojść do ataku USA na Iran, ale tak się jednak nie stanie, przynajmniej nie teraz. Według amerykańskiego prezydenta liderzy trzech bliskowschodnich krajów zapewnili o istnieniu porozumienia, które zadowoli Waszyngton. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czy może wojna z Iranem znów ruszy na całego? O tym dziś porozmawiam z Mariuszem Borkowskim, byłym korespondentem polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Do prezydenta USA, jak sam wyznał, mieli zwrócić się emir Kataru, książę Arabii Saudyjskiej oraz prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy my wiemy, co takiego mogli zaproponować Trumpowi, że ten odwołał atak?
3: No, wiemy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest oficjalny komunikat, że Iran zaproponował nowe warunki. Tych warunków nie znamy. Wiadomo, że te warunki zostały przekazane z Teheranu do Pakistanu, który jest głównym mediatorem, i dalej te warunki przekazano Amerykanom. Realnej propozycji nie znamy. Wiemy jednak z przecieków, że Trumpowi było to bardzo na rękę, to ten apel przywódców Zatoki Perskiej, żeby nie rozpoczynał ofensywy, ponieważ znowu z przecieku wiadomo, że wysocy rangą dowódcy amerykańscy przestrzegali przed wznowieniem walk z Iranem, zarówno z uwagi na koszty tej operacji finansowej, jak i zużycie, groźbę zużycia krytycznej ilości rakiet i innych środków bojowych. Wiadomo, że pierwsza ta ofensywa amerykańska spowodowała podobno zużycie ponad 50% środków, jakie znajdują się w posiadaniu Ameryki. W związku z tym obecne wznowienie tych walk spowodowałoby dalsze uszczuplenie do poziomu poniżej krytycznego. A co więcej, wielu ekspertów wojskowych przestrzega, że wznowienie tych walk wcale nie rzuciłoby na kolana, tak jak twierdzi Trump, Teheranu, tylko spowodowałoby

0: Oby dalsze uderzenia Teheranu na sojuszników amerykańskich w Zatoce Perskiej i tak naprawdę to zderzenie nie doprowadziłoby ani do upadku reżimu w Teheranie, ani do jego kapitulacji wobec żądań amerykańskich. Mhm.
1: A Trump wcześniej mówił, że usatysfakcjonuje go takie porozumienie, które uniemożliwi Teheranowi wejście w posiadanie broni atomowej. To wydaje się być to najważniejszy czynnik, jeżeli chodzi o to porozumienie. Zresztą irańskie media dziś poinformowały, że pojawiły się pewne szczegóły tego porozumienia, czyli Teheran chciałby na przykład zniesienia sankcji, chciałby uwolnienia zamrożonych aktywów, czy też zakończenia blokady irańskich portów. Natomiast no, nie pojawiają się te informacje dotyczące właśnie zmniejszenia ewentualnie tego potencjału nuklearnego. Czy to jest w ogóle możliwe, wynegocjowanie przez Stany Zjednoczone?
0: Jest to bardzo trudne. Na początku przestrzegę przed jedną rzeczą. To, co publikują media irańskie, podobno wcale nie oznacza, nie jest tożsame z tą propozycją, którą wysunął Teheran dzisiaj i która poszła przez Pakistan do Amerykanów. Wiadomo jedną rzecz, że Amerykanie troszeczkę spuścili z tonu, jeśli tak można powiedzieć. Żądali 20-letniego moratorium, żeby Iran nie wzbogacał uranu, żeby oddał te 400 kg wzbogaconego uranu do 60% i żeby ograniczył funkcjonowanie, czy też zamroził funkcjonowanie instalacji atomowych w Iranie. Z przecieków również wiadomo, że Amerykanie są skłonni zejść poniżej tych 20 lat, które są nie do przyjęcia Teheranu. Mówi się, że to będzie gdzieś między 8 lat a 14, gdzieś kompromisowa propozycja. Po drugie, że Amerykanie nie żądają zamknięcia wszystkich instalacji atomowych, tylko żeby jedna funkcjonowała przynajmniej przez te 8 czy 14 lat. Nie wiadomo, co oznacza ta propozycja, jeśli chodzi o oddanie wzbogaconego uranu Amerykanom, czy też tak jak jest propozycja chińska, żeby to Chińczycy przejęli ten uran, czy też ewentualnie Rosja. Następna sprawa, która jest bardzo ważna. Na razie obracamy się w sferze domniemywań, dlatego że obie strony z jednej strony prowadzą wojnę propagandową na różnego rodzaju maile, oświadczenia w mediach społecznościowych, które nie muszą być tożsame z ich stanowiskiem rzeczywistym, przekazywanym kanałami dyplomatycznymi. I wiadomo po pierwsze, że Amerykanom zależy na jakimś rozwiązaniu, przynajmniej częściowym tego problemu atomistyki irańskiej. Po drugie, otwarciu, i to jest bardzo rzecz ważna, otwarciu swobody żeglugi przez cieśninę Ormus. Mhm. Ta cieśnina jest zamknięta. I trzeci element, który to jest, żeby Iran rozwiązał, czy to jest anulował tą oś oporu, która miała opierać się na Hezbollahu w Libanie, na Hutich w Jemenie i innych ugrupowaniach, które były sympatyzowały z szyitami irańskimi. Te trzy rzeczy i czwarta, która jest właśnie nie bardzo pewna, jak to ma wyglądać, to jest, żeby powstrzymali rozbudowę swoich sił rakietowych o pociski dalekiego zasięgu. Wiadomo, że kraje Zatoki Perskiej, tu nawiązuje do tej oferty, czy też propozycji Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru, że im zależy, żeby jak najszybciej doszło do zawarcia politycznego i dyplomatycznego tego konfliktu, żeby nie nastąpiła eskalacja, konfrontacja, a już broń Boże walki. Oni mówią tak, wiemy, że Iran zawsze będzie naszym sąsiadem i chcemy się dogadać z tym sąsiadem, żeby nie było przyszłych konfliktów. I problem polega na czym? Dla nich najważniejszy problem to nie jest kwestia atomistyki irańskiej, tylko swoboda żeglugi, no i oczywiście eksportu gazu i ropy naftowej z Zatoki Perskiej i wpływania statków z ładunkami handlowymi do portów krajów Zatoki Perskiej. Krótko mówiąc, to są rzeczy bardzo ważne. I jeszcze jedna rzecz, która umyka wszystkim obserwatorom. Tak naprawdę nie wymienia się ani po jednej, ani po drugiej stronie dwóch rzeczy bardzo ważnych. Dla Iranu bardzo ważne żądanie jest, żeby Amerykanie zapłacili za zniszczenia spowodowane atakami irańskimi na cele w Iranie i żeby odblokowali 100% aktywów kapitału irańskiego zdeponowanego w bankach zachodnich. Podobno Amerykanie są skłonni z dużym ociąganiem przekazać im tylko 25%. I rzecz najważniejsza, która jest właściwie fundamentem jakiegokolwiek porozumienia. Irańczycy żądają zawarcia traktatu pokojowego, który by miał gwarancję, no żelazne gwarancje, że Amerykanie nie złamią tego i za pół roku, za rok, za 3-4 lata nie wznowią za namową Izraela, który jest tym zupełnie niezainteresowany rozwiązaniem pokojowym Zatoce Perskiej, nie wznowią ataków na Iran. I tu jest problem, kto miałby być tym żelaznym gwarantem? Podobno ONZ, ale czy ONZ byłby na tyle skuteczny? Amerykanie w tej sprawie się nie wypowiadają. W oficjalnych komunikatach ten element umyka, ale to jest jeszcze ważniejsze dla Irańczyków niż Zatoka Ormus, niż kwestia atomistyki. Żeby to porozumienie było wiążące i wskazują, że kiedy się dogadywali z Amerykanami w zeszłym roku, no to wiadomo, co nastąpiło w styczniu tego roku, że Amerykanie wznowili ofensywę za namową Izraelczyków.
1: Wspomina pan o cieśninie Ormus. Wydaje mi się, że jeszcze warto przy tym się chwilę zatrzymać. Powiedział pan, że ta cieśnina jest wciąż zamknięta. Natomiast władze irańskie poinformowały wczoraj o utworzeniu takiego nowego organu zarządzającego cieśniną Ormus, tak zwanego Urzędu Cieśniny Zatoki Perskiej. To jest chyba trochę tak, że Iran zdał sobie sprawę, że ma dobre narzędzie wpływu na świat, jakim jest po prostu geografia i cieśnina Ormus, prawda?
0: Właściwie cieśnina Ormus i to Irańczycy dopiero sobie chyba zaczynają teraz zdawać z tego sprawę. Amerykanie cały czas jeszcze chyba tego nie rozumieją. Cieśnina Ormus jest dla Iranu znacznie bardziej skuteczniejszą i groźną bronią, aniżeli posiadanie własnej bomby atomowej czy też własnej atomistyki. Widzimy, że ewentualne uderzenia atomowe to są tylko wybranych celów. Zresztą Iran jest bardzo, bardzo daleko, jak twierdzi Agencja Atomistyki w Wiedniu, od zbudowania własnej bomby. Natomiast widzieliśmy, co się stało z gospodarką światową, kiedy Irańczycy zamknęli tą cieśninę Ormus i właściwie wszystko stanęło. Żeby do końca doprecyzować, to tak naprawdę w ciągu ostatniego tygodnia przez cieśninę Ormus przepłynęło 55 statków, w większości tankowców i 3 gazowce. Te statki, prawdopodobnie ich armatorzy zapłacili taką opłatę za przepłynięcie tej cieśniny Ormus, która ta opłata będzie potem, Iran to proponuje, że będzie regulowana do tego organu administracyjnego przepływem. Irańczycy nie mówią tutaj o jakimkolwiek haraczu, czy też o opłacie przepływowej. Mówią, że to jest opłata za korzystanie z urządzeń nawigacyjnych, ułatwień szlakowych, bezpieczeństwa i tak dalej, żeglowania przez cieśniny Ormus. Twierdzą, że ta połowa cieśniny Ormus, to jest 37 kilometrów szerokości, należy, to są wody terytorialne. I dla nich tak samo jak i przez kanał Suezki wszyscy płacą Egipcjanom opłaty za przepływ, twierdzą, że to samo należy się Iranowi. Do tej pory cieśnina Ormus miała wyjątkowy status. Nie respektowano tych wód terytorialnych, tylko statki przepływały, no bo to było korzystne dla całego świata. Gdyby ten, nazwijmy tą opłatę przepływową wprowadzono, Iran miałby gigantyczne źródło dochodu, no i oczywiście rzutowałoby to na gospodarki całego świata, które byłyby uzależnione od tego, czy zapłacą, czy nie. Amerykanie grożą, że jeśli ktokolwiek zapłaci Iranowi za przepływ, a wiadomo, że te statki, mówiłem, 55 statków w ciągu tygodnia przepłynęło jednak, normalnie przepływało ich około 200 na dobę, więc widzimy, jaka to jest skala otwarcia tej cieśniny. Ale gdyby zapłacili, no to sankcje bardzo ostre spowodują. Chociaż, między innymi tak. Amerykanie narzucili 125 milionów kary w dolarach dla firmy indyjską, która korzystała z tankowców irańskich z ropą, które przypływały z Iranu do Indii w ciągu ostatnich 2 miesięcy.
1: Chociaż mogłoby się wydawać, że to wydaje się być zgodne z polityką transakcyjną Donalda Trumpa, prawda? Wprowadzanie takich opłat przepływowych. Natomiast jeszcze jedno pytanie, bo zaczęliśmy od tej presji państw arabskich, która spowodowała, że Stany Zjednoczone wycofały się z tego ataku. A czy ktoś albo coś jest w stanie powstrzymać Izrael przed atakiem na Liban? Bo według najnowszych szacunków tylko od marca w Libanie zginęło 3000 osób w wyniku izraelskich ostrzałów i ataków dronów.
0: Liban jest w tym liście 14-punktowej, którą przesyłał Teheran do Amerykanów od samego początku, to jest od marca. Jest bardzo wyraźny postulat, nie tylko warunek, żądanie, aby zawarcie pokoju w Zatoce Perskiej z Iranem dotyczyło nie tylko Amerykanów, ale dotyczyło również Izraela, żeby nie uderzał na Iran i żeby zaprzestał wojny w Gazie i zaprzestał, a przede wszystkim wojny w południowym Libanie. Ten warunek jest kompletnie pomijany przez Amerykanów i wydaje się, że Irańczycy również z tego warunku nie zrezygnują. Problem polega na czym? Że obecnie ta równowaga, czy też nierównowaga w tym rejonie świata zaczyna się zwolna przesuwać i wymykać Amerykanom. Przypomnę dwie rzeczy. To Pakistan, który ma dobre stosunki z Iranem mimo wszystko, wysłał teraz ostatnio pomoc humanitarną i ta granica dla tranzytu handlowego jest otwarta między Pakistanem a Iranem, ale również Pakistan zawarł strategiczne porozumienie o obronie z Arabią Saudyjską, która nie ma broni atomowej. Pakistan ma i Pakistan rozciągnął parasol atomowy nad Arabią Saudyjską, mówiąc, że ktokolwiek zaatakuje Arabię Saudyjską, będzie wrogiem również Pakistanu i spotka się z ostrą ripostą. To sygnalizuje krajom Zatoki Perskiej, które nie mają takiego uzbrojenia dobrego jak Pakistan, że gwarancje amerykańskie nie uchroniły ich przed atakami irańskimi, a Pakistan może, że rola Amerykanów zaczyna być może nie w pełni, ale częściowo schyłkowa w tym rejonie, że tak naprawdę muszą szukać bezpieczeństwa i porozumień z krajami silniejszymi, z krajami regionu, z Pakistanem, być może z Indiami, być może również z Chinami.
1: No właśnie, a skoro pan wspominał o Chinach, to jeszcze na koniec pytanie, bo dziś właściwie w Chinach ląduje Władimir Putin, a niedawno był tam Donald Trump. To oznacza, że w tej chwili to Chiny trzymają świat za rękę i decydują o układzie sił?
0: Jeśli chodzi o gospodarkę, mają ogromne zasoby ropy naftowej, ich to nie tknęło. Mają ogromne zasoby strategicznych surowców mineralnych. Trump przyjechał i jak twierdzą obserwatorzy, on pielęgnował stosunki z przywódcą chińskim. Natomiast przywódca chiński był skoncentrowany na obronie i rozwoju potencjału Chin i jego znaczenia politycznego i dyplomatycznego. I wydaje się, że mimo tych bardzo szumnych takich oświadczeń Trumpa, on w Chinach tak naprawdę prawie nic nie załatwił. Natomiast Chińczycy pokazali się jako ten dosyć bardzo ważny partner na świecie nowego ładu, który chce być obecny, nie miesza się na razie, ale odmówili, albo prawdopodobnie odmówili wywarcia presji na Teheran, aby otworzył natychmiast cieśninę Ormus, chociaż oficjalnie taki dezyderat w oświadczeniach chińskiego MSZ się znajduje. Ale wydaje się, że Chińczycy tak naprawdę, oni trzymają lejce, jeśli tak można powiedzieć, tego rydwanu bliskowschodniego, a w znacznie mniejszym stopniu Trump, który wydaje się, że raczej wygląda na petenta, aniżeli na równoważnego partnera dla Chińczyków.
1: Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: A dziś Zasięg poprowadził Adrian Bąk. Bardzo dziękuję Adrianowi. A tu już widzę, że Mateusz Kuźniewski bardzo się denerwuje, ale w ramach Światowego Dnia Fair Play. Poczekaj, drogi Mateuszu, jeszcze Yellow House.

0: I jest już wspomniany i bardzo chętny na spotkanie z Państwem Mateusz Kuźniewski. To jaka liga została jeszcze, Mateuszu?
1: Została tylko jedna ważna europejska liga piłkarska, w której wciąż nie doczekaliśmy się rozstrzygnięcia. Chodzi oczywiście o Premier League. Wczorajsze zwycięstwo Arsenalu z Burnley, skromne 1-0, ale niezwykle cenne. Sprawia, że Manchester City dziś w wyjazdowym meczu z Bournemouth nie może stracić punktów, jeżeli chce jeszcze przed ostatnią kolejką liczyć się w walce o mistrzostwo. Ale w kontekście obywateli mniej mówi się w ostatnich dniach o ich szansach na tytuł, a więcej o potencjalnym odejściu trenera Pepa Guardioli.
2: There are so many rumours, aren't there, about you leaving? You're not, are you?
3: Rumours.
2: Rumours.
3: Have a lovely evening.
1: Miłego wieczoru, tak odpowiedział Guardiola na pytanie dziennikarki o jego przyszłość. Ale media w Anglii i tak nie mają już wątpliwości, że po sezonie Hiszpan przestanie prowadzić City, a na ławce zastąpi go Włoch Enzo Maresca. Co więcej, atmosfera w samej drużynie ma gęstnieć, bo Pep jest podobno wściekły, że przed tak ważnym meczem wyciekły informacje dotyczące jego przyszłości. Początek meczu z Bournemouth o 20:30, a 45 minut później pierwszy gwizdek rozbrzmi na Stamford Bridge, gdzie kibice zobaczą derby Londynu, pomiędzy Chelsea a walczącym wciąż o utrzymanie Tottenhamem. W futbolu to generalnie czas odejść. Z Barceloną żegna się Robert Lewandowski, który w weekend rozegrał ostatni mecz na Camp Nou. Dziś w mediach społecznościowych podziękowali mu koledzy z drużyny, a zrobili to prezentując charakterystyczną dla niego cieszynkę, czyli złączenie przed sobą obu pięści. Cały filmik wieńczą słowa trenera Hansiego Flicka.
4: Levy, thanks for everything. And good luck.
1: To oczywiście wielka szkoda, że kończy się już przygoda Lewego z Barceloną, ale z drugiej strony miło patrzeć, jak dużym szacunkiem jest darzony przez kibiców i kolegów z drużyny, a tak się składa, że tych kolegów w Blaugranie ma przecież nie byle jakich. Co do powołań na Mundial, o nich jeszcze nic nie mówiłem, to mamy kolejnego wielkiego piłkarza, który najlepsze lata ma już za sobą, ale na Mistrzostwa Świata powołanie otrzymał. W kadrze Portugalii znalazł się kapitan, długoletni kapitan i lider 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny Mundial będzie szóstym w jego karierze. Przypomnę, że powołanie do kadry Chorwacji otrzymał rok młodszy od Ronaldo Luka Modric, a miejsce w reprezentacji Brazylii znalazł, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Neymar, który co prawda ma dopiero 34 lata, ale najlepsze momenty kariery już niestety raczej za sobą. Niemniej podczas Mundialu w Ameryce Północnej na boisku będzie można zaobserwować całkiem pokaźną liczbę futbolowych dinozaurów. I myślę, że niejedno fantastyczne zagranie nam jeszcze zaprezentują. Porzućmy piłkę nożną na rzecz koszykówki i to tym razem tej krajowej. Przed nami mecze ćwierćfinałów play-off Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa zagrają z Energą Treflem Sopot o 18:00. Na razie po dwóch meczach w Sopocie w rywalizacji do trzech zwycięstw mamy remis 1-1.
5: No to są play-offy. Tutaj nie ma łatwych meczy. Cieszymy się, że dwa razy wystąpimy przed naszą publicznością.
1: Mówił w Polsacie Sport zawodnik Dzików Grzegorz Kamiński. Tymczasem w rywalizacji MKS-u Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa to zespół ze stolicy prowadzi już 2-0. Kolejny mecz dziś o 20:15 i ekipa ze Śląska nie może już sobie pozwolić na porażkę. Na koniec jeszcze raz wróćmy do wielkiego osiągnięcia polskiego skialpinisty Bartka Ziemskiego, który zjechał dziś na nartach z Mount Everest. Tydzień temu zrobił to samo na innym ośmiotysięczniku Lhotse. Wszystko jak zawsze w znakomitym stylu, bez dodatkowego tlenu i wsparcia szerpów. Everest to 9. szczyt ośmiotysięczny, z którego Bartek zjechał na nartach. Tydzień temu pytałem go, czy planuje kolejne tego typu wyprawy, czy chodzi mu po głowie ski alpinistyczna korona Himalajów i Karakorum. No i odpowiedź była, no cóż, zaskakująca.
6: W tym roku miałem takie przemyślenie, że może to jest ostatnia wyprawa. Przede wszystkim ze względu na komercję tu i że bardziej mi się podoba, nie wiem, choćby bardziej podobał mi się dzień, gdzie zobaczyłem sobie na mapie jakiś 6000, przepraszam, tuż poniżej 6000, bo od 6 trzeba permit, no i ze znajomymi sobie poszliśmy po prostu na wycieczkę z bazy. No i w sumie ten dzień można powiedzieć, że wspominam najlepiej. No jest to odrażające, co tu się dzieje tak naprawdę. Trochę te 8-tysięczniki mnie już odpierają.
1: Taki to już los. Z jednej strony 8-tysięczniki kuszą sportowców swoją wysokością i prestiżem, a z drugiej odstraszają tłumami wysokogórskich turystów na wyprawach komercyjnych. Ale to temat na inną dyskusję, bo dziś Bartek może odkorkować szampana. Coś mi mówi, że w bazie pod Everestem bez problemu go znajdzie. Wielkie gratulacje. A Sport w Radiu 357 wróci oczywiście jutro rano po godzinie 7.
7: Radio 3.
3: 357.
0: Dziękujemy, drogi Mateuszu. Proszę Państwa, za chwilę Gorillaz. Jeszcze dwa tematy. Nielegalne czerpanie wód głębinowych i czym jest jurtowisko. To do godziny 18:00.

0: Temat miał być zastępczy, ale okazało się, że to właśnie Ziobro wzbudził największe państwa zainteresowanie.
1: Bardzo przepraszam, że znowu temat pana Ziobry i zgadzam się ze słuchaczem, który stwierdził, że tak długo jak ktoś nie jest skazany, jest osobą niewinną. Natomiast praktyka pokazuje, że przed wymiarem sprawiedliwości zazwyczaj uciekają ci, którzy jednak mają coś na sumieniu. Oczekiwałbym jednak, że pan Ziobro wróci do Polski i spróbuje albo pokazać, jak bardzo niesprawiedliwy jest obecnie wymiar sprawiedliwości, albo udowodni swoją niewinność.
0: I w punkt. Bardzo panu dziękuję. Niech to będzie podsumowanie tego tematu w dzisiejszej popołudniówce.
2: Popołudniówka 357.
0: Zaczerpnąłem powietrza, bo teraz ważny temat dla tych wszystkich z państwa, którzy mają studnie głębinowe. Bo od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych można dostać za to, że taka studnia jest nielegalna. Czyli nielegalnie czerpie się wody głębinowe. Przez ostatnie 2 lata kary z tego tytułu wyniosły aż 14 milionów złotych, a kontrole znowu ruszyły.
3: Około 10 wiader.
4: To znaczy ja podlewam.
5: Jak jest lato bardzo gorąco, to i w studni jest niższy poziom i mam wokół siebie staw. W stawie też jest mało wody. Dziś w ogóle nie ma wody na przykład u nas.
6: W związku z przypuszczalnie również ze zjawiskiem suszy hydrologicznej wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem, dostępnością wód podziemnych.
7: Filip Szatanik, rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
6: Zauważane przez nas, dlatego też w drodze kontroli, które przeprowadziliśmy, byliśmy zmuszeni nałożyć kary za korzystanie wykorzystywanie tych wód podziemnych bez odpowiedniego zezwolenia w wysokości 15 milionów złotych. Rekordzista zapłacił 800 tysięcy złotych kary.
8: Puszczam na noc takie podlewanie, wraszanie od góry. Jest taka susza, że w głowie się nie mieści.
9: To podlewanie może jest i dobre, ale żadne podlewanie nie zastąpi prawdziwego deszczu.
6: Przewidziane są kolejne kontrole. Zauważamy zwiększone zainteresowanie poborem wód podziemnych, co może się wiązać. Pewnie wiąże się z suszą hydrologiczną i z poszukiwaniem przez rozmaite podmioty i instytucje, nie do końca legalnym zawsze, innych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę.
10: Mamy ogródki, więc widzimy, kiedy deszcz pada, kiedy nie.
6: Zgodnie z polskim prawem, korzystanie, wykorzystywanie wód jest związane z pozwoleniami wodnoprawnymi, czyli pobór wody musi następować na podstawie ważnego zezwolenia wodnoprawnego. Jeżeli ktoś takiego zezwolenia nie posiada albo nadużywa, przekracza je, wykracza poza to pozwolenie, to otrzymuje odpowiednią karę administracyjną.
11: Polska w ostatnim czasie jest takim krajem, patrząc pod względem wody, skrajności.
7: Grzegorz Walijewski, hydrolog, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
11: Bo z jednej strony możemy mówić o bardzo gwałtownych wezbraniach, o lokalnych podtopieniach, lokalnych powodziach, ale jednocześnie opadu zdecydowanie brakuje. Tak naprawdę zmienił się klimat. Nie było roztopów wiosennych, bo nie było śniegu. A śnieg jest pierwszym elementem, który zasila wodą właśnie rzekę. Więc nie ma zasilania takiego po zimie.
12: Bardzo sucho.
13: Tak się wbije łopatę i dosłownie przerzuci trochę ziemi, to z wierzchu mokre, a pod spodem jest po prostu sucho.
14: Zgadza się, tak. No ale to jak jest mało wody, to tak to wygląda. Wszystko suche, znaczy generalnie poziom wód gruntowych akurat, mam taką studnię kopaną i widać ten poziom wód gruntowych. Kiedyś był on wyżej.
10: Po prostu nie pada i rzeki nie mają wody, nie ma w tych podziemnych zasobów wodnych i tyle.
13: Ten ostatni deszcz, który spadł.
14: Nie były to jakieś mocne deszcze, to taki kapuśniak w zasadzie.
15: Myślę, że za mało go spadło, żeby coś dało. Wie pan co, tak przynajmniej z tydzień, ale tak, żeby popadało nie taki ulewny, tylko żeby taki spokojny padał.
0: Trochę ostatnio takiego deszczu było, prawda? Przez 2-3 dni było sporo takiego kapuśniaczku, można by powiedzieć. Przydałby się długi taki deszcz, który by naprawdę tę suszę nieco złagodził. A o kontrolę ujęć wody pytał Tomek Jeleński.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Drodzy Państwo, przypominam, że mamy kolejną edycję Słownika Polsko-Dziecięcego, a zatem zachęcamy Państwa do zgłaszania fajnych, ciekawych powiedzonek dzieci. Każdy może zgłosić takie powiedzonko, nie trzeba wcale być patronem. A po raz pierwszy w tym roku mamy nagrody dzięki współpracy z marką Oxford i Pelikan. Szczegóły dotyczące naszego Słownika Dziecięco-Polskiego znajdą Państwo na stronie konkursy.radio357.pl.
1: Popołudniówka 357.
0: I uprzedzałem, że będziemy mieli dzisiaj temat dotyczący już zbliżających się wakacji, bo im bliżej wakacji będziemy chcieli w popołudniówce mówić o dość nietypowych formach spędzania wolnego czasu i czymś takim może być jurtowisko. Jest z nami, a w zasadzie są z nami Magdalena Tejwan. Witam pani Magdo.
2: Dzień dobry.
0: I Klemens Bob. Witam panie Klemensie.
3: Dzień dobry.
0: Od wielu lat jesteście małżeństwem. W zeszłym roku pomyśleliście, że chcecie zaproponować taki właśnie czas spędzania, który nazywamy jurtowisko. Na czym to, pani Magdo, polega?
2: Polega to na tym, że postawiliśmy dwie mongolskie jurty na naszym terenie. Oprócz tego też inne mongolskie elementy, jak na przykład taki duży namiot na eventy i tak dalej. No i tam próbujemy organizować różne warsztaty, konkursy też związane z Mongolią.
0: No właśnie, o tą Mongolię jeszcze zapytam, ale muszę pana zapytać, panie Klemensie, co to jest jurta, jakby pan miał to w kilku słowach powiedzieć?
3: Jurta to jest taki duży, okrągły namiot mongolski. Nasza jurta ma średnica 6 metrów, ale są też jurty, są większe i trochę mniejsze też są, ale nasze jest po środku. Można powiedzieć 6 metrów średnicy, 30 metrów kwadratowych, nie całe, ale no jest to.
0: Na czym polega fenomen jurty w takim kontekście kultury mongolskiej? Bo wiemy, nam się Mongolia kojarzy z szerokimi stepami i z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Albo jest bardzo gorąco, albo mróz ściska.
3: Właśnie, u nas w Mongolii oczywiście jest strasznie zimno w zimie, ale ludzie tam mieszkając mają oczywiście piec albo kozę w środku, ale my na naszym jurtowisku nie mamy tego, bo mamy tylko sezonowe.
0: Rozumiem, czyli bez pieca w środku,
3: bez pieca,
0: ale piękna, ale jurta, oryginalna, tak, mongolska. I tu będzie pytanie, pani Magdo, skąd zainteresowanie kulturą mongolską i jaki przekaz jest dla Polaków z tej kultury?
2: To zainteresowanie wynika z naszych podróży do Mongolii. Również mamy tam już od wielu, wielu lat przyjaciół, których spotkaliśmy w Niemczech. Oni też z nami podróżowali po Polsce, my po Mongolii z nimi. No i tak kilka lat temu powstał taki pomysł, żeby powstało takie miejsce z jurtami. Oni nam pomogli, oni nam te jurty wyszukali w Mongolii, przysłali.
0: Czyli pełny autentyk.
2: Tak, tak, one są kompletnie autentyczne i wyposażenie również jest autentyczne, to znaczy mamy mongolskie mebelki, można spać na mongolskim łóżku i tak dalej. Także to, no i oczywiście nawet ten teren, na którym to się znajduje, ma taki trochę mongolski charakter, bo to jest
0: stepy?
2: Jakby taki teren stepowy, właśnie te okolice Prażmowa, przynajmniej tam, gdzie my się znajdujemy. Pan zadał jeszcze jedno...
0: Zadałem pytanie o ten przekaz kulturowy. Jak sądzicie państwo, dlaczego kultura mongolska może być dzisiaj dla Polaków atrakcyjna? Że ktoś chciałby posmakować? Na czym to polega? Myślę o daniach, myślę o tańcach. Co tam można u was, czego doświadczyć można?
2: Wydaje mi się, że w tym całym zakręceniu, szczególnie w dużych miastach, taki wyjazd właśnie na taki teren z jurtami, spędzenie nocy w jurcie może przybliżyć troszeczkę taki przyrodę i taki spokój. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taki podstawowy nasz przekaz. Przyjeżdżajcie do nas, a zaznacie spokoju, wyciszycie się. Zresztą dla Mongołów pobyt, znaczy jurta, to też nie jest tylko dom, ale również takie miejsce, gdzie następuje harmonia trzech rzeczy. Człowiek, przyroda i wszechświat. Aha. I oni też w tej jurcie tak mają swoje takie specyficzne rytuały i zwyczaje. U nas oczywiście tego nie ma, ale przebywając w takiej jurcie faktycznie, czy spędzając noc, faktycznie człowiek jakoś tak powraca,
0: uspokaja się.
2: Aha,
0: to ważne.
2: I w zasadzie to jest to, co chcielibyśmy zaproponować.
0: I czy to jest też propozycja, panie Klemensie, dla rodziny na przykład, że można wpaść z dzieciakami i to będzie rodzaj takiego rytuału przeżycia czegoś wyjątkowego?
3: Też, można oczywiście z dziećmi też nocować, bo mamy trzy miejsce w Jocie, albo może cztery.
0: Aha.
3: Ale jeszcze mamy możliwość rozbić namioty na naszym terenie i jak jest duża rodzina z wieloma dzieciami, można oczywiście u nas normalnie nocować. I,
0: jak państwo słyszą, pan Klemens ma nieco inny akcent, ponieważ jest Niemcem.
3: Tak,
0: ale
3: Niemcem.
0: Jesteście państwo ponad 30 lat małżeństwem. Wpadliście na ten pomysł w związku z fascynacją kulturą mongolską. Pani wspominała, pani Magdo, o takich warsztatach, które organizujecie. Dwa słowa o tym jeszcze poproszę.
2: To znaczy, króciutko, my głównie koncentrują się właśnie na wynajęciu takiej jurty, ale mamy również program dla szkół, program przybliżający kulturę i w ogóle Mongolię dla uczniów. I to jest taki jednodniowy event na 6 godzin mniej więcej, że uczniowie przyjeżdżają, najpierw w jurcie zapoznają się z kulturą mongolską, z historią Mongolii, wpływu tej historii na naszą historię, z życiem nomadów i tak dalej. Potem dzieci mogą sobie zrobić taką pamiątkę mongolską. Aha. W formie takiej jakby magnesu, gdzie sami malują te ornamenty mongolskie. No i mamy też bardzo dużo miejsca, gdzie można zorganizować jakieś tam zabawy.
0: Sporo edukacji, jednym słowem, poczucia klimatu i przede wszystkim dotknięcia troszkę tej Mongolii, która tak daleko od nas jest. No tak. Bo jakby nie patrzeć, to tysiące kilometrów do tego Ulaanbaatar.
2: Tak, ale
0: a w dodatku mniej oczywisty kierunek turystyczny, prawda?
2: Ale wbrew pozorom w Polsce mieszka stosunkowo dużo Mongołów i oni często też u nas bywają. Także...
0: No tak, bo mają przynajmniej fragment swojego kraju. Bardzo państwu dziękuję za informację.
2: Dziękujemy
0: na ten
2: bardzo.
0: Temat. Gdyby ktoś z państwa był zainteresowany, jurtowisko.pl, tam można uzyskać informacje o tym jurtowisku i o mongolskiej kulturze. Mówili Magdalena Tejwan i Klemens Bob. Bardzo państwu dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.

Piękny głos Adele, ale przepraszamy, bo jeszcze chcielibyśmy, żeby się pojawił do końca popołudniówki Rodriguez i jego słynny przebój I Wonder.

0: Bez żadnej wątpliwości minęła godzina 18. Jest wtorek, 19 dzień maja. Popołudniówkę kończymy serwisem informacyjnym, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
1: Szef Ministerstwa Obrony Narodowej rozmawiał dzisiaj przez telefon z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na platformie X, że Stany Zjednoczone utrzymują dotychczasowy poziom wsparcia w zakresie obrony i bezpieczeństwa Polski. Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, czytamy w komunikacie. Tragiczny finał poszukiwań na jeziorze Juksty. Po godzinie 16 płetwonurkowie znaleźli ciało 18-latka. Mężczyzna i jego trzej towarzysze wpadli rano do jeziora podczas wywrotki roweru wodnego. Dwóm osobom udało się dopłynąć do brzegu, jedną z wody uratowała straż. Akcja poszukiwawcza czwartego 18-letniego mężczyzny trwała wiele godzin. Jego ciało namierzył sonar około 100 metrów od brzegu. Trwają czynności identyfikacyjne. Minister Sprawiedliwości poinformował dzisiaj, że wniosek ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry jest już gotowy. Podjęte zostaną również próby unieważnienia tzw. paszportu genewskiego polityka. Waldemar Żurek dodał, że prokuratura chciałaby potwierdzić informacje, które pojawiają się w amerykańskich mediach.
2: Na ten moment wystąpiliśmy różnymi drogami do naszego MSZ-u, do ambasadora Stanów Zjednoczonych, o to, żeby potwierdzili nam, w jaki sposób Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Jaki ma status, kto i w jaki sposób mu udzielił zgody na pobyt.
1: Minister Sprawiedliwości przyznał, że na razie nie ma żadnych odpowiedzi. Wskazał też, że prokuratura podejmie wysiłki, by ustalić, kto pomógł liderowi suwerennej Polski wyjechać do USA. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek zostali laureatami pierwszych w historii europejskich orderów zasługi. Przyznano je za działania na rzecz integracji europejskiej. Lech Wałęsa został uhonorowany tytułem wybitnego członka Europejskiego Orderu Zasługi, a Jerzy Buzek otrzymał tytuł honorowego członka Europejskiego Orderu Zasługi.
3: Raport o nazwie Atlas Społeczeństwa Obywatelskiego, analizujący sytuację organizacji pozarządowych i...
4: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla Was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki Wam. Dziękuję Wam.
1: Mówił Jerzy Buzek tuż po odebraniu orderu. Wśród 20 nagrodzonych osób znaleźli się również Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski. Sąd rejonowy w Kętrzynie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące czterech mężczyzn podejrzanych w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Nastolatka znaleziono wieczorem pobitego i w ciężkim stanie. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. W podstawówce, do której uczęszczał chłopiec, wprowadzono żałobę do dnia pogrzebu włącznie, a w holu budynku zorganizowano kącik pamięci o zmarłym. Niemcy nie są już uznawane za w pełni otwarte społeczeństwo obywatelskie. Tak wynika z nowego raportu, który wskazuje m.in. na rosnący problem dezinformacji oraz kontrowersje wokół działań policji wobec protestów.
3: Raport o nazwie Atlas Społeczeństwa Obywatelskiego, analizujący sytuację organizacji pozarządowych i wolności mediów na świecie, pokazuje wyraźny regres praw obywatelskich. Kraj został przesunięty do kategorii państw, w których organizacje społeczne i aktywiści są intensywnie monitorowani, protesty bywają brutalnie tłumione, a krytyczne głosy podlegają cenzurze. Autorzy raportu jako jeden z głównych powodów pogorszania oceny Niemiec wskazują rosnącą brutalność policji i liczbę zatrzymań podczas demonstracji.
5: Viva Palestina! Viva Palestina! Viva!
3: Dotyczyło to przede wszystkim demonstracji solidarnościowych z cywilami w Gazie oraz protestów klimatycznych. Także krytyka prawicowego ekstremizmu coraz częściej przedstawiana jest w debacie publicznej jako ideologiczna. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: W najnowszym zestawieniu pogorszenie sytuacji odnotowano w 15 krajach, m.in. w Niemczech, Francji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych.
6: Muzyka.
0: Jutro nadal sporo chmur, bo zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, ale początkowo na zachodzie i w centrum małe. Po południu przelotnie pada deszcz, miejscami zwłaszcza na wschodzie i w centrum będą burze. I tutaj proszę być ostrożnym, bo w czasie burz może spaść sporo deszczu do 20 mm. Temperatury jutro 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, to minimum, 20 w centrum i na zachodzie, a najcieplej Bieszczady, Podkarpacie, 23 stopnie. Wiatr będzie słaby.
6: Radio 357.
0: Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny. To była popołudniówka Radia 357. Serwisy przygotowywali Monika Mędroch-Karbowska i Mateusz Kuźniewski. Nad całością czuwał Krzysztof Tubilewicz. Realizowała Julia Nowaczyńska, a ja Michał Olszański. Bardzo dziękuję za Państwa aktywność. To była prawdziwa przyjemność. Teraz już Darek Król i pod osłonę nieba się przeniesiemy.

gdzie nawet surowy wiatr Kaukazu przesycony jest zapachem przypraw, gdzie jak dziecko zatapiasz się bez pamięci w obłędnych krajobrazach, a ludzie otwierają przed tobą nie tylko swoje domy, ale przede wszystkim serca i przyjmują cię jak długo wyczekiwanego z podróży brata. Sakartvelo, Gruzja, prawdziwie magiczne miejsce, nieopisywalne, dumne, otwarte, zaskakujące pięknem i konieczne dotknięcia, by naprawdę je poczuć. Zostawiłem tam sporą część siebie i ważne jest, kto cię po tych miejscach oprowadza, a ja miałem wyjątkowe szczęście. Na szczęście też wiele jest jeszcze do smakowania. Darek Król przed mikrofonem, Tomek Matlingiewicz za sterami. Zapraszamy na spacer pod osłoną nieba, który dziś rozpoczynamy wyjątkowo rocznicowym spotkaniem. To był 19 dzień maja roku 1986, a więc dokładnie 40 lat temu ukazał się piąty studyjny album w solowej karierze Petera Gabriela. Album zatytułowany po prostu Soul. Często uważany jest za najlepszy jego album, a także jeden z najlepszych albumów lat 80. On właśnie, można tak powiedzieć, umożliwił Peterowi Gabrielowi taką transformację z artysty odbieranego jako kultowego, cenionego za intelektualną, eksperymentalną nawet twórczość, w gwiazdę głównego nurtu, rozpoznawalną na całym świecie. To na tym właśnie krążku znalazły się takie hity jak Sledgehammer, Don't Give Up, Kate Bush, Big Time, In Your Eyes, od którego rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie, czy też mój prywatny, absolutny faworyt w całej twórczości Gabriela, Mercy Street. Dokładnie 40 lat temu ten wyjątkowy artysta podarował światu zestaw 9 wyjątkowych utworów, który otwierał równie wyjątkowy i ikoniczny Red Rain.

Muszę Państwu powiedzieć, że wyjątkowo też słucha się audycji, siedząc u podnóża Kazbeku w Wysokim Kaukazie. Tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Słuchałem tego, co tydzień temu przygotował dla nas wszystkich Michał Bisiorek i było zacnie. Słuchało się tego w nietypowym miejscu, całkowicie inaczej. W ogóle słuchało się o tej porze. To dla mnie też było wyjątkowe. Mam nadzieję, bo też widziałem od Państwa dużo informacji, że podobało się. I jeśli zajdzie jeszcze taka potrzeba, to już wiem, do których drzwi zapukać. Michał, raz jeszcze dziękuję. Peter Gabriel 40 lat temu ten album światu zaprezentował, a wielkimi krokami nadchodzi i zbliża się premiera jego najnowszej płyty i tak co miesiąc w zasadzie od pełni do pełni księżyca poznajemy kolejny fragment albumu O.I. W podobny sposób też poznajemy w tym roku nowy album Dead Can Dance i właśnie opublikowana została jego trzecia odsłona. Mon Amour Sauvage, moja dzika miłość, to jak mówi sam Brendan Perry, pogańska pieśń miłosna dedykowana matce naturze, celebrująca przejście wiosny w lato. Poczujmy, co przed nami.

Może się okazać, że nowy materiał Dead Can Dance to tak naprawdę będzie materiał Brendana Perego, firmowany jako Dead Can Dance. Jak do tej pory na to wygląda, bo to już trzecia odsłona właśnie z jego udziałem, jego autorstwa. Lisa Gerrard ostatnio publikuje efekty współpracy z bułgarską wokalistką Gerganą Dimitrową i to jest naprawdę niesamowite spotkanie dwóch niesamowitych głosów. A kolejne nagrania sygnowane jako Dead Can Dance to, jak słyszymy, cały czas Brendan Perry. Jest jedynym autorem muzyki, słów oraz towarzyszącej singlowi oprawy graficznej. A piosenkę nagrał i zmiksował w swoim prywatnym studiu De Temenos w Epidaurus w Grecji. I to było właśnie do Grecji zaproszenie przy przewodnictwie, jako przewodnika mieliśmy właśnie Irlandczyka, Brendan Perry. Ciekaw jestem pozostałości. Gdzieś tak w połowie miesiąca zawsze publikowane są kolejne nagrania Dead Can Dance, konsekwentnie pomijając całkowicie platformy streamingowe i te publikacje są na platformie Bandcamp, którą też gorąco polecam, bo tam mnóstwo doskonałej muzyki jest twórców, którzy dopiero startują. Jest 27,5 minuty po godzinie 18 i tak sobie pomyślałem, że dawno nie zaglądaliśmy do kącika coverów nieoczywistych. Tak się jakoś układało i wreszcie trafił się taki, który warto Państwu pokazać, bo i dla mnie był zaskoczeniem. Jest to dość nietypowa produkcja, bowiem na warsztat został wzięty utwór, jeden z legendarnych utworów z legendarnej płyty Kid A formacji Radiohead. Nie tylko zespół zaaranżował go we własnej stylistyce, ale również dokonał za pełną zgodą Radiohead przekładu tekstu i wykonuje go w języku nowonorweskim. Bo tymże zespołem jest pochodząca z Oslo Kalandra. Utwór, którego tłumaczenie powstało przy współpracy z pisarzem Aleksandrem Lykke, brzmi naprawdę wyjątkowo.

Niezmiennie od 1988 roku uwielbiam to nagranie. Tym bardziej jeszcze taką wersją chciałem Państwa zaszczycić, bo nie zdarza się często, że wersja akustyczna jest tak pełna i soczysta jednocześnie. The Church i chyba ich największy hit. To był wtedy rok 1988, a jednocześnie zabrałem Państwa na tą nieco dłuższą, jak zapowiadałem, w porównaniu z innymi, wycieczkę do Australii. Bowiem niejaki Steve Kilbey, czyli lider formacji The Church, od kilkunastu lat wraz ze swoim przyjacielem Martinem Kennedy tworzą projekt, który nazwali po prostu Kilbey Kennedy, od swoich nazwisk. I mają na koncie już kilkanaście albumów, ale właśnie ukazał się najnowszy krążek, który dziś chciałbym z Państwem pozwiedzać nieco intensywniej.

Kilby i Kennedy. Po ich twórczości spacerowaliśmy po raz pierwszy i to dość intensywnie w styczniu ubiegłego roku. To jeśli Państwo chcieliby gdzieś sprawdzić, zapoznać się z tym, co wtedy jeszcze nocną porą się wydarzało, to był nasz 18 spacer. To był 4 stycznia po północy, a dziś okazja, by pozwiedzać właśnie ich najnowsze wydawnictwo, album zatytułowany Things We Did On Earth. I jest to płyta, która wnosi po pierwsze taki spokój, delikatność, ale mnóstwo też australijskiego słońca, a ze słońcem, jak wiemy, mogą do nas przybywać całymi ciężarówkami, a więc zapraszam Państwa na taką właśnie słoneczną z nimi podróż. Kilby Kennedy, czyli Steve Kilby i Martin Kennedy. Ponad 18 lat już ze sobą współpracują i okazuje się, że wcale współpraca ta wspólna i tworzenie tego wspólnego muzycznego kosmosu nie powoduje, że ich macierzyste porty są jakkolwiek zubożone. Więc to, co może się wydarzać, jeśli twórczość aż pcha się pod pióro, by w nut je przepisać, to tak naprawdę tak powinno być. Im się to udaje i na szczęście ta muzyka też wprowadza ogrom słońca. Dwa przykłady teraz przed nami jeszcze z najnowszego albumu Kilby Kennedy, Things We Did On Earth.

Album na każdy zbyt chłodny wieczór, chociażby. Things We Did On Earth, Kilby, Kennedy, gorąco, gorąco, gorąco polecam, bo to bardzo gorąca premiera jest właśnie. Dopiero co usłuchujemy się z tą płytą, a jest tam 11 bardzo smakowitych kąsków. Proponuję teraz wycieczkę do Göteborga i spotkanie z dziewczyną, której kibicujemy już od samego początku naszych spacerów pod osłoną nieba. Nie będzie to pierwsze spotkanie, ale spotkanie z utworem, który jest najświeższy. Michaela Öberg.

Ma w swoim głosie taką wyjątkową dorosłość i za każdym razem to słyszę i za każdym razem o tym mówię, bo coś w tym jest. Michaela Öberg wydała dwuutworowy singiel, w zasadzie jest to to samo nagranie, no właśnie nie można tak powiedzieć, Snowblind po angielsku, a drugą stroną singla jest Snowblind po szwedzku, ale polecam zachować w pamięci ucha właśnie to brzmienie, które dziś mieliśmy okazję dotknąć, bo w przyszłym tygodniu usłyszą Państwo, jak brzmi ta druga strona tego singla, która brzmi jak całkowicie odmienny utwór, a nie tylko zaśpiewany w innym języku. Zdolne dziewczę, Michaela Öberg. Kończy się już nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Tomkowi za to, że nad wszystkim czuwał. Darek Król, dziękuję Państwu za to, że wyczekaliście i byliście. Ale na samo zakończenie jeszcze wprosimy się do kogoś na urodziny, bowiem to właśnie jutro się wydarzy. Jutro, bo 20 maja w roku 1961 na świat przyszedł niejaki Ronnie Mullins. Główny kompozytor i człowiek odpowiedzialny za to, co w Clan of Zymox wydarza się od lat 80. Znów przyjadą do nas 19 września do sali gotyckiej w Starym Klasztorze we Wrocławiu.

Hello, hello. Weszło wam to? Ja powiem wam, że jak to pierwszy raz usłyszałem, to miałem mieszane uczucia. Nie wiem, czy wy też tak macie. Właściwie o co tyle hałasu? To ten Cornelius, taka wielka rzecz. Jakieś pitu, takie easy listeningowe. Jakby to Bacharach zrobił i sprzedał jakiemuś Leszczowi, to spoko, ale Diane Warwick by tego nie wzięła prawdopodobnie. No więc dzisiaj będzie o tym, jak się stawia duże kroki, moi drodzy. Od pitu do cięcia skalpelem. Wchodzicie w to? No, zobaczymy. Witam was bardzo serdecznie, nazywam się Paweł Jóźwicki. Z tamtej strony szyby, bardzo zmęczony, głodny i ubrudzony ketchupem, Antoni Grudniewski. Maciek Święty dzisiaj wykonał ilustrację. Nie wiem, czy wy już odróżniacie te ilustracje, które moja małżonka rysuje i te, które... No Maciek Święty, tak, no na pewno one się jakoś różnią. Bo moja żona, wczoraj, proszę was, spotkaliśmy się pod przedszkolem, żeby odebrać córkę. I ona mówi, oj Juziczku, coś się jakoś tak nie najlepiej czuje. Myślę, co ona knuje, o co jej chodzi, jak jej się nie najlepiej czuje. Przecież przyjechała, świetnie wygląda. I wiecie, że biedactwo zaczęło słabnąć, tak, że po prostu w nocy po aptekach latałem. Myślę, to już nie będę jej... No ten rysunek jakoś tam dojeżdżał. Dzwonię do Świętego. Mówię, Maciek, słuchaj, żona mi zachorowała. Machniesz tego Corneliusa? A co mam nie machnąć? I tak sobie myślę, że jakie to jest szczęście, jak się ma talent. Macie talent do czegoś w ogóle? No poza tym, wiecie, mówię o talencie, a nie o takich sytuacjach, których żeście się nauczyli w szkole czy na jakichś kursach. Po prostu urodziliście się i to macie. Na przykład najdalej z całej klasy ktoś walił kapslem z dwóch palcy. Albo na przykład talenty językowe, bo może młodzież nas słucha. Macie coś takiego? Ja nie mam nic. Kompletnie nic. Dzisiaj będzie muzyka prawie wyłącznie tylko z Japonii, bo Cornelius, bohater naszego dzisiejszego spotkania, jest kim? Tak jest, jest Japończykiem. Powiem wam, że na początku lat 90. moja wiedza o muzyce japońskiej była zerowa. Jedyny wykonawca, którego znałem, to Pizzicato Five.

0: Zapomniałem powiedzieć, jak byliśmy przy tych talentach, że świetnie śpiewam. Tylko jeszcze nikt mnie nie odkrył. To mnie trochę boli, bo już trochę żyję. Znam parę osób, co prawda. One zawsze jak dzwonię, żeby się umówić, to jakoś tak unikają tematu. Ale wiecie, cieszę się, że żyjemy w takich czasach, więc ja po prostu sam się balansuję. Jeszcze się spotkamy na innej płaszczyźnie. Nie wydaje wam się to dziwne, że dzisiaj się zajmujemy takimi rzeczami, taką muzyką? Na pewno jesteście zaskoczeni. Ale pamiętacie, co powiedziałem na początku? Że od tego pitu dojdziemy do bardzo precyzyjnego cięcia skalpelem. Szczerze mówiąc, to gdyby nie Londyn, nie te okładki wspaniałe Pizzicato 5, to prawdopodobnie gdybym gdzieś to usłyszał, no a przecież słyszałem to między tymi piosenkami Blur, Oasis i tak dalej. Dlaczego mi się to podobało? Pojęcia nie mam. Ale dlaczego to się wam podoba? Też tego nie rozumiem. Ale żebyście mogli się bardziej wyrazić, to podam wam, co? Adres. Uwaga, notujemy. gruzja@radio357.pl. I przechodzimy do pierwszej płyty Corneliusa. Dziś zajmiemy się pierwszymi pięcioma. Przysięgam wam, że nie wiem, co było później. Ta piąta tak mnie wymłóciła. Tak jak w pewnym momencie przestałem słuchać Radiohead i w pewnym momencie przestałem słuchać Björk, to też w pewnym momencie przestałem słuchać Corneliusa. Ale my na całe szczęście jesteśmy na początku tej przygody.
1: In less than an hour, we'll finish our 6 months out of Cape Kennedy. 6 months in deep space.

Gdyby można było dorzucić jeszcze oprócz Australii i Japonii do Eurowizji, to ja myślę, że w 95 roku ta piosenka miałaby totalne szanse. Tak mi się wydaje. Widziałem, słuchajcie, widziałem tak, pół piosenki, potem całą i znowu pół piosenki na ostatniej Eurowizji i do dzisiaj jestem pod totalnym wrażeniem. Nie wiem, czy dla was to też taka fantastyczna rozrywka jak dla mnie, ale to super, że jest ta audycja telewizyjna. O ile jestem w stanie was zrozumieć z tym Corneliusem, że tutaj raczej prawdopodobnie byście nie wydali ostatnich pieniędzy na tą pierwszą płytę Corneliusa, to druga spodoba wam się dużo bardziej.

1969. Antek, chce być miły, zaczyna się podlizywać, bo chodzi na jogę. I proszę was, powiedział, że mu wchodzi. Przecież ja wiem, że mu nie wchodzi. Wiem, że wy też jesteście rozczarowani. Ale my musimy dojść do tego punktu krytycznego. No wiecie, zespół Mysłowic, zanim o nim usłyszeliście, to musiał nagrać ze 3 płyty co najmniej. To czemu Japońcowi nie dać szansy? To dopiero druga. Ja wiem, że to wszystko się jakoś tak dobrze zapowiadało. Cepelinami powiało. A potem wszystko zepsuli. No ale to no właśnie tu jest cały ten urok. Trzecia płyta nazywała się Fantazma. Ona się ukazała w roku 98. I to był przełom, no. Taki na miarę Gruzji oczywiście był to przełom. Płyta znalazła się, słuchajcie, w pierwszej... Nie, znalazła się na 10. miejscu w setce japońskiego Rolling Stone'a. Kumacie? Pomyślcie, co oni tam musieli mieć na 9. Jak Cornelius był na 10. z płytą, której jeszcze nie słyszeliście. Ale zaraz posłuchamy fragmentów. Amerykanie wtedy pisali, że to nowy, taki współczesny Brian Wilson, z czym bym się zgodził, a także, że to japoński Beck, z czym też bym się zgodził. A my, starzy Gruzini, którzy przerobiliśmy i Briana Wilsona z Beach Boysami i Becka, na pewno też to potwierdzimy, co? Antek potwierdza? Antek potwierdza i powiem wam, że nawet bym mu uwierzył. To co? Posmakujemy prawdziwej sztuki? No, żebyście nie żałowali.

Pan tak od razu rozkminił, o co chodzi, że to obladi oblada. Mówisz, będzie hit z tego. Kiedy to wychodzi, pyta mnie. No niebawem. Powiem wam, że jak ta płyta wyszła, to oczywiście towarzyszył jej singiel. Tak się kiedyś robiło, kiedyś ludzie to byli mądrzy. Ale Cornelius załatwił wszystkich. Wyobraźcie sobie, że wydał singla dwuczęściowego. Trzeba było najpierw kupić część pierwszą, gdzie był utwór, który za chwilę usłyszycie, poczekać tydzień, kupić część drugą, gdzie był też utwór, który za chwilę usłyszycie, dokładnie ten sam nawet. A potem dokupić sobie drugie CD, chyba że ktoś był takim DJ-em bardzo sprawnym, miał to już wszystko w tym stole, włożyć płyty i synchronicznie odpalić obie, po to, by tego singla usłyszeć. Wiem, że nie chcecie, ale tak wam to puszczę.

Może wyda wam się to dziwne, ale pod koniec 90-tych lat był to jeden z najmodniejszych producentów. No ja wiem, że świat na głowie stoi, no ale słuchajcie, wszyscy chcieli, żeby on robił im remix, żeby ciął te ich piosenki, żeby to mieszał. Madonnie odmówił. Madonna miała, wiecie, no Madonna to Madonna, tutaj nie ma żadnych żartów. Tam Madonna miała do wyboru 40 remikserów house'owych, 15 dance'owych, 30 jakichś tam i dwóch wariatów. I w grupie wariatów znajdował się Kruder i Dorfmeister, to już było dwóch, oraz Cornelius. Kogo wybrała? Krudera i Dorfmeistera, aż taka głupia nie jest przecież. Ale na przykład Damon Albarn był jego wielkim fanem, zresztą nie tylko on. Wykonał do niego telefon, mówi ty, Keigo, bo Cornelius nazywa się naprawdę Keigo Oyamada. Ale ustalmy, że będziemy nazywali go Corneliusem. I zadzwonił do niego, mówi, słuchaj Keigo, może byś mi machnął tutaj z Blair, wydajemy taką płytę, chyba będzie dobra, może jakiś byś remiksik zrobił. A Keigo nie jest głupi przecież. I mówi, no słuchaj, mogę ci zrobić, oczywiście, ja bardzo lubię waszą muzykę, ale jak my rozwiążemy to od strony formalno-prawnej? Albarn mówi, no ale jak byś chciał rozwiązać? No, możemy zrobić tak, że albo się wymienimy, ty mi zrobisz remix, ja ci dam 3 wory grajcarów, a potem ja zrobię tobie remix i ty mi dasz 2 sztaby złota, albo na przykład po prostu ty mi zrobisz remix, ja ci zrobię remix, to co? No to ty mi zrób remix, a potem ja ci zrobię remix. I wysłał mu tę piosenkę, której słuchaliśmy przed chwilą. Albarn kupił sobie te drugie CD, dostał te 2 części tego singla, odpalił to, zdenerwował się, dzwoni do tego Keigo, mówi, Keigo, słuchaj, zróbmy to prościej.

0: dosyć późno, ale lepiej późno niż wcale. Naprawdę, w tej sytuacji, w której znajdujemy się dzisiaj, to i tak wyjątkowe, że wam to wchodzi. Ale posłuchajcie tego.
1: W 2007 roku premierę miała miejsce moja płyta Ostatnie wspólne zdjęcie. I któregoś dnia wybrałem się do swojego wydawcy i wchodząc napotkałem w korytarzu grupę Japończyków. Jak się okazało, jednym z nich był Kazufumi Miyazawa, japoński artysta, który przyjechał do Polski, bo planował zrobić europejską trasę koncertową i wybrał między innymi nasz kraj po to, żeby zagrać dwa koncerty. Przedstawiono nas sobie, chwilę pogadaliśmy, wymieniliśmy się swoimi płytami i po jakichś dwóch tygodniach dostałem telefon, czy nie chciałbym zagrać z nimi wspólnie dwóch koncertów w Polsce. Oczywiście zgodziłem się na to, te koncerty się odbyły, jeden był chyba we Wrocławiu, drugi w Przemyślu. I po tych dwóch koncertach menadżer Kazufumi Miyazawy zaproponował mi wyjazd do Japonii na koncerty. Oczywiście nie zastanawiałem się ani chwili, zgodziłem się na to, warunek był

taki, że przyjadę, zagram swój repertuar, ale muszę przyjechać samemu bez zespołu. Zaproponowano mi, że zespół będę miał na miejscu i faktycznie przyleciałem do Tokio. Zaproszono mnie od razu na próby. Miałem w składzie 3 muzyków japońskich, 2 z Argentyny. No i 4 dni prób, potem koncert w takim klubie Tokyo Meeting, a następnie koncert, który był transmitowany w telewizji, w radiu publicznym w Japonii, w hali Budokan. Po tych wydarzeniach oczywiście ja się tam zaprzyjaźniłem z tymi muzykami. Jeden z nich, gitarzysta, zaproponował mi, że mnie oprowadzi po Tokio, że pójdziemy obejrzeć jakieś sklepy muzyczne, sklepy z winylami. No i wybrałem się z nim na taki całodzienny spacer i zwiedzanie. I w którymś momencie on się mnie pyta: słuchaj Tomek, czy nie miałbyś nic przeciwko temu, żebyśmy wpadli na chwilę do mojego znajomego? Mam coś tam odebrania, czy do oddania jemu. Więc spoko, nie ma sprawy, stary. Więc poszliśmy, wchodzimy do mieszkania. Wita nas oczywiście Japończyk, który miał bardzo fajny apartament, mnóstwo płyt winylowych, jakieś instrumenty. Chwilę pogadaliśmy, zaproponował nam herbatę. To spotkanie trwało dosłownie 15 minut. No i poszliśmy dalej zwiedzać Tokio. Pod koniec mojego pobytu tam rozmawiam sobie z tym muzykiem i pytam się go: słuchaj, czy ty w ogóle kojarzysz takiego gościa jak Cornelius? To jest taki artysta japoński, który w ogóle robi świetną muzykę elektroniczną, bardzo taką pociętą. I on słucha tego mojego wywodu i mówi do mnie: tak, Tomek, znam Corneliusa, 2 dni temu byliśmy u niego w chacie. Ja miałem takie aha. I okazało się, że większym frajerem po prostu być już nie mogłem, nie?

Pamiętam, jak Tomek Makowiecki wrócił z tej Japonii, przyszedł do mnie i mówi: stary, nie uwierzysz, byłem w chacie u Corneliusa. Ja mówię: tak, byłeś w chacie u Corneliusa.

I feel money tugging at my life. It's a big one.

Gdybym miał zostawić... Czasami mam takie fatalistyczne wizje, że mój dom płonie, muszę uciekać i zabrać z niego tylko te rzeczy najważniejsze. Oczywiście lecę po płyty. Zastanawiam się cały czas nad tym, jak je ułożyć, żeby łatwo można było zawinąć te najważniejsze. Ale myślę, że gdybym miał wybrać ze wszystkich płyt z remiksami Corneliusa, które wykonywał dla innych piosenkarzy, tę jedną z tym najlepszym, to byłaby to właśnie ta wersja. Chociaż ta bez remiksu też jest świetna.

To była audycja z kategorii Tylko dla Orłów, łamane Jak daleko można się posunąć. Bohaterem audycji był japoński piosenkarz Cornelius, drodzy słuchacze. Gdyby było mało, a czuję, że jest, proponuję zajrzeć na nasz gruziński Facebook. Facebook. Tam, drodzy państwo, zobaczycie, jak on się zabawiał. No, mam nadzieję, że lata macie i że nikt nie będzie dotknięty. Obiecuję poprawę już za tydzień. Za tydzień, proszę was, przyniosę tutaj ze sobą wielkiego czarnego brata, który był mądry, średnio atrakcyjny, ale pisał wspaniałe piosenki. Dobranoc.

0: thank you.
1: Minęła godzina 9:00, przy mikrofonie Violetta Myszkowska.
2: Plac na rozdrożu. Technologie.
1: W ubiegłym roku w niektórych częściach Demokratycznej Republiki Konga rozmawiano o pojawieniu się tajemniczej choroby. Miała powodować zanik narządów płciowych u mężczyzn. Fałszywa informacja rozprzestrzeniała się również w internecie. I kiedy do jednej z wiosek przyjechali pracownicy służby zdrowia, aby przeprowadzić badania nad szczepionkami, mieszkańcy oskarżyli ich o rozprzestrzenianie tego schorzenia. Jak donosi agencja Reutera, zabito 4 badaczy. Według The Africa Centers for Disease Control and Prevention głównym zagrożeniem dla zdrowia na tym kontynencie jest dezinformacja. Można sobie zadawać pytanie, czemu służyć mają plotki o lekarzach i naukowcach, którzy zamiast rzekomo pomagać, szkodzą. I na pewno to pytanie dzisiaj zadamy, ale nie tylko. Medycyna jest tematem fałszywych narracji. Część z nich wykorzystywana jest w wojnie informacyjnej w tym regionie. Kto walczy o Afrykę? Jakie strategie i fałszywe narracje rozpowszechniają aktorzy lokalni i spoza regionu? W jaki sposób się to dzieje? Jakie są cele i czy zostały osiągnięte? O tym porozmawiamy dzisiaj w Placu na Rozdrożu. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, realizuje Tomasz Matlingiewicz.

0: studiu dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I Mikołaj Rogalewicz, redaktor z Cyber Defense 24, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No, Afryka to jest ogromny kontynent, mnóstwo krajów, kultur, języków też, i o tym na pewno będziemy dzisiaj mówić. No ale na pewno warto wspomnieć o całości kontynentów. Czym się różnią te narracje dezinformujące? Czy są jakieś punkty styczne na przykład z tym, co jest u nas w Europie? Też te narracje można gdzieś znaleźć. Ale zacznijmy może od tego, od kwestii technicznych. Znalazłam takie dane w magazynie Nature sprzed roku, rok 2025, że tylko 40% Afrykańczyków ma dostęp do internetu, więc to jest niecała połowa i to jest miejsce, gdzie oczywiście dezinformacja się rozprzestrzenia, ale rozumiem, że nie tylko. To gdzie jeszcze, w jaki sposób się to dzieje?
3: No, myślę, że Afrykę to bym mocno wskazał na komunikatory, zwłaszcza na grupy WhatsAppowe. To jest tak naprawdę trudne do zbadania i zmierzenia, bo jakby nie jesteśmy na tych grupach, to nie wiemy, co się na nich dzieje. Ale niezwykle popularne narzędzie, które sprzyja rozprzestrzeniu plotek różnego rodzaju. 10 lat temu to były częściej może plotki, nie wiem, dotyczące tego, że jakaś w naszej okolicy, nie wiem, grupa pasterzy, prawda, zmierza w stronę naszej miejscowości, i to gdzieś tam generowało napięcia między społecznościami. Takie,
0: na gruncie konfliktów.
3: Tak, na gruncie konfliktów, nie wiem, zasoby, o wodę i tak dalej. Ale też często z powodu też słabszej trochę alfabetyzacji, bo mówimy tutaj o już nie o mieszczuchach z dostępem do wszystkich zdobyczy technologicznych, ale bardziej o tej głębszej prowincji, to bardzo często takie wiadomości, które krążą na WhatsAppie, są to nagrywane głosowe albo takie małe wideo. Ktoś sobie siedzi w samochodzie i nagrywa, albo ktoś sobie siedzi po prostu, filmuje sam siebie i nagrywa swój komentarz, swoją opowieść. To często się bywa w lokalnych językach i to często umyka zupełnie temu analizie, temu obrazowi, co tak naprawdę w trawie piszczy, o czym tak naprawdę ludzie rozmawiają. A dosyć krótka jest droga od pierwotnych źródeł fałszywych informacji do tego, żeby ktoś w swoim lokalnym języku na wsi, mówiąc prostym językiem, nagrywając sam siebie na telefon, opowiadał właściwie to samo, i to rozchodziło się już głęboko pod strzechy.
0: To ja jeszcze zatrzymam się na chwilę przy tym internecie, za chwilę przejdziemy do innych form przekazu. Czyli tak, grupy WhatsAppowe, mamy tutaj elementy wideo. Czy teraz ten przesył informacji, bo to też jest ważne w rozprzestrzenianiu dezinformacji, to w jakiej formie to się dzieje? Czy to są bardziej formy tekstowe? Czy to są bardziej, już przechodzimy w te formy wideo, tworzenia mnóstwa filmików przy pomocy różnych narzędzi korzystających ze sztucznej inteligencji? W jakim momencie teraz jesteśmy?
3: No, rewolucji oczywiście, którą przyniosła AI, zwłaszcza w tworzeniu wideo z dźwiękiem i z obrazem i z głosem. To jest nowość. To właściwie bardzo bujnie się rozwija gdzieś od jakiegoś, nie wiem, może półtora roku, dwóch lat. Czego takim najbardziej spektakularnym przykładem, który już też był zresztą wielokrotnie gdzieś tam omawiany, to jest propagandowa ofensywa reżimu wojskowego z Burkina Faso, gdzie przywódca tegoż reżimu, który zresztą jest też zaprzyjaźniony z Rosją, zaprosił do swojego kraju post-wagnerowską strukturę, czyli Korpus Afrykański, który no, ma dobre gadane, ma parę mocnych takich jakby punktów programowych w swojej opowieści o tym, jakim on chce być przywódcą, czego chce od swojego kraju. Trafia często w jakby no ważne kwestie, czyli jakby większa niezależność, większy nacisk na lokalną produkcję, większy nacisk na własność, nie wiem, tego, że przetwórstwa. Ale z drugiej strony jego reżim odkrył AI chyba jako pierwszy w tak dużym stopniu. Tam jego młodszy brat jest takim głównym maherem od tworzenia filmików. I internet został dosłownie zalany niesamowitymi filmikami. Na przykład jak to oto przywódca Burkina Faso zakupił lotniskowiec. I ten lotniskowiec jedzie po jakimś asfaltowym, jakiejś ścieżce gdzieś tam, prawda, przez pustynię, taki wielki, ciągnięty przez, nie wiem, jakieś pojazdy. Albo że tego rodzaju fantastyczne rzeczy.
0: Lotniskowiec nie istnieje, jak rozumiem,
3: w tej historii. Ani z tego, ale to pomimo takiej absurdalnej ewidentności tej propagandy, tenże przywódca stał się absolutnym obiektem uwielbienia na całym kontynencie i w diasporze, także wśród najbardziej wykształconej i jakby takiej obytej części społeczeństwa. Ja wróciłem niedawno z regionu, byłem w Kongo, potem w Kenii, w Ugandzie i wszędzie w tych krajach nie trudno jest spotkać ludzi chodzących właśnie z podobiznami Ibrahima Traore na koszulkach, nie wiem, autobusy są obklejone naklejkami z jego wizerunkiem. I ludzi najbardziej światłych, nawet kiedy zapytamy, jaki jest dobry przykład przywództwa w Afryce, to powiedzą w ciemno, że to jest Ibrahim Traore z Burkina Faso. I dopiero jak się zacznie niuansować i rozmawiać, ale właściwie co rozumiesz przez tą postać? Bo ustalmy, czy mówimy o postaci rzeczywistej, która funkcjonuje w takich warunkach, właściwie niewiele osiągnął, właściwie jego kraj się zapada pod ciężarem naporu dżihadystów i tak naprawdę coś tam ledwo wszędzie. Czy mówimy o tym Ibrahimie Traore wyobrażonym, którego widać na tych filmikach z AI, który triumfalnie, prawda, kroczy przez jako lider świata niemalże zdobywa jakieś kolejne niesamowite osiągnięcia. I ta granica jest bardzo płynna, bardzo, bardzo trudno ją uchwycić i często to jest mieszanka jednego i drugiego. Tych jakby prawdziwych, rzeczywistych problemów, na które on przynajmniej znajduje opowieść o tym, że jak coś się powinno zrobić, a ten taki totalny odjazd w to, że tam, nie wiem, Rihanna, prawda, nie wiem, gdzieś tam śpiewa o nim piosenki, czy on tam gdzieś tam, nie wiem, sam jak Rambo się tam przemieszcza gdzieś, prawda, jak superbohater gdzieś tam fruwa. To jest taki trochę jakiś postmodernistyczny twór, który jest częściowo rzeczywisty, a częściowo fantastyczny.
0: Częściowo taki. No dobrze, jeśli chodzi o AI, to jeszcze znalazłam taką informację o Nigerii. No to jest coś, co przykuło moją uwagę ze względu na to, bo widziałam to również w Polsce, czyli deepfake'i.

0: rozpoznać. Takich skamów, tutaj przykład Nigerii, w Europie, w Polsce też tego mamy bardzo dużo, gdzie generowany jest wizerunek jakiejś znanej osoby. Były case'y chociażby w Polsce z Robertem Lewandowskim, patrząc szerzej też w innych państwach, na przykład z Elonem Muskiem.
1: A też polityków polskich.
0: I też polityków polskich, gdzie zachęca się do inwestowania na przykład w jakiejś platformie inwestycyjnej na rynku finansowym w kryptowaluty. Oferowane jest to jako ciekawa inwestycja, która może przynosić dość duże zyski stosunkowo szybko. Natomiast te pieniądze zostają wpłacone na taką fałszywą platformę. Czasami na początku nawet pokazywane są te zyski, co ma zachęcać do większego inwestowania, no ale później te pieniądze przepadają. To nie jest żadna prawdziwa, realna, działająca platforma inwestycyjna, tylko to jest fałszywa strona fejkowa, podstawiona właśnie na potrzeby tego oszustwa. I ta strona znika, później ciężko jest tych oszustów znaleźć i osoby niestety pieniądze tracą. Rola sztucznej inteligencji w tym kontekście to jest rola zachęcenia do tego, aby przekazać te pieniądze i uwiarygodnić jakby samą platformę. No bo można tworzyć reklamy oczywiście normalnie, nawet bez wykorzystania AI i część osób w to wejdzie, ale jeżeli do tego damy wizerunek jakiejś znanej osoby, popularnej, dodatkowo wygenerowanej przez AI w taki sposób, że to wygląda mega wiarygodnie, to część osób się na to nabierze i skusi tymi zyskami. Więc to ma sprzyjać właśnie skuteczności tego typu oszustw.
2: Ale też no, pamiętajmy, że Nigeria to jest światowa stolica skamów mailowych. Już od, nie wiem, od początku chyba internetu.
1: No to każdego z nas chyba książę nigeryjski kiedyś napisał.
2: Jakiś właśnie spadko bogaty. Ktoś tam, kto szuka krewnego, kto by przygarnął część spadku od jakiegoś, prawda, kryzysa, który gdzieś tam nie ma komu rozdać tego swojego majątku, co zostawił. Wystarczy tylko wpłacić pewną kwotę, a później dostanie się cały ten spadek. I tutaj inwencja była, no, powiedzmy, kilka pokoleń, można powiedzieć, pracowało nad tym, żeby skutecznie przekonywać takiego kogoś, kto się z takim czymś zdarzy, że to jest prawdziwe i że rzeczywiście tam są pieniądze do wyciągnięcia, więc tutaj no, AI dołożyło pewną nową, jakąś nowy element otoczki tego wszystkiego, natomiast no,
1: uwiarygodnienia też tej historii.
2: Pomysł i sam jakby, no, przyjąłem biznes wyłudzania pieniędzy przez takie skamy, no, ma tam swoje tradycje.
1: Tak, to jeśli chodzi o Afrykę, już trochę ten temat zaczęliśmy, ale zastanawiam się, czy jeśli chodzi o ten rozwój technologii, to czy język jest jeszcze problemem? Oczywiście Afryka, w różnych krajach tych języków urzędowych jest mnóstwo i część z nich to jest po prostu francuski albo angielski, no ale jeśli spojrzymy na dane, języki, dialekty liczy się w tysiącach na tym kontynencie. I jeszcze parę lat temu można było powiedzieć, że jeśli chodzi o niektóre języki, nawet polski do pewnego momentu był takim językiem, w których to wygenerowanie tych treści albo przetłumaczenie tych treści automatyczne, no musiały się tego narzędzia różne nauczyć. Czy to jest jeszcze problem na ten moment, jeśli chodzi o te lokalne narzecza?
2: Jest. Jakby z dwóch powodów. Po pierwsze jest to przestrzeń ta wirtualna w językach tych mniej znanych, nie takich globalnych, nie wiem, amharski, prawda, tigrinia, nie wiem, w Etiopii pisany takim alfabetem
1: bardzo ładnym.
2: Bardzo ładnym. Są też są tymi zakątkami internetu, które są stosunkowo słabo moderowane, czyli tam łatwiej jest przemycić, tam rzadziej powiedzmy wpadają przekazy, które są wycinane, bo są dezinformujące albo bo szerzą mowę nienawiści, bo tworzą właśnie jakieś treści ekstremistyczne. Krótko mówiąc, nie ma te globalne firmy, które nam dostarczają media społecznościowe, tam no, nie pokrywają swoim tutaj moderowaniem tych właśnie zakątków, które mówią tymi językami. Co powoduje na przykład, że tam się, że na przykład różnego rodzaju ekstremiści na przykład przenoszą się na przestrzenie języka amharskiego i tam sobie wymieniają między sobą swoje treści, bo to jest właśnie słabiej moderowane i słabiej wpada. Z drugiej strony oczywiście modele językowe, nie jestem od tego specjalistą, są no, doskonalą się dzięki temu, że trenują się stale.
1: Tak,
2: i jakby w językach tych największych one już mają osiągnąć

0: pewien poziom, którego te języki mniej popularne siłą rzeczy nie osiągają w tych treściach, które można wypromptować, powiedzmy. Więc to jest z drugiej strony mniej może skuteczne, czy mniej spektakularne dla twórców takich treści pisanych z użyciem modeli językowych, ale no właśnie dla nich, dla kogoś właśnie, kto chciałby wzniecić jakieś napięcia etniczne, nie wiem, religijne, to jest to miejsce preferowane.
1: To ja właśnie, śledząc pracę chociażby fact-checkerów w kontekście Afryki, znalazłem takie informacje, że jednym z problemów, które mają fact-checkerzy, jest właśnie to, że czasami, jeżeli chodzi o te lokalne języki, bardzo trudno jest rozpoznać, o co tak naprawdę w danej historii chodzi, bo te języki mniejsze czasami nie są dość dobrze znane i tam gdzieś to pole właśnie do szerzenia jakichś takich treści istnieje. To, co sztuczna inteligencja może robić, w czym może pomagać, to właśnie w analizie określonych treści w obcych językach, no tylko tutaj pojawia się pytanie, czy te modele AI są wytrenowane w tym jakimś mniejszym, niszowym języku i będzie w stanie rozpoznać na przykład, co jest napisane, przetłumaczyć, żeby wyłapać jakieś treści szkodliwe, właśnie mowa nienawiści, hejt, dezinformacja, czy niekoniecznie, bo jeżeli nie, no to tutaj właśnie ta sztuczna inteligencja jeszcze aż tak bardzo nie pomoże. Odnosząc się też do tego, co pan doktor powiedział wcześniej, czyli te nagrania głosowe, to też jest kolejna rzecz, którą potencjalnie model językowy może analizować, jeżeli jest wytrenowany, jest w stanie rozpoznać mowę, zrobić transkrypcję, no ale znów, jeżeli to jest jakiś język niszowy, to niekoniecznie. A tego typu przekaz pod kątem jakiejś dezinformacji, manipulacji, plotek jest o tyle dobry, że można nadawać jeszcze skuteczniej emocje. Oczywiście w tekście pisanym też można nadawać emocje, ale jeżeli jest nagranie nacechowane emocjonalnie, które szerzy jakąś informację nieprawdziwą, to tutaj ta skuteczność tego typu dezinformacji może być jeszcze większa, jeżeli to jest właśnie taka głosówka dość dobrze nagrana i tak nacechowana emocjonalnie.
0: Ja też pamiętajmy, że Twitter jeszcze przed Elonem Muskiem otworzył swoje biuro afrykańskie. Długo to trwało, żeby tutaj zgromadzić zespół, no, pełnoprawne takie biuro Twittera na Afrykę zakontynentalne utworzyć, no bo stało w Ganie. Jeśli się nie mylę, miesiąc później, kiedy nastał obecnie panujący Elon M, zostało ono bez słowa zapowiedzeń, bez słowa uprzedzenia zamknięte. Wszyscy znaleźli się po prostu na bruku. I cały ten wysiłek, który miał zmierzyć do właśnie ograniczenia tych problemów, o których mówimy, poszedł po prostu w piach.
2: No to tutaj trzeba postawić kropkę w takiej sytuacji. Mamy już zarysowany kontekst językowy mniej więcej. To teraz kulturowy, etniczny. Czy to są kwestie, które są często wykorzystywane na przykład do polaryzacji albo do powodowania napięć pomiędzy różnymi społecznościami?
0: Czy w sposób jakby sztuczny, tak? Taki jakby sterowany. Znaczy, nie powiedziałbym, że bardziej niż to, że sam fakt przejścia dyskursu takiego publicznego do sfery wirtualnej spowodował, że to oczywiście ma większy zasięg i większą siłę wrażenia. No, pewne niszowe rozmowy nigdy by się nie wyszły poza krąg nasz, nie wiem, kilkuosobowy i jakby no, umarłyby śmiercią naturalną. Pamiętam taką sytuację jeszcze gdzieś z ładnych 10 lat temu, kiedy w Zambii, kraju, który ma gości chyba najbardziej niewidoczną i najlepiej zintegrowaną mniejszość uchodźców z Rwandy, kraju, który przeszedł przez ludobójstwo, wojnę domową, na początku lat 90. I od tych lat 90. ci rwandyjscy uchodźcy sobie tam funkcjonowali jako drobni sklepikarze w Zambii. Nikt w ogóle nie pamiętał o tym, że oni istnieją. I nagle któregoś razu okazało się, że przez miasto przez stolicę Zambii, Lusakę, przeszła taka fala pogromowa atakująca tych sklepy, niszcząca te sklepy, atakująca tych Rwandyjczyków. I właściwie nie wiedział, skąd oni się wzięli, jakby dlaczego, po co, jakby co oni sobie tam wyobrażają. Okazało się, że zupełnie poza radarem kogokolwiek powstały zamknięte znowu grupy w mediach społecznościowych, czyli wtedy na Facebooku, które się zaczęły radykalizować w w swoim po prostu własnym sosie, nikt z zewnątrz tego nie widział i tam zaczęły coraz bardziej jakby, oni wszyscy zaczęli wierzyć w to, że ci Rwandyjczycy porywają dzieci po to, żeby ich organy wykorzystywać do celów rytualnych. Nie było czegoś takiego, natomiast w to uwierzyli dyskutujący ludzie na tych zamkniętych grupach i skończyło się to właśnie takim wyjściem takiej bandy pogromowej po to, żeby atakować tą ludzi z tej mniejszości. Ale znowu, nie powiedziałbym, że to była jakaś zorganizowana odgórnie akcja dezinformacyjna wykorzystująca napięcia istniejące. To był raczej efekt tego, że pewne niszowe i zupełnie jakby marginalne jakieś pomysły, no, łatwiej jest odnaleźć podobnego do siebie wariata, kiedy mamy do tego media społecznościowe.
2: Właśnie zastanawiałam się, czy to jest pierwsza rzecz, która być może się nam kojarzy właśnie, jeśli chodzi o Afrykę i jej historię. Natomiast zastanawiałam się właśnie, czy to jest ten wątek historii tego kraju, który jest wykorzystywany, czy to jest w ogóle potrzebne, czy napięcia właśnie pomiędzy międzyplemienne, etniczne, religijne w momencie, kiedy mamy tutaj aktorów, czy lokalnych, do siania celowej dezinformacji, czy spoza regionu. No, czy to jest to, czym można osiągnąć swoje cele? No, teraz jest pytanie o cele i kto to robi?
0: Znaczy, na pewno, ja nie powiedziałbym, nie zauważam różnicy w skali tego typu napięć, czy takich właśnie, nie wiem, plotek, które się później przeradzają w coś takiego rzeczywistego, między tym, co było 15 lat temu czy 20 lat temu w rzeczywistości analogowej, a w rzeczywistości dzisiejszej, kiedy mamy nie tylko media społecznościowe, ale też AI. Nie znam takich przykładów, które by pokazały, że to rzeczywiście dodało jakieś turbo, doładowanie do takich procesów. Chociaż na przykład byłem w ubiegłym roku w Wyżyszu Kości Słoniowej, gdzie miałem taki warsztat dla dziennikarzy z tego kraju, gdzie się zastanawialiśmy wspólnie właśnie nad różnymi metodami, nad tym, jakiego rodzaju przykłady takich ingerencji w sferę informacyjną, nazwijmy to dezinformacją, czy misinformacją, czy inaczej, co takiego mogłoby się wydarzyć przed wyborami w kraju, który ma historię napięć międzyreligijnych czy międzyregionalnych. I tamtejsi dziennikarze byli absolutnie przekonani, że tak, to jest motyw, na który łatwo będzie można rozhuśtać, jeśli zaczną pojawiać się filmiki mówiące o tym, że o, tutaj, prawda, nie wiem, ci przebrzydli muzułmanie z północy znowu się panoszą i tam, nie wiem, coś, prawda, tutaj należy z nimi zrobić porządek. To jednak mimo wszystko nie nastąpiło. Nastąpiły inne rodzaje historii, na przykład takie, że fałszywe informacje o tym, że oto w kraju dokonuje się zamach stanu, który ewidentnie miał na celu to, żeby wprowadzić taką niepewność, zamęt, wyprowadzić, żeby ludzie wyszli na ulicę i żeby ta historia fejkowa stała się samospełniającą się przepowiednią. Żeby na przykład jacyś niższej rangi żołnierze zdecydowali, że to jest moment, w którym należy, prawda, sięgnąć po broń czy po władzę w kraju. Tego rodzaju próby się pojawiają i to ewidentnie już widać, że AI ma tutaj takie zastosowanie. Ale nie powiedziałbym, że jest, można już pokazać jakiś przykład nie wiem, puczu, który został przeprowadzony przy ważnym, przy jakimś kluczowym wykorzystaniu tych właśnie narzędzi.
2: Dobrze, to przejdźmy teraz na ten poziom, w którym będziemy rozmawiać o tych zewnętrznych operacjach wpływu, o tych zewnętrznych kampaniach dezinformujących. No i mamy takie dane, że od 2022 roku do 2024 roku wzrosła w Afryce czterokrotnie ilość kampanii dezinformujących. To według raportu Africa Center for Strategic Studies. Są dane do 2024. Czy mamy jakieś nowsze, jak teraz to wygląda? Ile tych kampanii jest? No i oczywiście, kto za nimi stoi?
1: To znaczy, jako akurat, że zajmuję się dezinformacją rosyjską, to mogę troszeczkę szerzej powiedzieć o tym, jak to wygląda w przypadku Rosji, bo rzeczywiście ten rok 2022, wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie, to było wydarzenie, które też poniekąd dotknęło Ukrainę pod tym kątem, że na przykład na Morzu Czarnym były blokowane statki eksportujące zboże czy żywność z Ukrainy do Afryki. I wtedy tych kampanii dezinformacyjnych właśnie skierowanych do państw afrykańskich, społeczeństw afrykańskich było stosunkowo dużo tych właśnie kampanii rosyjskich. I tutaj pojawiały się chociażby narracje sugerujące jakby dwa takie główne tory. Jednym torem było to, aby przekonać, że ta żywność to nie dopływa i to jest związane z działaniem Ukrainy. Na przykład jakieś tam nieprawdziwe informacje o tym, że to zboże jest palone, wyrzucane, że Ukraina nie chce eksportować i tak dalej. I drugi jakby ten kierunek narracji to było przekonanie jakby tych społeczeństw afrykańskich do tego, że za samą wojnę, za to, co się dzieje w Ukrainie, odpowiada właśnie Ukraina. Wybielanie Rosji, kreowanie negatywnego wizerunku Ukrainy, narracje o nazistowskim rządzie i tak dalej, aby przekonać, że winę jakby ponosi, że wina ponosi za to Ukraina. Więc to jest na pewno to, co mogliśmy zaobserwować od tego 2022 roku. Być może poniekąd z tego wynika ten wzrost tych narracji. Natomiast sama jakby dezinformacja czy propaganda rosyjska w tej Afryce jest obecna, tak? I tutaj w odniesieniu do poszczególnych państw możemy analizować różne przykłady. No chociażby właśnie kwestia tego African Initiative i działań Rosji wymierzonych w te społeczeństwa afrykańskie, jeżeli chodzi o dezinformację, ale nie tylko, bo jakby sama ta inicjatywa, no to z jednej strony z propagowania określonych narracji, dezinformacji i tak dalej, ale to są też działania na przykład polegające na tworzeniu jakichś struktur lokalnych, organizacji pozarządowych, szkolenie dziennikarzy, wyjazdy prasowe na przykład dziennikarzy z państw afrykańskich do Rosji na te terytoria okupowane Ukrainy, pozyskiwanie do współpracy po to, aby właśnie oni te określone narracje prorosyjskie tam szerzyli.
2: To jest też organizowanie konkursów piękności na przykład, z tego co przeczytałam zresztą z twojego tekstu.
1: Tak. Czy
2: soft power też.
1: Taki soft power, czy jakieś właśnie wydarzenia kulturalne, sportowe, to jak najbardziej też się dzieje. Więc ta taka, można by powiedzieć, propaganda, dezinformacja, ten wpływ rosyjski jest widoczny i myślę, że Rosja jest na pewno jednym z tych państw, które zewnętrznie dość mocno ingeruje, natomiast oczywiście samej dezinformacji czy tego problemu fałszywych informacji w Afryce nie należy wiązać wyłącznie z Rosją. Ta zewnętrzna ingerencja, możemy też mówić o jakichś działaniach chińskich, pewnie trochę innych, tak, niż działania rosyjskie, czy jakieś też inne podłoże samej dezinformacji, ale mówiąc o tych zewnętrznych, myślę, że Rosja odgrywa tutaj sporą rolę.
2: No i weszliśmy tutaj w naprawdę wielki temat, czyli tej rosyjskiej dezinformacji, która pojawia się w Afryce. Ona ma, no, tych narracji jest naprawdę sporo i ona też ma bardzo, no, korzenie sięgają daleko. Wcześniej już z takich narracji antyzachodnich mogliśmy mówić o tym, że Rosjanie szerzyli informacje, że zarażenia wirusem HIV w Afryce to jest właśnie działalność zachodnia. No ale właśnie, Rosjanie mają też przewagę, tak? Bo w historii Afryki państwa zachodnie, no, były kolonizatorami. Rosja nie była kolonizatorem takim, wręcz pomagała tym wszystkim ruchom wyzwoleńczym. To im daje naturalną tutaj przewagę. Czy im jest potrzebna jeszcze dezinformacja, czy właśnie propaganda, która dodatkowo da im, nazwijmy to, takim dobrym PR-em w państwach afrykańskich?
0: Z punktu widzenia Rosji jest to taka, no, gra globalna. To właściwie jest powtórka z zimnej wojny. No, chodzi o wypieranie przeciwników, czyli wpływów państw zachodnich, no i budowanie sobie przyjaznych przyczółków, takich, no, miejsc, których Rosja jest partnerem z wyboru, kimś numer jeden, komu się, z kim się tak samo głosuje w ONZ-cie na przykład. Więc tutaj, no, ta pamięć czasów sowieckich jest ważna. To jest całe pokolenie. No, w Polsce mówimy często o absolwentach, afrykańskich absolwentach polskich uczelni z czasów PRL-u. Tych, którzy kończyli uczelnie w Rosji, było kiedyś to liczyłem, 10 czy 20-krotnie więcej. Więc tam naprawdę w każdym kraju można spotkać ludzi mówiących po rosyjsku, pamiętających te czasy. Rosjanie dosyć umiejętnie ich zbierają, gromadzą i wykorzystują ponownie jako taki swój, jakiś swoich ludzi w terenie. Więc jest tam, powstaje mnóstwo różnego rodzaju towarzystw, przyjaźni, literatury i wokół nich są budowane takie całe sieci łączności jakby z tych krajów z Rosją. No, Rosja stosuje taką metodę, to z drugiej po pierwsze, no, Afryka staje się ważna dla Rosji, dlatego że Rosja izolowana w znacznej części świata przekierowała tutaj swoją energię. Na przykład tracąc francuski kanał Sputnika, przemianowała go na Sputnik Afryka. Bo to jest też język francuski w dużej części i wystarczyło wrzucić więcej wątków afrykańskich, ale wykorzystać już istniejącą infrastrukturę Sputnika francuskiego, żeby zyskać taki dobry kanał od razu z dużymi zasięgami. To zresztą zostało zrobione na krótko przed wybuchem wojny, przed pełnoskalową inwazją, takie przekręcanie już istniejących kanałów medialnych na kierowanie ich na Afrykę po to, żeby też oni unikały kasowania, było bardzo duże. No, Rosja ma też taką wielką... Dla Rosji jest to dosyć niskokosztowe działanie, bo tak na którym można bardzo wiele zyskać. Czyli zyskać na przykład wypchnięcie Francji z jakiegoś kraju i włączenie go w orbitę wpływów rosyjskich. To można zrobić bez jakichś gigantycznych nakładów, kupując lokalnych influencerów. Na przykład płacąc im po prostu za tekst. Od tekstu tutaj jakaś kwota, nie wiem, tam powiedzmy jakieś 50 zł, licząc na nasze, którą się pobiera za opublikowanie artykułu, komentarza, tyle i tyle, jakaś tam wierszówka. I sumarycznie to jest niewiele, ale to buduje tą masę krytyczną, która już później toczy się, tą kulę, która już później toczy się sama. I w taki sposób, ale jak to robić, żeby docierać do odbiorców, jakim wyjątkami? No, oczywiście te wszystkie opowieści o wojnie w Ukrainie, czy o złym NATO, które tutaj, prawda, czyha na porządek światowy, to już są szczegóły opowieści o tej konkretnej wojnie, ale taką metanarracją, takim jakby wielkim przekazem jest opowiadanie o hipokryzji Zachodu i o wszystkim złym, czego doświadczyli Afrykanie ze strony państw kolonialnych czy postkolonialnych, takich jak przede wszystkim Francja. I tutaj tak naprawdę wystarczyło punktować te rzeczy, które już od dawna uwierały, bolały i które w dużym stopniu były po prostu doświadczeniem tych krajów.
2: A Ukraina na przykład nie ma tutaj jakiejś siły przebicia, bo wiemy, że sporo studentów z państw afrykańskich uciekało przecież w momencie wybuchu pełnoskalowej wojny. No i to byli właśnie ludzie, którzy powodowali też pytania i było bardzo dużo dezinformacji w polskim internecie właśnie na ich temat. No, było ich, z tego co pamiętam, około 90 tysięcy, mogę się mylić, ale taka liczba gdzieś w głowie mi się majaczy.
0: Więcej studiowało w Ukrainie przed wybuchem wojny, tak.
2: No i co z nimi w takiej sytuacji? Czy oni mają jakąś siłę przebicia taką właśnie proukraińską?
0: No to jest pytanie o to, w jaki sposób, jakie wspomnienia oni wynieśli z Ukrainy i z tego momentu też, w którym chcieli tą Ukrainę opuszczać. Abstrahując od dezinformacji i tego, co było jakby wokół tego budowane, ja rozmawiałem z bardzo wieloma studentami znajdującymi się w Ukrainie, w afrykańskimi, czy z tymi, którzy opuścili ten kraj. I to były często bardzo... oni często byli bardzo rozgoryczeni i mieli ku temu, szczerze mówiąc, dobre powody. Więc o ile istniała tutaj pewien potencjał, kapitał do tego, żeby ci studenci stali się ambasadorami Ukrainy w świecie, to nie został on wykorzystany dobrze. Czy powiedziałbym, że został on zmarnowany lub wręcz pogorszona została sytuacja. Znaczna część z nich ma żal do Ukrainy i mówi źle o Ukrainie. No, na przykład dlatego, że te uczelnie No na przykład, nie wiem, studenci medycyny byli zmuszani przez uczelnię do tego, żeby w środku pełnoskalowej wojny przyjechać fizycznie na Ukrainę i tutaj zaliczać jakieś egzaminy, bez których nie dostaną dyplomu, a ten, co służyło tak naprawdę wyłącznie wyciągnięciu od nich pieniędzy. Te dyplomy rok wcześniej dostaliby, a w tym roku nie dostawali i byli no, bez sensu jakby narażani na jakby powtórkę z traumy. I no niezależnie, jakby no, znam tę historię z pierwszej ręki z bardzo wielu opowieści, również od Polaków studiujących w Ukrainie, którzy no, byli w tym samym położeniu.
2: Jewgenij Prigożyn. To jest to imię i nazwisko, o które chciałam zapytać, bo to jest człowiek, który no, miał swój duży wkład w budowanie takiej infrastruktury, powiedziałabym, do siania dezinformacji w państwach afrykańskich.
1: Tak, no i tutaj jakby to oddziaływanie grupy Wagnera, tego co tworzył Prigożyn w Afryce, przez długi czas jakby to miało dość duże znaczenie. Teraz oczywiście to się poniekąd pozmieniało, tak? Po śmierci Prigożyna większe znaczenie mają na przykład te działania w ramach tego African Initiative. To, co w mojej ocenie też jest kluczowe w kontekście tych metanarracji, tej właśnie gry globalnej, to, co wykorzystuje Rosja, to jest też bazowanie na określonych nastrojach społecznych. I to właśnie, o czym tutaj pan doktor mówił, że to są często jakieś narracje antyzachodnie, to są jakieś narracje antyfrancuskie, nawiązujące do tego kolonializmu, no to myślę, że to doskonale wpisuje się też w te nastroje społeczne, które już w poszczególnych państwach są. I to niekoniecznie nawet muszą być działania dezinformacyjne, to mogą być działania stricte propagandowe albo wykorzystujące jakieś zaszłości historyczne do tego, aby kształtować tą niechęć do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych, a dodatkowo może to być wzmacniane przez jakieś informacje nieprawdziwe, też atakujące Zachód. Tak jak na przykład w Burkina Faso mieliśmy epidemię dengi, no to dołożono do tego narrację, że było to spowodowane tymi rozwiązaniami medycznymi zachodnimi, tak? Czy tym, co tam Zachód proponował. Więc można do tego dołożyć dezinformację, ale bazować też właśnie na tych nastrojach społecznych, na tych nastrojach propagandowych. I wtedy ta nastrojach, które bazują w danym społeczeństwie, tak? I wtedy ta dezinformacja jest bardziej skuteczna. No, na przykład ta nieprawdziwa informacja w Wielkiej Brytanii, która doprowadziła do tak dużych protestów społecznych w Wielkiej Brytanii, że to azylant z Syrii dokonał zabójstwa 3 dziewczynek, doprowadziła do tego, dlatego że ta informacja trafiła na podatny grunt, na nastroje właśnie te antyimigranckie w Wielkiej Brytanii. Nie zawsze taka fałszywa informacja wyzwoli takie protesty, tak? Więc bazowanie na tych nastrojach społecznych, zaszłościach historycznych w kontekście dezinformacji albo po prostu propagandy jest bardzo istotne.
0: No i Rosja tutaj wjeżdża na białym koniu jako innego rodzaju partner, jako ktoś, kto z szacunkiem, jak równy z równym, wychodzi jakby do krajów afrykańskich, wolny od tego bagażu i od tego nastawienia, od tej arogancji, od tego wszystkiego, za co można krytykować na przykład Francuzów, to Rosjanie mówiąc o tym, że nie musimy zbyt wiele jakby mieć tak naprawdę w ręku. Wystarczy, że nie jesteśmy tacy jak oni. A to już jest samo w sobie dowodem tego, że jesteśmy, że traktujemy się nawzajem z szacunkiem po partnersku i uczciwie. I to zbudowało bardzo szybko popularność Rosji w Afryce, która była zresztą dokładnym odwróceniem drugą stroną tego samego medalu, po którego drugiej stronie była spadająca popularność Francji. Jak patrzymy sobie na słupki,
2: no właśnie.
0: To dokładnie to jakby tu tyle rosło, tu tyle smalało.
2: A Francja jest jedynym graczem z państw zachodnich, jeśli chodzi o wojnę informacyjną w Afryce? Czy jest jeszcze ktoś?
0: No jest na pewno głównym celem rosyjskim, jeśli chodzi o wskazanie tego złego, w którego się bije i którego się chce.
2: No ale też narracje antyrosyjskie oczywiście Francja wprowadzała w przestrzeń.
0: Tak, oczywiście. No, Francja, to zresztą Macron kiedyś powiedział wprost, że my nie będziemy tutaj z założonymi rękami patrzeć na to i pozwalać się, prawda, tutaj bić się naszemu przeciwnikowi. Więc Francuzi chyba najbardziej aktywnie z krajów zachodnich próbują grać w tą samą grę. Był taki trochę śmieszny przykład z Republiki Środkowoafrykańskiej, w przypadku wyborów to był, oj, to mógł być rok 2019 albo 2021 może, w którym to rosyjskie boty w mediach społecznościowych dyskutowały z francuskimi botami i jedne z drugimi obrzucały się wyzwiskami, nazywając się botami. Więc jakby francuskie boty oskarżały rosyjskie boty o to, że są botami, a rosyjskie boty oskarżały francuskie boty, że są botami.
2: No i nie kłamały, więc to może nie jest dezinformacja w ogóle.
0: Taka wielka wojna botów tutaj nastąpiła, która już wyglądała trochę kuriozalnie. Ale ja śledząc gdzieś tam te media społecznościowe, powiedzmy afrykańskie, bardziej analityczne, to co jakiś czas mam bardzo mocne wrażenie, że to, co widzę, to jest po prostu wrzutka francuska i jakieś takie dziwne, no-name'owe, nowe jakieś... Był taki znany dziennikarz, to był jeden z najpopularniejszych takich właśnie wojowników w mediach społecznościowych, Gauthier Pasquet, który właśnie obnażał różne skandale związane z prorosyjskimi grupami w Afryce. No i promował oczywiście Francję jako tego fajnego partnera. Wykorzystywał, ta postać wirtualna wykorzystywała zdjęcie tureckiego dziennikarza, takiego bardzo tak poważnie, mądrze wyglądającego, z brodą. To jakby wyglądało, dodawało mu takiego wizerunku poważnego. Ale ewidentnie była to wirtualna, fejkowa postać, najwyraźniej zasilana informacjami z dobrze poinformowanych źródeł niejawnych, pewnie francuskich.
1: To jest ciekawy wątek też w kontekście tego, jak powinniśmy podchodzić do tej dezinformacji, bo często w Europie, w Unii Europejskiej mamy takie podejście, że jeżeli mówimy o walce z dezinformacją, no to głównie bazujemy na działaniach defensywnych na tym, aby tą dezinformację zwalczać. A tutaj Francja, przykład Afryki pokazuje, że prowadzenie tych działań ofensywnych, jeżeli chodzi o dezinformację, tworzenie tej dezinformacji po to, aby osiągać jakieś cele, to też jest rozwiązanie. Oczywiście to jest jeden z elementów, tak, tego, co się dzieje w kontekście dezinformacji, ale Francja akurat w kontekście Afryki pokazuje, że być może warto szerzej pomyśleć o tych działaniach ofensywnych, aby tworzyć tego typu treści.
2: Zastanawiam się, czy właśnie jeśli chodzi o te działania ofensywne, to wpisuje się tutaj dezinformacja medyczna. Wiemy, że to istnieje w Afryce od lat. Istniało to jeszcze przed mediami społecznościowymi. Dużo się o tym też rozmawia przez radio, bo radio jest taką technologią, która jest bardzo rozpowszechniona, albo dociera do bardzo wielu osób i stamtąd czerpią swoje informacje. No i wiadomo, że to jest jedna z tych rzeczy, które jest pozytywnym atutem do wizerunku, jeśli chodzi o państwa zachodnie, to są dofinansowania, to są badania, walka z malarią i tak dalej, i tak dalej. No i to jest coś, co jest podważane. Wiemy, że to jest działania aktorów zewnętrznych. Czy to jest dezinformacja rosyjska, która stara się tworzyć dodatkowe jakby albo podsycać tę dezinformację medyczną w Afryce?
0: No również. Są takie ewidentne tego przykłady. Ja pamiętam jeden z takich moich ulubionych prorosyjskich influencerów w Afryce, no, który jakby, no, bezpośrednio jakby, no, pracuje, bierze rzeczy z Rosji, potem je przetwarza na lokalny kontekst i wpuszcza dalej. Niejaki Igunchi Benzen swego czasu jeździł z takimi objazdowymi konferencjami, właśnie namawiającym do wyjścia z programów szczepionek przeciwko malarii. Chociaż z drugiej strony to rzeczywiście, no, to są rzeczy, które budzą kontrowersje. W przypadku pojawiają się takie historie jak traktowanie Afryki jako przestrzeni eksperymentalnego wprowadzenia nowych szczepionek.
2: No tak, to jest do
0: dyskusyjne. Jest, no, zanim pojawiła się, weszła do, została zatwierdzona przez WHO szczepionka na malarię, trwają programy pilotażowe w trzech państwach. W Malawi, w Burkina Faso i w Ghani lub Kenii, jeśli nie mylę, jeszcze nie pamiętam. No i tu oczywiście możemy zadawać sobie pytanie, czy to jest okej, że na szeroką skalę jest testowany lek, który jeszcze nie wchodzi, jeszcze nie jest zatwierdzony jako bezpieczny. Więc i Fundacja Billa Gatesa i rzeczy związane z przede wszystkim z Billem Gatesem, są...
2: Albo dofinansowywane przez ich fundację.
0: Są kontrowersyjne, że tak trochę z natury rzeczy. I tutaj to też trafia na grunt, który jest podatny. Więc niewiele tak naprawdę... trudno jest też wyłapać do końca tą granicę między tym, co jest taką akcją dezinformacyjną, która ma służyć na przykład obniżeniu zaufania przez ludzi do instytucji państwa, czy do współpracy z jakimiś partnerami zachodnimi, a co jest odbiciem tego rodzaju kontrowersji związanej z jakimś niejasnym statutem na przykład Fundacji Bill Gatesa w Kenii, który miał de facto immunitet przeciwko, był taką nietykalną instytucją, w którymś rodzaju w ubiegłym roku, jeśli się nie mylę, Kenia wypowiedziała taki specjalny statut tej fundacji, które jak się rzeczywiście w to człowiek zastanowił, no to trudno było to zrozumieć, czemu taki statut ta fundacja tam miała.
2: No ale tak, ale mamy na przykład taką sytuację, w której genetycznie zmodyfikowane komary miały zostać wypuszczone w jednej z wiosek i no tutaj jest sytuacja, w której oczywiście to są badacze, którzy te komary modyfikowali i tutaj jest kwestia dyskusji na temat tego samego procesu i naukowcy też dyskutują, czy wypuszczenie tych komarów powinno zajść, czy to jest bezpieczne i tak dalej, no ale jednak nieprawdziwą informacją jest to, że te komary, a taka dezinformacja się pojawiła, że te komary mają na celu zarażanie, zakażanie ludzi, a nie tę walkę z rozprzestrzenianiem się choroby, więc czasem tutaj jest kwestia dyskusji co do pewnych rzeczy, ale na bazie tej dyskusyjności powstają inne narracje, które są oczywiście fałszywe.
0: No oczywiście, to nawet nie komary, to tak samo, dokładnie tak samo było z siłami francuskimi, które walczyły z dżihadystami w państwach Sahelu. W którymś momencie, o ile na początku, 15 lat temu, był znaczny, ale powiedzmy w miarę opanowany problem z dżihadystami, Francuzi dalej tkwili w Mali i państwach regionu. W międzyczasie dżihadyści urośli w siłę i byli o wiele silniejsi niż na początku. Więc z perspektywy zwykłego człowieka rodziło się pytanie, okej, to co tak naprawdę ci Francuzi tutaj robią? Czy oni pomagają z nimi walczyć, czy może im po cichu pomagają i dzięki temu oni tutaj się odrodzili? I naprawdę nie potrzeba było do tego namawiać ludzi, żeby wychodzili na ulicę i blokowali konwoje francuskich wojsk, bo byli święcie przekonani, że Francuzi wiozą w tych pojazdach broń czy samych dżihadystów po to, żeby ich, prawda, tutaj wspomóc czy przerzucić z miejsca w miejsce. Więc tego rodzaju historie myślę, że są dosyć naturalne w takich momentach i sytuacjach, w których jest wiele znaków zapytania wobec tego, co właściwie się dzieje, po co, komu to jest potrzebne, czy to jest bezpieczne, czy na pewno tego, czy wiemy, co to w ogóle jest.
2: No do pewnych rzeczy jest dyskusja po prostu w świecie nauki. To nawet nie chodzi o dyskusję w internecie, tylko świat nauki dyskutuje nad różnymi rozwiązaniami, czy na przykład na temat geoinżynierii, która jest tematem wielu fałszywych treści i tutaj też naukowcy dyskutują. To nie jest tak, że te najbardziej spektakularne rozwiązanie geoinżynierskie od razu zastosują bez żadnych pytań, absolutnie nie. A z drugiej strony, no to jest właśnie na przykład obniżenie, jeśli chodzi o świat medyczny, obniżenie zaufania do szczepionek. I to jest jeden z efektów, który gdzieś tam się podaje w Afryce, zresztą nie tylko w Afryce, jak się okazuje. No i właśnie to stwierdzenie, czy dezinformacja jest jednym z tych największych elementów, które są zagrożeniem zdrowia w Afryce. Czy panowie się z tym zgadzają, z tym stwierdzeniem?
1: To znaczy, sama dezinformacja oczywiście może mieć na celu przekonanie na przykład kogoś do jakiegoś określonego twierdzenia, natomiast tym, co tworzy też dezinformacja, jest pewien chaos informacyjny, jest pewne obniżenie właśnie zaufania generalnie do informacji. Więc jeżeli mówimy o tym braku zaufania na przykład do medycyny w Afryce, no to dezinformacja jest jednym z elementów, które może to powodować. Ze względu na to, że ten chaos informacyjny, który może powstawać. Bardzo często, jeżeli mówimy o dezinformacji, to pojawiają się różne sprzeczne ze sobą informacje właśnie po to, aby wytworzyć takie poczucie, że tak naprawdę nie wiemy, jaka jest prawda. Tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdą, co jest fałszem i każdy może sobie wierzyć w to, co chce. Więc tutaj jakby ta rola dezinformacji w kontekście podważania zaufania do informacji w mojej ocenie jest duża.
0: Tak, chociaż też, no, o ile w Europie czy oczywiście w zachodnim pandemia koronawirusa była czymś, co przetoczyło się przez naszą część świata, czego naprawdę się nie spodziewaliśmy, prawda? Nie wiedzieliśmy, to nie jest nasze doświadczenie sezonowe, tylko to było coś naprawdę wyjątkowego, co w momencie, w którym jesteśmy już wszyscy, prawda, w wirtualu, no, przyniosło takie efekty, a nie inne. W przypadku Afryki doświadczeniem ich bardzo namacalnym jest na przykład wielki sukces w zwalczaniu polio jako choroby zakaźnej, co było zasługą programu szczepień rozwiniętego z dużą pomocą klubu Rotary między innymi. I tutaj, kiedy pojawiały się te dezinformacje mające na celu obniżenie zaufania do medycyny, do szczepień przede wszystkim, to nawet z krajów Republika Środkowoafrykańska, pierwsze państwo klientelistyczne Rosji, gdzie Rosja ma największe wpływy, najgłębiej zakorzeniona jest w wielu dziedzinach życia, to pamiętam dokładnie, prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej, otwarty, największy sojusznik Rosji w Afryce, mówił o tym, że kolejną pandemią jest infodemia, która nawołuje do tego, żeby nie ufać szczepionkom. My nie jesteśmy tacy głupi, my mamy nasze doświadczenia z chorobami zakaźnymi, które dziesiątkowały i dalej nas dziesiątkują. I wiemy, że to jest dobre i pożyteczne i nie damy się temu. Więc mamy tutaj też tak naprawdę rozdźwięk między pewnym nawykiem dezinformacyjnym, który może jest szeroko stosowany w naszej części świata. Natomiast tam wcale nie jest tak dobrze widziany, dlatego że w tym momencie mamy 15. epidemię eboli w Kongu.
2: Niedawno ogłoszoną.
0: Malaria jest najbardziej śmiertelną chorobą wśród dzieci. Jest to o wiele większy problem niż HIV czy niż koronawirus był. I to jest doświadczenie, każdy zna kogoś, kto nie wiem, komu zmarło dziecko z powodu malarii. I to, że jeśli pojawi się na to skuteczny, medycznie udowodniony sposób, żeby temu zapobiec, to takiego kogoś jest chyba trudniej zmanipulować, że w ogóle szczepionki to jest samo zło, niż Europejczyka, który dopiero zaczął się nad tym zastanawiać, który nie ma za wielu przykładów, z czym to można, do czego to odnieść.
2: Czyli tutaj to ciężkie doświadczenie z przeszłości, powtarzalne zresztą, może też wpłynąć na pogląd i może być takim prewencyjnym, jeśli chodzi o dezinformację medyczną, w tym przypadku elementem. Ja bym bardzo chętnie dalej ten temat jeszcze kontynuowała, bo tutaj dużo rzeczy jeszcze jest do powiedzenia, ale niestety kończy się nam czas. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był dr Jędrzej Czerep, analityk do spraw Afryki Subsaharyjskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: I Mikołaj Rogalewicz, redaktor z Cyber Defense 24, ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Przy mikrofonie była Wiola Myszkowska. Audycję wydała Roma Leszczyńska, a zrealizował ją Tomasz Matlingiewicz. Bardzo dziękuję Państwu. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

Dobry wieczór, minęła 22. Witam Was serdecznie w 270. wydaniu audycji Włącz ten hałas. Nazywam się Łukasz Dunaj i dzisiaj niestety nie ma mnie na Stadionie Śląskim. Nie oglądam koncertu Metaliki, który jeszcze prawdopodobnie trwa. I tak sobie myślę, że może na osłodę dla tych z Was, którzy również nie mogli tego dnia pojawić się w Chorzowie, pewien utwór Metaliki, który prawdopodobnie jednak dzisiaj nie zabrzmiał.

Metallica, Escape. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze wrażenia z chorzowskiego kotła czarownic. Przypuszczam, że akustycznie koncert na pewno na lepszym poziomie niż ostatnie dwa występy Metallica na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli was tam nie ma, również piszcie, poradzimy sobie. Dzisiaj dużo dobrej muzyki. No i też będzie sporo o zbliżającym się wielkimi krokami Mystic Festiwalu. W piątek spadł na nas ten singiel jak grom z jasnego nieba i tak sobie właśnie uświadomiłem, że jest to pierwsze premierowe nagranie tego zespołu od 10 lat.

Jeżeli to ma być ta muzyka dla dzieciaków, to ja bym tym dzieciakiem chciał być jak najdłużej. It's for the Kids. Pierwszy singiel z nadchodzącego 12 albumu Anthrax, Cursum Perficio. Jest on zatytułowany. Data premiery wyznaczona na 18 września tego roku, na szczęście. Czekam. Piękna okładka, bardzo dynamiczny utwór. Myślę sobie, że kto wie, czy nie będzie to najlepsza płyta Anthrax od, no właśnie, ciekawe od kiedy. Worship Music to była bardzo dobra płyta, For All Kings mnie akurat trochę rozczarowała, ale to są wszystko takie różne fanowskie dywagacje. Najważniejsze jest to, że Anthrax wśród gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festivalu również wystąpi. Czy zagrają więcej premierowych utworów? Przypuszczam, że nie, ale ten powinien się pojawić. It's for the Kids. A skoro Anthrax, no to być może nowy utwór zespołu, w którym śpiewa jego były wokalista.

Armored Saint, Hit a Moonshot. Drugi singiel i drugi raz w sam środek tarczy. To będzie, myślę, bardzo dobra płyta. Emotion Factory Reset już za momencik, już za chwileczkę w sprzedaży ogólnie dostępna. Premiera 22 maja. I nie raz, a dwa razy Armored Saint wystąpi tego lata w Polsce. Najpierw w warszawskiej Progresji 11 sierpnia z Nevermore i Sabotage. Tutaj bilety są już na tak zwanym wykończeniu. I dwa dni później, czyli 13 sierpnia w krakowskim klubie Studio, Testament i Metal Church. Tak więc doborowe towarzystwo na obu zresztą tych koncertach. Szykuje się wielka, podwójna uczta dla fanów, no właśnie, power metalu, trash metalu, sami to nazwijcie. Myślę, że to będzie bardzo gorące lato. A teraz dla odmiany... Mniej gorąco, ale równie dobrze. Dwa utwory z płyty, która w ostatnich tygodniach sprawiła mi mnóstwo frajdy i mam nadzieję, że wam również.

I jak tu nie kochać tego ich prehistorycznego łupania z płyty zatytułowanej Nomen Nomen Prehistoric Metal. Przed chwilą Eat, Eat, Eat Your Pride, a wcześniej Siberian Toe. Dwa utwory z tej właśnie płyty Darktron, już nawet nie wiem, której w kolejności. Darktron niestety nie będzie na Mystic Festiwalu, tak jak i na innych festiwalach również ich nie będzie, ale będą za to inni wspaniali artyści. Ale zanim więcej o Mystic Festiwalu i zanim zapowiem jeszcze mojego gościa, to taka mała anegdota. Byliśmy kiedyś wspólnie na festiwalu metalowym, a jakże. Miało to miejsce pewnie 20 lat temu, a może nawet i 25. I w pewnym momencie podczas sesji rekreacyjnej pomiędzy koncertami doszło do bardzo ostrej wymiany zdań, ale nie pomiędzy mną a tym gościem, ale pomiędzy nami a inną frakcją krakowską, która bardzo na sztandarach nosiła wtedy zespół Dream Theater. My byliśmy w innym teamie, my byliśmy w zupełnie innym teamie i było przez chwilę bardzo gorąco, a ten zespół, w którego teamie byliśmy z moim gościem, już za chwilę.

0: Venom, Death the Leveler z albumu Into Oblivion, na którym Kronos z kompanami wciąż uparcie walczą, aby ocalić się od zapomnienia. Kiedyś za ten zespół bylibyśmy w stanie, no właśnie, wiele. Ze mną jest Jarek Szubrycht, człowiek odpowiedzialny za komunikację Mystic Festiwalu. Witam cię, Jarku.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Cieszę się, że udało nam się w tym całym zamęcie przedfestiwalowym jeszcze spotkać. No chyba teraz już byśmy nie umierali za Venom, albo przynajmniej w stopniu umiarkowanym.
1: Za tamten Venom ja wciąż bym dał się pokroić.
0: Czyli za tamten Venom do kiedy liczony?
1: No, do tego ćwierćwiecza, sprzed ćwierćwiecza włącznie, to był Venom, w którym jeszcze Manta z Kronosem stali na scenie. No i dopóki jeszcze się trzymali razem, to działało.
0: Album Resurrection. Wspaniały, zresztą też dzielimy to wspomnienie. Byliśmy wspólnie na Wacken, chyba w 2000 czy w 2001 roku, kiedy właśnie Venom ogrywał ten materiał. Dobrze, ale my nie o tym. Jesteśmy już, jak to się mówi, na ostatniej prostej przed kolejną edycją Mystic Festiwalu. I to jest taki czas bardzo, myślę, szczególny dla organizatorów, podwyższonego ciśnienia, podwyższonego napięcia. Czy ono też się tobie w jakiś sposób udziela?
1: No tak, to jest rzeczywiście czas z jednej strony bardzo ekscytujący, bo no nie możemy się doczekać. No ale z drugiej strony oczywiście jest sporo stresu, bardzo dużo pracy na tej ostatniej prostej. No ale taka to branża, na to się pisaliśmy, to nam sprawia radość i też jesteśmy przekonani, że efekt tej pracy, kiedy się go tam potem w biegu ogląda, bo oczywiście na festiwalu też ci, którzy przy nim pracują, nie mają zbyt dużo czasu, żeby się tym wszystkim nacieszyć, ale sam widok tego, jak to wszystko działa i jaką radość to daje ludziom, którzy przyjechali, żeby na te 4 dni odłączyć się od złego świata i zatopić w pięknej muzyce, no to sam...
0: W baśniowej krainie metalu.
1: W baśniowej krainie metalu. I sam widok tych twarzy daje ogromną satysfakcję.
0: To jest chyba najgorsze w pracy w tak zwanym teamie produkcyjnym czy teamie organizatorów, jeżeli chodzi o festiwale, to jest właśnie ten wspomniany przez ciebie brak możliwości obejrzenia tego, co by się chciało obejrzeć. Często to są różne jakieś kompromisy albo właśnie brak realnej możliwości znalezienia na to czasu. Jak sobie z tym radzić? Bo to jest jednak, myślę, takie dokuczliwe dla ciebie również jako fana muzyki.
1: Kiedyś było. Kiedy zacząłem pracę przy festiwalach, to pracując nad festiwalem, którego program również bardzo mnie interesował jako fana, robiłem plany mocarstwowe, kogo ja tam nie zobaczę i jakie to wspaniałe koncerty i jak wiele na nich skorzystam. I potem byłem bardzo rozczarowany, że to się nie do końca udało albo wcale. Teraz już jestem duży i po prostu wiem, że nie będzie takiej możliwości. Oczywiście, jeżeli los przyniesie spokojną chwilę i akurat wtedy będzie występował wykonawca, którego koncert bardzo chcę obejrzeć i będę mógł obejrzeć, to się czasami zdarza, to traktuję to jako wspaniały bonus i bardzo cieszę się tą chwilą, ale wielkich planów już nie robię, w związku z tym nie będę rozczarowany, jeżeli jednak się nie uda. Oglądam zespoły te i inne na innych festiwalach, natomiast ten nie jest dla mnie, nie jest dla nas. Ten jest dla pozostałych ludzi, którzy będą brali w nim udział.
0: To takie bardzo szlachetne, to co mówisz.
1: To jest misja, ale nie, naprawdę tak jest. To jest wielka radość sprawiać ludziom radość, robiąc coś, co też nam się podoba, bo to są oczywiście artyści, których bardzo chcemy oglądać,
0: ale nie wierzę, że tam właśnie za kulisami tego festiwalu nie dochodzi też do takich sytuacji, że trochę się umawiacie między sobą, że oho, ale na ten koncert to muszę pójść, I prawdopodobnie tak czasami jest, nie? Że kiedy jest się właśnie wielkim fanem danego zespołu, ja bym na przykład sobie nie wybaczył, gdybym był w komitecie organizacyjnym Mystic Festivalu i w ubiegłym roku na przykład coś by mi wypadło w trakcie Becherita.
1: Mi nie wypadło nic w trakcie Becherita, tak się akurat dziwnie złożyło. Rok wcześniej nic mi nie wypadło akurat w trakcie Blasphemy. Rzeczywiście, seria przypadków, muszę zacząć grać w Totka. No oczywiście, że jest tak, że staramy się, jeżeli to jest możliwe i jeżeli jest to praca, którą da się wykonać albo trochę wcześniej, albo trochę później, to tak sobie ją zorganizować, że na te najważniejsze koncerty, na te zespoły, które bardzo, bardzo chcemy zobaczyć, no jednak się wyrwać. Jeżeli nie na cały koncert, to przynajmniej na chwilę. No ale nie zawsze to jest możliwe. I też oczywiście nie wszyscy mogą na te koncerty pójść. Nie możemy zostawić całej produkcji, żeby machać głową pod sceną na swoim ulubionym zespole. Im dalej w festiwal, tym jest łatwiej. Czyli pierwszy, drugi dzień zwykle jest najtrudniej, bo te wszystkie rzeczy, które są do odpalenia, trzeba odpalić. Często są sprawy, które wymagają jakiejś szybkiej reakcji w ostatniej chwili i dzieje się dużo więcej. No ale już w piątek i oczywiście w sobotę zwykle jest łatwiej.
0: Jeden z szefów Mystic Festivalu, Arek Chronowski, pewnie już co chwilę odświeża prognozy morskie, bo wiem, że to jest jego konik, jeżeli chodzi o pogodę.
1: Konik morski.
0: Konik morski. O pogodę, która będzie w trakcie Mystic Festivalu i wiem, jak to jest oczywiście ważne dla powodzenia całej imprezy. Po twojej między innymi stronie domyślam się, że inne rzeczy ci spędzają sens powiek, między innymi to, czy właśnie wszystko się uda, czy nic się nie wysypie po drodze. I ta komunikacja, która jest prowadzona w trakcie festiwalu, kiedy właśnie coś tam trochę z tych torów wyskoczy, jest szalenie ważna. Jakiś czas temu, to było chyba dwie edycje wstecz, miała miejsce podczas Mystic Festivalu sytuacja związana z Park Stage, tak? I to był taki, myślę, duży dla was też taki moment krytyczny, moment, kiedy musieliście na bieżąco reagować i tak tę komunikację prowadzić ze sfrustrowanymi oczywiście też fanami, uczestnikami festiwalu, aby tę sytuację jakoś tak ułagodzić i też komunikacyjnie przedstawić ją we właściwy sposób. Czy to było największe wyzwanie jak dotąd?
1: Na pewno to było bardzo duże wyzwanie. Oczywiście bardzo dużymi wyzwaniami, ale też takimi, co do których my mamy świadomość i też publiczność ma świadomość, że może się to zdarzyć, to są odwołania, które czasem zdarzają się w ostatniej chwili z przyczyn absolutnie poza naszą kontrolą. Czyli na przykład ktoś nie doleciał, bo lot z jakiegoś dalekiego kraju został odwołany albo tak opóźniony, że nie dotrze na czas, albo ktoś się po prostu rozchorował. Przy takiej liczbie zmiennych, na jakiej operujemy, organizując czterodniowy festiwal z pięcioma scenami, z blisko setką wykonawców z kilkudziesięciu krajów, zawsze coś się może zdarzyć i prawdę mówiąc, wydaje mi się, że raczej ewenementem jest taka edycja, kiedy zupełnie nic się takiego nagłego nie dzieje, niż ta, kiedy jednak jakieś takie wyzwania przed nami stają. Nie jest to przyjemne, oczywiście jest to jakiś stres, no ale z drugiej strony też po to tam jesteśmy, żeby postarać się jak najszybciej znaleźć jak najlepsze rozwiązanie sytuacji, a moją rolą jest przedstawić ludziom, którzy są już na festiwalu, informacje, co właściwie się dzieje, czyli mówić prawdę, bo to jest najważniejsze, i najlepiej od razu proponować rozwiązanie. Dlatego kiedy komunikujemy na przykład, że jakiś artysta nie może dojechać, to zwykle wtedy już komunikujemy, ale co w takim razie my udało nam się zaproponować w zamian. No oczywiście też nie zawsze to jest też tak na szybko możliwe, no ale gra się takimi kartami, jakie się dostaje.
0: To wszystko rozumiem, ale też mam takie wrażenie, że fani muzyki, uczestnicy festiwali są trochę bardziej wyrozumiali dla takich sytuacji typu, że ktoś odwołał w ostatnim momencie swój występ czy swój przyjazd, bo faktycznie to się zdarza na wszystkich w zasadzie festiwalach i Mystic nie jest tutaj wyjątkiem. Pamiętamy odwołanie Killing Joke w ostatniej chwili, czy Grega Puciato, który tam... No, różne też miał perypetie i oczywiście była też komunikacja z tym związana, że zamiast zespołu X wystąpi zespół Y, ale na przykład ta sytuacja, do której nawiązałem w poprzednim pytaniu ze scenami, ona odbiła się rykoszetem na was jako na organizatorach, tak? I to myślę, że było podwójnie trudne, bo to też była sytuacja, co do której nie zawiniliście, ale jednocześnie to odium jakby już było kierowane bezpośrednio do was. I tak sobie myślę, że to chyba była, przynajmniej z mojej perspektywy, jako widza, jako uczestnika tego festiwalu, taka właśnie chyba najtrudniejsza sytuacja, kiedy myślałem sobie, że macie tam na górze, w tym biurze, no, niezłe piekło.
1: Bardzo ci dziękuję za ten gest empatii, natomiast no wiesz, wtedy naszym zadaniem jest po prostu znowu znaleźć jak najlepsze rozwiązanie i myślę, że znaleźliśmy najlepsze z możliwych, wyciągnąć wnioski i wnioski zostały wyciągnięte. I to wszystko, co możemy zrobić i też wszystko, co mogę powiedzieć, no to prawdę mówiąc nie sądzę, żeby kogokolwiek, nie sądzę, żeby ktokolwiek musiał się martwić naszym samopoczuciem. No my rzeczywiście jesteśmy po to, żeby zrobić jak najlepszy festiwal i jaki to jest koszt i czy to jest stres, czy nie stres, to właściwie już jest nasz problem. I niezależnie od tego, jakie sytuacje się zdarzają, no bo oczywiście przy festiwalach, które odbywają się pod gołym niebem, a nasz się w dużej mierze właśnie na otwartej przestrzeni odbywa, też teraz takim czynnikiem ryzyka są warunki pogodowe. I to zawsze jest też problem, zawsze wyzwanie, zawsze stres. W ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, że właściwie 3 dni z rzędu my byliśmy o 5-10 minut od komunikatu o ewakuacji festiwalu, od przerwania festiwalu, bo dostawaliśmy informację, że idzie tak potężna komórka burzowa z takimi podmuchami, że ze względów bezpieczeństwa musimy na jakiś czas przerwać festiwal, ale na szczęście, kiedy my już byliśmy pod bronią, kiedy już wszystkie dyspozycje do odpowiednich pracowników zostały wydane, zadzwonił telefon od naszego człowieka w stacji meteorologicznej, który mówi: okej, przechodzi kilometr od was. No to gramy dalej, gramy. Więc jest to rzeczywiście praca na... Tak, to jest praca w dużym napięciu, na emocjach, w dużej gotowości, ale też jest tak, że my oczywiście wcześniej jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Nie wiem, czy na wszystkie, ale na ogromną liczbę różnych wariantów kryzysowych. Mamy procedury, mamy to wszystko przećwiczone, wymyślone właśnie po to, żeby w razie czego móc zareagować. I oczywiście bardzo chcemy, żeby tych procedur, tych różnych pomysłów nigdy nie musieć sprawdzać w praktyce.
0: Dobrze, to teraz troszkę zdejmijmy ciśnienia, napięcia, zagrajmy.

0: Corrosion of Conformity, Good God, Final Dawn. Jedna z moich ulubionych płyt tego roku, Corrosion of Conformity, również na Mystic Festiwalu 5 czerwca wystąpią. I tak sobie przeglądam ten line-up i w ogóle nie rozumiem, jak to się stało, że 6 czerwca 26 roku w Dzień Slayera nie ma Slayera.
1: No nie mieli wolnego dnia, niestety, ale chciałem jeszcze a propos Corrosion of Conformity powiedzieć, że tak, płyta fantastyczna i koncerty tego zespołu to jest mistrzostwo świata, więc jeżeli akurat wypadnie mi ta wolna chwila od pracy w tym momencie, w którym Corrosion of Conformity będą chodzić na scenę, to ja tam będę.
0: To jesteś tam. To może się zobaczymy. Bardzo ważna historia też się zadziała kilka dni temu. Mianowicie ogłosiliście, że tegoroczna edycja będzie ostatnią, która odbędzie się w Stoczni. Domyślam się, że stało się tak z dwóch powodów, ale nie będę ci odbierał chleba, więc sam opowiedz.
1: Stało się tak z wielu powodów, ale myślę, że dla wszystkich, którzy przyjeżdżali na Mystic Festival do Stoczni, te powody były mniej lub bardziej jasne, że jest to miejsce, które oczywiście jest bardzo piękne, klimatyczne i bardzo się cieszymy, że mogliśmy tam festiwal robić. Pokochaliśmy Stocznię i wiem, że nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno znaczna część publiczności też pokochała, bo to wyrażała wprost w komentarzach. Jednocześnie Stocznia jest terenem, który od strony produkcyjnej dla nas jest bardzo trudny, jest dużym wyzwaniem i też terenem, który my już w tej chwili wykorzystujemy w 100%. To znaczy, nie da się tam właściwie zrobić niczego więcej ponad to, co robimy. Już zdążyliśmy to miejsce bardzo dobrze poznać, bo oczywiście tam pierwsza, druga edycja to jeszcze trochę testowaliśmy różne możliwości. Teraz je znamy bardzo dobrze. No ale festiwal się rozwija i my chcemy, żeby ten festiwal się rozwijał, żeby warunki dla publiczności, dla artystów były coraz lepsze, żebyśmy mogli rosnąć. I tak się składa, że w tym roku poza te stocznie już wyrastamy. To jest edycja festiwalu, na której będzie komplet publiczności we wszystkie dni. I to oznacza, że są ludzie, którzy chcieliby przyjechać na Mystic Festival, ale nie będą mogli, bo już na stoczni zabraknie dla nich miejsca. Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, ale więcej powiedzieć nie mogę, że w przyszłym roku będą jeszcze lepsze powody, żeby chcieć przyjechać na Mystic Festival i potrzebujemy miejsca, które będzie mogło tę potrzebę zaspokoić. A zatem przyszedł na nas czas.
0: Do tego wątku jeszcze wrócimy. Teraz do 23:00 zostawiamy was z Black Label Society.

0: 7.
1: Zapraszamy Was do drugiej godziny audycji Włącz ten hałas. Łukasz Duna, jest ze mną również Jarek Szubrycht, a przed chwilą Black Label Society, Name in Blood. Black Label Society jako headliner drugiego, a w zasadzie trzeciego dnia, licząc warm-up day tegorocznego Mystic Festiwalu, 5 czerwca Main Stage. Teraz takie, jeszcze zanim wrócimy do takich poważniejszych spraw, takie fanowskie pytanie, na kogo czekasz najbardziej w tym roku? Tak jakbyś odrzucił ten cały dziennikarski profesjonalizm, tylko tak po fanowsku.
2: Oj, to jest bardzo trudne pytanie, bo rzeczywiście w związku z tym, że nie liczę na wiele...
1: Czasami dni.
2: Tak, nie liczę na wiele, to jakoś specjalnie o tym nie myślałem, ale Corrosion of Conformity, już wspomniane, to jest taki zespół, na którego koncercie, kiedy tylko mogę, zawsze jestem blisko, bo kocham. Electric Wizard oczywiście znowu bardzo chcę to zobaczyć, czy właściwie bardzo chcę to przeżyć, bo to nie jest tylko kwestia oglądania koncertu. Bez końca mogę uczestniczyć w koncertach Galswirt, bo uważam Gala za najlepszego black metalowego wokalistę, przynajmniej tego pokolenia i tego środowiska, które go wydało. Soylent Green nigdy nie widziałem na żywo.
1: Ja również.
2: Uwielbiam ten zespół, więc tu znowu liczę na to, że znajdę chwilę, żeby przynajmniej na chwilę na ich na scenie zobaczyć. I Today is the Day widziałem, co prawda, bardzo dawno temu i jestem ciekaw tego, jak ten zespół teraz się prezentuje, i też jestem bardzo ciekaw zespołu Let Live, bo z tego, co mi wiadomo, jest to intensywność, jest to doświadczenie porównywalne z koncertami Dillinger Escape Plan w ich najlepszych kaskaderskich czasach, a zatem chociaż... bardzo chętnie, ale nie będę podchodził blisko na wszelki wypadek.
1: Ale chociaż popatrzmy.
2: Dokładnie tak.
1: Dobrze, to tutaj sobie wszyscy wynotowujemy Let Live. Nie trzeba tutaj być alfą i omegą, żeby też dojść do takiego wniosku, że trochę na Mystic Festiwalu w tym roku ten program jest w pewne takie bloki tematyczne pogrupowane. 4 czerwca to jest taki dzień, można powiedzieć, uogólniając oczywiście, trash metalowy. Megadeth jako headliner, Anthrax, Overkill, bracia Cavalera. Natomiast właśnie 5 czerwca, no tutaj wielki hołd dla sceny NOLA nowoorlańskiej, bo mamy i Down.
2: Nawet szerzej dla tego takiego amerykańskiego, ciężkiego brzmienia. No bo Black Label Society to nie NOLA, ale jednak wiadomo, że bliscy krewni.
1: Tak, jest i wspomniany Corrosion, jest I Hate God. I czy dużą trudnością było zabukowanie właśnie tych zespołów w te dni, żeby utworzyły takie, można powiedzieć, bloki programowe, bo wiem, że od strony bookingowej to może być bardzo duże wyzwanie, żeby te wszystkie terminy ze sobą zgrać.
2: To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie właściwie do Patryka, który jak rok długi układa te puzelki. Tak, on wiadomo, że jak już wydaje się, że cały ten obrazek jest ułożony, to mają tendencję do rozsypywania się w najmniej spodziewanych momentach i fragmentach. Trzeba je układać od nowa, ale jak widać, jest to możliwe i tak na pewno nie odbywa się to bez wysiłku. No to jest rzeczywiście dużo pracy, którą z myślą o przyszłej edycji Mystic Festiwalu Patryk rozpoczął już parę miesięcy temu. To nie jest tak, że po festiwalu mamy wszyscy wakacje i gdzieś tam jesienią, powróciwszy z dzikich plaż, zaczynamy się zastanawiać nad tym, co właściwie się wydarzy przy kolejnej edycji, tylko to już teraz się dzieje. Oczywiście z biegiem czasu, z biegiem miesięcy te prace się intensyfikują, natomiast już trzeba z tak dużym wyprzedzeniem planować. Nie zawsze oczywiście się udaje w taki sposób to ułożyć, jak udało się tym razem, bo to, co my chcielibyśmy zrobić, jak nam by to pasowało, jak zapewne pasowałoby fanom poszczególnych gatunków czy zespołów. To jedno, a drugie to są możliwości związane z logistyką, bo jest na przykład tak, że jakiś artysta może być na naszym festiwalu tylko określonego dnia i choć bardzo chcielibyśmy go mieć, nie wiem, w czwartek, to informacja jest jasna, że jeżeli chcecie nas w ogóle mieć w tym roku i my bardzo chcemy zagrać, to możliwa jest tylko sobota. No i wtedy trzeba podjąć decyzję i te decyzje niełatwe podejmujemy.
1: Jest jeszcze jeden krytyczny moment, krytyczna chwila w życiu każdego festiwalu. Publikacja rozpiski czasowej. I tak, wtedy dopiero się zaczyna.
2: To jest krytyczny moment w życiu każdego fana. Bo kiedy otrzymujesz jako fan, no i kiedy ja otrzymuję, bo też oczywiście jestem fanem i też jeżdżę na różne festiwale, te informacje dozowane w mniejszych lub większych dawkach o kolejnych ogłaszanych artystach na festiwal, na który się wybieram, to jeżeli jest to festiwal, który w dużym stopniu zapowiada rzeczy, które mnie interesują, ja oczywiście bardzo się cieszę, że to wszystko zobaczę. Mimo tak wielu lat na froncie wciąż jestem tak naiwny, a potem oczywiście publikowany jest rozkład scen i godziny i zdaję sobie sprawę z tego, że no nie, no wszystkiego jednak nie zobaczę, bo czasem trzeba w ciągu dnia pewnie coś zjeść, a czasem też jest tak, że no, nakładają się koncerty zespołów, które mogłyby mnie interesować, szczególnie jeżeli ktoś no, ma dosyć szerokie gusta, nie jest fanem na przykład jednego, nic z tym złego, ale są niektórzy, którzy są fanami jednego wybranego gatunku i im jest pewnie łatwiej, a jeżeli są ludzie, którzy bardzo różnych rzeczy, bardzo różnych emocji szukają, no to ten problem jest wtedy oczywiście większy i trzeba albo wybrać jakiegoś artystę, albo, co też nie jest rozwiązaniem idealnym, zobaczyć część jednego koncertu, a potem część drugiego.
1: No właśnie, bo niektórzy aż się rwą do zamieszek, jeżeli przykładowo dwa zespoły pokrewne gatunkowo, stylistycznie thrash metalowe czy death metalowe, grają w tym samym czasie na dwóch oddalonych od siebie scenach. Powiedzmy, że jest to występ zespołu X na scenie Park i zespołu Y w B90. I właśnie tutaj dochodzi do takiej kolizji, że...
2: Sabbath Stage,
1: dziękuję ci bardzo. Nie, no, Sabbath Stage. Okej. Okay. I jest to ewidentna kolizja wtedy. I jak... Co sobie myślicie, tak jako organizatorzy, kiedy ktoś na przykład w komentarzach pisze, że zrobiliście to chyba po złości? Albo czy oni w ogóle nie myślą?
2: Ja myślę, że taką dużą wartością w życiu każdego człowieka, która pozwala przejść przez życie w pogodzie ducha, jest niezakładanie złych intencji u innych. Oczywiście czasami jest tak, że ludzie mają złe intencje, ale lepiej ich nie zakładać. Wtedy nam będzie po prostu lżej na świecie i wśród innych ludzi. My nie mamy złych intencji. Staramy się, jak umiemy, to wszystko poukładać, ale nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie gusta, wszystkie potrzeby zaspokoić. Coś z czymś będzie musiało się pokrywać. Rzeczywiście staramy się myśleć przede wszystkim w ten sposób, żeby zespoły pokrewne gatunkowo nie grały w tym samym czasie, ale znowu, to też nie zawsze jest możliwe. I naprawdę nie jest tak, że siedzimy przy stole konferencyjnym i myślimy, jaki tu teraz numer wywinąć komuś i zrobić mu przykrość, zagrać na nosie i zderzyć tego wykonawcę z tamtym. Ale oczywiście tego rodzaju komentarze, w ogóle wszystkie komentarze, które mają w sobie taką nutę niecierpliwości, pretensji i takich emocji wynikających z jakichś zawiedzionych oczekiwań. My tak naprawdę przyjmujemy po pierwsze z pokorą, bo też z wielu z nich wyciągamy wnioski, uczymy się po prostu, ale po drugie to też oznacza, że tym ludziom, którzy to piszą, zależy. To znaczy, że są po prostu emocjonalnie zaangażowani w ten festiwal, w ten program, że to jest dla nich ważne. I super, i tu się akurat zgadzamy. Dla nas to też jest ważne, więc jesteśmy po tej samej stronie. I staramy się, tylko tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że to widać, że z roku na rok jest coraz lepiej i będzie jeszcze lepiej. Czy jest jakiś ideał, do którego można po prostu dojść? Wydaje mi się, że nie, ale nie będziemy ustawać w staraniach.
1: Wrócimy po dłuższej przerwie, którą mam nadzieję spożytkujemy na słuchanie tej jakże miłej piosenki.

0: Blood Incantation, również w programie Mystic Festiwalu 4 czerwca. Wracamy jeszcze do naszej rozmowy. Wspominaliśmy trochę o przyszłości, o tym, że już w 27 roku Mystic Festival odbędzie się w innym miejscu, chociaż w Gdańsku, i to jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście pojawiają się już w tej chwili głosy osób rozczarowanych, bo właśnie ta stocznia tworzyła niepowtarzalny klimat. Też pięknie pracowała, można powiedzieć, wizualnie dla tego festiwalu i myślę, że to była integralna część też sukcesu Mystic Festival właśnie w tej odsłonie. Ale tak jak mówiłeś wcześniej, jeżeli festiwal taki jak Mystic ma się rozwijać, no to w tym momencie no, ten wybór jest oczywisty, jest jasny, że potrzebujecie większej przestrzeni, chociażby też po to, aby sprowadzać, zapraszać większe zespoły, bo trochę o tym też nie powiedzieliśmy, ale to się jedno wiąże z drugim, że pewne gwiazdy już gatunku nie mogą zagrać na festiwalu, który ma, powiedzmy to, capacity, jak to się ładnie mówi, na poziomie kilkunastu tysięcy widzów, ponieważ są za drogie i to ekonomicznie się już zupełnie nie spina, a fani jednak oczekują tych większych gwiazd, dużych nazw, więc w pewien sposób ta ucieczka do przodu jest dla was konieczna. I czy to też był taki argument stojący za tą koniecznością?
1: Tak, to jest część tej myśli o rozwoju festiwalu.

0: chcąc zapraszać niektórych artystów, czy mogąc zapraszać artystów, musimy mieć na nich miejsce. Oprócz tego wszystkiego, co powiedziałeś i pod czym mogę tylko się podpisać, są też kwestie produkcyjne. To znaczy, żyjemy w czasach, w których technika sceniczna, czy to oświetlenie, czy scenografia, w przypadku wielu artystów, szczególnie tych dużego formatu, no to są po prostu duże rzeczy robione na wielką skalę i też potrzebujemy miejsca, w którym to wszystko będzie można odpowiednio pokazać, więc mamy nadzieję, że już po tej pierwszej edycji przyszłorocznej wszyscy doskonale będą wiedzieć, o co nam chodzi. Ja teraz oczywiście nie o wszystkim jeszcze mogę mówić, natomiast no, bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby było lepiej, żeby ta zmiana była naprawdę zmianą na lepsze, również pod względem właśnie scenograficznym, pod względem wrażenia, jakie robi sam festiwal, czy to, co się dzieje na poszczególnych scenach, ale też pod względem komfortu uczestników, tego, jak się na tym festiwalu spędza czas, bo to są długie, wielogodzinne maratony i my oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, więc nie przenosimy się bez powodu. To jest dobrze wszystko przemyślane i dobrze to przygotowujemy. Nie można przez całe życie być w stoczni. Trzeba wypłynąć z tej stoczni na szerokie wody i okręt nasz płynie dalej.
1: Gdzieś tam. Czyli te 5 lat w stoczniowych dokach, to już jest ten czas, kiedy ten okręt powinien być gotowy. Ja też pamiętam wielkie od strony produkcyjnej koncerty chociażby Ghost czy Gojiry, które widziałem na Mystic Festiwalu. A z drugiej zaś strony pamiętam, taka myśl przemknęła mi przez głowę podczas koncertu, który niekoniecznie oglądałem spod sceny, Bring Me the Horizon, gdzie, mówiąc brzydko, dowaliło tyle ludzi, że pomyślałem sobie, że oho, to jest chyba już troszeczkę początek końca wyporności tego miejsca. I no za tym też jakaś tam nastąpiła refleksja, że jeżeli myślicie o rozwoju, to ten ruch jest nieuchronny. Ja nie ukrywam, że żałuję tej stoczni, jeżeli chodzi o ten klimat, ale też oczywiście rozumiem w pełni to, o czym powiedziałeś przed chwilą. Taki kontrapunkt mam tylko w tej naszej rozmowie. Przykład festiwalu Brutal Assault, który jest, można powiedzieć, wciąż w tym samym miejscu, w twierdzy w Józefowie i tam chyba troszeczkę jest inne myślenie. To znaczy organizatorzy tego festiwalu uznali, że po prostu będą takim średniej wielkości festiwalem po chyba kraniec swoich dni i że oni w zasadzie to, co osiągnęli i to, co mają, im w pełni wystarcza i nie chcą opuszczać właśnie tej twierdzy, która też, tak jak w przypadku stoczni, robi im klimat, robi też bardzo dużo w zakresie wizualizacji tego festiwalu. I czy nie było jednak myślenia w tym kierunku w waszym obozie?
0: No, bardzo różne scenariusze oczywiście były rozważane, ale wiesz, no, trudno się tutaj odwoływać do przykładu jednego, innego, zaprzyjaźnionego zresztą festiwalu. Bo co festiwal, co historia, to różne rozwiązania, różne postawy, różne pomysły, niektóre wynikają z pewnej koncepcji organizatorów festiwalu, konsekwentnie lub mniej konsekwentnie realizowanej, inne wynikają z warunków i możliwości, bo to też jest tak, że są festiwale, które no nie mają pewnych możliwości i w związku z tym też nie stają przed takimi wyzwaniami, nie muszą podejmować takich decyzji. My tę możliwość mamy i korzystamy z niej.
1: To już tak na koniec, na spuentowanie naszej rozmowy. Na przestrzeni tych 5 lat spędzonych w stoczni, spędzonych w dokach, twoje najlepsze wspomnienie.
0: Teraz mnie zaskoczyłeś, tego jest tak bardzo dużo i to wszystko się się zlewa rzeczywiście w jakąś taką jeden dosyć psychodeliczny film łączący w sobie i pewne przygody z backstage'u i te wrażenia wyniesione z tych koncertów, które mogłem zobaczyć. I to są takie od tych mniejszych, mniej spektakularnych rzeczy, ale jednak jakoś tam związanych ze spełnianiem jakichś marzeń, to na przykład spotkanie z muzykami Blasphemy i oglądanie tego koncertu, po no, oszałamiające wrażenie, jakie zrobiła na mnie już sama praca na scenie, przygotowanie tego spektaklu Ghost na przykład i potem to, jak to wszystko zagrało, kiedy zespół wszedł na scenę, a mówię to nie jako wielki szelikowiec Ghost, tylko byłem zachwycony tym profesjonalizmem i tym rozmachem, jednocześnie robionym na pełnym uśmiechu. Gdybyś mnie uprzedził, przygotowałbym 30 takich odpowiedzi. Tak, jest bardzo dużo ciekawych, czasem to dosyć dramatycznych wspomnień, ale póki co wszystko kończyło się dobrze. To jest dla mnie na pewno, już dla mnie osobiście, niesamowita przygoda móc pracować przy tym festiwalu i nie, że przy dużym metalowym festiwalu, bo tam jestem fanem metalu i zawsze byłem związany z tą muzyką, ale tym konkretnym festiwalu z tymi ludźmi, bo festiwal tworzy fantastyczna ekipa fanów tej muzyki, nie tylko fanów, ale też ludzi, którzy od wielu, wielu lat, no ci młodsi od może mniej wielu, ale którzy w jakiś sposób byli zaangażowani w tę scenę. Czyli festiwal robią ludzie, którzy metal grali lub grają, którzy wydawali płyty lub wydają, organizują inne, mniejsze czasem imprezy, którzy organizują trasy, którzy o metalu piszą albo opowiadają, więc to jest taka zbieranina maniaków, już teraz też przyjaciół, więc nawet te najtrudniejsze sytuacje, o kilku dzisiaj wspominaliśmy, z taką ekipą to jest przygoda, nie problem.
1: Czyli jak to mówią, od fanów dla fanów. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Widzimy się już w pierwszych dniach czerwca w Gdańsku. Mam nadzieję, że również z wieloma z was również. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.

Megadeth, Foreclosure of a Dream z albumu Countdown to Extinction oczywiście, a sam Megadeth headlinerem czwartku, czyli 4 czerwca Mystic Festiwalu. Byli nie tak dawno temu, ponieważ zaraz, żebym się skupił, 2024 powracają, ale chyba nikt nie ma im tego za złe, ponieważ jak wiemy, jest to już prawdopodobnie jeden z ostatnich okazji, żeby Megadeth zobaczyć na żywo, ponieważ zespół żegna się ze sceną. Trochę było dzisiaj o Mystic Festiwalu, nawet trochę dużo. Teraz postaram się troszeczkę nadrobić w prezentacji wam nowości singlowych, a tych też całkiem sporo obrodziło.

Unclassed and the Deadbeats, Don't Let It Control You. Jeżeli cała płyta będzie taka jak ten singiel, to zapowiada się rewelacja. Podobno jesienią tego roku, a po takim fantastycznym, ale jednak mocno eksperymentalnym, ilustracyjnym albumie inspirowanym estetyką giallo, czyli Nell Ora Blue, Unclassed and the Deadbeats wracają do tego, co potrafią robić najlepiej. A my jeszcze przez chwilę pozostaniemy w podobnym klimacie.

A.A. Williams w utworze Poison, który, jak słyszeliście, nie był wcale coverem Alice'a Coopera. Brytyjska artystka również wystąpi na tegorocznym Mystic Festiwalu. To już prawie wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Dziękuję za to, że byliście z nami. Audycję realizował Janek Chojnacki, dla którego był to debiut realizatorski w naszym radiu. Pięknie dałeś radę. Do usłyszenia za tydzień, a do północy Wojwod symfonicznie. Spokojnej nocy.

To Jamie, pół Nigeryjka, pół Niemka, Full Parkiet i Afro House. A dziś wydanie specjalne Pogranicza Dźwięków, ponieważ zbliża się jeden z moich najulubieńszych festiwali. Na dodatek mamy patronat medialny nad tym wydarzeniem. Doskonale pewnie wszyscy wiedzą, o jaki festiwal chodzi. Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, on się zwie od 4 do 7 czerwca, więc będzie to w ten przedłużony weekend, który nadchodzi wielkimi krokami. No i co? No i dziś elektronika na pełnej. Ale nie tylko, bo przekonamy się o tym, że na tym festiwalu może być też na przykład młody jazz. Ale to na koniec naszej audycji. Milena Krupińska, Artur Gaweł. Słyszymy się do godziny drugiej.

Herbert and Momoko Need to Run. Płyta Clay, warto posłuchać jej jednym ciągiem. Piękne i delikatne muskanie po oceanie dźwięków. Także na festiwalu Tauron nowa muzyka. Ten parkiet jeszcze nas powita. Tymczasem pozostańmy trochę leniwie.

Matthew Herbert i Momoko Gill, fantastyczna wokalistko-perkusistka, która dorastała w Japonii, i Matthew, spec od rzeczy elektronicznych, nam się zameldowali na antenie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka 6 czerwca na scenie głównej MCK. Bardzo polecam ten koncert. Baby Star teraz, ale w wersji Anything Dub Herberta, czyli w tym chillu usłyszymy teraz trochę więcej życia.

Herbert and Momoko. To chyba będzie takie wytchnienie w Katowicach na Tauronie. Proszę zaglądać na Instagrama Pogranicza Dźwięków. Tam pojawi się playlista dzisiejszej audycji. Oczywiście wszystko będzie dostępne także w naszych podcastach na stronie Radia 357. Powiedziałem na początku, że czekają nas rzeczy mocniejsze na Tauron Nowa Muzyka. No, chociażby taki Errol Alcon, doświadczony w swojej branży. Zaczynał od indie, ale kiedy to było? No i później przeszedł do house'u i rave'u, by wprowadzać nas też trochę w trans. No to teraz sobie potańczymy. Ten utwór to Spektrum, a właśnie w tę kompozycję wprowadza nas perkusja na żywo.

To Errol Alkan gdzieś z Cypru do Londynu. Już bardzo dawno temu przeprowadził się na Wyspy Brytyjskie, ależ będzie tańczone w Katowicach. Świetny numer. No a Errol za konsoletą stanął w latach 90. No a pod koniec dekady stworzył legendarny klub Trash w Lądku Zdroju. Dużo współpracy i remiksów. Jeden bardzo ciekawy jeszcze zagramy, ale na razie do końca z epki Silver Echoes będzie teraz utwór Spectrum.

to Errol Alkan and Silver Echoes. Trochę house'u i trochę takiego głośnego grania. Utwory wydane w 2018 roku bardzo przypadły mi do gustu. Drodzy Państwo, proszę nie zmieniać stacji, tu pogranicza dźwięków w wersji festiwalowo-elektronicznej. Czy wszystkim się podoba? A to wszystko dlatego, że włączamy festiwalowy mode powoli, no i wybieramy się na Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. To już 21. edycja tego festiwalu, strefa kultury w samym sercu miasta, NOSPR, także Muzeum Śląskie, niedaleko Spodek, także bardzo przyjemny park, można odpoczywać. No ale przede wszystkim świetna muza i co ja tutaj będę dużo mówił. Errol Alkan w piątek, 5 czerwca, a u nas raz jeszcze, właśnie teraz, choć to tak naprawdę The Chemical Brothers, ale Errol tutaj się postarał i to wszystko nam pięknie przerobił.

To Chemical Brothers i Goodbye w przeróbce Erola Olcana, ależ to było dobre. Audycja specjalna dziś w pograniczu dźwięków, bo już niedługo Tauron, nowa muzyka w Katowicach. Goodbye to był rok 2023, a my teraz cofniemy się do roku 2017, choć zaczniemy od utworu oznaczonego 993. Tyle cyferek nam się melduje. Blauan, wchodzimy w bardzo mocne, berlińskie powiedziałbym klimaty. Nutrition, tak zatytułowany jest ten krążek i założona przez Blauana wytwórnia Ternesk.

Już prawie godzina pierwsza w Radiu 357 i Blałan na festiwalu Tauron. Nowa muzyka w piątek, 5 czerwca, czyli już tuż, proszę smarować nogi wszelkimi specyfikami. W Katowicach na przykład włączyć strawę, a później wszystkim tym się pochwalić, ile kroków się zrobiło na parkiecie. Pogranicze dźwięków dziś w wersji specjalnej, a to wszystko dlatego, że zbliża się czas festiwalowy, ale nie tylko fanem wszystkiego to, co tradycyjne ja jestem na przykład, więc dziś w audycji takież oto dźwięki. BZP, jeden z headlinerów nowej muzyki, Breakbot, Justice, Sebastian, Headbanger Records, mówi to wszystkim coś? Wydaje mi się, że tak. Dwa utwory teraz przed nami, na początek wielka kolaboracja, Benjamin Epps, Santigold, DJ Mehdi i BZP właśnie, a później Procrastinator, czyli to coś o mnie właściwie. Yeah.

Na mojej buzi uśmiech, bo będzie tańczone w Kato i to bardzo mocno. BZP, pan Francuz, założyciel legendarnej wytwórni Ed Banger Records, z którą współpracowało wielu fantastycznych DJ-ów i producentów od Justice po Mr. Oizo. Swoją drogą przypomniał mi się ten zacny teledysk Flatbeat z Flat Erikiem, chyba tak tam maskoteczka się nazywała. Już jestem mocno stary, tak właśnie to pokazuje mój wiek. Tak około 40? Pamiętam takie rzeczy. No dobrze, to teraz wracamy do pani, od której zaczęliśmy dzisiejsze zmagania muzyczne. Jamie, mi te utwory bardzo mocno wpadły w ucho, bardzo taneczne. No i ten afro vibe.

Tu Radio 357 i Pogranicze Dźwięków. Jakiś taki DJ-ski miksik nam się tutaj zrobił. No i bardzo dobrze, bo wybieramy się już bardzo niedługo do Katowic na Tauron Nowa Muzyka. No i Jamie też tam będzie. Motive White, The Infinity Edge. To przed chwilą, po przeróbce Jamie oczywiście. A teraz jakby świeżynki w miarę. W roku 2025 doszło do kolaboracji tej artystki z Ape Drums, DJ-em, który w swoich poszukiwaniach gdzieś tam czasem odpływa sobie na Karaiby. Tauron Nowa Muzyka, Radio 357 i 111.

0: To Jamie, tu akurat z Ape Drums, ale Jamie na nowej muzyce sama raczej. A jeśli potańczyć, to oczywiście u niej. Ja dziś w Pograniczu Dźwięków przedstawiam trochę nieoczywistych artystów z line-upu tego festiwalu, no ale czekają nas takie gwiazdy jak Monolink, Princess Nokia, Hania Rani w dwóch projektach, na przykład Chilling Bambino, no i ten czwartkowy koncert w Nosprze, gdzie dźwięki w tej przestrzeni rozchodzą się naprawdę znakomicie. Bokka też będzie, no jasne, o tych zawodnikach nie mogliśmy zapomnieć. Znakomita ostatnia płyta White Room, to wszystko właśnie na tym festiwalu i wiele innych artystów. No, nie można się zatrzymywać, tylko trzeba przyjechać do Katowic.
1: Radio 357.
0: No to teraz druga część naszej audycji. No i będzie ona nieco bardziej chillowa i nieco wolniejsza. Jeszcze na koniec czeka nas trochę młodego polskiego jazzu. Ale teraz Dictaphone, Oliver Deller i powrót z albumem Unstable.

May 2nd, 1980, a dining room, 300 and higher, 11 sons, robotic dance, unstable.

8, Disorder 9, Isolation 10, Decay.

To zespół Dictaphone na naszej antenie, który powraca z 6. albumem studyjnym zatytułowanym Unstable. No i mamy tutaj wielu przyjaciół Oliwiera, czyli główno dowodzącego właśnie tego projektu. Unstable, na tej właśnie płycie słychać więcej głosów i wokali niż zwykle, szczególnie pani Helgi Raimondi. No i bardzo jest to taki chillowy album, bardzo też pasujący do godziny, którą mamy na naszych zegarach. To także połączenie trzech miast: Bruksela, Berlin, Teheran. No bo właśnie z tych miast pochodzą muzycy, którzy udzielają się na najnowszej płycie Unstable, wydanej w 2025 roku. Dictaphone też wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, a my teraz zagłębmy się mocniej właśnie w tym krążku. Przed nami utwór The Splendor.

To Dyktafon i The Splendor na festiwalu Tauron, nowa muzyka w Katowicach. 5 czerwca w piątek, a na scenie amfiteatr, zaraz po panu Fishu, Emadę i ich Sound Systemie, to już chyba będzie godzina 23, pojawi się sam Coffee Stone.

Birmingham mówi, my słuchamy. All the flowers have bloomed. To Coffee Stone. No i ja nie mogę się nadziwić, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. Tam zawsze wiele świeżości. Od jazzu po elektronikę. Po rapsy, no i właśnie rapsy nam tutaj wjechały dosyć żwawo na naszą antenę. Najnowszy jego krążek, najnowszy krążek Coffee Stone'a, bardzo taki brytyjski, ale też o soulowym zacięciu w bitach. No i też Coffee rusza ze świeżutką trasą po Europie. No i zawita także do Katowic, z czego bardzo się cieszymy. No i posłuchamy sobie jeszcze jednego numeru z właśnie tej płyty. All the flowers have bloomed.

Coffee Stone. Przypominamy, na festiwalu Tauron nowa muzyka. W piątek, 5 czerwca, zaraz po panu Fiszu i zaraz po panu Emadę. To scena Amfiteatr. Przypominam, godzina chyba 23. Pojawią się i takie rapsy, bardzo świeże. A przed nami na tym festiwalu właśnie także dużo jazzów połączonych z innymi gatunkami. Ninja Episkopat. Oni tutaj bardzo mocno mieszają wszelkie gatunki, pochodzą z grodu Kraka, no i grają właśnie.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Technologie.
3: W ubiegłym roku w niektórych częściach Demokratycznej Republiki Konga rozmawiano o pojawieniu się tajemniczej choroby. Miała powodować zanik narządów płciowych u mężczyzn. Fałszywa informacja rozprzestrzeniała się również w internecie. I kiedy do jednej z wiosek przyjechali pracownicy służby zdrowia, aby przeprowadzić badania nad szczepionkami, mieszkańcy oskarżyli ich o rozprzestrzenianie tego schorzenia. Jak donosi agencja Reutera, zabito 4 badaczy. Według The Africa Centers for Disease Control and Prevention głównym zagrożeniem dla zdrowia na tym kontynencie jest dezinformacja. Można sobie zadawać pytanie, czemu służyć mają plotki o lekarzach i naukowcach, którzy zamiast rzekomo pomagać, szkodzą. I na pewno to pytanie dzisiaj zadamy, ale nie tylko. Medycyna jest tematem fałszywych narracji. Część z nich wykorzystywana jest w wojnie informacyjnej.